I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

podnosi się na mieście. Znowu wszystko widać dobrze we mgle wyłażącej przez usta, oblepiającej krakowskie przedmieście, które jest fałszywym centrum, dziurkowana latarniami noc. Ruda idzie jak łódka, krok ma z chybotu i w dłoni żar. Dym za nią jak dymek z komiksu, boję się, tonę w tym zgiełku. Nie ma nikogo, kto by się zdał. Był ktoś i przepadł jak kropla

od amatorskiej dopijają, żeby mogli zacząć pić w ulubionej. Równo nocy równe dziewczyny nawlekają się na komplementy i śmiech. Na chmielnej fałszuje pijany koleś. Gitarę ma czarną, czarne ma myśli i kruczy dech. Nocne autobusy i taksówki w stadach, krawaty i torebki, kebaby i serwetki. Wszystko jak za szybą, jak z ofu gada, faceci i kokietki, jointy i tabletki. Ruda idzie sama, choć ktoś za nią woła, zawsze woła, nie ten ktoś.

za chwilę wpływając w mrok. Nic dla niej nie mam, jak zawsze nic, tylko spojrzenie, by zapamiętać, rzucić wam jej smutek jak peta,

kawkami w szkole. Pod Belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuli

Panie, zmierzam do środka środka, osi koła. Powodzenia, panie F. Powodzenia. Do porannego mycia zębów grała mi disco samba. Rio de

Ktoś powiedział, gdziekolwiek biegnie czas, jest i przypadek. Ja kolekcjonuję przypadki jak znaczki pocztowe klaser. Choć są też sprawy, jakby wcześniej były nam pisane. Jesteśmy w trybach chaosu, w świecie luster i metafor. Musimy na chwilę wstrzymać oddech, by choć na chwilę zasnąć. Życie

0: nietypowy, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
1: Tomasz Mann, Miłości.
0: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
2: Ciągle słucham starych przebojów.
3: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
0: Barbara Marcinik, polecam w wakacyjną jeszcze sobotę po 19:00.
5: Autopromocja.
6: Tymczasem jest 5:00.
7: Trójkowy budzik.

Tears for Fears na dobry początek naszego dzisiejszego, uwaga, piątkowego, tak, spotkania. 4 minuty po godzinie 5:00, Beata Wolska, Piotr Łodej. Dzień dobry.

Żurawinki. Na dobry początek również 8 minut po godzinie 5. Dobry początek nowego dnia, dobrą końcówkę tego tygodnia, no i oczywiście na dobry początek weekendu. Co u nas? Rzecz jasna. Powitanie nowego dnia to po pierwsze. Po drugie, no tak, na dobry początek nowego dnia, jako się rzekło też, i będziemy sięgać po historię. Historię muzyki, po państwa poranną korespondencję w wakacyjnym porządku, to podkreślamy. No i rzecz jasna, by nie zabrakło dobrej muzyki przez cały czas. 8 minut po godzinie 5.

11 minut po godzinie 5. No to już lecimy z kartką z kalendarza, bo nas weekend zastanie, ciach, ciach, ani się obejrzymy i będzie wschód słońca. Za dobry kwadrans dopiero wzejdzie słońce. No gdzieś tam na wschodzie to niebo się przeciera. Jeśli chmury na to pozwolą, to słońce wyjrzy jeszcze przed 5.30. A zajdzie przed samą 20. Dzień potrwa zatem nieco ponad 14 godzin i to dzień krótszy od najdłuższego w roku o prawie 2,5 godziny. Imieniny Joanny, Kazimiery, Wiktorii, Emiliana i Franciszka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. W muzycznym trójkowym kalendarzu wspomnienie artysty, który to, no właśnie, przyszedł na świat 21 sierpnia 1952 roku. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Wspomnienie Joe Stramera, wokalisty grupy The Clash.

spotkania z historią muzyki w muzycznym budzikowym kalendarzu. Przypomnijmy, Joe Strummer urodził się właśnie 21 sierpnia 1952 roku. Zmarł w roku 2002, no ale rzecz jasna pozostaje w naszej pamięci, tak jak i twórczość The Clash. Co wydarzyło się w historii tegoż właśnie 21 sierpnia? No, między innymi w 1850 roku urodził się Ludwik Rydygier, chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lwowskiego, autor m.in. podręcznika chirurgii szczegółowej. Zmarł w 1920 roku. W 1959 Hawaje zostały 50. stanem USA. Nowy stan tworzy archipelag wysp pochodzenia wulkanicznego, leżący na Oceanie Spokojnym. No, a stolicą stanu jest Honolulu. Oficjalnie w stanie mieszka około 1 200 000 ludzi. Rok 1959, a rok 1965. Wówczas Amerykanie wystrzelili w przestrzeń statek kosmiczny Gemini 5. Na pokładzie znaleźli się astronauci, którzy powrócili na Ziemię 29 sierpnia. Wówczas Pentagon wykorzystał lot do zbadania m.in. możliwości przechwytywania sztucznych satelitów i prowadzenia zwiadu z kosmosu. Rok 1965 w historii. A w muzycznym trójkowym kalendarzu wspomnienie artysty, który dziś obchodzi swoje urodziny. I składamy najlepsze życzenia. Tu z Brygadą Kryzys, ale pamiętamy może przede wszystkim z Tiltu. Tomek Lipiński, muzyk tychże formacji, ma dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia i też okazja do tego, by zrobić głośniej, przypomnieć sobie utwór Brygady Ty i Tylko Ty.

Brygada Kryzys. Urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. 19 minut po godzinie 5 z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze pozdrawia Szczupak Żyrardowski. Właśnie wyjeżdżam na ryby nad moją kochaną Narew, gdzie spędzę z małżonką długi czas wędkowania. Może też i grzybobrania. Zgodnie z zaleceniami lekarzy z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, Wespół, pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich zaangażowanych. No właśnie, w tym budzikowym redakcyjnym gronie. Szczupak z Żyrardowa, kłania się nisko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Takich grzybów życzymy. W muzycznym trójkowym kalendarzu teraz mocniejsze łupnięcie. No nie wiem, czy nie wystraszymy wszystkich ryb z Narwi, ale... Może też i o to chodzi, by przyjemnie spędzić czas.

co może niekoniecznie by dopisywały takie ryby. To będzie mocniejsze upchnięcie od Black Country Communion, bowiem dziś Glenn Hughes, brytyjski muzyk, basista i wokalista formacji ma urodziny. Też z najlepszymi życzeniami.

Black Country Communion w muzycznym trójkowym kalendarzu z życzeniami urodzinowymi. Glenn Hughes, między innymi basista, wokalista formacji, ma dziś urodziny. 24,5 minuty po godzinie 5. Za chwilę te najnowsze prognozy pogody, wieści od pana synoptyka. A z takiej kuchni radiowej, budzikowej powiem państwu, że naprawdę są rzeczy, których człowiek nie lubi. To tam wstawanie, że wcześnie, że ciemno, że pogoda, że to nie. Najbardziej, jeśli chodzi, trzymając się tutaj tych spraw antenowych, nie lubię, kiedy w kalendarzu, i to szczególnie w kalendarzu muzycznym, muszę dopisać datę, i to smutną. I tak właśnie stało się równo rok temu, kiedy to żegnaliśmy Stanisława Sojka.

0: i pozostanie w naszej pamięci jak choćby wczoraj, dzień przed premierą albumu Sojka Stańko, takiego muzycznego zapisu dwóch spotkań Stanisława Sojki i Tomasza Stańko w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy to odbył się odsłuch płyty. To spotkanie prowadził Piotr Metz, rozmawiał m.in. z Marcinem Sojką, synem zmarłego równo rok temu Stanisława Sojki. Więcej o tym na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych. Polecamy Państwu serdecznie.
1: Autopromocja.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
2: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
6: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
7: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
2: Przed nami kolejne spotkania.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Już 7 września

0: Na studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. era Szafera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. era Szafera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Żegnamy reklamy.
2: Po 5.30 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego z ośrodkiem głównym nad Zatoką Fińską i nadal na południu kraju zalega strefa pofalowanego frontu atmosferycznego oddzielającego to chłodniejsze powietrze polarnomorskie na północnym zachodzie od znacznie cieplejszego zwrotnikowego na południowym wschodzie. No i rzecz jasna ma to także swój wydźwięk w wysokości wartości temperatury. Dziś pochmurno, miejscami będzie przelotnie padał deszcz, w centrum, na południu i na wschodzie niewykluczone burze, a wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, nad morzem oraz na wschodzie umiarkowany, a podczas burz oraz wysoko w górach w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie policyjne wyniesie 997 hektopaskali, a na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, między innymi w Sopocie, około 26 w centrum, tam między innymi na Myśliwieckiej, a najwyższa temperatura dziś w Bieszczadach, na Podkarpaciu nawet do 28 stopni Celsjusza.

Nie wiem, czy to prawda, potwierdzono naukowo, ale ponoć najwięcej dzieci rodzi się między 4. a 5., a być może i 6. i być może to taki hymn porodówek. To syn! To syn! Petrze Boys w budziku dziś o poranku na 24 minuty przed godziną 6. No i sięgamy po jeszcze jedną bardzo osobliwą datę z kalendarza. W roku 1972 produkcję samochodu Syrena przeniesiono z FSO w Warszawie do FSM w Bielsku-Białej. Przypomnę tylko, że łącznie aut tej marki wyprodukowano ponad 500 000 egzemplarzy, a ostatni model pojazdu zjechał z fabrycznej taśmy w 1983 roku. Oj, żeby nie zgasła jeszcze. Gazu, gazu. Charakterystyczny. No nie da się tego z niczym pomylić, prawda? Nie da, nie da, nie da. I taka wstęga niebieska została jeszcze. Poszła skarpeta.

0: Patrzę. Patrzę.
1: Zapowiedź nowego albumu Katarzyny Nosowskiej. Bardzo trójkowe nagranie, to nie tylko dlatego, że trwa 3 minuty i 33 sekundy. Ciekaw jestem, jak poradzi sobie dziś wieczorem. 19 minut pozostało do godziny 6. Z kalendarza też takich bym powiedział świąt osobliwych. No jak najbardziej. Jak najbardziej dziś po prostu, nie tylko dlatego, że piątek, piąteczek, piątunio. Dziś Światowy Dzień Optymisty. No jak to muzycznie świętować? No chyba tylko tak.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Monty Python i oczywiście Światowy Dzień Optymizmu. No niechby nam to się któregoś roku trafi w poniedziałek, to dopiero będzie. No tak, no tak. Na poważnie teraz, kwadrans przed godziną szóstą, to

To, co dziś przed nami, o czym z pewnością będziemy mówić i w audycjach, i w serwisach informacyjnych. Dziś rząd zajmie się projektem budżetu na przyszły rok. Przypomnijmy, że ten projekt budżetu państwa powinien zostać przyjęty do końca przyszłego tygodnia. Dwie spośród pięciu poszkodowanych osób w wypadku polskiego autokaru, które wciąż przebywają w węgierskich szpitalach, mają dziś wrócić do kraju. Stan trzech pacjentów najciężej rannych nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. Pozostali, przypomnijmy, ranni już wrócili do Polski. Dziś o 9.30 podpisanie umowy na rozbudowę kolejnego odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą o dodatkowe pasy ruchu. To na trasie między węzłem Łowicz do granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego. Na zagranicą w Sarajewie zakończenie 32. Festiwalu Filmowego. Dziś też Międzynarodowy Dzień Pamięci i hołdu dla ofiar terroryzmu ustanowiony przez ONZ. A w Wielkiej Brytanii Edith Cuderman z Sussex, najstarsza znana żyjąca osoba, obchodzi 117 urodziny. Z pewnością o tym i wiele innych informacji pojawi się na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Niezmiennie zachęcamy państwa do pozostania z nami. Kto dopisał swoją obudzność już na naszej budzikowej liście? Za momencik to sprawdzimy, teraz za 14 minut szósta.

0: uszami wyobraźni słyszałem gdzieś nad morzem, jak ktoś sobie nuci pod nosem właśnie ten wielki przebój. 10 minut pozostało do godziny 6. No nie wiem, czy się przesłyszałem, czy nie. W Sopocie słychać było Swifties. Aha! Dzień dobry, Michał Nogaś już na nasłuchu. Witamy serdecznie.
1: Ojej, dzień dobry, dzień dobry. Już mnie słychać.
0: Witam. Słychać, słychać.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem na tarasie w Gojki 3 Art Inkubatorze w Sopocie, między Dolnym a Górnym Sopotem i stąd dzisiaj z głównej siedziby Festiwalu Literacki Sopot będziemy nadawać audycję poranną. Uwaga, dzisiaj pod hasłem Jak mówi Polska, a to wszystko dlatego, że festiwal jest w Sopocie, kaszubski tu słychać, ale i śląski, i warmiński, i podlaski, no i język portugalski, bo to jest edycja portugalska festiwalu. Po naszemu, Jak mówi Polska, taka się książka ukazała i wokół tego tematu będziemy dziś do 9:00 rozmawiać, opowiadać, nadawać znad Zatoki.
0: Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś z kawą w dłoni. Tego nie widzę, ale słyszę, że już jest pod ręką. Nawet ten aromat się unosi.
1: To znaczy dobrze udaje, bo jeszcze nie
0: dobrze udaje, tak. Radio, teatr wyobraźni. Tak jest. Polecamy Państwu serdecznie. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00 dziś wprost z Sopotu. Na w kalendarzu raz, tak jak w Tilaw.

Ulubiony dzień tygodnia. A szybciusieńko zlecie, tym bardziej, że dziś urodziny obchodziłby Will Chamberlain, amerykański koszykarz, najlepszy gracz w historii koszykówki przed erą Michaela Jordana. Dziś też urodziny najszybszego człowieka na tej planecie, Usainta Bolta. Dziś także urodziny Roberta Lewandowskiego. No więc w świecie gwiazd rozpoczynamy nowy dzień. Polecamy się Państwu bardzo serdecznie. Za 5 minut o 6 serwis, po 6 wprost Sopotu poranne. Zapraszamy do Trójki i Michał Nogaś. Dziękujemy bardzo. Dobrego weekendu, dobrego dnia życzymy Państwu. Beata Wolska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
2: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
3: Tomasz Mann. Miłości.
2: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
1: Ciągle słucham starych przebojów.
4: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
2: Barbara Marcinik, polecam w wakacyjną jeszcze sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Żegnamy reklamy.
13: Można się przeciągnąć i wyłączyć budzik. Bo minęła 6:00, Michał Noga i audycja poranna w piątek. Dzień dobry z Sopotu. Zaczynamy od serwisu.

0: Go będzie przedstawiać Romuald Wójcik.
1: Prezydent Ukrainy zapowiada mocną odpowiedź na zmasowany atak Rosji na Kijów. Ustawę Lex szarlatan wysłał do Trybunału Konstytucyjnego prezydent, co krytykuje wielu ekspertów. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Odpowiedź będzie sprawiedliwa i dalekosiężna, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski o ostatnim ataku Rosji na Kijów, w którym zginęło 15 osób. Zniszczonych zostało wiele domów, ucierpiała sieć energetyczna i wodociągowa. Według mera Kijowa Witalia Kliczki w mieście uszkodzony jest co trzeci budynek.
2: Wołodymyr Zełenski w specjalnym oświadczeniu wezwał zachodnich partnerów do zwiększenia dostaw rakiet do systemów Patriot. Przez znaczną część dnia w Kijowie i obwodzie kijowskim trwały prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego uderzenia. To był atak kombinowany. Były rakiety, głównie balistyczne, pociski manewrujące i drony. Niestety najtrudniej było nam poradzić sobie z rakietami balistycznymi. Potrzebne są nam rakiety dla Patriotów, a dostawy mogą zabezpieczyć tylko nasi partnerzy. Ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow podkreślił na kanale Marka Fejgina, że w obecnej patowej sytuacji na froncie ataki na ukraińskie wsie i miasta są dla Rosji jedynym sposobem prowadzenia wojny. Niezależni komentatorzy zauważają, że coraz trudniejsza jest sytuacja cywilów po obu stronach frontu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące ataku powietrznego na terenie zachodniej Ukrainy otrzymali po raz pierwszy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To nowy schemat działania wprowadzony po tym, gdy pod koniec lipca na Lubelszczyźnie spadła i wybuchła rosyjska rakieta, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
3: Zapobiegając temu, co wydarzyło się 3 tygodnie temu, podjęliśmy decyzję, że w momencie, kiedy te rakiety zostały odpalone, kiedy znajdowały się na terytorium Ukrainy, do mieszkańców dwóch województw podkarpackiego, lubelskiego zostały wysłane alerty informujące. Na terenie Ukrainy jest zmasowany atak sił rosyjskich powietrznych, czekając na ewentualną również informację ze strony sił powietrznych, gdyby coś się zdarzyło, że pociski zbliżają się do polskiej granicy.
1: Od teraz ostrzeżenia RCB będą wysyłane w każdym przypadku ryzyka, że pocisk skierowany na zachód Ukrainy może wlecieć do Polski. Ustawę Lex Szarlatan, która miała chronić pacjentów przed praktykami pseudomedycznymi, skierował do Trybunału Konstytucyjnego prezydent. Decyzję Karola Nawrockiego krytykuje wielu ekspertów. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
4: Według ekspertów ta decyzja w szczególności uderza w pacjentów ciężko chorych, głównie zmagających się z nowotworami. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej dr Piotr Pisula podkreśla, że najczęściej to właśnie oni padają ofiarami pseudomedyków.
5: Taki pacjent miałby 70-80% szans na to, żeby wyleczyć się medycyną konwencjonalną. Ale jeśli on nie uwierzy w to, gdzieś przeczyta w internecie o tym, że są naturalne metody, to później niestety ci pacjenci trafiają do nas dopiero, kiedy ten nowotwór już zdążył się rozwinąć.
4: Rzeczniczka Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas Aleksandra Rudnińska podkreśla, że pseudomedycy dają pacjentom fałszywą nadzieję.
6: To osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane.
4: Według prezydenta ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno rzeczywisty szarlatan, jak i ktoś, kto jedynie sprzedaje zioła lub suplementy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Mecz z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwał zaledwie pół godziny, ponieważ z powodu kontuzji Kazaszka poddała się. W jutrzejszym półfinale Polka zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Turniej w Cincinnati jest ostatnim sprawdzianem przed US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia. Nawet około 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść dziś w nocy na Dolnym Śląsku. Przy takiej sumie opadów może dojść do podtopień i problemów z odpływem wody, dlatego warto wcześniej przygotować dom i posesję, mówi Radosław Stodolak, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
7: Wyposażmy się w te kilka worków, na przykład jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana do tego, żeby te wejścia jakoś zabezpieczyć. To jest coś, co każdy z nas może we własnym zakresie jakoś tam się zabezpieczyć. Dbajmy my o to nawet, żeby te kratki ściekowe nie były zawalone jakimś gliwiem czy liśćmi, żeby to było sprawnie odprowadzane z naszych posesji.
1: Ulewne deszcze to efekt niżu, który utworzył się na skutek rekordowego rozgrzania Morza Śródziemnego.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza prawie w całym kraju jest bardzo dobra, jedynie miejscami na południu i zachodzie dobra, na przykład w Kaliszu, Czerniawie, Kłodzku, Mielcu czy Tychach. IMGW ocenia, że opady deszczu, które prognozowane są na najbliższe dni, będą sprzyjały wzrostom stanów wody, co doprowadzi do poprawy sytuacji hydrologicznej na rzekach. Obecnie obowiązuje 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, najwięcej w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim. To był serwis Trójki.
9: Więcej

0: informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A cóż tam w pogodzie, proszę Państwa? Piątek będzie ciepły, choć niekoniecznie bardzo słoneczny, więcej powiem, będzie deszczowy. Od Kołobrzegu przez Wrocław, Opole, Katowice, Zakopane, po Lublin. Ale od 22 do 25 stopni, a nawet, uwaga, 26 się trafi. W stolicy, w Opolu i w Przemyślu. Audycja poranna, zaczynamy.
0: Zapraszamy do Trójki.
1: Przy Myśliwieckiej 357 Elżbieta Malinowska, Monika Gosławska i Stanisław Perzyna. A w Sopocie Andrzej Dubas, Michał Nogaś i Zwierzak. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

No to zaczynamy. Piątek, piąteczek, po szóstej, audycja poranna do dziewiątej. Dziś zadamy ważne pytanie. Jak mówi Polska?

0: Killer, Papa was a Rolling Stone, to George Michael. Dziś na początek piątkowego porannego wydania zapraszamy do Trójki, w którym dawno nie prosiłem Państwa o to, byśmy najpiękniej jak potrafimy powiedzieli dzień dobry. 22 i 7 trójek, Staszek, który jest staszkanowcem, to znaczy kocha odbierać telefony i pracuje za trzech, niczym Wisznu ma 8 rąk, chętnie odbierze telefony od Państwa i nagra to piękne dzień dobry. Za najpiękniejsze dzień dobry wypowiedziane na antenie dziś mamy zestaw wakacyjny, koszulkę i kubek programu trzeciego. Czekamy na piękne dzień dobry 22 i 7 trójek. Coś oczywiście można od siebie dodać. My dziś będziemy mówić w audycji między innymi o tym, jak mówimy po naszemu, czyli jak mówi Polska. Wszystko w związku z książką, którą po 7 będę polecał, ale także z gośćmi, którzy się pojawią, z dwiema rozmówczyniami, to za chwilę. A co jeszcze w audycji? Zadbamy oczywiście o higienę.
1: 35-letni Robert wraca do pustego mieszkania po ciężkim dniu. Czuje potrzebę przegadania swoich wątpliwości zawodowych i osobistych, ale nie chce zawracać głowy znajomym. No to otwiera aplikację ze sztuczną inteligencją, zaczyna pisać o swoich lękach.
0: A tam? O tym, co dalej, Monika Suszek i Magdalena Bigaj powiedzą przed 7. Przed 8 będą ważne pytania związane z fauną. Aha, z fauną będą pytania związane, tylko że fauna chyba jeszcze śpi. No to poczekamy. Co jeszcze dzisiaj w audycji?
2: Tadeusz Kotarbiński.
3: Bardzo lubię.
2: Wybitny, wspaniały, świetny autor, między innymi książki o szczęściu.
0: Opowiedzą w cyklu filozoficznym Matka z córką. Powiem jeszcze a propos cyklu wśród zwierząt, że to będzie o jelonku najmniejszym na świecie. No i będą momenty.
4: To było w sierpniu 2009 roku. Świat wstrzymał wtedy oddech na niecałe 10 sekund.
0: Kolega Grzędowski opowie o ważnym wydarzeniu. To może być dla niektórych niespodzianka. A ja przypomnę, 22 i 7 trójek. Czekamy na najpiękniejsze dzień dobry w ten przedostatni piątek wakacji. Sfada i Nichos.

0: Swadajni Czas, świetnie jak zawsze, i Mowa Podlaska w utworze Synchronia. Dzisiaj do 9 pytamy o to, jak mówimy po naszemu, czyli jak mówi Polska. Czekamy na najpiękniejsze dzień dobry. Halo, halo.
1: Dzień dobry, chciałem się serdecznie przywitać. Pyrsk Ludkowie.
2: Ktoś nie śpi.
0: Pysk Ludkowie, no dobrze, tak po śląsku się powitał z nami słuchacz. Ja tylko powiem, że dzisiaj na naszym Facebooku także można dać znać, jak mówi Polska. Czekamy na przykłady słów używanych w naszych regionach. I już tam oczywiście zaczyna się opowieść o tym, że Małopolska wychodzi na pole, a nie, że sobie spaceruje na dworze i tak dalej, i tak dalej. Czekamy także na dzień dobry w po polsku i nie tylko telefonicznie, a ze mną reporterka, autorka książki Welewetka, jak znikają Kaszuby, Stasia Budzisz. Dzień dobry, Stasiu.
3: Dzień dobry, witam o pięknym poranku.
0: Doskonale się słyszymy. Dodam, że Stasia jest niedaleko, bo ja w Sopocie, a ona w Gdańsku, no ale nie chciałem tutaj na siłę do studia naszego, zresztą na tarasie dziś się znajdującego w Sopocie przy Gojki 3, nie chciałem Stasi ściągać, więc się łączymy telefonicznie, ale jak widać, świetnie nas słychać obojga. A jak będzie dzień dobry po kaszubsku?
3: Jezu, nie wiem. Witajcie, mamy dzisiaj piękny dzień.
0: A, no to właściwie wszystko można zrozumieć. Powiedz, od kiedy kaszubski stał ci się tak bliski?
3: Chyba od całkiem niedawna, bo niedługo miną 4 lata od wydania Welewetki, jak znikają Kaszuby. I tak naprawdę albo 3 lata miną od tego czasu. Widzisz, ja już nawet nie umiem liczyć. Chwilę wcześniej się to wydarzyło. Myślę, że od jakichś 5 lat możemy mówić o tym, że ten język znów stał się dla mnie językiem ważnym. Aczkolwiek tu taki mały ząk, nie językiem pierwszego wyboru, ponieważ jestem już całkowicie spolonizowana i jednak językiem, w którym myślę i w którym śnię, jest język polski w dalszym ciągu. I nawet to twoje pytanie na początku dzisiejszego pięknie rozpoczętego dnia trochę mnie zaskoczyło i musiałam się zastanowić, jak to powiedzieć po kaszubsku. Ja zaczęłam pracować nad książką reporterską o Kaszubach, o których wtedy mówiłam, napiszę książkę o nich. I 2 lata pracowałam nad książką o nich i po 2 roku pracy nad nią okazało się, że zmieniłam zaimek i zaczęłam mówić my. I to był taki moment, w którym ja rzeczywiście zaczęłam jakby wracać w ogóle tak całą sobą do tej kultury i też całą sobą do języka. Do języka jest wrócić trudno. To jest no, jedno z takich największych moich, chyba dzisiaj mogłabym powiedzieć, kompleksów. Kiedyś kompleksem było to, że ja rozumiem po kaszubsku i mówię po kaszubsku, a dzisiaj moim kompleksem jest to, że ja się zacinam w swoim własnym języku i pierwszym języku, którym kiedyś mówiłam świetnie, bo jest to język mojego domu i mojego dzieciństwa i właściwie mój pierwszy. I jest tak, że ja go rozumiem doskonale, natomiast mówienie jest dla mnie jak jednak w języku obcym.
0: W książce, do której dzisiaj po 7 wrócimy, po naszemu, jak mówi Polska, ty napisałaś rozdział poświęcony, uwaga, kaszubskiemu cringe'owi. Ale cała ta książka i cała opowieść o języku

0: którymi mówimy w Polsce, poza polskim, to jest tak naprawdę historia o tym, kim jesteśmy albo kim chcemy być. Czy ty się zgadzasz z tezą, że w języku zawiera się nasza tożsamość?
1: W jakimś stopniu na pewno tak, dlatego że no, teraz powiem takie trochę naukowe zdanie jako filolożka, gdzieś tam kiedyś usłyszałam, że język konstytuuje naszą świadomość. No i rzeczywiście w jakimś tam stopniu się z tym zgadzam. Znaczy nawet nie w jakimś stopniu, tylko zgadzam się z tym rzeczywiście. Bo rzeczywiście świat w języku kaszubskim, który rozumiem językowo, jest światem trochę innym niż świat w Polsce, mojej Polsce, do której przyjeżdżam. Bo ja rzeczywiście w swoim domu rodzinnym pewne rzeczy nazywam trochę inaczej niż nazywam wam je wśród swoich polskich znajomych. W domu nie umiałabym powiedzieć na bałagan, jakiś taki rozgardiasz inaczej niż tryjeter, a nie powiedziałabym tego nigdzie w Polsce, no bo nikt by tego nie zrozumiał. Na pewno jest to dla mnie ważne, że ja ten język rozumiem, że ja jestem w stanie w nim się porozumieć, pomimo tego, że go dzisiaj kaleczę i też, no właśnie, jest to dla mnie takim trochę kłopotem. Natomiast też to, że mam dostęp do tego świata, w którym rosłam, ale też do tego świata, bo mam też świadomość, że jest to język jednak rzadki mimo wszystko, no jakby nie mówi w tym języku aż tak wielu ludzi, że jednak dostanie się do tego świata, bo zawsze jest tak, wiesz, sam jesteś reporterem i doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że człowiek w swoim języku powie więcej i też jestem przekonana o tym, że znajomość języka kaszubskiego, nawet na poziomie tylko i wyłącznie rozumienia go, pozwala dotrzeć do głębi tego, co ludzie chcieliby powiedzieć. I myślę, że to jest takie najważniejsze. Myślę, że gdyby ktoś mojego 80-letniego wujka zmusił do wyrażania swoich emocji albo rzeczywiście opisu jakiejś sytuacji w języku polskim, to on nie byłby tak otwarty i nie byłby tak szczery w tym, gdyby mówił, no jednak w jakimś tam stopniu obcym języku o czymś. Bo ja też no jestem, tak jak powiedziałam przed chwilą, jestem filolożką, znam dość dobrze język rosyjski, tłumaczę z tego języka, ale mam wrażenie, że mówiąc w języku rosyjskim, ja się staję absolutnie kimś innym. To tak dziwnie brzmi, ale ja chyba też inaczej brzmię w tym języku, używam innych określeń do opisywania rzeczywistości, która mnie otacza, niż na przykład w języku polskim, który jest jednak moim takim językiem głównym, którym się posługuję, a zupełnie inaczej brzmię i zupełnie inaczej o innych rzeczach opowiadam i innych rzeczy myślę, kiedy się przełączam albo staram się przełączać na kaszubski.
0: To teraz bym się chciał, Stasiu, przypomnę, Stasia Budzisz jest z nami dziś o poranku, wcielić w rolę człowieka ciekawego, by nie powiedzieć ciekawskiego. A powiesz coś po kaszubsku?
1: Super, że o to pytasz albo że o to prosisz, bo ja czasami jestem na spotkaniach autorskich proszona o to, a niech pani powie coś po kaszubsku. I potem sobie myślę, że gdyby siedział na takim spotkaniu, nie wiem, Niemiec, Brytyjczyk, Francuz na przykład, to nikt by go nie poprosił o to. A niech pan powie coś w swoim, czy tam pani powie coś w swoim języku, bo to jest, wiesz, takie trochę jak taka małpa w zonie, no to teraz niech pani nam zaprezentuje, co pani tu nam powie w tym języku i pani mówi. Bo zawsze się na to zrzymam, bo to jest takie trochę taki właśnie mniejszościowy sznyt i myślę, że wszyscy Kaszubi, z którymi rozmawiam na ten temat, ale nie tylko Kaszubi, również Ślązacy mają z tym kłopot. A co ja bym chciała powiedzieć po kaszubsku? Wa jest ta w Sopotach, my jesteśmy tu raza, i zleżne te sopockawa festiwala, no żeby wam była dobrze, well nas i belno. I powiedziałam, że z racji tego, że jesteście w Sopocie, które my nazywamy Sopotami, zawsze tak było, chciałabym wam życzyć miłego czasu, z racji tego, że jesteście na festiwalu literackim w Sopocie, to spędźcie ten czas dobrze.
0: To Stasia Budzisz, to ja od razu powiem, że 22 i 7 trójek teraz zaczynamy państwa pytać już tak oficjalnie o słowa nam bliskie, pochodzące z języków regionalnych, z tych miejsc, w których mieszkamy albo z których właśnie pochodzimy. 22 i 7 trójek. Czekamy na przykłady, cytaty, opowieści. Też oczywiście za najlepsze będziemy mieć kubek albo koszulkę. 22 i 7 trójek. Staszek czeka. Stasia Budzisz była z nami. Dziękuję ci bardzo.
1: Proszę uprzejmie, zawsze do usług.
0: Przypomnę też, że książka Po naszemu, jak mówi Polska, w której Stasia, o, pociągi za mną jeżdżą, bo tutaj jest linia Gdańsk-Sopot-Gdynia między innymi, będzie je słychać do 9:00, że książka, o której będziemy mówić po 7:00, Po naszemu, zawiera także rozdział o kaszubskim, który

0: Tomorrow jest dzisiaj, to jest piątek i audycja poranna.
1: Dzień dobry, trójeczko, znam twoje imię, dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, trójeczko, przy tobie bardzo dobrze się czuję. Pozdrawiam słuchaczy i redaktorów.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Żegnamy reklamy.
0: 6:30. W studiu Przemyśliwieckiej Romuald Wójcik.
13: Do MSZ-u wezwano ambasadora Izraela. Powodem jest umorzenie postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz. Damian Sobul zginął 2 lata temu na skutek izraelskiego ataku na konwój humanitarny do Strefy Gazy. Wśród ofiar śmiertelnych byli także obywatele Wielkiej Brytanii, Australijka, jedna osoba z obywatelstwem amerykańskim i kanadyjskim oraz palestyński kierowca. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi prokuratura w Przemyślu. Dwóch rybaków, którzy przez 5 dni dryfowali po Pacyfiku na przenośnej lodówce, uratowała meksykańska marynarka wojenna. Odnaleziono ich 250 km od brzegu. Daniel Guerrero Martinez i José Luis Portelas wypłynęli na połów w ubiegły piątek. W sobotę po raz ostatni nawiązali kontakt z lądem. Po zatonięciu łodzi życie uratował im pojemnik z materiału izolacyjnego, który wcześniej służył za lodówkę do przechowywania ryb. Jedna z niewielu sytuacji, gdy plastik w oceanie okazał się

0: czymś dobrym. Inaczej jest ze złotą algą w kanale Gliwickim. Jej poziom jest bardzo wysoki. Wojewoda śląski Marek Wójcik zapewnia jednak, że sytuacja jest pod kontrolą i na razie nie ma zagrożenia dla Odry.
1: Badania nie wskazują na obecność złotej algi zarówno w dzierżnie, jak i w sekcji czwartej. To jest o tyle ważne, dlatego że to z sekcji czwartej wypływa kłodnica, która później zasila Odrę. I dopiero w sytuacji zagrożenia w czwartej sekcji i w przypadku wystąpienia tam złotej algi podejmiemy działania związane z osłoną kłodnicy i z podawaniem perhydrolu po to, żeby osłonić.
0: W szóstej sekcji kanału obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do wody, połowu i spożywania ryb. W sekcji piątej wprowadzono zakaz żeglugi. Kolejny serwis w sekcji trzeciej o siódmej.
2: A tu sekcja językowa. W Sopocie, skąd nadajemy, dziś będzie ciepło i bez deszczu, 24 stopnie. Bez deszczu także, bo o 6 mówiłem, gdzie będzie padać. Bez deszczu także dziś w Olsztynie 25, w Suwałkach 23, w Białymstoku 25 i w Poznaniu 25. Sekcja językowa. Wszystko w związku z tym, że pytamy dziś, jak mówi Polska. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa podpowiedzi. A co się dzieje na naszym Facebooku? Proszę sprawdzić.
3: Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze,

0: To Fish Emade Tworzywo, Opyle, a na naszym Facebooku hasło, takie zdjęcie z wiatrakiem pięknym. Jak mówi Polska, czekamy na przykłady słów używanych w naszych regionach, no i tam się zaczyna prawdziwa dyskusja. Mówiłem już o tym, że Małopolska wychodzi na pole, to wiemy, ale pan Romuald na przykład, nie wójcik, pyta, czy wiemy, czym się różni dziabka od haczki? No. A u nas, pisze pani Marianna, jak się dziecko ubrudziło, to się mówiło, ale się ukaliło. Halo?
1: Idąc na kopalnię, wszyscy górnicy, przechodząc przez cechownia, szli do świętej Barbary i zawsze godali, chrzcić Boże. Oznaczało to, żeby tyle szczęśliwych wjazdów, ile wyjazdów. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
0: O, to się dobrze składa.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Bo ze mną czołowa ślązaczka programu trzeciego, mistrzyni języka polskiego, ale także oczywiście specjalistka, która od lat opowiada nam o tym, co się dzieje i czym żyje Śląsk o poranku w Sopocie. Anna Dudzińska. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry, bardzo wcześnie.
0: No właśnie. Wstajesz zwykle tak wcześnie?
3: No niestety wstaję tak wcześnie, ale nie umiem tego powiedzieć po śląsku, nad czym bardzo boleję.
0: A jak to jest, że ty, osoba żyjąca już od pewnego czasu na Śląsku, nie mówisz po śląsku?
3: To jest związane ze wstydem. To jest najgorsza rzecz w tym wszystkim. Widzę, jak ci się marszczy czoło ze zdziwienia. Ja kiedyś pokusiłam się ze swoim tatą, jadąc w autobusie. Pamiętam ten moment i ten dzień, bo za ten moment i za ten dzień już wiele razy tatę przepraszałam, bo mój tata mówi po śląsku, w języku śląskim, mama mówi, oni tak ze sobą się komunikują. A ja nie lubiłam tego języka, bo ludzie w szkołach byli wyśmiewani, że mówią po śląsku. To był ten moment, kiedy ja się tego wstydziłam. I wstydziłam się jeszcze potem przez wiele, wiele lat, pracując też w polskim radiu, próbowałam zlikwidować akcent, bo taki jest śląski, wznoszący akcent, zwłaszcza przy pytaniach. No i tak to jest właśnie. I teraz się wstydzę, że kiedyś się wstydziłam.
0: Są takie lekcje prywatne śląskiego? Można brać w Katowicach takie godziny?
3: Oczywiście, że są. I Zbyszek Rokita, człowiek, który przecież opowiedział Śląsk, reszcie Polski, w znakomitej książce Kajś. On po prostu się nauczył śląskiego i teraz mówi pięknie i ze swadą, chociaż myślę, że nie jest to coś dla niego całkiem naturalnego. Znacznie lepiej mówi jego żona, Basia Lubos, ale ona koryguje męża i wszystko jakoś gra. Ja myślę, że wszyscy, którzy mają ten śląski we krwi, bo to jest tak, że ten spór o język śląski to jest spór na trzech płaszczyznach według mnie. Politycznej, językoznawczej, a ja bym chciała dodać tą płaszczyznę ludzką. I dla mnie to jest takie pytanie, w jakim języku śnisz? Jest wiele ludzi na Śląsku, wiele ludzi w Polsce, które śnią w języku śląskim. I to jest ich język, według mnie. Więc wiele osób, które śnią w języku i śniły w języku śląskim, musiały się tego wstydzić i próbować i ten akcent, i język z siebie wyrzucić.
0: Bywa tak, że ty chociaż nie znasz śląskiego, inaczej znasz, ale nie mówisz na co dzień, to już śnisz po śląsku?
3: Nie. Chyba to mi się nigdy jeszcze nie zdarzyło. Ale może kiedyś będzie taki moment. Natomiast myślę, że jeśli spieramy się o ten język i każdemu, kto się spiera o to, czy to jest język, czy to jest gotka, czy gwara, czy dialekt, to ja bym zaproponowała bilet do Teatru Śląskiego i żeby sobie poszedł, posłuchał, jak brzmi Hamlet w języku śląskim. Hamlet, propozycja, którą wymyślił, że po śląsku musi zostać wygrana Robert Talarczyk, dyrektor teatru, który ten spektakl reżyserował, został przełożony na język śląski przez Mirosława Syniawę. Ja bym powiedziała, że kongenialnego tłumacza. On sam, i to sobie wynotowałam specjalnie, powiedział, że zanim przełożył na język śląski Hamleta, to sięgnął do 21 przekładów. 12 polskich, 3 czeskich, 3 niemieckich i 3 rosyjskich. I stworzył, no rzecz, myślę, w jakiś sposób naprawdę niesamowitą. Człowiek

0: wyłącza myślenie i jest w tej śląskiej rzeczywistości, w języku śląskim. Może po tym Hamlecie można śnić po śląsku.
1: Tak mówi Anna Dudzińska. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: O poranku w piątek w Sopocie sobie tutaj siedzimy. Przy Gojki 3. Powodem Festiwal Literacki Sopot. Odrobinę o nim powiem po siódmej przy okazji Dobrze się czyta. Czekamy na telefony w sprawie naszych języków, a teraz Australia.
2: Like when you said you felt so happy.

0: Gotye i Kimbra. Klasyk. Mówiliśmy dziś po szóstej o języku kaszubskim. Stasia Budzisz była z nami. No i właśnie w tej sprawie telefon.
1: Chciałbym zauważyć taką sprawę, że w języku kaszubskim są również dialekty. I to jak się mieszka na wsi kaszubskiej, czy gdzieś w województwie pomorskim, to wyraźnie słychać, podam przykład, wyraz cukier. W różnych wsiach na Kaszubach brzmi albo cecier, albo cekier. Tak samo gruszki, mogą być kreszki albo kreści.
2: Nowe w piątek.
0: Oj, coś mi się wydaje, żeśmy otworzyli puszkę, wiadomo czyją. Dziś w audycji porannej, jak mówi Polska, nad tym się zastanawiamy. 22 i 7 trójek, ale także nasz profil na Facebooku żyje. Naprawdę tam się dzieją ciekawe rzeczy. Bardzo serdecznie polecam. Ja wciąż

nie wiem, czym się różni dziabka od haczki. Może ktoś mi wyjaśni. Mam za to dla Państwa bardzo ładną piosenkę, nową. Z dziś możemy już podgrywać Gang Młodzieniaszków, Gang of Youths. Things take time. Na wszystko czasu trzeba.

0: W pierwszym rozdziale książki, o której, jak mówiłem, już więcej, po siódmej, Mateusz Adamczyk, nasz pan od języka polskiego, kończy swoją opowieść zatytułowaną Kwiatek u kożucha takim oto zdaniem. Zamiast dalej wypierać to, z czego wyrastamy, może warto wreszcie uznać, że, i tu uwaga, polszczyzna to nie monolit, ale wielogłosowa mozaika oparta na różnorodności. I o tych różnorodnościach państwo dziś w telefonach opowiadają. Halo?
1: Całe życie mieszkałem, jak to się mówi, i pracowałem tak jak to, dookoła komina. I przy zmianie pracy, gdzie odjechałem od tego centrum pod Warszawy dosłownie o 30 kilometrów, spotkałem się z takim stwierdzeniem językowym, bardzo zresztą popularnym, że to wraz idziemy, wraz zrobimy, wraz to trzeba załatwić. Ja mówię, ale to zaraz, nie, razem. No i to tak było trochę inne, a wydawało się, że w zasadzie w centrum wszyscy mówimy tak samo.
0: I to jest wszystko niesamowicie ciekawe, naprawdę. Polecamy się w kwestiach językowych do 9, a do 7, 10 minut.
2: Poradnik higieny cyfrowej.
3: Dzień dobry, Monika Suszek z tej strony. Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A dziś temat samotność, a sztuczna inteligencja. Przykład. 35-letni Robert wraca do pustego mieszkania po ciężkim dniu. Czuje potrzebę przegadania swoich wątpliwości zawodowych i osobistych, ale nie chce zawracać głowy znajomym. No to otwiera aplikację ze sztuczną inteligencją, zaczyna pisać o swoich lękach.

0: A tu sztuczna inteligencja odpowiada bardzo wspierającymi, logicznymi komunikatami. No to jak tutaj nie polubić tego AI jako naszego przyjaciela, pani Magdo?
1: No trudno się wylosowało.
0: Bardzo trudno.
1: Bo chciałabym, żebyśmy też szczerze o tym opowiadali, bo mogę oczywiście powiedzieć, że nasz bohater powinien poszukać wsparcia jednak u człowieka drugiego, u jakiejś osoby, ale rozumiem też, że sięgnął po najłatwiejszą, najłatwiej dostępną strategię zaspokojenia jego potrzeby. I teraz jakie to ma ryzyka? Pierwsze jest takie, że ten kontakt ze sztuczną inteligencją, który przyniósł nam chwilową ulgę, może prowadzić do jakiejś naszej alienacji społecznej, takiej, że no, żaden drugi człowiek nie będzie tak doskonale dostosowany do nas jak AI. AI to jest matematyka i na podstawie obliczeń taki czat doskonale dobierze odpowiedź do naszych potrzeb. On pamięta, co my lubimy, jaki mamy charakter, użyje języka, którym mówimy. Drugi człowiek taki nie jest, czasami będzie nieuważny, czasami trochę posłucha i zacznie gadać o sobie. To jest to ryzyko, czyli pierwsze, że jest alienacja. Drugie, że obecnie narzędzia AI nie są wyposażone w takie zabezpieczenia, które by rzeczywiście zapewniały, że jeśli czat zorientuje się, że to nie jest tylko taka prosta rozmowa, ale że właśnie użytkownik zaczyna się u niego terapeutyzować albo że pisze o rzeczach, które wymagają interwencji specjalisty, no to takie narzędzie powinno nie pozwolić na dalszą rozmowę, wyświetlić numery telefonów zaufania i udzielić zachęty do tego, żeby sięgnąć po pomoc albo właśnie drugiego człowieka bliskiego, albo po poradę terapeuty czy psychiatry. To wiąże się też z czymś, co nazywa się antropomorfizacją, czyli takie zjawisko nadawania przez człowieka cech istot żywych, materii nieożywionej albo na przykład zwierzętom. I oczywiście wszyscy dajemy imiona psom, ale ja chętnie bym usłyszała, ilu słuchaczy i słuchaczek ma odkurzacze samobieżne, które mają imiona, albo kto, kogo samochód ma jakieś imię. No my dajemy imiona też przedmiotom. Dlaczego tak się dzieje? Mechanizm antropomorfizacji natura wymyśliła po to, żeby człowiek mniej się bał, czyli żeby mógł oswoić zwierzęta, żeby mógł w ogóle hodować zwierzęta, żeby na przykład chciał używać czegoś, co budzi w nim lęk. No ale no, z naturą jest tak, że jak już nas czegoś nauczyła, to my mamy do tego tendencję. I teraz może być tak, że my się przywiążemy do tego czata, że on będzie nam dawał taką satysfakcję, mimo że ona jest krótkoterminowa, że za nią nie idzie możliwość w ogóle związku z drugim człowiekiem, że to zacznie nas kusić. To się wiąże z kolei z procesem w drugą stronę, takiej technomorfizacji człowieka. Bo jeśli ja rozmawiam sobie z czatem, któremu dałam imię i pytam go, kochaniutki, jak moglibyśmy teraz porozmawiać o tym problemie, no to nagle mogę zacząć żywić takie przekonanie albo oczekiwanie, że drugi człowiek będzie mi tak odpowiadał. Mogę być niecierpliwa, kiedy on nie trafia w moje potrzeby. Nieświadomie mieć go w rankingu tych potrzeb niżej, ten kontakt z drugim człowiekiem, niż łatwość, jaką oferuje rozwiązywanie problemów z czatem.
0: Bardzo dziękuję. Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Poradnik higieny cyfrowej.
3: I Monika Suszek. Wszystkie odcinki do znalezienia na naszej stronie. Pan Wojciech na Facebooku naszym pisze: w Wielkopolsce można wziąć dziabkę. Ale ludzie kochani, co to ta dziabka jest? Bo ja nie wiem, naprawdę. 22 i 7 trójek. Halo?
4: Ja jestem z Wielkopolski poznaniakiem, ale wylądowałem kiedyś na Śląsku. I takie słowa, które są przepiękne, to jest joci pszaja. Czyli te niezidentyfikowane, nienazwany wyraz, że ja ciebie kocham.
3: No właśnie, ale o dziabce pan nic nie powiedział. Może kolejna osoba z Wielkopolski wyjaśni. 22 i 7 trójek. Jak mówi Polska? Ciekawe, czy Jennifer Page to wie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
11: Minęła siódma, piątek, 21 dzień sierpnia, audycja poranna z Sopotu. Michał Nogaś, dzień dobry. A przy Myśliwieckiej w studiu e-serwis przedstawi Romuald Wójcik.
12: Ponad 1000 strażackich interwencji po burzach, które wieczorem i w nocy przeszły nad Polską. Premier i minister obrony odpowiadają na zarzuty jednego z dowódców w sprawie ochrony miast przed atakami rakietowymi. Prezydent wetuje ustawę o dostępności transportu publicznego. To uderza w małe miejscowości, mówi wiceminister infrastruktury. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z opadami deszczu w południowej Polsce.

0: Najwięcej pracy mieli w województwach dolnośląskim, małopolskim, śląskim i opolskim, mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Działania nasze dotyczyły głównie usuwania drzew, połamanych gałęzi, uszkodzonych linii energetycznych oraz odpompowywania wody w miejscach, gdzie ona się zgromadziła, gdzie nie zdążyła odpłynąć w sposób tradycyjny, tam gdzie nie wystarczały przepływy, jeśli chodzi o infrastrukturę.
0: Na terenie Dolnego Śląska strażacy odnotowali ponad 300 zdarzeń, w Małopolsce prawie 200, w województwach śląskim i opolskim ponad 100. Rzecznik strażaków powiedział, że w niektórych miejscowościach wiatr powodował uszkodzenia dachów.
1: To były takie pojedyncze przypadki, ale zdarzały się też takie sytuacje, że właśnie powalone drzewo uszkadzało linie energetyczne albo budynki. No gdzieś słabsze budynki, słabsze konstrukcje też nie wytrzymywały, jeżeli chodzi o napór wiatru, więc to takie uszkodzenia no, w takich przypadkach też są, można powiedzieć, normalne, chociaż no, powodują większe straty.
0: Karol Kroć dodał, że nie ma informacji, żeby w wyniku tych zdarzeń ktoś został ranny. Żadne państwo nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa przed atakiem z powietrza. Tak premier i szef MON komentują pytania o stan tarczy antyrakietowej. W ocenie generała Michała Marciniaka duże polskie miasta nie są objęte taką formą obrony. Rząd zapewnia, że modernizacja trwa, a armia zabezpiecza strategiczne obiekty i reaguje na zagrożenia. Więcej o tym Piotr Durys.
2: Rząd podkreśla, że budowa nowoczesnego systemu przeciwrakietowego to proces wymagający bardzo dużych nakładów. Premier Donald Tusk zaznacza, że 100% osłona każdego obszaru to fikcja.
3: Nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie patrioty czy inne pociski rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
2: Obrona nieba to nie tylko wyrzutnie naziemne, ale zintegrowane działanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym lotnictwa i marynarki. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na dynamikę współczesnego pola walki.
4: Ta działalność obrony powietrznej państwa polskiego nie jest zlokalizowana tylko i wyłącznie na lądzie. Ma swoje działania na morzu, jak i w powietrzu.
2: Polska na programy wielowarstwowej obrony powietrznej, w tym systemy Wisła, Narew oraz Pilica, przeznacza łącznie ponad 200 miliardów złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Ustawa o dostępności transportu publicznego zawetował prezydent. Miała ona ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach przez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Karol Nawrocki mówi, że w tej sprawie konsultował się z samorządowcami i przewoźnikami.
5: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy. Przy rosnących kosztach może to oznaczać mniej połączeń zamiast większej liczby linii i autobusów.
0: To uderza w Polaków żyjących w małych miejscowościach i na wsiach, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
6: Ta decyzja powoduje, że nie będzie choćby standardu połączeń komunikacyjnych. 4 połączeń w ciągu dnia, 4 par autobusów w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie, które proponowaliśmy szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
0: Prezydent skierował też do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan, która miała chronić Polaków przed praktykami pseudomedycznymi. Śledztwo w sprawie awantury z udziałem Daniela Obajtka wszczęła bydgoska prokuratura. Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu w inowrocławskiej kopalni Solino. O szczegółach Marcin Glapiak z Radia Pomorza i Kujaw.
7: O wszczęciu śledztwa poinformował europoseł Krzysztof Brejza. Polityk, przypomnijmy, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie siłowego wtargnięcia Daniela Obajtka na teren zakładu należącego do spółki Orlen. Europoseł informuje, że wśród kwalifikacji czynów znajduje się m.in. naruszenie miru. Do zdarzenia doszło 9 lipca. Europoseł Daniel Obajtek próbował wejść na teren zakładu, by dołączyć do protestujących związkowców. Wejście uniemożliwił mu prezes IKS Solino Wojciech Kotlarek. W pewnym momencie doszło do szarpaniny, co uwieczniły kamery. Z Inowrocławia Marcin Glapiak.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 7:04, czas na wiadomości sportowe. Adam Malecki, dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu. Zaczynam od tenisa i Igi Świątek. Polka jest już w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Ćwierćfinałowe spotkanie z Jeleną Rybakiną zakończyło się znacznie szybciej niż można się było spodziewać. Świątek prowadziła w pierwszym secie 4-1, kiedy reprezentantka Kazachstanu poprosiła o pomoc medyczną, a następnie z powodu urazu stopy skreczowała. Polka pozostaje więc w grze o obronę tytułu w Cincinnati, a po meczu umieściła wpis w mediach społecznościowych: życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia, oznaczając oczywiście Rybakinę. O wielki finał Iga zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, która w

0: trzech setach pokonała swoją rodaczkę Amandę Anisimową. A Hubert Hurkacz przebywa w Meksyku i awansował do ćwierćfinału Challengera w Cancun, po tym jak pokonał Portugalczyka Enrique Roche. W piłce nożnej działo się, oj, działo w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Świadkami prawdziwych piłkarskich fajerwerków byli kibice w Poznaniu, gdzie Lech w walce o fazę grupową Ligi Europy pokonał aż 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. To najwyższe zwycięstwo Lecha w historii jego występów w europejskich pucharach. W tych samych rozgrywkach rywalizuje Jagiellonia Białystok i też może mieć powody do zadowolenia. Jaga pokonała u siebie Iberię Tbilisi 4-0. Wynik korzystny, jednak początek meczu do łatwych nie należał, przyznaje trener Adrian Siemieniec.
1: Takie 15-20 minut pierwsze mieliśmy problem z złapaniem rytmu, mieliśmy problem z łapaniem piłki. Najważniejsze jest to, że w tym pierwszym okresie tej przewagi przeciwnika my nie straciliśmy bramki. Zaczęliśmy przejmować kontrolę. I druga połowa, myślę, że wykreowaliśmy sporo tych sytuacji, ale też przeciwnik też był dzisiaj groźny z przodu i musimy być czujni na to, bo fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu. No to jest dwumecz.
0: Rewanże w przyszłym tygodniu, podobnie jak w Lidze Konferencji, gdzie w pierwszych meczach decydującej rundy Górnik Zabrze postawił się wyżej notowanemu AS Monaco. Zabrzanie przegrali 2-3, a Raków Częstochowa wywiózł cenny remis ze Splitu. Spotkanie z Hajdukiem zakończyło się wynikiem 2-2, a Raków wyszarpał remis w samej końcówce meczu. W koszykówce nasza reprezentacja, która przygotowuje się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, grała towarzysko z Bośnią i Hercegowiną i przegrała 60-69. We wtorek Polacy zremisowali w meczu kontrolnym z Bułgarią.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Uwaga! Ja się pytam, co to jest dziabka, a państwo na to?
4: Jeżeli chodzi o różnicę między hakaniem a dziabaniem, to dziabie się bardziej z góry na dół i mogą też do tego służyć pazurki, natomiast haka się zdecydowanie do siebie.
3: No, to nie ułatwił pan, ale na szczęście są jeszcze ludzie pomocni.
5: Ja akurat jestem z Małopolski, nie z Wielkopolski, i mój teść dziabką nazywa pospolitą motykę. I ja myślę, że chodzi to o to urządzenie.
3: Dziękuję panu bardzo. Chodzi o to urządzenie. Pan jest z Małopolski, a jednocześnie wie pan, jak się w Wielkopolsce mówi. W Małopolsce dzisiaj 25 stopni i deszcz, a w Wielkopolsce 25 stopni bez deszczu.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
6: Żegnamy reklamy.
3: 7:09.
6: Zapraszamy do Trójki.
3: Przy Myśliwieckiej w Warszawie Elżbieta Malinowska, Monika Gosławska i Stanisław Perzyna, 22,7 Trójek. Staszek odbiera na 8 rąk telefony, a w Sopocie Andrzej Dubas i Michał Nogaś. Polecamy się do 9:00. Panowie przyszli nam zaśpiewać, że to będzie piękny dzień. No, oby to się sprawdziło. Ta przepowiednia YouTube na początek drugiej godziny. Jak mówi Polska? 22,7 Trójek. Proszę dać znać.

0: A na naszym profilu na Facebooku, przypomnę, tam też jest dyskusja. Waldemar Kuligowski, profesor antropologii, pozdrawiam serdecznie, z Poznania. Nie pomaga. Dziabką się dziabie, haczką haka. No chyba, że mamy gracę, to wtedy się gracuje. Dziękuję. Halo?
1: Dziabka to jest do kopania kartofli, a haczka do hakania haku.
2: Nowe w piątek.
0: To jest takie proste. Z radością informuję, że piosenka dnia dziś w dwóch językach, polskim i ukraińskim. Będę szczęśliwa, dagadana.

0: Będę szczęśliwa, Dagadana to dziś nasza piosenka dnia, 18 minut po siódmej.
1: Dobrze się czyta.
2: Moja mama pochodzi z obecnych rejonów Białorusi. Mam dwie siostry i ona często do nas w przypadku, kiedy byłyśmy niezgrabne, coś nam wypadało, takie gabcie byłyśmy, to mówiła do nas, ale jesteście niekalciupate.
0: Ile to się można dowiedzieć, jak wielu rzeczy od słuchaczek i słuchaczy programu trzeciego. Są państwo wspaniali. Niekalciupata. Nie znałem. Język to rzecz intymna. Stanowi ważny element tożsamości indywidualnej i zbiorowej, wiąże się ze wspomnieniami, emocjami i dotyczy to zarówno języków ogólnych czy narodowych, jak i języków mniejszości regionalnych lub gwar. Perspektywę tego drugiego języka, który bywa pierwszym, przedstawiają autorzy i autorki zebranych w tej książce tekstów. Można na okładce tylnej książki po naszemu, jak mówi Polska, przeczytać. To jest książka wydana przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Być może nawet do tej pory nie wiedzieli państwo o jego istnieniu. A kto w tej książce się pojawia w roli autora? Otóż Mateusz Adamczyk, nasz pan od języka polskiego. Stasia Budzisz, która była dziś z nami po szóstej, mówiła o kaszubskim. Joanna Widęgowska serwuje samouczek warmiński. O mowie podlaskiej pisze Remek Mazur-Hanaj. O nowych pograniczach językowych Maciej Piotrowski, Wojciech Śmieja. O pół języka pisze, mieszka w Pszczynie, więc to Śląsk. No i jeszcze, jak poznałam twojego ojca, czyli historia miłosna znaka z tlikiem w tle. O tym pisze z kolei Karolina Delling-Jóźwik. Ale to nie wszystko. Nasza redakcyjna koleżanka Anna Kowalczyk pisze o Kaśce spod Łysicy i o Gwarze Świętokrzyskiej. No długo by tu wymieniać. Ja może bym sięgnął teraz do rozmowy Aleksandry Wojtaszek, która pisze o Spiszakach i Góralach. Specjalizuje się w Bałkanach. Napisała Fiakę, świetną książkę o Chorwacji. A tutaj na zakończenie książki zadaje pytania Robertowi Makłowiczowi. Jak się u pana w domu mówiło na ziemniaki? Makłowicz, ziemniaki, tylko ziemniaki, żadnych fantazji typu kartofle czy grule. Kartofle to bardziej moim skromnym zdaniem mówi się w Warszawie i w kongresówce. Pyry w Gwarze Poznańskiej. Grule, no nie jestem góralem, żeby tak mówić. U nas zawsze były ziemniaki. Pytam, bo wydaje mi się, mówi dalej Wojtaszek, że to właśnie w kulinariach polskich zróżnicowanie językowe nasze szczególnie się odbija. Oczywiście, ale na przykład w Niemczyźnie też je dobrze widać. W Hochdeutschu, czyli standardowym literackim niemieckim, mówimy Kartoffel, ale Austriacy

0: używają wyrażenia Erdapfel, czyli dosłownie ziemne jabłko. A co z ciastem drożdżowym zawijanym, na przykład z makiem? Jeśli moja babcia powiedziała babka, a druga buchta, a dzieliło je 20 kilometrów, to o czym to znaczy? Buchtliczki to czeskie drożdżowe ciasto, które może występować z różnymi... Nie, no wystarczy tego o jedzeniu, o poranku, prawda? Ale zwracam uwagę na tę rozmowę zamykającą tom po naszemu, jak mówi Polska. To jest zresztą część pierwsza, co oznacza, że możemy spodziewać się kolejnych. Zwracam uwagę na rozmowę Oli Wojtaszek z Robertem Makłowiczem, bo właśnie, choćby w opowieściach o kuchni, widać, jak wiele różnych tożsamości może mieścić się w języku, nie tylko tym kuchennym. Samouczek warmiński Joanny Wilęgowskiej o warmińskiej gadce. Bardzo ciekawy rozdział, który wyjaśnia, czym są ksiotki, szczepy. On to sprawdy ma o językach drugich, dodatkowych, uzupełniających polszczyznę. Bardzo to jest ciekawa, muszę powiedzieć, książka i publikacja, za którą jestem Instytutowi Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej niezwykle wdzięczny. Jeszcze bym spojrzał na stronę 129. To jest początek tekstu Anki Kowalczyk, naszej koleżanki redakcyjnej, Kaśka spod Łysicy, przypomnę. Urodziłam się całkiem niedaleko w Ostrowcu. Góry Świętokrzyskie były wtedy nieciekawym tłem mojego dorastania. Tak zaczyna Ania swoją opowieść. Powtarzana od przedszkola mantra o najstarszych górach w Europie, która miała tłumaczyć, dlaczego są takie niskie i niezbyt górskie, jakoś nie przydawała im w moich oczach splendoru. Nawet wzmianki o szatańskich sabatach na Łysej Górze niespecjalnie mnie podniecały. Ale potem zaczęły pojawiać się słowa. Po naszemu, jak mówi Polska. Książka, którą mam dziś dla Państwa, michał.nogaś@polskieradio.pl. Serdecznie polecam. Jak wygląda okładka, to można zobaczyć na naszym Facebooku, w komentarzach do posta związanego z audycją. Halo?
1: Moja babcia, jak tam ja jedząc rosół, coś mi tam skapło na brodę, to mówiła, aleś się okidął, a poza tym drugie takie słowo to było ino, to znaczyło tylko tutaj u nas na Podkarpaciu, jak się dowiaduję. Ale mam też taką zagadkę, co oznacza słowo śrubstak?
0: Czy Państwo się mogą uspokoić? I teraz będziemy przez 40 minut szukać odpowiedzi na pytanie, co to jest śrubstak 22 i 7 trójek. Co za stan!

0: mam też taką zagadkę. Co oznacza słowo śrubstak?
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior. Suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Żegnamy reklamy.
17: 7.30. Audycja poranna jest skrót serwisu Romuald Wójcik.
18: Zdaniem szefa rządu Niemcy nie powinni ścigać Wołodymyra Rzet. W Chorwacji ujęto Ukraińca, którego niemiecka prokuratura podejrzewa o udział w sabotażu Nord Stream. W ocenie Donalda Tuska budowa tego gazociągu była błędem, ponieważ uzależniła Europę od rosyjskiego gazu.
19: Na pewno Niemcy nie powinny ścigać tych, którzy w sytuacji, kiedy ich kraj został napadnięty, Rosja okazała się agresorem, którzy podejmują takie czy inne działania. Nie, ja tu zdania nie zmienię i uważam, że wstydzić się powinni nie ci, którzy unieruchomili ten Nord Stream 2, tylko ci, którzy go budowali.
18: Jesienią polski sąd odmówił wydania obywatela Ukrainy niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Polski adwokat Wołodymyr Rzet liczy, że w Chorwacji zapadnie podobna decyzja. Dodatkowych żołnierzy wysłała do Ceuty Hiszpania w związku z trwającym tam kryzysem migracyjnym. Szef władz regionu ogłosił, że spodziewa się możliwie jak najszybszego rozpoczęcia deportacji nielegalnych przybyszów, ale dodał, że cały proces może potrwać około roku. Pod koniec lipca do Ceuty przedostało się około 80 tysięcy migrantów.

0: migrantów w ciągu kolejnych dni zawróciło do Maroka 70 tysięcy osób. Rekordy popularności w sieci biją lekcje języka franko-prowansalskiego. Posługuje się nim 150 mieszkańców miejscowości Celle San Vito we Włoszech. W ciągu miesiąca nagrania miały 1,5 miliona wyświetleń. Pracująca nad słownikiem języka arpitańskiego Lina Giraldi mówi, że jego szczególną cechą jest to, że jednym słowem można w nim sformułować całe zdanie, które po włosku wymaga znacznie większej liczby słów. Ciekawe, czy cały serwis można by jednym słowem podsumować. Kolejne w trójce o 8.
1: Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Dziś maksymalne ceny paliw o kilka groszy wyższe. Za litr benzyny 95 kierowcy płacą 6 zł 52 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 56 groszy. Dziś robocze posiedzenie rządu w sprawie przyszłorocznego budżetu państwa. Razem z jego projektem do Sejmu mają trafić propozycje zmian podatkowych, w tym podwyższenie pierwszego progu podatkowego i wprowadzenie dodatkowej stawki dla osób zarabiających do 150 tysięcy złotych. Minister finansów Andrzej Domański odpiera zarzuty, jakoby miały one powodować komplikacje dla Polaków.
3: Ja nie mam mowy o jakiejkolwiek komplikacji systemu. W tej chwili przecież to urzędy skarbowe wypełniają PIT-y za Polaków, rośnie liczba Polaków, którzy rozliczają się elektronicznie, więc tutaj o żadnej komplikacji systemu nie ma mowy. Co jest? Jest potężna ulga, na której skorzysta 3,5 miliona Polaków. W portfelach zostanie nawet 3600 zł więcej, no to nie jest bagatelna kwota.
2: Kolejne posiedzenie rządu, na którym podjęta ma być decyzja w sprawie budżetu, ma się odbyć za tydzień. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu i środowiska chce wydłużyć ważność bonów otrzymywanych w sklepach za zwrot butelek i puszek. Rozważa także włączenie do systemu jednorazowych butelek po alkoholu, tak zwanych małpek. Blisko 70% Polaków uważa, że kierowcy Bolta czy Ubera, kurierzy i dostawcy jedzenia przyjmujący zlecenia za pośrednictwem platform internetowych powinni być zatrudnieni na umowę o pracę. Przeciwnego zdania jest jedynie niecałe 17,5%, a wyniki tego sondażu w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 69 groszy, euro 4,31.
1: Bardzo dziękujemy Sylwii. Ciąg dalszy informacji związanych z ekonomią po 9 w audycji winien i ma. Może teraz wyjaśnię, że wszystkie osoby, które otrzymują książki w ramach cyklu Dobrze się czyta, dostają także mail potwierdzający ode mnie. Proszę więc zaglądać do skrzynek. Jeżeli komuś się uda zdobyć po naszemu, jak mówi Polska, to dowie się tego z wiadomości wysłanej z Myśliwieckiej, chociaż dzisiaj z Sopotu. Jak mówi Polska, są kolejne przeszkody. Halo?
4: Zaczynając swoją karierę zawodową jako inżynier budowy na budowie, siedziałam sobie w baraku, który pełnił rolę biura i magazynu, i wchodzi robotnik i pyta się, czy jest dziagan? Na co ja mówię, no nie wiem. Na szczęście otworzył drzwi do magazynu, mówi, o jest! Zarzucił kilof na ramię i wyszedł z baraku.
1: Czyli dziagan to kilof. No tu przynajmniej mamy od razu pytanie i odpowiedź. Gdyby państwo pytali o pogodę, to powiem, że dziś będzie więcej niż 20, ale mniej 30 w całej Polsce, że będzie padać w Kołobrzegu, na przykład w Opolu, we Wrocławiu, w Katowicach czy w Przemyślu. I w Warszawie także, a padać nie będzie w Sopocie, skąd mówię te słowa, w Olsztynie, w Suwałkach i w Białymstoku. To może teraz byśmy rozwiązali zagadkę.
5: Mam też taką zagadkę. Co oznacza słowo śrubstak?
1: A co może oznaczać?
6: To jest proste słowo, chyba znane w całej Polsce. To jest śrubokręt.
1: Aha, na pewno?
7: Tylko na antenie padło pytanie, co to jest śrubstak. Wydaje mi się, że z tego, co usłyszałem u teścia, który gdzieś mieszkał na ziemiach odzyskanych, chodzi o imadło. Czy mam rację?
1: Ma pan rację, czy nie? Halo?
8: Chciałam udzielić odpowiedzi. Śrubstak to jest imadło. A czasami używa się tego określenia dla śrubokrętu lub skrętaka. Ale najczęściej jest to imadło.

To Tulia, Enjoy the Silence, ale ta wersja tego nagrania u niektórych wywołała ogromne emocje. Gdzie jest oryginał? Dowiedziałem się, że jest takie pytanie. No on jest tutaj.

0: No dobrze, tym sposobem i Tulia Syta, i Depeche Mode prawie całe. Jak mówi Polska? Halo?
1: Podkarpacie też ma swój specyficzny język, swoją specyficzną mowę. Dam takie zdanie, przykład z mojej rodzinnej wsi, Woli Węgierskiej. Sypultał zapaźnik rapatą, paryją, hacił hidy, hyczym, poszportą się łudziom, cześć i chpat w kalawę, jak kołboń, twarzyła poturcze holodryga, wysmatrany do kuczy nie wliziesz.
0: Mam nadzieję, że pan to powtórzy na antenie, bo nie do końca wszystko złapałem. 18 minut do 8.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Dziś Agnieszka Lichnerowicz.
3: Na tak zwanych jedynkach, czyli dzisiejszych czołówkach głównych amerykańskich mediów, jest znów wojna w Iranie, a to dlatego, że administracja Trumpa jest w trakcie promowania kolejnej, zwycięskiej oczywiście, strategii. Waszyngton zagroził właśnie Teheranowi najsurowszymi sankcjami w historii. Wcześniej sam Trump zapowiadał gospodarczy D-Day, miażdżącą operację ekonomiczną, która unieruchomi Iran. Jak zwraca uwagę jednak New York Times, jednym z problemów Trumpa jest to, że wielokrotnie już groził Iranowi zniszczeniem na wielką skalę, a potem wycofywał się z tych groźb. Co więcej, gazeta dodaje, że te ostatnie ekonomiczne groźby sygnalizują, że Trump nie chce już więcej używać wojska na tej bardzo niepopularnej wśród Amerykanów wojnie, którą wywołał pół roku temu i mimo tego już ma najpotężniejszą armię na świecie, nie jest w stanie skończyć. Jak ostrzegają cytowani przez media eksperci, Iran wyczuwa tę słabość Trumpa i może podjąć kolejne agresywne działania. CNN podsumowuje, że zniszczenie irańskiej gospodarki zajęłoby miesiące, a nawet lata, co wymagałoby strategicznej cierpliwości, jakiej Trump nigdy prawie nie wykazuje, więc Iran może po prostu poczekać, aż prezydent znudzi się swoim nowym planem. W amerykańskich mediach wciąż też można znaleźć komentarze o konsekwencjach ograniczenia przez Donalda Trumpa ćwiczeń wojskowych z sojuszniczą Koreą Południową. Cytowani przez media eksperci czy przedstawiciele wojska twierdzą, że to posunięcie osłabi gotowość bojową Stanów Zjednoczonych w regionie i to w czasie, gdy sojusznicy USA i tak tracą wiarę w sens partnerstwa z Waszyngtonem. Ostrzegają, że jeśli Chińczycy czy Koreańczycy z północy uznają, że odstraszanie Waszyngtonu nie jest już tak silne, mogą pomyśleć, że nadarza się okazja do bardziej agresywnego ataku. Media podkreślają, że decyzja prezydenta prawdopodobnie i tak nie wpłynie na osobę, na którą on miał nadzieję wywrzeć wpływ, czyli na dyktatora Korei Północnej Kim Jong-una. W ostatnich dniach amerykańskie media żyją też pytaniem, kim jest Natalie Harp i co dokładnie robi dla Donalda Trumpa. Absolutnie nie ma żadnego potwierdzenia, że relacja przekracza profesjonalne ramy, ale ze względu na to, że 35-letnia Harp jest młoda, zawsze jest blisko Trumpa i wydaje się mieć na niego ogromny wpływ, to jak pisze Wall Street Journal, stała się obiektem fascynacji zarówno prawicy, jak i lewicy. To po tym, jak opozycyjny senator John Ossoff ogłosił, że Trump woli, cytuję, budować salę balową i podróżować z Natalie, niż wykonywać swoje obowiązki. Bliski prezydentowi Fox News uznał, że to seksistowski atak na pracowniczkę administracji. Mniej przychylne Trumpowi media piszą, że ta była prawicowa dziennikarka jest nieformalną bramkarką dostępu do prezydenta, co daje jej dużo większy wpływ na prezydenta, niż wynikałoby to z formalnego stanowiska. Ponadto ma przydomek ludzka drukarka, bo chodzi za prezydentem z przenośną drukarką, żeby móc mu wręczać informacje w formie papierowej. Washington Post przypomina, że podczas lipcowej podróży powrotnej ze szczytu NATO Harp znalazła się w tej wąskiej grupie ludzi, którzy zostali razem z Trumpem potajemnie ewakuowani i przeniesieni do innego samolotu z powodu potencjalnego zagrożenia ze strony Teheranu.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Agnieszka Lichnerowicz, bardzo dziękuję. Madame in Poland na naszej antenie, Lambda, świetne nowe nagranie, brzmi jak z lat 80. A pan mógłby przypomnieć?
1: Sypultał zapaźnik rapatą, paryją, hacił hidy, hyczym, poszportną się łudziom, cześć i chpat w kalawę, jak kołboń, twarzyła poturcze holodryga, wysmatrany do kuczy nie wliziesz.
0: Niechże pan zadzwoni z Podkarpacia i wyjaśni, o co chodzi. Przecież

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Madam in Poland. Świetne. No to niech się pan nam wszystkim wytłumaczy.
1: W skrócie, łobuz szedł wyboistym wąwozem, potknął się o pień czereśni, wpadł do kałuży, która była głęboka jak głębina na rzece. Nieporadną istotę strofowała postawna kobieta, że taki wybrudzony nie wejdzie do domu.
0: Czego to ludzie nie wymyślą. Dziękuję bardzo. W studiu Przemyśliwieckiej w Warszawie Agnieszka Laskowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co dziś po 8.13 na naszej antenie się wydarzy?
2: Porozmawiam z Andrzejem Poczobutem, który już w maju powiedział nam tutaj w Trójce, że wraca na Białoruś i pojedzie specjalnie na zjazd Polonii Białoruskiej, który 13 września. Zanim pan Andrzej wyjedzie z Polski, przynajmniej na chwilę, porozmawiamy o bieżących białorusko-polskich relacjach, o tym, czy zapadł jakikolwiek reset tych relacji, bo tak mówią niektórzy komentatorzy. To wszystko i jeszcze więcej o 8.13. Andrzej Poczobut w rozmowie w Trójce.
0: Z Agnieszką Laskowską. Dziękuję ci bardzo, a teraz przenosimy się do ZOO w Warszawie. Panowie Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk.
3: Wśród zwierząt.
4: Jak wygląda najmniejszy jeleń świata?
5: Pudu, o nim mówimy. Jak on wygląda?

0: Do czego by to porównać? No, takie są pieski typu malczańczyk może, bo to jest ten rozmiar, maleństwo, krótka sierść, barwy takiej miedziano-czekoladowej. Różków nie dopatrzymy się tam u samczyka, coś tam ewentualnie. Nóżki jak flamastry, dosłownie takiej grubości. Jest to malutki jelonek, mieszka sobie w Ameryce Południowej i jakoś sobie radzi. Mamy jeszcze drugi gatunek małego jelonka, czyli myszo-jelenie, czyli kanczyle jawajskie. Te w ogóle mają nóżki tak cienkie jak mały palec w ręce i po prostu jak one chodzą, zatrzymują się, one jedzą owoce, mają długi język i nie mają różków. Ale za to mają samce wystające zęby. Bo jakiś symbol musi być, taki mały jelonek. Musi pokazać, że jest jeleniem, bykiem, samcem. Więc są to maleńkie zwierzęta, radzą sobie przez ten mały rozmiar. Bo drapieżnik poluje na coś, na co mu się opłaca polować i co jest łatwe do zdobycia, zaspokoi jego głód. Ale dla jaguara to nie jest zdobycz, on się w ogóle nie interesuje takimi. Zawsze zwierzęta starają się być w takiej niszy, żeby być pomiędzy. No i taki mały pudł nie jest dla nikogo interesującym jeleniem, tak samo kanczyl. No, tygrys nie będzie polować na kanczyla przecież, a znowu koty, które są w dżungli, to też nie będą tym zainteresowane. Ewentualnie lampart, to może tak, ale to też jest dla niego mało interesujące. Te małe rozmiary chronią je przed drapieżnikami, no bo nikt się nimi nie interesuje. To jest taka przepaść. One są poza zasięgiem drapieżnika, bo dla drapieżnika nie są interesujące, dlatego w sensie ewolucyjnym przetrwały. W naturalnych warunkach wszystko się dobrze dzieje. No w momencie, kiedy te warunki przestają być naturalne, one są tam dopasowane bardzo specyficznie do środowiska życiowego, to mogą się wydarzyć nieszczęścia i dlatego i pudu, i kanczyle są w wielu miejscach zagrożone wymarciem właśnie przez ingerencję de facto człowieka. Wypas, wypalanie, pożary, no nie ucieknie taki mały zwierzak, czy też wycinka dżungli w Azji, to też zagraża właśnie tym myszo-jeleniom, czyli kanczylom, a dopóki wszystko było naturalnie, one żyły sobie bezpiecznie, beztrosko, bo były zbyt małe, żeby się ktokolwiek nimi interesował.
1: Taki mały jelonek przyszedł na świat w warszawskim zoo.
0: Tak, zresztą po raz kolejny tu pudły nam się rozmnażają od lat, kanczyle zresztą też. I teraz urodziła się samiczka, był konkurs na imię, ktoś wymyślił naprawdę piękne imię. Proszę Państwa, Sasanka. Przecież to jest śliczne imię dla takiego małego jelonka, więc cieszymy się bardzo.
1: Jak wygląda Sasanka?
0: Ona wygląda jak zabawka. Dosłownie jak taka pluszowa zabawka, oczka takie duże, bo to jest też specyfika ewolucji, że jak organizm się zmniejsza, to układ nerwowy zmniejsza się ostatni i zostaje większa głowa i duże oczy. Tak samo u ras psów, popatrzmy sobie, jak to wygląda. Te ratlerki mają oczy wręcz głupiaste, czy pekinczyki. Więc no jest po prostu jak pluszowa zabaweczka. Okrągła główka, duże oczka, cieniutkie nóżki i taka ufność w tych oczach. I takie zagubienie może trochę nawet, ale przede wszystkim ufność, no bo jest nadzieja, że to zwierzątko będzie sobie żyło długo i szczęśliwie.
2: Wśród zwierząt.
3: Wszystkie odcinki cyklu przypomnę do znalezienia na naszej stronie trojkapolskieradio.pl. Piątek o poranku 6 do 8.

0: Oho, słyszę, że sytuacja jest rozwojowa.
1: Chciałem dorzucić jeszcze jedno narzędzie panom redaktorom, gable, popularne na Kujawach i w Wielkopolsce. Natomiast na Mazowszu myślę, że to będzie łatwizna, krajzega.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony.

0: telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
12: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
13: Żegnamy reklamy.
14: To jest piątek i to jest ósma audycja z Sopotu. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Przedstawi go z Myśliwieckiej, Romuald Wójcik.
15: 23-letni mężczyzna zatrzymany przez policję za planowanie zamachu na polityków. Zmiany w podatkach zapowiada rząd? A synoptycy ostrzegają, wieczorem na Dolnym Śląsku może bardzo silnie padać deszcz. 23-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję za planowanie zamachu na polityków. To mieszkaniec województwa lubelskiego, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
16: Funkcjonariusze ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. No i jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków, treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
15: 23-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia. Zmiany w podatkach zapowiada rząd. Pierwszy próg zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale od 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych.

0: Politycy koalicji rządowej mówią z różną dozą entuzjazmu, ale większość z nich pozytywnie ocenia te propozycje.
1: Jest to odpowiedź na oczekiwania, ale też racjonalnie stąpającego rządu.
0: Mówił poseł Jakub Stefaniak z PSL. Ale dla PiS to propozycja zbyt skromna, także wobec wyborczych obietnic KO, mówił Krzysztof Cieciura.
2: Nie dowieźli tego, oszukali swoich wyborców.
0: Ale posłowie większości parlamentarnej mówią, że zmiany podatkowe idą w dobrym kierunku, ale nie powiększają deficytu budżetowego. A senatorka O. Grzegorz Schetyna już dziś mówi, że prezydent Karol Nawrocki nie będzie mógł ich nie podpisać.
3: To każdy Polak odczuje. Każdy będzie liczył i będzie wiedział, ile stracił, jeżeli będzie weto. To jest bardzo ryzykowne dla prezydenta.
0: Koalicja już dziś jest pewna, że proponowane zmiany podatkowe po sejmowych wakacjach bez problemu zostaną w parlamencie przyjęte. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: 11 strażackich drużyn, w tym jednostka chemiczna, przez kilka godzin usuwały nieznaną substancję, która w okolicach Łomży spływała do rzeki Narew. Informacje o plamie unoszącej się na powierzchni przekazał dyżurnemu wędkarz łowiący ryby w miejscowości Zosin. Mówi Paweł Leszczyński ze Straży Pożarnej.
5: Ostatnio jaką informację otrzymałem, to było gdzieś około na 5 kilometrach, w niektórych miejscach o szerokości 3 do 6 metrów. Nasze działania przekierowaliśmy tutaj w okolice mostu Hubala, bo nie wiedzieliśmy, jak długo ta substancja wypływała, jak daleko popłynęła. Stawiamy zaporę sercyjną i staramy się to zebrać. To też pozwoli nam ocenić, z czym mamy do czynienia. Źródła nie udało się na tą chwilę zlokalizować.
4: W rejonie Zosina pobrano próbki wody, aby ustalić pochodzenie substancji. Wyniki badań będą prawdopodobnie znane jeszcze dziś. Synoptycy ostrzegają, wieczorem na Dolnym Śląsku możliwe są bardzo intensywne ulewy. Lokalnie może spaść nawet około 100 litrów deszczu, przepraszam, na metr kwadratowy.
6: Najmocniej ma padać od około 18 do północy. Na nizinach prognozowane jest 40-50 litrów deszczu na metr kwadratowy. W górach sumy będą znacznie wyższe, mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: W Karkonoszach, w Górach Izerskich, w Kotlinie Jeleniogórskiej można się spodziewać opadów 100 mm i ekstremalnie w górach mogą osiągać poziomy powyżej 100 mm. To są opady już na poziomie ekstremalnym.
6: Tak duża ilość wody w krótkim czasie może powodować lokalne podtopienie, ostrzega hydrolog dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego.
8: Wyposażmy się w te kilka worków, na przykład jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana. Tutaj nie chodzi o to, żeby panikować.
6: Ta strefa opadów ma przesuwać się przez centrum kraju na północny wschód, a ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami i burzami będą obowiązywać także w sobotę. Mateusz Czmiel, Polski Radio.
4: W tym przypadku każda kropla jest na wagę złota. Za pół godziny przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie stanie krwiobóz. Krew potrzebna jest naszemu koledze, który ucierpiał w wypadku, ale również innym chorym, mówi Wojciech Próba z Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
9: Przede wszystkim jest dowód osobisty potrzebny, niezbędny do oddania krwi. Wypełniamy krótką ankietę. Cała procedura samego oddawania krwi to jest około pół godziny. Z tym, że wypełniając ankietę, w tym momencie są przeprowadzane również badania lekarskie. Lekarz nas kwalifikuje, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy. Wypytuje nas o różne choroby, o różne leki, jakie zażywamy. Więc cała procedura to jest około pół godziny, a samo pobranie krwi to jest około 10 minut.
4: Jeszcze jedna krótka informacja. Na pobranie trzeba przyjść po lekkim śniadaniu. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Wracamy na stadiony, w studiu ponownie Adam Malecki.
12: A także na korty tenisowe. Iga Świątek jest w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie broni tytułu mistrzowskiego. Polka z Ireną Rybakiną, którą całkiem niedawno pokonała w finale w Toronto, rozegrała zaledwie 5 gemów i przystanie 4-1 dla Igi. Rywalka reprezentująca Kazachstan poprosiła o przerwę medyczną, po czym poddała mecz z powodu kontuzji stopy. Szkoda Ireny, przyznała po meczu Iga. Szczerze mówiąc, ta sytuacja wywołała u mnie niepokój, więc mam nadzieję, że wszystko z nią będzie w porządku. Oczywiście teraz priorytetem jest kolejny turniej. Wiem, że ten jest ważny, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będzie na niego gotowa, bo to jest naprawdę blisko, jest także blisko pozycji numer 1 na świecie. Szkoda, miałem wrażenie, że rozgrywałyśmy dobry mecz, ale zdrowie jest najważniejsze. Naprawdę mam nadzieję, że wszystko z nią będzie dobrze. Świątek o wielki finał zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, a z wieści tenisowych dodam, że po miesiącach leczenia kontuzji nadgarstka wraca Carlos Alcaraz. Hiszpan wystąpi w wielkoszlemowym US Open. 7-0 wygrał Lech Poznań w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji Ligi Europy. To najwyższa w historii wygrana kolejorza w europejskich pucharach, a zlał mistrza Szwajcarii FC Thun. W tych samych rozgrywkach wygrała Jagiellonia Białystok.

0: Także wysoko 4-0 z Iberią Tbilisi. A w lidze konferencji też bili się o fazę grupową. W Zabrzu po zaciętym meczu Górnik z poczuciem niedosytu przegrał 2-3 z AS Monaco. A Raków Częstochowa zremisował 2-2 na gorącym terenie Hajduka Split. Dobry wynik przed rewanżem, choć mogło być jeszcze lepiej. Raków przez ponad pół godziny grał z przewagą po czerwonej kartce dla Adriana Pajciego. Mówi pomocnik Rakowa Oskar Repka.
1: Zadowolony jestem na pewno z drużyny, dużo dobrych, pozytywnych akcji, ale też stracimy tą drugą bramkę trochę niepotrzebnie. Wiadomo, też kontuzje się zdarzyły, ale wyciągamy ten remis. Chciałoby się oczywiście więcej, bo graliśmy w przewadze bodajże pół godziny, ale no, uważam, że to jest dobry remis i na pewno za tydzień to na naszym terenie na pewno przeciwnik będzie miał dużo ciężej i przygotujemy się jeszcze lepiej do tego rewanżu.
0: A rewanże w przyszły czwartek. Reprezentacja koszykarzy przygotowuje się do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Izraelem, a żeby przygotować się jak najlepiej, gra mecze kontrolne. Po remisie z Bułgarią wczoraj biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną. Teraz w sporcie to już wszystko. Za godzinę opowiem o rozpoczynających się dzisiaj Mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Adam, jesteś tam jeszcze? Uciekł.
0: Jestem.
3: Halo, jesteś. Dobrze, słuchaj, bo jest sprawa do rozwiązania. Halo,
0: Sopocka?
3: Halo. Proszę pana, prosimy o telefon.
4: Chciałem dorzucić jeszcze jedno narzędzie panom redaktorom. Gable, popularne na Kujawach i w Wielkopolsce. Natomiast na Mazowszu myślę, że to będzie łatwizna. Krajzega.
3: Masz ty pojęcie, co to jest?
0: Nie, ale to sportowo ma być?
3: Nie, właśnie to nie jest sportowe. Państwo dzisiaj się specjalizują w różnego rodzaju przedmiotach do kopania, drapania, wydzierania i tak nas, że tak powiem, tutaj glajszachtują tym.
0: To może
3: ktoś wie, co to są gable.
0: Ta miotła zbożowa może.
3: Nie, ja wiem, że ty kochasz miotłę zbożową, ale ją możesz nabyć w kwiaciarni, bo nią się bukiety przyprawia.
0: Dziękuję.
3: Sprawdziłem to dla ciebie. Zaś gdyby ktoś wiedział, co to jest krajzega albo gable, to proszę zadzwonić z takim apelem, żeby Malecki i Nogaś w końcu się dowiedzieli. Coś mówiłeś o Sopocie?
0: Tak, kocham Sopot.
3: Ja też i właśnie w nim jestem, więc przesyłam ci uściski i informacje, że tu będą dzisiaj 24 stopnie, skończyłem.
0: Dziękuję.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Aha, na zegarze 9 minut po 8.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: My nie imitujemy życia, my je bierzemy w całości. Elżbieta Malinowska, Monika Gosławska, Stanisław Perzyna w Warszawie, przy Myśliwieckiej, Andrzej Dubas z Radia Gdańsk, Michał Nogaś w Sopocie przy ulicy Gojki, a dokładnie Gojki 3, R.E.M.

0: płyty Reveal, Imitation of Life, R.E.M. No to rozwiążmy tę zagadkę, chociaż częściowo.
1: Rajzega, to mazowieckie, cyrkularka po Karpacie. No to informuję. To jest taka pilarka tarczowa, czyli to jest maszyna, która służy do cięcia drewna za pomocą takiej obracającej się tarczy. Ona znajduje się na takiej podstawie. Najlepiej jak ta podstawa jest rodzajem stołu warsztatowego, wtedy wygodnie się tnie to drewno.
0: Matko Przenajświętsza, bardzo pani dziękuję. 8:13, Agnieszka Laskowska.
2: Rozmowa w Trójce.
3: Dzień dobry, minęła 8:13, a z nami zdalnie Andrzej Poczobut, działacz polonijny, dziennikarz. Dzień dobry, panie Andrzeju. Łączymy się zdalnie, bo nasz gość podróżuje po Polsce, ale nie jestem pewna, czy się słyszymy w tej chwili, bo ja pana nie słyszę. Ja nie słyszę pana, Andrzeja. Nie wiem, czy...
4: Ja dobrze słyszę.
3: Teraz jesteśmy na łączach. Bardzo się cieszę, panie Andrzeju, bo czekałam na to spotkanie od naszej poprzedniej rozmowy. Pan tak peregrynuje po Polsce. To chyba takie wreszcie wspaniałe, wielkie wakacje po tych 5 latach w łagrze.
4: Znaczy, no bez wątpienia znacznie lepiej się czuję niż w kwietniu miesiącu i zdrowie, i nastrój. No, generalnie jest bardzo dobrze.
3: Dobrze pana widzieć. Cieszymy się, że nabiera pan sił i tych fizycznych, i psychicznych. Może wreszcie być z rodziną. To tutaj w Trójce w maju powiedział pan, że wróci na Białoruś specjalnie na zjazd Polaków na Białorusi, pańskiej organizacji. Ten zjazd jest zaplanowany na 13 września w Grodnie, czyli pan już powoli się pakuje na ten wyjazd, na tę podróż.
4: Tak, dokładnie. Na początku września pojadę do Grodna.
3: Zastanawiam się, bo słychać w ostatnim czasie takie głosy publicystów, ale też ekspertów, części dziennikarzy, którzy obserwują ten region Europy, że następuje rzekomo jakieś zbliżenie między Warszawą a Mińskiem. I teraz powołują się, stawiając tę tezę, na słowa generała majora Andrzeja Łukianowicza. To jest dowódca Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej Białorusi, który miał w wywiadzie dla państwowej telewizji STV, wywiadzie udzielonym 16 sierpnia, powiedzieć, że przy zachodnich granicach Białorusi nie ma już takiego nagromadzenia wojsk i sprzętu jak wcześniej i jednocześnie przyznał czy stwierdził, że białoruska służba operacyjna utrzymuje stały kontakt z Polską, Litwą i Łotwą. Czy pan ze swoich obserwacji jest gotów potwierdzić, że rzeczywiście takie zbliżenie między Mińskiem a Warszawą następuje teraz?
4: No, ja myślę, że słowo zbliżenie to jest zbyt mocne określenie. Chodzi o to, że kontakty pomiędzy wojskiem, one były nawet w najgorszych czasach utrzymywane. Ta jakaś swoista łączność pomiędzy białoruskim wojskiem i odpowiednikami po stronie Unii Europejskiej. I ten ton, znaczy, bo nie tyle jakby sam fakt, że te kontakty są utrzymywane, ile pojawienie się generała w telewizji państwowej i ten przekaz, który jest adresowany

0: też nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz Białorusi. To jest dowód na to, że Białoruś poszukuje jakiejś możliwości polepszenia relacji z Zachodem, w tym z Polską. I jakby moim zdaniem jesteśmy na początku takiej tendencji, która jakby będzie prowadziła do tego, że taka droga będzie cały czas poszukiwana.
1: A z drugiej strony dowiadujemy się o tym, że Białoruś ma opuścić 11 polskich księży katolickich, a na dodatek lokalne białoruskie władze dostały też polecenie przygotowania dokumentów, które pozwolą na wykreślenie z listy zabytków polskich obiektów typu stare polskie dwory. No to wydają się mocno antypolskie gesty. Jak pan to odbiera, jak pan to komentuje?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o księży, to jest to po prostu prowadzenie konsekwentnej polityki i tu przede wszystkim chodzi o utrzymanie kontroli nad społeczeństwem i o ograniczenie zewnętrznego wpływu na ludność katolicką. Od 2006 roku reżim Aleksandra Łukaszenki konsekwentnie ogranicza, zmniejsza liczbę polskich księży na Białorusi. To jest po prostu kontynuacja tej jakby polityki. Te wszystkie próby jakby dogadania się, porozumienia, wyjścia z impasu w relacjach z Unią Europejską i z Polską, one absolutnie nie wykluczają tego, że polityka wewnętrzna Białorusi pozostaje niezmienna i tak samo jak i przedtem reżim Aleksandra Łukaszenki będzie realizował ją. Także wbrew jakby temu, co rzuca się w oczy, nie ma tu sprzeczności tak naprawdę. Władzom chodzi ciągle o to samo, żeby wewnątrz kraju była pełna kontrola, a żeby na zewnątrz kraju była współpraca gospodarcza, żeby była możliwość podjęcia współpracy gospodarczej. I tu żadnej jakby sprzeczności w tym Łukaszenka nie widzi.
1: 13 września będzie pan w Grodnie brał udział w 11 już zjeździe Polaków na Białorusi. Jakie wyzwania stoją teraz przed wami, przed tą białoruską Polonią? Też w kontekście tego, co pan przed chwilą powiedział, że wewnętrznie ten reżim swoich działań nie zmienia.
0: Znaczy, najważniejszy problem, który nurtuje Polaków dzisiaj na Białorusi, to jest kwestia edukacji polskiej, kwestia możliwości dla dzieci uczyć się w języku polskim. Dzisiaj nie ma żadnej możliwości uczyć się w systemie państwowym. Dwie szkoły polskie, które działały na Białorusi, czyli Szkoła Polska w Grodnie, Szkoła Polska w Wołkowysku, przestały istnieć. Teraz to są szkoły rosyjskie. Jedyną możliwością nauki języka polskiego są szkoły społeczne działające przy Związku Polaków, i rozwój tych szkół, poszukiwanie jakichś możliwości wyjścia z tego impasu. To jest najważniejsze wyzwanie, które stoi przed Związkiem Polaków i generalnie przed polską mniejszością na Białorusi. Ja myślę, że ten temat będzie bardzo ważny, jeżeli chodzi o działalność Związku Polaków.
1: Teraz dzieci z Białorusi, dzieci polonijne mogły przyjechać tutaj do Polski, wypoczywały między innymi nad morzem, ale czy są jakieś formy pomocy, które my tu w Polsce moglibyśmy zorganizować, albo czy wy jako Związek Polaków na Białorusi organizujecie, żebyśmy wsparli te dzieci i te rodziny, które chcą tę polskość na Białorusi kontynuować, chcą właśnie, żeby ich dzieci mogły przyjść do jakiegoś miejsca, nawet jeśli nie jest to taka regularna szkoła, i mogły uczyć się o Polsce, mogły uczyć się języka polskiego.
0: Znaczy, te wyjazdy na kolonie to jest coś bardzo ważnego. Wiadomo, że dzieci idą do szkoły społecznej, dlatego że im kazali rodzice pójść tam. A wewnętrznego przekonania co do potrzeby nauki języka polskiego nie zawsze i nie wszystkie dzieci mają. Ale taki wyjazd do Polski i możliwość jakby zobaczenia Polski, możliwość korzystania z języka polskiego na co dzień w różnych jakby sytuacjach i tak dalej, to wszystko powoduje, że zainteresowanie nauką języka polskiego wzrasta wśród dzieci. Już nie tylko rodzice są zainteresowani, żeby ich dzieci uczyli się języka polskiego, ale również zainteresowani są sami dzieci. I

0: То напевне заінтересування. Значить, ну, відомо, що живемо в часах сіті соціальних і так далі, і те всі здіяння, які дітяки роблять і вміщаємо в своїх сітях соціальних, вони поводуємо, що їх знайомі теж сам заінтересовані, щоб подіюнць навики язика польського. Так що тен керунок, він є дуже важливий, дуже істотний, і я би пропонував зараз, власне, значить, ну не зараз, а на наступних феріях, власне, скупитися, щоб тому лічби дітей звінкшить, ктуже могом приїхати, ктуже могом спендити побіць на колоніях в Польщі. То є дуже важливо.
1: То wszystko nie byłoby możliwe bez działaczy, takich jak pan, jak Angelika Borys, jak wiele osób, których nazwisk nie znamy. Takim działaczem bardzo ważnym zarówno dla Polonii, jak i szerzej dla Białorusi, dla idei demokratyzacji, niepodległości Białorusi był Aleksander Milinkiewicz. Jutro odbędzie się jego pogrzeb. On był też honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi. Był swego czasu kandydatem na prezydenta, opozycjonistą sprzeciwiającym się Łukaszence. Czy takie postaci jak Milinkiewicz znajdują teraz wielu naśladowców na Białorusi?
0: Значить, ну, ситуація на Білорусі є дуже зложена, і дійсно Білорусь без 5 минут то панство тоталітарне, і Олександр Мілінкевич останні свої літа життя мусив спендити в Польщі поза границями Білорусі, і то показує якби драмат тієї постаті, драмат Олександра Мілінкевича і драмат Білорусі співчесний. Więc, значить, Олександр Мілінкевич був особою дуже заслужена, dlatego, że był wicemerem miasta Grodna, kiedy podejmowano decyzję o budowie szkoły polskiej i jego wsparcie bardzo pomogło wtedy Związkowi Polaków osiągnąć ten sukces, którym było powstanie pierwszej szkoły, gdzie nauka w całości była w języku polskim. No i to właśnie jego zasługi w tej dziedzinie, one zostały odznaczone przez Związek Polaków i on dostał tytuł honorowego członka Związku Polaków. Była to postać bardzo, bardzo ważna na Białorusi, bardzo, bardzo przyjazna Polakom i jakby no, to jest utrata dla nas wszystkich.
1: Jeszcze chciałam wrócić na moment do tych relacji międzynarodowych, bo wiemy oczywiście, że Łukaszenka umizguje się do Zachodu, kokietuje w tle i w kontekście tego kokietowania. Są oczywiście sankcje gospodarcze, które pewnie chciałby, żeby zostały poluzowane. Na razie nic na to nie wskazuje, ale jednocześnie Mińsk rozwija swoją siłę militarną. Powstaje brygada desantowo-szturmowa, która ma być rozmieszczona wzdłuż granicy z Ukrainą. I tu rodzi się pytanie, czy Białoruś, myślę o państwie, o strukturach władzy, jest gotowa na większe zaangażowanie niż do tej pory w tę wojnę, którą Kreml wypowiedział Ukrainie?
0: Znaczy, nic nie świadczy o tym, że Białoruś jest gotowa włączyć się do działań wojennych i też nic nie świadczy o tym, żeby Kreml dzisiaj na poważnie rozpatrywał taką możliwość. Chodzi o to, że jakby no, białoruskie wojsko to wcale nie jest jakąś tam wielką potęgą, a rozwijanie tego wojska no, to jest po części reakcja na zagrożenie. Ja myślę, że dzisiaj w regionie nie ma żadnego państwa, które by nie rozwijało swoje jednostki wojskowe, nie zwiększało ich. Białoruś jest sojusznikiem Rosji i naturalnie reaguje na działania, które podejmują państwa Zachodu, w tym Polska, wzmacniając swój potencjał militarny. No to jest, można nazwać takim początkiem wyścigu zbrojeń, kiedy obydwie strony zaczynają reagować na działania swoje. Znaczy, ot, tak ja to postrzegam. Moim zdaniem powołanie tej brygady nie świadczy o tym, że Białoruś się przygotowuje do jakiejś aktywnej fazy, czy do udziału w aktywnej fazie ataku na Ukrainę.
1: Panie Andrzeju, Michał Nogaś, który prowadzi dzisiejszą audycję, rozmawia od rana ze słuchaczami o ich językach regionalnych. O kaszubskim, o śląskim, ale też o takich słowach, które są w ich rodzinach, które czasem przechodzą z pokolenia na pokolenie. I chciałam zapytać pana, czy pan w swoim domu rodzinnym miał takie słowa, które były takie

0: wasze, pielęgnowane, które może pan przekazuje swoim dzieciom teraz? Czy coś panu przychodzi teraz do głowy?
1: Znaczy generalnie język kresowy, język na kresach, on zawsze był wymieszany i tradycje różnych, znaczy wpływy różnych języków są. I ten, znaczy mi trudno cokolwiek tu wyróżnić, jakieś słowo, ale te naleciałości, jeżeli ktoś jedzie na wschód i słyszy, jak rozmawiają na przykład Polacy u nas, no to na pewno zwróci uwagę na jakieś słowa. Ja jestem człowiekiem z wewnątrz, no to dla mnie to jest jakby naturalne. Być może, jeżeli by ktoś z zewnątrz zwrócił uwagę w kontekście jakichś słów, no to dla niego byłoby to coś ciekawego.
0: Ale tę śpiewność waszej mowy, tej właśnie ze wschodu, bardzo lubimy i ona pięknie brzmi w naszych uszach. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Andrzej Poczobut, działacz polonijny, dziennikarz, publicysta. Do zobaczenia, panie Andrzeju.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Żegnamy reklamy.
14: Jest 8:31. Skrót serwisu Romuald Wójcik.
15: We wrześniu polski dziennikarz i opozycjonista na Białorusi Andrzej Poczobut ma zamiar pojechać do Grodna. Dziś na naszej antenie mówił m.in. o pojawiających się w mediach doniesieniach o próbach zbliżenia do krajów Zachodu ze strony białoruskich władz.
1: Słowo zbliżenie to jest zbyt mocne określenie. Kontakty pomiędzy wojskiem, one były nawet w najgorszych czasach utrzymywane. Ta jakaś swoista łączność pomiędzy białoruskim wojskiem i odpowiednikami po stronie Unii Europejskiej. Białoruś poszukuje jakiejś możliwości polepszenia relacji z Zachodem, w tym z Polską. I moim zdaniem jesteśmy na początku takiej tendencji, która jakby będzie prowadziło do tego, że taka droga będzie cały czas poszukiwana.
15: Cała rozmowa z Andrzejem Poczobutem na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia. Zatrzymano mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny na polityków. 23-latek, który trafił do aresztu, apelował w internetowym wpisie o wyeliminowanie wielu osób i pytał, jak można zorganizować skoordynowany zamach na życie czołowych polskich polityków. Wpis zamieścił na forum obrony palnej. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty podjęcia czynności zmierzających do dokonania ludności.

0: ludobójstwa i publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Grozi mu do 20 lat więzienia. 8 osób zginęło w katastrofie samolotu na Alasce. Maszyna czarterowa rozbiła się w wojskowym ośrodku radarowym. Dwusilnikowa Cessna wystartowała z międzynarodowego lotniska w Anchorage. Na pokładzie był pilot i 7 pasażerów. Kolejny serwis w trójce 9.
1: Chciałem przy okazji podziękować pani Ewie z Sopotu, naszej słuchaczce, która o nas dba zawsze i właśnie na śniadanie pyszny serniczek przyniosła. Mniam, mniam, mniam. Dobrze, zostawmy teraz kwestie żywieniowe i spróbujmy rozwiązać zagadkę.
2: Kable to są grabie, a krajzega to jest piła taka mechaniczna do cięcia drewna. Także wszystko już jasne. Pozdrawiam serdecznie, Marek z Oleśnicy.
1: Tak, wszystko jest jasne, panie Marku, bardzo dziękuję, ale to nie oznacza, że temat się skończył. Przeciwnie, wchodzimy na kolejny poziom.
3: A ja mam takie pytanie, czy redakcja wie, co oznacza słowo kraklaty?
1: Nie wie. Przyznaję się bez bicia. 22,7 trójek. Może ktoś z państwa wyjaśni. Redakcja z kolei wie, że dzisiaj w Polsce nie będzie burz, że śnieg nie będzie padał, że ulewy to ewentualnie wieczorem na Śląsku i że mniej więcej tak średnią, gdybym wyciągnął, to 24 stopnie będą. Tak, redakcja nie wie, co to są kraklaty, ale być może ktoś ze słuchaczek albo słuchaczy audycji porannej wie. 22,7 trójek. Można do nas dzwonić. Czekamy.

0: takie specjalne widły, które nie są ostre na końcu, tylko mają takie kulkowate zakończenia, a to jest narzędzie, które służy do podbierania ziemniaków.
1: Czyli to nie mogą być zwykłe widły, to muszą być widły z kulkowatym zakończeniem. Wspaniały jest język polski i wszystkie inne języki, które na naszym terenie się objawiły lata temu i wciąż nimi mówimy. Przypomnę o naszej zagadce.
2: A ja mam takie pytanie, czy redakcja wie, co oznacza słowo kraklaty?
1: Nie wie, no ale żadna to filozofia zadzwonić do nas 22 i 7 trójek i nam wyjaśnić. O właśnie, filozofia.
3: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Kasia.
4: Dzień dobry, Barbara Czerska, to moja córka jest.
3: A to moja jest matka. Matko.
4: No dziecko, no.
3: My tu się wspólnie różnimy, różnicujemy i też uwspólniamy. Bardzo przyjemne. Tadeusz Kotarbiński.
4: Bardzo lubię.
3: Wybitny, wspaniały, świetny autor, między innymi książki o szczęściu.
4: Między innymi. Wielu książek, a przede wszystkim no, wybornie rozumny człowiek. Wybornie rozumny. Nie tak dawno przywróciłam do tekstu Kotarbińskiego o myśliwych. I pisze, że jako dziecko no, był zaprawiany do bycia myśliwym, ale tego nie polubił. A teraz, im jest starszy, tym bardziej uważa, że należy myśliwstwa zabronić. I on tak uważał już w latach 40. I co? I nic.
3: Młodzież teraz mówi, mamuś, rel.
4: Rel.
3: W sensie, że też tak samo mam, jak Kotarbiński w tej sprawie. Mam zdanie dla ciebie od Tadeusza Kotarbińskiego. I to zdanie jest świetne, bo to zdanie jest o kontynuacji. I ono brzmi, każdy czyn jest dalszym ciągiem czegoś.
4: Aha. I tu cała wielkość logiczna pana profesora wychodzi jak to szydło z worka. On sobie nadzwyczajnie zdawał sprawę z czegoś, co można by nazwać logiczną strukturą rzeczywistości. Miał takie głębokie przekonanie, że wbrew różnym zaklęciom rzeczywistość jest logiczna. Na przykład nabijał się z pewnych nielogicznych nazw. Jego wykład o kulturze tak się zaczynał. No co to jest, proszę państwa, kultura? Zadawał sobie takie pytanie. Na przykład Pałac Kultury i Nauki, a więc
3: czyli
4: nauka
3: kultura to nie jest nauka.
4: Nauka to nie jest kultura. Nie. Ministerstwo Kultury i Sztuki, a więc sztuka,
3: sztuka to też nie jest kultura. Nie.
4: No, widzimy, jakie to są nonsensy zawarte w tych sformułowaniach. Profesor uważał, że rzeczywistość jest logiczna.
3: I ja się czasem przyglądam tej rzeczywistości i ja ci powiem, i wiem, że się ze mną nie zgodzisz, bo ty jesteś hegelistką w odróżnieniu ode mnie, ja tej logiki, moja kochana, w tym nie widzę. No. Mnie się to wszystko wydaje bardzo często mocno chaotyczne. Chociaż to zdanie, że każdy czyn jest ciągiem dalszym czegoś, to w nielogicznej rzeczywistości niestety też to będzie aplikowalne i możliwe do użycia. Bo jak coś jest pokręcone, porąbane i nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, no to to też będzie prowadziło do pewnych konsekwencji.
4: Tak, ja myślę sobie, że w tym zdaniu Tadeusza Kotarbińskiego zawiera się taka bezradność dwóch słów. Przedtem i potem. I ja bym Państwu chciała zadać takie ćwiczenie na ten tydzień, żeby Państwo zaczęli sobie uświadamiać, że jak Państwo uważają, że coś... W ogóle, jak to się dzieje? Dlaczego? Skąd się to wzięło?
3: Dlaczego
4: to niech
3: tak?
4: Państwo sobie zadają pytanie.
3: Co było przedtem?
4: I co będzie potem? I myślę, że to dopiero ujawni Państwu, jak bardzo logicznym świecie żyjemy. I może to Państwa trochę uspokoi.
3: Może to Państwa trochę uspokoi, może to Państwa też trochę zniechęcić. Ale
4: może to też Państwa uczynić odpowiedzialnymi za to, co czynicie.
3: O kochani, to życzymy Wam tygodnia pełnego.
4: Zwłaszcza tym, którzy
3: rzeczy
4: w tym tygodniu prawda, wejdą w związki małżeńskie.
3: Myślałam, że albo planują się prokreację.
4: Albo no, to
3: jest
4: dopiero
3: bardzo
4: co
3: trudna
4: moje
3: sprawa.
4: Dziecko,
3: no dobrze, to kończymy.
4: Ja
3: dziękujemy Państwu
4: do
3: bardzo.
4: Usłyszenia.
3: Dziękujemy.
5: Wspólne różnice.
1: No dziękuję i jak mówiła Ewa Szumańska, do usłyszenia. Wszystkie odcinki Wspólnych Różnic do znalezienia na naszej stronie, do zobaczenia także na naszym kanale na YouTubie. Co tam w telefonach?
6: Byłem kiedyś w Poznaniu, w szpitalu u urodziny i jedna pani poprosiła mnie, może mi pan podać porannik? I wtedy zamarłem, bo nie wiedziałem, co to jest. No i teraz to jest zagadka. Co to jest porannik? I odpowiadam, okazało się, że jest to szlafrok.
1: Bardzo panu dziękuję. Czy to oznacza, że jeżeli kolega Grzędowski albo ja prowadzimy audycję poranną, to mamy przychodzić do pracy w szlafrokach? I zagadkę mamy, przypomnę.
2: Co oznacza słowo kraklaty?

0: patrzę. Patrzę.
1: To Nosowska. Płyta będzie nowa 23 października na 30-lecie pracy solowej Kaśki. Bardzo czekam. Zaglądam do naszego... No nie, nie ma jeszcze odpowiedzi na pytanie, co to są kreklaty. Do naszego zbioru telefonów zaglądałem. A to bardzo proszę, coś nowego.
2: Nowe w piątek.
1: Możemy podgrywać. Jeszcze jedno nagranie, które wybrałem ze zbioru nowości piątkowych dla słuchaczy programu trzeciego. Jakoś mnie ujęło. Balu Brigada, zespół z Nowej Zelandii, ma nowe nagranie i właśnie je gramy.

0: Balu Brigada, zespół z Nowej Zelandii, nowe nagranie Bad Head. Dobrze brzmi o poranku moim zdaniem. No to spróbujmy.
1: Co oznacza słowo kraklaty?
2: Ja się domyślam, że to są panie takie trochę już starszego wieku, które dużo rozmawiają, na przykład na targu. Taki jest mój trop.
3: To bardzo proste. To są takie stare, rozklekotane kraty, które jedna o drugą uderza i klekocą.
0: Dwie odpowiedzi i dwie niepoprawne. Jeszcze mamy odrobinę czasu do 9:00 w sprawie tego, co się nazywa kraklatami. A teraz kolega Grzędowski.
4: Momenty były.
5: Zastanawiali się kiedyś Państwo nad najwspanialszym momentem w historii światowego sportu? Które wydarzenie możemy uznać za numer jeden? Które było jednoznacznie przełomowe, epokowe, porywające tłumy, jedyne w swoim rodzaju? Ja mam propozycję. To było w sierpniu 2009 roku. Świat wstrzymał wtedy oddech na niecałe 10 sekund. Ale na chwilę musimy się cofnąć jeszcze o rok. W sierpniu 2008 roku podczas igrzysk w Pekinie Usain Bolt pobił rekord świata w biegu na 100 metrów. Największy talent tej konkurencji, najlepszy sprinter swojej epoki. Ba, najszybszy człowiek w historii. W Pekinie zatrzymał stoper na 9 sekundach i 69 setnych. Ale jako urodzony showman nie mógł się powstrzymać. Wbiegł wtedy na metę niemal bokiem. Patrzył na trybuny, zaczął wysoko unosić kolana, jak przy skipie A. Na pewno pamiętają to Państwo z WF-u. W każdym razie nie wycisnął tej cytryny do końca. Wygrał, pobił rekord, ale wszyscy wiedzieli, że może biegać jeszcze szybciej. I przez to kolejny rok upłynął na oczekiwaniu, na Mistrzostwa Świata, na kolejny wielki bieg Usaina Bolta. I znów. Mamy sierpień 2009, Berlin Olympia Stadion i wielkie emocje i skupienie całego, naprawdę całego świata. Jak bardzo nadmuchany był ten balonik? Powiem tak, bieg z Boltem pokazywały wtedy na żywo w Polsce 4 stacje telewizyjne. W czasach sprzed multiplexów, naziemnej telewizji cyfrowej, aplikacji telewizyjnych online, w czasach gdy w wielu domach odbierało w sumie kilka kanałów, 4 pokazywały na żywo bieg Usaina Bolta. I Jamajczyk nie zawiódł.

0: 9.58, 9.58, czyli tyle. I już. W biegu na 100 metrów niemal tyle co nic. Rywale? Bez znaczenia. Liczył się tylko Bolt. Liczyło się tylko 9.58. Ja, wtedy 14-letni chłopak, płakałem przed telewizorem. Takie to były emocje. Choć na pewno na te łzy miał wpływ bezbłędny komentarz Włodzimierza Szaranowicza z Telewizji Polskiej.
1: Jaki będzie rekord? 9.58! Była 9.58! Czy państwo to widzą? To jest po prostu rekord 22 wieku! Brawo!
0: Czy ktoś kiedyś ten rekord pobije? Podobno chińskie roboty są już w stanie biegać szybciej od Bolta, ale jeśli chodzi o ludzi, to coś czuję, że pan Włodzimierz się nie pomylił. I w tym stuleciu szybszego człowieka nie zobaczymy.
2: Momenty były.
3: Ach, ten nasz nadwrażliwiec Robert Grzędowski. Bardzo dziękuję. Odcinki Momentów do posłuchania na naszej stronie. Oczywiście czas się żegnać. Dziękuję za rozmowy o tym, jak mówi Polska dziś o poranku. Elżbieta Malinowska, Monika Gosławska i Staszek Perzyna w Warszawie, Andrzej Dubas, Michał Nogaś w Sopocie. Pa, pa!

Podkarpacie też ma swój specyficzny język, swoją specyficzną mowę. Dam takie zdanie, przykład z mojej rodzinnej wsi, Woli Węgierskiej. Przypultał zapaźnik rapatą, paryją, chacił hidy, chryczą, poszportą się łudzią, cześć i szpat kalawę, jak kołboń, twarzyła, poturcze holodryga, wysmatrany do kuczy nie wlizierz. W skrócie, łobuz szedł wyboistym wąwozem, potknął się o pień czereśni, spadł do kałuży, która była głęboka jak głębina na rzece. Nieporadną istotę strofowała postawna kobieta, że taki wybrudzony nie wejdziesz do domu.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Stokrotka.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
0: Żegnamy reklamy.
10: Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 9:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 23-latek z województwa lubelskiego zatrzymany przez policję. Niepokojące wpisy zamieszczał w internecie. Jutro pogrzeb białoruskiego opozycjonisty Aleksandra Milinkiewicza. Mówił o nim w Trójce Andrzej Poczobut. Płonie rosyjska petrochemia w Permie. W nocy ukraińskie drony uderzyły w strefę przemysłową miasta. Planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. 23-latek z województwa lubelskiego został zatrzymany przez policję. Niepokojące wpisy zamieszczał w internecie. O szczegółach mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
11: Funkcjonariusze zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Zawierał on apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków. Treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
10: Mężczyznę usłyszał zarzuty planowania czynu zmierzającego do dokonania ludobójstwa, przygotowywania do przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, a także publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. W miejscowości Białka Kolonia w powiecie łańczyńskim na Lubelszczyźnie znaleziono elementy przewodów przy torach kolejowych. Wcześniej w tym miejscu miał być słyszany wybuch. Sprawę badają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji, mówi nadkomisarz Anna Kamola.
12: Wstępnie wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia torowiska nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń. Czynności prowadzone są wstępnie w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Czynności nadal trwają.
10: W środę jeden z maszynistów

0: usłyszał wybuch, który początkowo uznał za uszkodzenie silników. Lokomotywy nie zostały jednak uszkodzone. Strona polska nie może prawnie i formalnie nic zrobić w sprawie umorzenia przez Izrael śledztwa dotyczącego śmierci Damiana Sobula, mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Polak był jedną z ofiar izraelskiego strzału konwoju wolontariuszy 2 lata temu. W tej sprawie MSZ wezwało ambasadora Izraela.
1: Chodzi o sprawę umorzenia postępowania dotyczącego śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy, pana Damiana Sobula. Uważamy to za zaskakującą decyzję. Uważamy, że użycie siły musi być proporcjonalne, a niewłaściwe użycie siły powinno mieć swoje konsekwencje, więc oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie.
0: Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w izraelskim ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Razem z nim zginęło 7 innych osób z kilku krajów. Nie bał się przeciwstawić reżimowi. Jutro odbędzie się pogrzeb Aleksandra Milinkiewicza, jednego z liderów białoruskiej opozycji i kandydata na prezydenta w 2006 roku. Białoruskiego opozycjonistę wspominał na antenie Trójki Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi.
2: Białoruś to państwo totalitarne i Aleksander Milinkiewicz ostatnie swoje lata życia musiał spędzić w Polsce, poza granicami Białorusi. To pokazuje dramat tej postaci, dramat Aleksandra Milinkiewicza i dramat Białorusi. Aleksander Milinkiewicz był osobą bardzo zasłużoną, dlatego, że był wicemerem miasta Grodna, kiedy podejmowano decyzję o budowie szkoły polskiej i jego wsparcie bardzo pomogło wtedy Związkowi Polaków osiągnąć ten sukces.
0: Aleksander Milinkiewicz zostanie pochowany jutro na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Cała rozmowa z Andrzejem Poczobutem na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Płonie rosyjska petrochemia w Permie. W nocy ukraińskie drony uderzyły w strefę przemysłową miasta. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w rejonie kilku innych miast Rosji, w tym na Kaukazie.
3: W Permie ukraińskie drony uszkodziły petrochemię koncernu Łukoil. Nad zakładem unosi się dym. Permnieft.org. Syntez to jedna z największych i najnowocześniejszych petrochemii w Rosji. Zakład przetwarza 13 milionów ton ropy rocznie. Produkuje szerokie spektrum paliw, w tym wysokooktanowe wykorzystywane w lotnictwie. Ukraińcy codziennie atakują rosyjskie firmy paliwowe. W wielu regionach Rosji, w tym w Moskwie, brakuje benzyny i oleju napędowego. Kreml zdecydował się na zakup paliwa od firm białoruskich i indyjskich. Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Klimat.
0: Coraz więcej prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, w tym momencie około 30%. W kolejnych godzinach w miksie energetycznym dominować będą elektrownie słoneczne i wiatrowe. Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra. W centrum i na południu niektóre stacje notują dobrą jakość. IMGW wydał 100 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną, najwięcej na południu i zachodzie. Z kolei susza rolnicza notowana jest przede wszystkim w centrum, na Mazowszu, Kujawach i w województwie łódzkim. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieści sportowe, Adam Malecki.
6: I tym razem tenis wysuwa się na pierwszy plan i Iga Świątek oczywiście, która awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati, turnieju, który w zeszłym roku wygrała. Polka mierzyła się z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Było 4-1 w pierwszym secie dla Polki i wtedy kontuzji nabawiła się rywalka. O szczegółach opowie nasz amerykański korespondent.
7: Wynik ten stanowi kontynuację znakomitej serii występów Igi Świątek. Przy stanie 1-4 i równowadze 40-40 w gemie, w którym serwowała, zajmująca z kolei drugie miejsce w rankingu Rybakina poprosiła o przerwę medyczną, by fizjoterapeuci mogli zająć się jej lewą nogą. Wyglądało na to, że zawodniczka doznała urazu w poprzedniej wymianie. Po kilku minutach wróciła na kort, ale po wykonaniu jednego serwisu zdecydowała się skreczować. Wówczas Polka od razu podbiegła do rywalki, aby okazać jej wsparcie. Wielka szkoda, że tak się stało, bo myślę, że grałyśmy dobry mecz. Wiadomo jednak, że zdrowie jest najważniejsze i mam nadzieję, że Jelena szybko upora się z kontuzją, mówiła po przedwczesnym zakończeniu meczu Iga Świątek, która w sobotę w półfinale zagra z rozstawioną trójką Amerykanką Jessicą Pegulą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlawski.
6: Cieszą się kibice Igi, cieszą ci Carlosa Alcaraza, który zapowiedział, że po miesiącach leczenia kontuzji nadgarstka wraca do gry, wystąpi w US Open. W piłce nożnej polskie drużyny grały w decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy i Konferencji. W tej pierwszej wystąpiły Lech Poznań i Jagiellonia Białystok i zgodnie, wysoko, wygrały domowe pojedynki. Kolejarz zbił 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Tak wysoko Lech w Europie nigdy nie wygrał, a Jaga pokonała 4-0 Gruzinów w Ziberii Tbilisi. W Lidze Konferencji Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Francuzami za AS Monaco, a Raków Częstochowa zremisował 2-2 w Splicie z Hajdukiem. Rewanże w przyszły czwartek, a już dzisiaj rusza piąta kolejka Ekstraklasy. W derbach Krakowa o 20.30 zagrają Krakowie z Wieczystą. Startuje także sezon Premier League. Na inauguracji o 21.00 mistrz Anglii Ars

0: Arsenal zagra z Beniaminkiem z Coventry. Także dzisiaj w Stambule, Brnie, Baku i Göteborgu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Zagrają Turcja z Łotwą, Austria z Serbią, Azerbejdżan z Portugalią i Francja ze Słowacją. Polki do akcji wkroczą jutro, by zagrać z Węgierkami. To spotkanie o godzinie 18. Biało-czerwone są w Stambule, gdzie trenują w pocie czoła.
1: Trenowaliśmy niestety na sali niemeczowej, więc ciężko mówić o jakiejś adaptacji. Natomiast trening wydaje mi się, że był bardzo, bardzo dobry. Dziewczyny po podróży myślę, że wypoczęły spokojnie przez nockę i ten trening wyglądał dobrze.
0: Mówiła asystentka selekcjonera Stefano Laparniego Agnieszka Rapka. Ważna kwestia, mistrz Europy zdobędzie także kwalifikację olimpijską.
2: Szczęśliwa siódemka. W Poznaniu mówią, że Lech teraz nadaje tun. W zachmurzeniu umiarkowane i duże, miejscami przelotne deszcze. Na południu, wschodzie i w centrum możliwe burze. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 na Podkarpaciu.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Halo, czy jest tu ktoś?
5: Tak, to twój chatbot Marek.
6: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
15: A co tam pani Celina znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze, i ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie. A co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Żegnamy reklamy.
22: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
23: Mamy piątek, 21 sierpnia, 11 minut po dziewiątej.

0: Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Mówimy pięknie dzień dobry i zapraszamy Państwa na spotkanie z ekonomią w Trójce.
1: Winien i ma.
0: Podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie nowej stawki dla zarabiających do 150 tysięcy złotych, wyższy CIT dla dużych firm i podwyżka podatku dla milionerów. To wszystko znalazło się w propozycjach zmian podatkowych, które w tym tygodniu ogłosił premier i minister finansów. Ponad 3 miliardy 200 milionów opakowań oddaliśmy już w ramach systemu kaucyjnego. Resort klimatu i środowiska chce wydłużyć ważność bonów otrzymywanych w sklepach za zwrot butelek i puszek. Rozważa także włączenie do systemu jednorazowych butelek po alkoholu, tak zwanych małpek. W Polsce zaczęły obowiązywać przepisy wdrażające unijną dyrektywę Women on Boards. To ważna zmiana dla dużych spółek giełdowych. Jeśli niedostatecznie reprezentowaną płcią są u nich kobiety, to będą musiały dążyć do ich udziału na poziomie co najmniej 33% w zarządach i w radach nadzorczych. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy przekroczył 40 bilionów dolarów. Zadłużenie podwoiło się pod rządami obecnego prezydenta Donalda Trumpa i jego poprzednika Joe Bidena. Na koniec pierwszego kwartału Polacy mieli w gotówce ponad 456 miliardów złotych. Pod względem wartości gotówki w relacji do PKB zajmujemy trzecie miejsce w Unii Europejskiej. Przed nami tylko Słowenia i Niemcy. I w naszym studiu goście Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Andrzej Halesiak z Towarzystwa Ekonomistów Polskich, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od podatku zaczynamy, chyba nie ma tutaj niespodzianki. Podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie nowej stawki podatkowej w wysokości 24% dla osób, które zarabiają do 150 tysięcy złotych. Z drugiej strony wyższy CIT dla dużych firm i podwyżka podatku.

0: podatku dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie. Takie propozycje zmian ogłosili w tym tygodniu premier i minister finansów. 3,5 miliona Polek i Polaków może zyskać na ogłoszonych zmianach. Zmiany odczują etatowcy zarabiający 12 tysięcy złotych brutto i więcej, a maksymalna korzyść ma wynieść 3600 złotych, czyli 300 złotych miesięcznie. Jak państwo zareagowali na te wiadomości? Urszula Kryńska.
1: Ja muszę powiedzieć, że byłam dość pozytywnie zaskoczona, dlatego że to, że się szykują jakieś zmiany w systemie podatkowym, to było oczywiste. Jakby oczekiwania społeczne wskazywały na to, że co najmniej ten próg podatkowy musi być podniesiony. Tło do tego jest takie, że w zeszłym roku 9% podatników znalazło się w tym progu, a kilka lat temu było to 2-3%. Czyli zasadniczo wyższe podatki płacą osoby, które nigdy wcześniej takich wyższych podatków nie płaciły, które nie wiem, może nie były nawet świadome, że mamy progresję podatkową. Co na pewno powodowało dość duże niezadowolenie. Mieliśmy chociażby takie sygnały z firm, że nagle pracownicy pod koniec roku dostawali niższe wynagrodzenie i oni nie rozumieli, co się dzieje, po prostu nigdy nie wpadali w ten wyższy próg podatkowy. No i faktycznie, jeśli wyższy próg obejmuje...
0: Albo mieli do dopłaty później, tak, prawda? Tak, tak. W zeznaniu rocznym
1: albo na przykład, no, wyobrażam sobie, że szczególnie dotkliwe musi być, jak nagle ktoś dostanie niższą pensję w grudniu i nie wie, co się stało, bo nigdy nie
0: wchodził święta, wydatki.
1: W próg podatkowy. Więc faktycznie tak patrząc na ten rozkład, wydawało się, że ten próg jest zdecydowanie za nisko, bo wiele osób na takich stanowiskach, powiedzmy niekoniecznie eksperckich, po prostu w ten próg wchodziło. Natomiast to, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to próby uczynienia tej zmiany podatkowej neutralnej fiskalnie, tak? Bo faktycznie w tych propozycjach jest ta obniżka podatków, która jednak z grubsza ma być sfinansowana wyższym CIT-em, czy też podwyżką tej daniny solidarnościowej i limitu dla ryczałtu. I zasadniczo wszelkie takie zastrzeżenia, które można mieć do polskiego systemu podatkowego, są utrzymane. I z mojego punktu widzenia największe zastrzeżenie jest takie, że jest bardzo duża rozbieżność w opodatkowaniu różnych form świadczenia de facto pracy. Tak? Czy ktoś jest na ryczałcie, czy ktoś jest na etacie, dobrze zarabiająca osoba. Jest to kolosalna różnica. No i te zmiany tego nie zmieniają, ale moim zdaniem idą w dobrym kierunku, bo minimalnie poprawiają jednak tę progresję, a to przez to, że finansowanie tej obniżki podatków dla klasy średniej wyższej. To trzeba raczej sobie powiedzieć, że to nie jest obniżka taka socjalna dla osób najsłabiej zarabiających, tylko raczej do osób lepiej zarabiających. Natomiast częściowo będzie ona sfinansowana tym bardziej sprawiedliwym opodatkowaniem osób, które faktycznie zarabiają w Polsce najwięcej, które rozliczają się ryczałtem. Tam, jeśli chodzi o daninę solidarnościową, to w poprzednich latach obserwowaliśmy bardzo ciekawe zjawisko, bo co roku wpływy z niej do budżetu były mniejsze. One były mniejsze, dlatego że daniny solidarnościowej nie płaciły osoby, które rozliczały się ryczałtem. Więc naturalna, dodatkowa zachęta w systemie podatkowym była taka, żeby najlepiej zarabiający specjaliści działali jako firma i rozliczali się ryczałtem. Więc ograniczenie, podwyżka tej daniny solidarnościowej połączona z obniżeniem limitu dla ryczałtu trochę poprawia tę jakość systemu podatkowego. Pewnie jeszcze wiele pozostaje do życzenia, ale ja oceniam te zmiany
0: tak pozytywnie. Tak. A pan Andrzej Halesiak?
2: Ja tu mam takie mieszane uczucia, to znaczy pierwsza kwestia dotyczy tego, no jest to rozwiązanie dla problemu, który został zidentyfikowany, tak? I teraz pytanie, dlaczego akurat ten problem został zidentyfikowany, bo wydaje mi się, że w kontekście podatków w Polsce mamy dużo szerszą paletę różnego rodzaju kwestii, którymi warto by się zająć, natomiast zajęto się akurat tą kwestią progów podatkowych. Ona jakoś tak w pewnym momencie pojawiła się w debacie publicznej, więc mamy reakcję. Jeżeli przyjąć sam kształt tej reakcji, to ona rzeczywiście nie jest najgorsza, no bo tutaj jest ta kwestia tej neutralności budżetowej, a wszyscy wiemy, że ten deficyt jest wysoki. W ostatnim roku był ponad 7%, w tym roku pewnie będzie bliski temu poziomowi, więc jest problem. Natomiast jakby nie brakuje takiego szerszego spojrzenia na te wszystkie rozwiązania podatkowe, bo mamy kwestię tego, że mamy bardzo wysokie wydatki na obronę i od lat w zasadzie powtarza się ten motyw, że powinniśmy zapewnić trwałe źródła finansowania, czy te jakieś dodatkowe dochody podatkowe. Jest kwestia postępującej automatyzacji i upowszechniania się AI i już wszyscy wiemy, że ona bardzo mocno będzie wpływać na to kształtowanie się tej siły przetargowej, pracy, kapitału, więc to, czego mi brakuje, to takiego systemowego spojrzenia na te nasze podatki. Wiemy, że

0: że no, czekają nas bardzo olbrzymie zmiany strukturalne, także w związku z tymi rozwiązaniami międzynarodowymi, które wchodzą, więc no, ja bym oczekiwał szerszej debaty wokół tych tematów. Natomiast jeżeli podatkowych... Natomiast,
1: może jeszcze będzie.
0: Oby. To, natomiast obawiam się, że no, biorąc pod uwagę ten cykl wyborczy, że to chyba nie jest ten czas. Tak? Natomiast to, co mnie się akurat nie do końca podoba, to jest kwestia tego wprowadzenia dodatkowego progu w CIT-cie. Bo to jest znowu takie różnicowanie formy opodatkowania w zależności od wielkości. I tutaj już widzimy takie efekty, że ta niższa, bo my już mamy jedną niższą stawkę 9% dla tych najmniejszych firm, że ona jest takim bodźcem do tego, żeby niekoniecznie rosnąć. Także jak osiągamy pewien poziom, to zaczynamy, lepiej preferujemy zakładać nowe firmy, a niekoniecznie pozwolić rosnąć tej, która jest. Więc tworzymy takie bodźce, które nie są z punktu widzenia gospodarczego najbardziej pożądanymi. Bo my byśmy chcieli mieć w Polsce firmy, które dynamicznie rosną, które ekspandują też międzynarodowo, a my systemem podatkowym zachęcamy je do tego, żeby niekoniecznie to robiły. Ja bym w kontekście CIT-u myślał o innych rozwiązaniach, to znaczy takich, które zachęcają do określonych działań. Tak? To znaczy dzisiaj widzimy, że na przykład mamy problem z inwestycjami firm.
1: Tak.
0: I one są bardzo niskie. W zeszłym roku nakłady inwestycyjne firm do PKB 8,1%, najniższe w ciągu 30 lat naszej gospodarki rynkowej. Więc powinniśmy stwarzać takie bodźce w systemie podatkowym, które będą zachęcać do tych działań, które z punktu widzenia jakby gospodarki są najbardziej pożądane. Więc być może system, który, no, wracamy trochę do rozwiązań, które kiedyś były, a mianowicie jakby ulg inwestycyjnych. Czyli możesz płacić niższy podatek, ale jeżeli rzeczywiście ponosisz nakłady inwestycyjne. Bo ten system, który teraz mamy, ten estoński CIT, on jakby skłania do akumulowania kapitału w spółce, ale niekoniecznie oznacza też inwestowanie. Tak więc jakby, no, reasumując, wydaje mi się, że potrzebujemy w naszym kraju szerszego spojrzenia na to, co mamy w podatkach i szczególnie w kontekście tych zmian, które będą bardzo szybko zachodzić w związku z automatyzacją, wprowadzaniem AI. W ogóle nie ruszona ta kwestia czy temat podatków nieruchomości. Cała literatura wskazuje na to, że w sytuacji, kiedy będzie upowszechniać się AI, jest to jeden z tych podatków, którego rola powinna rosnąć, tak? Ponieważ on ma tą bazę podatkową, której nie można przesunąć. Tak? Ona jest, jakby nie oddziaływuje to, co się dzieje u innych. Tak? Więc wiele aspektów istotnych jest do podniesienia w tej dyskusji podatkowej, a tu mamy takie miejscowe, punktowe zaadresowanie pewnej kwestii, która nie do końca wiadomo, skąd się pojawiła. Znaczy wiadomo, że...
1: Nie wiadomo, bo więcej zarabiamy i płacimy wyższe podatki, więc wpadamy w kolejny próg.
0: Dlaczego akurat to zostało w tym momencie uznane za kluczowy priorytet? Chyba tylko jakby agenda polityczna to wyjaśni.
1: No, na pewno jeszcze tutaj dyskusja będzie i debata. Przecież to wszystko też trafi do parlamentu, więc będą...
0: No jeszcze jest prezydent, który niekoniecznie
1: Tak, tym bardziej, że no, te zmiany podatkowe też mają trafić do Sejmu razem z projektem przyszłorocznego budżetu. Dzisiaj takie robocze posiedzenie rządu w tej sprawie. Za tydzień ma się odbyć głosowanie i przyjęcie tego projektu. A jak państwo na to patrzą? Czy to będzie trudny do zaplanowania budżet?
2: Tak, na pewno będzie to trudny budżet, bo już w ubiegłym roku, tak patrząc szeroko na sektor finansów publicznych, deficyt był bardzo wysoki. On przekraczał 7% PKB i szczerze mówiąc nie wygląda na to, żeby w tym roku, żeby w tym roku i w jeszcze kolejnym miał jakoś znacząco spaść poniżej tego poziomu. W ostatnim czasie faktycznie obserwujemy w polskich finansach publicznych takie zjawisko, gdzie dochody budżetowe w relacji do PKB utrzymują się na takim poziomie, powiedzmy, jak w innych państwach regionu. Czyli jeśli chodzi o dochody podatkowe, to jesteśmy jak Czesi. One oczywiście rosną, ale powoli. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, to kilka ostatnich lat, pewnie ostatnia dekada, wskoczyliśmy na poziom Skandynawii, więc nie da się mieć dochodów Czechów i wydatków Skandynawów, jeśli chodzi o finanse publiczne. Więc tutaj ta strukturalna dziura jest bardzo wysoka. Natomiast paradoksalnie te zamrożone progi podatkowe to było takie działanie, które było działaniem nawet jak się nic nie robiło, tak? I jak nawet nie mieliśmy konsolidacji fiskalnej, to mrożenie progów podatkowych obniżało nam deficyt o 0,2 PKB. Samo z siebie, tak? No i tego elementu już oczywiście nie będzie. Ciężko się spodziewać, że w obecnej sytuacji politycznej pojawiły się jakieś odważne projekty konsolidacji fiskalnej. Wiadomo, że ta dziura strukturalna w finansach publicznych jest tak duża, że rząd nie rozwiąże jej jednym działaniem. Potrzebne są liczne działania po stronie dochodowej.

0: dochodowej i po stronie wydatkowej. Przy czym działania po stronie wydatkowej są skrajnie niepopularne politycznie w okresie przedwyborczym, a działania po stronie dochodowej, sam pan prezydent powiedział, że żadnych nie podpisze. Więc można powiedzieć, że rząd był w klinczu. W klinczu nadal jest. Natomiast tak jak mówiłam, ja odebrałam te zmiany pozytywnie, bo tak jakby, może powiedzmy, jestem już trochę pozbawiona złudzeń. Wiele lat obserwując, jak jest prowadzona polityka gospodarcza w Polsce, to z reguły są takie działania ad hoc, bez jakiegoś większego planowania. I biorąc to, co mogliśmy dostać, to wydaje mi się, że dostaliśmy nie najgorsze rozwiązanie, bo przynajmniej ten deficyt nie wzrośnie. Tak? I było ryzyko, że przez tą podwyżkę progów będzie mieć wyższy deficyt. To wygląda na to, że chociaż tutaj nie. Natomiast czy w tym budżecie znajdzie się jakaś odważna konsolidacja fiskalna? No niestety nie sądzę. To trzeba odłożyć na dalszą przyszłość.
1: Panie Andrzeju?
2: Tak, to będzie trudny budżet. Konsolidacja będzie bardzo ograniczona, jak mi się wydaje, zresztą tu się podpisuje po tym, co zostało powiedziane. Natomiast to jakby dwa wydaje mi się ciekawe wątki. Pierwszy jest związany z tym, że pierwszy raz w tym procesie będziemy mieć Radę Fiskalną, czyli niezależną instytucję, która będzie jakby oceniać ten projekt budżetu i tutaj no, kształtuje się jakby być może jakby nowy modus operandi, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. I oczywiście tam nie ma jakby rada takiej mocy, że ona może coś narzucić, tam jest tylko to comply or explain, czyli...
1: Tak ona wręcz tak po cichu chyba w ogóle działa, bo mało osób pewnie słyszało o tej radzie, prawda?
2: Ci, którzy się z tymi tematami zajmują, słyszeli,
1: no właśnie,
2: bo już było takie stanowisko
1: odnoszące
2: się do średnioterminowych prognoz, które są podstawą też przy konstruowaniu budżetu i to było w maju i zresztą ta... Udział Rady jest ściśle określony, to znaczy w tym procesie budżetowym i teraz będzie ten jakby najważniejszy element, czyli ocena tego projektu budżetowego i jakby to jest ciekawe zobaczyć, jak to wszystko ze sobą zagra.
1: Na pewno.
2: Natomiast druga bardzo istotna kwestia, którą też już trochę Rada Fiskalna podnosiła, ona jest ważna w kontekście tej całej ścieżki konsolidacji. My funkcjonujemy w innym frameworku, jakby w takim framework, tu się nasuwa jako słowo, ale w ramach właśnie unijnych, jeśli chodzi o te kwestie procedury związanej z deficytem i tak dalej, że proszę zwrócić uwagę, że my od kilku lat jakby tam deficyt nie jest tą kluczowym parametrem, tam jest ta ścieżka wydatków netto i ona jakby doprowadziła do takiej sytuacji w Polsce, być może to nie jest, nawet przypuszczam, że nie było to zamierzone, że my paradoksalnie spełniamy te wymogi tej ścieżki, która jest, jeśli chodzi o te wydatki netto, ponieważ one jakby są tam, to nie są wszystkie wydatki, tam są niektóre rzeczy obniżone, jeszcze mamy tą klauzulę związaną z wydatkami obronnymi, więc my paradoksalnie spełniamy te wymogi komisji, a równocześnie mamy deficyt, który prowadzi do bardzo szybkiego przyrostu długu publicznego. I to jest, mi się wydaje, taki no dość niebezpieczny element, bo my jakby nie ma tego nacisku, który kiedyś był ze strony Unii Europejskiej, żeby ten deficyt konsolidować. Widzimy taką ciągle dość zachowawczą postawę agencji ratingowych, które też jakby no, są tym polem oddziaływania, jakby zachęcania do tego, żeby coś z tym deficytem robić. Też rynki finansowe mają ograniczone oddziaływanie z tego względu, że jakby udział inwestorów zagranicznych w portfelu polskich obligacji jest bardzo niewielki, więc jakby ich działania mają tutaj ograniczony wpływ na te rentowności. A to, co się teraz dzieje, to jest bardziej efektem no, tego, co się dzieje globalnie i tych trendów, które są związane nie tylko z polskim rynkiem. Więc jakby summa summarum, jest tu wiele elementów. To będzie na pewno rok wyborczy, więc no, tutaj trudno oczekiwać jakichś znaczących, istotnych działań, ale pamiętajmy, że to nas nie ominie, to się tylko przesuwa w czasie. I to, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że w tych dokumentach Ministerstwa Finansów z początku roku, w tej analizie wykonania tej ścieżki konsolidacji, można znaleźć taki przypis, że prognozy na 29 rok zakładają już działanie mechanizmów ostrożnościowych przewidzianych w ustawie o finansach publicznych, więc robi się bardzo ciekawie, ponieważ są to dość restrykcyjne mechanizmy, więc o ile nie w 2027, to wygląda na to, że najpóźniej w 29 będziemy być może w takiej sytuacji, że budżet będzie konstruowany no, na bardzo restrykcyjnych zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych. Więc 2007 jeszcze nie będzie tak źle, ale najtrudniejsze ciągle przed
1: nami. Czyli w ciekawych czasach przyszło nam żyć. Będziemy śledzić, zobaczymy, co tam rząd zdecyduje dzisiaj i za tydzień. No my nie mamy łatwej sytuacji, ale tutaj jeszcze chciałam ten wątek zagraniczny poruszyć z państwem. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy

0: przekroczył 40 bilionów dolarów i to zadłużenie podwoiło się pod rządami obecnego prezydenta i jego poprzednika. Mniej więcej 1/3 wzrostu, no to powstała w pandemii COVID-19. Wtedy wszyscy musieli te wydatki na zdrowie zwiększać, ale za pozostałą część już odpowiada polityka fiskalna obu prezydentów. I ja myślę, że tutaj pan Andrzej mówi, że u nas ciekawie, ale w Stanach chyba też ciekawie, panie Andrzeju.
1: No tak, gdzie się nie obejrzy, to wszędzie jest ciekawie.
0: No
1: tak? Natomiast jeżeli chodzi o te 40 miliardów,
0: bilionu, właśnie, tak, to już
1: w skalę, że to
0: poziom jest kosmiczny, tak.
1: Tak, więc tutaj jakby pierwsza kwestia jest taka, że jeżeli dobrze pamiętam, to jest jakby nieskonsolidowany wewnętrznie, bo część tego długu jest w rękach innych instytucji rządowych, jakichś systemów ubezpieczeń i tak dalej, więc ta rzeczywista kwota, ona jest mniejsza, bodajże 32 biliony, ale najbardziej istotna, jak mi się wydaje, w kontekście długu amerykańskiego jest inna kwota. Tam wydatki na obsługę, czyli te związane z odsetkami, przekroczyły 1 bilion dolarów, czyli to jest równowartość polskiego PKB, czyli z tytułu samego odsetek płaconych przez rząd Stanów Zjednoczonych, to jest olbrzymia kwota, taka jak nasze cały produkt krajowy brutto. I to jest bardzo dużo mówiące. I to, co się tam dzieje, jest też bardzo ciekawe, bo pamiętajmy, że duża część tego amerykańskiego długu, zresztą nie tylko amerykańskiego, jest jeszcze na dzień dzisiejszy po tych niskich stopach z okresu pandemii, tak? Czyli gdzie tam to było na zero, albo czasami nawet ujemne. To teraz nagle się jakby ceny tego gwałtownie się zmieniają, bo mamy teraz te rentowności na dużo wyższych poziomach, więc tworzy się coś w rodzaju takiego kuli śnieżnej, tak? Czyli tych narastającego kosztu obsługi tego zadłużenia. I oczywiście to nie jest znowu coś, co jest jakby unikalne w skali historycznej, ale wracamy pod tym względem mniej więcej do roku 2007, czyli przez 20 lat żyliśmy w trochę anomalii, teraz wracamy do rzeczywistości, która kiedyś była. No i teraz znowu musimy się przyzwyczaić do tego, że to jest ta trudniejsza rzeczywistość, tak? Gdzie te koszty finansowania są dużo wyższe. I tu jest masa bardzo różnego rodzaju ciekawych wątków. To, co się dzieje w Japonii, też najwyższe od 30 lat rentowności. Japończycy przestają kupować obligacje amerykańskie, bo opłaca im się kupować już obligacje japońskie. Więc
0: zresztą
1: mamy
0: zawsze też ich dużo kupowali, bo tam były
1: kupowali amerykańskie,
0: wysoki.
1: Bo były wyższe rentowności, tak, bo tak. W Japonii były bliskie zera. Tak? Tak. Więc, a teraz mamy taką sytuację, że nawet na japońskich obligacjach można solidnie zarobić. Więc my w tym wszystkim musimy się odnaleźć i tutaj no jednak ta ostrożność fiskalna musi być zapewniona, bo czasy są takie, bym powiedział, dość nerwowe, także na rynkach finansowych, więc różne rzeczy w najbliższych miesiącach i kwartałach mogą się zdarzyć.
0: Pani Urszulo, jak pani patrzy na sytuację?
2: No, ciężko się nie zgodzić, że dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi o dług publiczny. Tutaj porównując się do Stanów, można powiedzieć, że u nas i tak nie jest jeszcze najgorzej. W takim sensie, że my oczywiście mamy w tej chwili bardzo duży problem z deficytem i z szybkim narastaniem długu, ale na szczęście ten dług narasta z takich poziomów, bym powiedziała, średnio wysokich. Nie niskich oczywiście, natomiast średnio wysokich. No i u nas dług przekroczył 60% PKB, w tym roku przekroczy 65%, w kolejnym 70%. No to jest niedobrze. Natomiast w Stanach to jest rzędu 126% PKB. I co ciekawe, jak sobie porównamy ten dług amerykański w tej chwili do PKB, no to on jest, no należy do najwyższych na świecie, czyli można go porównywać z tym, co mamy we Włoszech, Grecji, Japonii, ale też różnych takich państwach, które znajdują się w poważnym kryzysie fiskalnym, jak Wenezuela, Liban, Sudan, no i tak trochę średnio, żeby mocarstwo atomowe, państwo, które emituje walutę rezerwową, podstawową, było w koszyku z krajami, które mają jakieś tragiczne kryzysy fiskalne. Oczywiście dla Amerykanów taki dług to jest dużo mniejszy problem niż dla reszty świata. To oni ciągle emitują walutę rezerwową. Oni mają swojego dolara zawsze. Jak będzie problem z obsługą długu, może wkroczyć bank centralny i tak jak to było wielokrotnie obserwowane, mogą robić wiele rzeczy bezkarnie albo narażeni na mniejsze sankcje niż inne gospodarki, które muszą się liczyć z reakcją rynków, ale faktycznie robi się poważnie.
0: Robi się poważnie i zaskoczenie na pewno za oceanem jest. A zaskoczenie też we Włoszech, bo włoskie espresso podrożało przez ostatnie 5 lat o 1/4. Ceny kawy różnią się w zależności od regionu, a z reguły im dalej na północ, tym drożej.
3: Od 2 do 3 espresso dziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę kawy przy barze musi zapłacić 1,29 euro. To prawie 1/4 więcej

0: niż 5 lat temu, wynika z analizy badań nad konsumpcją Cierre Chia Soutenti. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51 centów. Niewiele mniej, bo euro 49 kosztuje kawa w Pescarze i to właśnie tam w ciągu 5 lat odnotowano największy wzrost, bo aż o 49%. Najtańsze espresso można wypić w Messynie średnio za euro 6 centów. Według autorów badania za podwyżkami stoją m.in. rosnące koszty energii i prowadzenia lokali. Co ciekawe, ceny samej kawy na światowych rynkach są obecnie niższe niż rok temu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Przez lata espresso w Italii miało tę taką, można powiedzieć, chronioną, tradycyjną cenę. To było 1 euro, no ale rosnące koszty zmusiły, jak słyszymy, lokale do podwyżek. Choć i tak ceny tam we Włoszech są atrakcyjne, jeśli popatrzymy na to, co my płacimy za filiżankę kawy. Pani Urszulo.
2: Tak, można powiedzieć, że ja też przed... Niedawno wróciłam z badań terenowych, bo faktycznie byłam w północnych Włoszech. Potwierdzam, przy barze espresso 1,5 euro kosztuje, jak się chce usiąść przy stoliku, to 2 euro. I wydaje mi się, że ta różnica troszeczkę może też wyjaśniać, dlaczego espresso we Włoszech jest tańsze niż w Polsce. Tam się po prostu przychodzi, pije kawę, idzie dalej.
1: Szybko.
2: U nas w cenie kawy, która jest dużo wyższa niż we Włoszech ciągle. Jednak wliczone jest to, że siądziemy przy tym stoliku i będziemy go zajmować przez godzinę. Więc faktycznie chyba jakaś takie kulturalne chyba wyjaśnienie tej różnicy w cenie, to trochę jest kwestia kulturalna, tak? We Włoszech to espresso znaczy coś zupełnie innego niż w Polsce, natomiast jest też kwestią dużo bardziej istotną. Oczywiście wiadomo, że dla Włochów kawa jest święta. Sama widziałam sytuację, że ktoś zamówił sobie cappuccino o niewłaściwej porze, a i tak dostał espresso, bo o tej porze się nie pije cappuccino.
1: No to właśnie, doświadczenia, to jest element kultury po prostu.
2: Z tych wakacji. No tak, jest to bardzo ważne. Życia. Zakładam, że skoro cena wzrosła o te 50 centów, no to musiała wzrosnąć, bo inaczej sobie... sobie kawiarnie czy też restauracje nie dopinały budżetów.
1: Tak. Ja jestem ciekawa, czy u nas te ceny by się obniżyły znacząco, gdybyśmy tak właśnie wchodzili na chwilę, wypijali szybko kawę i szli dalej. Podobno już takie lokale gdzieś się pojawiają. Ja jeszcze nie byłam, no ale być może. Panie Andrzej.
3: No jest to jakiś pomysł rzeczywiście jakby na nową formułę i nowy format. Być może takie jako niszowa oferta jak najbardziej może się pojawić. Natomiast myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę, że chociaż tu było wspomniane w audycji, w tej materiale, że ostatnio te ceny spadają, ale generalnie ceny kawy w ostatnich latach mocno rosły i tam mamy z jednej strony te problemy z podażą, która nie nadąża, z drugiej strony ten rosnący popyt z tych nowych rynków, takich jak chiński, gdzie no, mówi się, że gdyby Chińczycy jakby dostosowali ten swój model konsumpcji do zachodnioeuropejskiego, no to w ogóle byłaby już katastrofa.
1: Czyli dobrze, że na razie jeszcze herbaty dużo piją.
3: Tak, że ciągle sobie dużo herbaty piją, więc no, myślę, że tutaj te aspekty kulturowe są jednak jakby najbardziej istotne i musimy jakby stworzyć własną kulturę picia kawy, a rzeczywiście zgadzam się z tym, że zdarzało mi się też we Włoszech, że pani sprzedająca kawę patrzyła na mnie takim zabójczym wzrokiem, jak zamawiałem niewłaściwą kawę o niewłaściwej porze.
1: No tak, tak. Tak jak mówimy, to już jest część tradycji, część stylu życia. No zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie dalej dziać. Na razie mówię, no to chyba dla Włochów prawie koniec świata.

0: I wracamy do studia. W studiu Trójki goście, ekonomiści Urszula Kryńska i Andrzej Halesiak. I kolejny temat. Od początku funkcjonowania systemu kaucyjnego do końca lipca w Polsce zebrano 3 200 000 000 butelek i puszek. Tylko w lipcu było to 900 milionów opakowań. I jak poinformowała wczoraj wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska, to był rekord. Tymczasem w debacie publicznej sporo ostatnio pojawia się głosów na temat kaucji, wręcz takie, żeby system zlikwidować. Co państwo na to, pani Urszulo?
1: No chyba nie możemy go zlikwidować, bo jak inaczej dojdziemy do zbiórki 90% butelek. Tam doświadczenia innych państw i badania pokazują, że system kaucyjny to jest jedyna droga, żeby mieć recykling na takim poziomie. Więc to znowu nie rozważamy tutaj, co by było w świecie, który byśmy chcieli mieć, tylko widzimy, w jakim świecie żyjemy. Natomiast mi jest ciężko się wypowiadać na ten temat, czy ten system jest tkliwy, czy nie, dlatego że od lat nie kupuję żadnych napojów w butelkach, albo jak kupuję jeden na miesiąc, to jest dobrze. Natomiast muszę przyznać, że wprowadzenie systemu kaucyjnego odkryło przedsiębiorczość mojego młodszego dziecka. Moja córka z każdego wyjazdu przyjeżdża zadowolona. Teraz przez 10 dni zebrała butelki na obozie za 50 zł. Wydała to oczywiście na słodycze, natomiast w sumie nie najgorzej.
0: W sumie bilans niezły, prawda? Ja myślę, że to też jest jakaś właśnie forma edukacji takiej finansowej. Panie Andrzeju. Wiem, że pan jest niedużym zwolennikiem, albo wręcz inaczej.
2: Inaczej. Wydaje mi się, że jakby nie do końca to wszystko dobrze żeśmy ułożyli i dlatego też mamy trochę z tym problemów związanych, bo jakby nie ma co ukrywać, że jakby te problemy są.
0: No ale to dopiero początek.
2: Tak, dlatego
0: w Finlandii właśnie 30 lat system działa i działa już wreszcie.
2: Bardzo dobrze, że teraz po tym pół roku czy 7 miesiącach funkcjonowania systemu jest taki dobry czas, żeby zobaczyć, co działa, co nie działa, pouzupełniać te braki systemowe, wprowadzić ewentualnie jakieś nowe rozwiązania czy modyfikacje, o których zresztą pani minister chyba tam wspominała, było jakby na początku to też wymienione. Natomiast tutaj jakby kluczowa wydaje mi się sprawa z jednej strony polega na tym, że jest to system niedomknięty w kontekście tego, że zabraliśmy część dochodów tym komunalnym jednostkom odpowiedzialnym za odpady, akurat w tej części, która stanowiła dla nich profit, tak? Bo to nie było tak, że jakby te plastiki i to aluminium, ono jakby znikało. Ktoś odnosił z tego korzyści i to były głównie te komunalne przedsiębiorstwa, do których to wcześniej trafiało.
0: To racja, tylko samorządy nie były w stanie same właśnie osiągnąć tych pułapów, które musimy osiągnąć.
2: No tak, ale to pytanie, czy to też

0: wina samorządów, no bo tutaj jest jakby cały ten łańcuch, począwszy od nas jako konsumentów i tego, czy my mamy bodziec do tego, żeby te odpady w odpowiedni sposób jakby utylizować, czy nie.
1: No właśnie, myślę, że jednak to 50 groszy jest takim bodźcem, że nie wyrzucę tej butelki do lasu, tylko zbiorę i oddam.
0: No i miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, chociaż na razie ten poziom odzysku, on jest, no szału tam nie ma.
1: Tak? No tak, ale mamy niecały rok, pamiętajmy, tak, niecały tak. rok systemu.
0: I jest też jeszcze jedna kwestia, dla której jakby się wydaje, my już z tego systemu się nie możemy wycofać, to jest kwestia tego, że są firmy, które poniosły określone nakłady na zbudowanie tego systemu, tak? I gdybyśmy się chcieli nagle z tego rakiem wycofać, to możemy skończyć tak jak w przypadku tych szczepionek, które kiedyś się zobowiązaliśmy, a teraz czekają nas za to olbrzymie kary i konieczność jakby ponoszenia kosztów, więc tu potencjalnie jest takie samo wyzwanie. Więc nie rezygnujmy z systemu, postarajmy się jakby zidentyfikować te jego słabości i tak go zmodyfikować, żeby osiągnąć te zakładane cele, no bo te cele są bardzo ambitne, te 90% bodajże w 2029.
1: Tak.
0: Więc do tego nam jeszcze trochę brakuje. I chyba tyle. Tak?
1: Tak, no na pewno właśnie zmiany będą, bo resort już mówi po pierwsze o tym, żeby ważność bonów, które dostajemy w sklepach za zwrot butelek i puszek wydłużyć i żeby to też ujednolicić wszystko, bo w każdym sklepie jest troszeczkę inaczej, ale druga ważna rzecz właśnie rozważa włączenie do systemu jednorazowych butelek tych małpek takich po alkoholu, bo dzisiaj podobno właśnie one głównie są w lasach i też jak się po ulicach miasta chodzi, to też je widać niestety, więc ja myślę, że to byłby dobry jakiś taki ruch, prawda?
0: Tak. Tutaj wydaje się to takie też dość naturalne, tak? Biorąc pod uwagę też wolumeny tego, to
1: no niestety, niestety. Ja tylko dodam, że lasy państwowe podają, że na oczyszczanie z tych takich szklanych butelek lasów wydają ponad 30 milionów złotych, a za te pieniądze to można by było coś innego kupić i inaczej je zagospodarować. Także jest tutaj pole do popisu, a tak jak mówimy, system ma niecały rok i dobrze, że co jakiś czas jest sprawdzane, jak to się rozwija i jak to funkcjonuje. Ja jeszcze muszę taki też mój personalny wątek dodać. Ja zauważyłam, że w tych kolejkach, jak stoimy, żeby oddać butelki do kaucjomatu, to nawiązują się relacje między ludźmi, bo po prostu zaczynamy rozmawiać. Nie wszyscy patrzą wtedy w telefon, tylko wymieniają się. Czasami są to różne właśnie i też negatywne opinie na temat systemu, ale jest ta nić taka porozumienia, więc to też nie jest najgorsze. Na koniec pierwszego kwartału Polacy mieli w gotówce ponad 456 miliardów złotych. Gotówka to drugi po depozytach bieżących największy składnik oszczędności Polaków. No i ten poziom gotówki zwiększył się w ujęciu kwartalnym o niecałe 3%, ale w skali roku już ponad 16%. Czy to taka miłość do gotówki nasza, która pozostanie, jak państwo obserwują tutaj sytuację? Pani Urszula.
2: Tak, to zjawisko jest dość ciekawe i to nie jest kwestia bieżącego roku, tylko od wielu lat obserwujemy, że faktycznie gotówki w Polsce jest dużo. Taka jedna z kluczowych przyczyn początku wzrostu ilości gotówki w obiegu wydaje się związana z migracjami z Ukrainy. I to nie tylko powojennymi, ale wcześniej już można było zidentyfikować takie zjawisko wtedy, kiedy mieliśmy pierwszą falę po 2014. Z badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że Ukraińcy traktują złotego jako dobry sposób na przechowywanie wartości. Czyli jak patrzymy, jak Ukraińcy przekazują pieniądze do swoich rodzin na Ukrainie, czy przewożą pieniądze, gdy wracają do Ukrainy, to widać, że bardzo często przewożą pieniądze w gotówce i przewożą gotówce w euro, albo w złotych. Często nie widzą potrzeby wymiany na hrywny, nie widzą potrzeby wymiany na dolara, tylko faktycznie uważają, że złoty to jest na tyle dobra waluta, żeby móc ją przewieźć do siebie i przechowywać w niej swoje dochody, czy też oszczędności. Kwestia oszczędności może też wyjaśniać, dlaczego tak mocno gotówka rośnie w ostatnim czasie. To, co obserwujemy w ostatnich kilku kwartałach w Polsce, to jest spory wzrost takiej skłonności do oszczędzania. I to jest ciekawe, że faktycznie Polacy oszczędzają coraz więcej, widać to chociażby w danych takich zagregowanych, że około 10

0: 6% dochodu do dyspozycji nie wydajemy. To jest bardzo mało w porównaniu ze średnią europejską, ale dużo, jeżeli sobie spojrzymy na to, jak to było w historii w Polsce. I tam nastąpiło bardzo ciekawe zjawisko, bo widać, że coraz więcej Polaków jest w stanie oszczędzać. Jak sobie patrzymy na badania koniunktury konsumenckiej i pytanie, czy jesteśmy w stanie oszczędzać, to coraz większy odsetek Polaków przyznaje, że tak. Czyli możemy, obserwujemy takie zjawisko, że oszczędności nie są już tylko taką kwestią elitarną. Także tylko kilka, czy też kilkanaście procent społeczeństwa miało oszczędności, czyli również osoby o relatywnie niskich dochodach z tak dołu rozkładu dochodów są w stanie w tej chwili oszczędzać. To jest oczywiście konsekwencja tego, że spłaszcza się nam rozkład dochodów. Ostatnie lata to był wzrost dochodów raczej pchany od dołu niż ciągnięty od góry. No i jak rosną oszczędności, to pewnie rośnie też gotówka. Jak sobie spojrzymy na strukturę oszczędności Polaków, no to
1: tak. Drugie miejsce.
0: Nie jest szczególnie optymalna. Tak? Ludzie lubią trzymać po prostu pieniądze, trzymają pieniądze na rorach, trzymają gotówkę, rzadko są lokaty, a jakieś produkty kapitałowe to już w ogóle bardzo rzadko się pojawiają. Więc to są, wydaje mi się, takie kwestie, które wyjaśniają, czego tej gotówki jest tak dużo, bo nie jest to chyba szara strefa, bo szacunki szarej strefy pokazują, że ona raczej się zmniejsza. Nie jest tak, że w Polsce musimy mieć gotówkę, żeby zapłacić, bo mamy naszego wspaniałego Blika, który zastępuje gotówkę w miejscach, gdzie powiedzmy działa bardziej nieformalna gospodarka. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia tych oszczędności imigrantów.
1: Panie Andrzeju?
2: No ja bym się pod tą tezą jakby podpisywał, tym bardziej, że jakby podobną sytuację mamy na przykład w Niemczech, tak? Kraj, który w ogóle się nie kojarzy z takim wykorzystywaniem gotówki jako takiej. Natomiast tam te wskaźniki są bardzo podobne, oczywiście w ujęciu takim relatywnym do PKB, więc...
1: Tak, Niemcy przed nami. Mhm.
2: Tak, ten motyw wydaje się być najbardziej kluczowy. Natomiast no myślę, że przy tej okazji warto też zwrócić uwagę, że mamy no bo te blisko 500 miliona w gotówce, mamy około 1 biliona na rachunkach bieżących, czyli to jest 1,5 biliona środków, które tak naprawdę nie pracują z punktu widzenia właścicieli, więc być może to nie tylko na butelkach można coś tam dorobić, ale można też poprzez optymalizację jakby tego rozłożenia tych swoich oszczędności, pomyślenia, żeby część z tego jednak wylądowała albo na jakiejś lokacie, albo na jakieś proste inwestycje, więc no...
1: Być może, być może. Andrzej Halesiak, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Urszula Kryńska, PKO Bank Polski, Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy i dobrego weekendu. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję.

0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład.

0: Laptop Dell 15. Do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 10:00. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 23-latek miał planować zamach na czołowych polityków. Mikołaj T. został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Kolejni ranni w wypadku autokaru wrócą dziś do Polski. To 2 z 5 osób, które są w węgierskich szpitalach. Nad Dolny Śląsk nadciąga potężna ulewa. Wydano alert 2. stopnia. Zatrzymany w sprawie zamachu terrorystycznego na czołowych polskich polityków to 23-letni Mikołaj T. z Tomaszowa Lubelskiego. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu do 20 lat więzienia. 23-latek był niezadowolony z rządu i w związku z tym planował przeprowadzenie zamachu na polityków 2 największych partii politycznych w kraju, przekazał Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
10: On przygotowywał taki zamach, chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. W tym wpisie nie było konkretnych nazwisk, mówił o zamachu na kilkunastu polityków. Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego 23-letni Mateusz T. przyznał się formalnie do dokonania takiego wpisu, natomiast w dalszych wyjaśnieniach powiedział, że zrobił to z głupoty.
9: Podczas przeszukania nie znaleziono u Mikołaja T. broni, jedynie środki odurzające. Mężczyzna usłyszał zarzuty przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu. 2 spośród 5 poszkodowanych osób, które wciąż przebywają w węgierskich szpitalach, mają diś wrócić do Polski. Stan 3 pacjentów, najciężej rannych, nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. Pozostali ranni już wrócili do kraju. Agata Król.
11: Transport poszkodowanych do Polski zależy od ich stanu zdrowia. Do kraju lecą specjalistycznym samolotem, a na pokładzie mają stałą opiekę medyczną. Większość rannych w wypadku już wróciła. Pozostało 5 osób, 2 z nich prawdopodobnie zostaną zakwalifikowane do powrotu.
12: Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów pod kątem tego czasu, kiedy tych pacjentów będzie można zakwalifikować do transportu.
11: Mówiła Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia. Ciała 12 ofiar śmiertelnych prawdopodobnie zostaną przetransportowane do kraju w przyszłym tygodniu. Tyle czasu trwa.

0: trwają procedury, informował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
1: Węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał.
0: Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech chce przejąć prokuratura okręgowa w Krośnie. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany. Agata Król, Polskie Radio.
2: Coraz bliżej nowego budżetu. Za godzinę rząd zajmie się projektem na przyszły rok. To posiedzenie robocze. Dokument ma zostać przyjęty w następny piątek. Zawarte w nim będą m.in. nowe progi podatkowe, które dwa dni temu zaprezentował premier Donald Tusk. Dagmara Kędzior.
3: To jeden z najważniejszych dokumentów, którymi corocznie zajmuje się rząd. Zawarte są w nim m.in. informacje o deficycie państwa, ale też o tym, które obietnice wyborcze zamierza zrealizować rząd przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Na razie wiadomo, że zostaną w nim zawarte zmiany progów podatkowych. Do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12% stawka PIT. Potem do 150 tysięcy będzie nowa 24%, a powyżej tej kwoty już 32%. Premier Donald Tusk podkreślał, że te zmiany mają być zrekompensowane wyższymi obciążeniami podatkowymi dla przedsiębiorców.
4: Wkłada trochę więcej na barki odpowiedzialności najbogatszym, bo to było do tej pory naprawdę niesprawiedliwe. Nie powiększamy deficytu dzięki temu.
3: Jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje rosnący deficyt państwa. Według ministra finansów jest on niższy niż w krajach Unii Europejskiej, ale tempo jego wzrostu wymusza wprowadzanie ograniczeń. Zdaniem niektórych ekonomistów deficyt nie zmniejszy się w najnowszym projekcie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporowski i sumski. Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 135 dronów bojowych, podały siły powietrzne. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 107 bezzałogowych statków powietrznych. Silny deszcz i burze przejdą przez Dolny Śląsk. Dla regionu wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Lokalnie może spaść nawet około 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Największe opady prognozowane są w Sudetach Zachodnich, m.in. w Karkonoszach i Górach Izerskich. Hydrolog dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwraca uwagę, że takie zagrożenia coraz częściej pojawiają się właśnie pod koniec lata.
5: Klimat nam się ewidentnie zmienia. Mamy teraz coraz częściej powodzie właśnie w tym okresie letnio-jesiennym. Natomiast prawda jest taka, że to nie jest normalne dla naszego klimatu, bo u nas zawsze mówiło się, że tak klasyczne, że mieliśmy do czynienia z powodziami świętojańskimi, czyli przełomu czerwca-lipca, a teraz rzeczywiście od jakiegoś czasu mamy coraz częstsze historie powodziowe z tego przełomu lata-jesieni.
2: Ostrzeżenia drugiego stopnia mogą obowiązywać także jutro. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Dziś sporo chmur, przelotny deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe również burze. Termometry pokażą od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
7: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Autopromocja.
9: Przy stole.
10: Kochali Gdynię wtedy, gdy nie było to jeszcze modne.
11: Od wielu lat na wszystkie spotkania z modernizmem chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki.
10: To one i oni, mieszkańcy tego miasta, usiądą przy wspólnym 600-metrowym stole, a my przysiądziemy przy nich i zapytamy na przykład o powody zachwytu nad tutejszą architekturą.
11: Bo ona jest gdyńska.
10: Nie zadowoli nas ta odpowiedź i pytać będziemy dalej. Już jutro na gdyńskie śniadanie przy najdłuższym wspólnym stole zapraszam tuż po 9:00. Anna Dudzińska.
8: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj.

0: Daj tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
8: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Let's go! Jazda z MediaMarkt tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 10.
15: Nowe w piątek.
14: Dzień dobry, tu Gosia Jakubowska, audycję wydaje Ania Lalka, a realizuje Elżbieta Malinowska. Do godziny 12 jesteś.

Tak, po świetnie przyjętej płycie Romance brzmi dzisiaj Fontaines D.C. Marianne to ich najnowszy singiel zapowiadający nowy album Dopamine Chamber. Taki nosi tytuł. 16 października jest zaplanowana premiera, a 31 października zespół ma pojawić się ponownie w Polsce. Tym razem zagrają w Łodzi. Natomiast ten tytuł całego albumu wskazuje na to, jaką dopaminę możemy mieć i dostarcza nam w sumie świat cyfrowy i poniekąd AI. O ironio, zespół skorzystał z tego przy tworzeniu swojego teledysku, wokół czego też była straszna burza w internecie. Natomiast skupiając się na samym tekście Marianne i samym brzmieniu też Dopamine Chamber, ma to być ta płyta, tak jak Romans było w 60% ludzkie, a w 40% naznaczone automatyzacją i utratą uczuć, tak w przypadku Dopamine Chamber mają te proporcje zostać odwrócone. No jestem bardzo ciekawa, jak będzie brzmiał nowy album. Jak sami słyszymy po pierwszym singlu, mniej mocnych gitar, a więcej elektronicznych brzmień, ale wiem, że to nie koniec niespodzianek, ponieważ 8 sierpnia zespół zaprezentował przedpremierowo dwa numery. Oprócz Marianne pojawił się również Six Shot Morning, więc podejrzewam, że to będzie drugi singiel, który już niebawem pewnie się ukaże. A teraz czas na naszą piosenkę dnia. Jest to polsko-ukraińska Dagadana.

I właśnie w Trójce wybrzmiała jedna z ładniejszych premier, które się dzisiaj ukazały, tych płytowych. Sam Smith, utwór Moon Dance, w którym też usłyszymy gościnie Feist, ale nie tylko w tym numerze, ponieważ My Guy też został stworzony we współpracy z tą artystką. Natomiast Sam Smith, no mam do niego jakąś słabość i ten piąty studyjny album myślę, że jest jednym z ładniejszych. Dużo tam nawiązań do Nowego Jorku, który to Sam Smith myśli o nim jako swoim domie. Też dużo tej wolności artystycznej, emocjonalnej otwartości i czasu autorefleksji usłyszymy na najnowszej płycie Hazel Eyes i też tej wolności całkiem sporo w dzisiejszej audycji Nowy w Piątek. Ja się już uśmiecham, ponieważ przed nami co najmniej dwa spotkania. Za chwilę w Studiu Trójki pojawi się Liwka z nowym singlem i nowym etapem w swojej twórczości. W drugiej części zaplanowana jest Paulina Przybysz, która nas przewiezie autem po Warszawie. A zatem zapraszam do godziny 12, całkiem sporo atrakcji. A jeżeli komuś mało da gadany, która jest naszą piosenką dnia, no to pojawi się również i ona pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Tymczasem, myśląc o samym Smithie i utworze Moon Dance, od razu pomyślałam o tym utworze.

0: Ciekawe, czy ten utwór pojawi się w jutrzejszym trójkowym ekspresie. Pozdrawiamy Pawła Kostrzewę już jutro między godziną 10 a 13. Trójkowy ekspres po raz kolejny wyruszy z trójkowego studia. Fletcher Fletcher natomiast to jest właśnie zespół, który już możemy kojarzyć z tych audycji Pawła Kostrzewy. Natomiast jest to też zespół, który podąża swoją krętą ścieżką tej niezależnej sceny brytyjskiej, ale doskonale za to wiedzą, jaki jest ich cel. I chociaż jest to Wielka Brytania, to myślę, że ich twórczość może przyciągać również fanów Fontaines DC. Kilka punktów wspólnych się tam pojawia, między innymi właśnie ta tożsamość, ale też i emocjonalność, którą wygrywają, jeżeli chodzi o dzisiejszą scenę brytyjską. A my teraz powracamy do Oliwki.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają. Jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa.

0: koszmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować od trutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.
2: Co?

0: prosto ze stadionów po kilku wspaniałych festiwalowych koncertach w studiu Trójki Liwka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 2 lata minęło, od kiedy się ostatni raz widziałyśmy. Całkiem sporo się wydarzyło. Jak patrzysz na to z perspektywy czasu?
1: Nadal jestem w procesie i rzadko zdarza mi się usiąść i tak spojrzeć na to...
0: chłodnym okiem?
1: Mm-hmm, tak.
0: A myślisz, że to jest potrzebne?
1: Na pewno potrzebuję jakiegoś odpoczynku, ale nie wiem. W zasadzie to lubię te momenty, jak czasem to do mnie dociera, ile zdążyło się wydarzyć i gdzie zaczęłam i kiedy zaczęłam i gdzie jestem teraz.
0: Mówisz o odpoczynku. Trochę się też sama uśmiałam, ponieważ pracujesz teraz nad wydaniem swojej drugiej solowej już płyty. Singiel Poza Tobą Nic już za chwilę pojawi się na antenie Trójki, ale zanim się to wydarzy, czy słuchałaś już nowej Phoebe Bridgers?
1: Tak!
0: Jak ci się podoba? Czyli jestem tu.
1: Bardzo. Niesamowite to jest. Dużo jest tam w ogóle jakichś takich outro.
0: Mhm. Ambientu dużo też.
1: Tak, bardzo dużo ambientu. I strasznie podobają mi się te przerywniki instrumentalne. No nie, no super. I też właśnie tekstowo. Ona nie przestanie mi imponować tym, jak wrzuca jakąś linijkę, która jest zabawna i zaraz po tym coś cię tak uderza, tak kłuje cię. Nie, no nie, no.
0: Czyli nie powinnam zadać pytania czy, tylko ile razy w takim razie już przesłuchałaś tej płyty, ale dobrze. Zostawiamy Phoebe Bridgers, ona też w audycji Nowy w Piątek jak najbardziej się pojawi. Wracając do twojej twórczości, praca nad drugą płytą.

0: myślę, że też stanowi pewnego rodzaju u artystów zawsze jakieś takie pole do eksperymentowania. I mam wrażenie, że u ciebie się też to dzieje. Za chwilę usłyszymy, jak Poza tobą nic gra nam trochę też na tym, co się działo ostatnio u ciebie, czyli nawiązanie do rapu też jest. A mianowicie, na czym ten eksperyment w przypadku tej drugiej płyty będzie polegać?
1: Wydaje mi się, że to jest ciągłe szukanie. Dlatego cieszę się, że mogłam wziąć udział w takim projekcie jak Latarnie wszędzie dawno zgasły. Zacząć odkrywać siebie trochę od innej strony. Wydaje mi się, że to była jakaś taka furtka trochę do nieco innego świata, co pozwala mi na dalsze eksperymentowanie i właśnie to szukanie.
0: O tym etapie Latarni wszędzie dawno zgasło jeszcze powiemy za chwilę. Natomiast ostatnio, jak byłaś w Studiu Trójki, to powiedziałaś coś pięknego. Jestem jak woda, która przyjmuje kształt naczynia, do którego jest wlewana. Trochę mi się to skojarzyło z Bruce'em Lee, który powiedział, że człowiek powinien być jak woda, a z drugiej strony jest to jakiś taki piękny przekaz tego, że człowiek płynnie powinien jakoś reagować na to i adaptować się do różnych sytuacji życiowych. I zastanawiam się, czy ten spokój i to opanowanie, z którym to powiedziałaś, nadal tobie towarzyszy.
1: To jest bardzo ciekawe w ogóle, że ja mam taką opinię takiej spokojnej. Tylko ja jestem tak bardzo świadoma tego chaosu, bo on jest w środku. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek miałam faktycznie taki spokój. Widziałam taki cytat, pewnie powiem jakoś bardzo koślawo, ale że ja nigdy nie chcę mieć ostatecznej formy. I zgadzam się z tym. W sensie nie chcę się zamknąć w jakichś ramach.
0: To jest bardzo trudne. Jeszcze jak się osiąga jakiś zasięg i fanów, do tego zasięgu też. Natomiast teraz myślę, że możemy przejść do tego, o czym chciałam też z tobą pogadać, ponieważ dużo wywiadów już ukazało się od czasu, kiedy pojawiła się płyta Tako, ty gościnnie oczywiście. Natomiast dużo mówiłaś o tym, że stałaś się częścią tej opowieści. No. Jak dużo bierzesz doświadczenia i tak dalej. Co się pojawiło w twojej głowie po zagraniu tych stadionów, po nagraniu tej płyty? Oprócz tego, że starasz się eksperymentować z rapem.
1: Więcej stresu.
0: A przecież mówiłaś, bez stresu.
1: No właśnie, o ironio, nie?
0: No właśnie.
1: Bo no jak się jest głosem w takim projekcie, przy takim artyście, to no musi być temu jakiś powód, dlaczego ja się tam znalazłam.
0: No ale
1: i są dni, że wiem, ale przeważają jednak te dni, kiedy sama zadaję sobie to pytanie. Nową perspektywę też na pisanie tekstów. To nie jest coś, co ja wdrażam, ale mam jakieś takie kolejne oczekiwania wobec siebie.
0: Ups.
1: Tak. Ale to no, czterosylabowe rymy. Jeszcze, żeby to nie brzmiało, jakby było wymuszone.
0: Bo te oczekiwania zawsze są po obu stronach, chociaż z drugiej strony coraz częściej słyszę od artystów, żeby porzucać od tych nie tylko doświadczonych, ale też i debiutujących, aby też właśnie porzucać te oczekiwania. To wcale chyba nie jest takie łatwe.
1: No nie jest. Ale nie wiem w zasadzie, gdzie kończą się oczekiwania innych, a zaczynają moje własne.
0: Ostatnio też wydałaś epkę z swoimi utworami z debiutanckiej płyty, ale w wersji live, które mogliśmy usłyszeć na tegorocznym Orange Warsaw Festival. Czy to jakaś też deklaracja zostawienia etapu z papieru za sobą, za zamkniętymi już drzwiami, nie wracamy tam, czy jednak przy okazji drugiej płyty będziesz jeszcze tam zaglądać?
1: Poniekąd. Myślę, że tak bardzo się odsłoniłam na tej pierwszej płycie i to było jakoś tak bliskie mi, że ciężko odciąć się od tego zupełnie. Dalsze eksplorowanie tego i rozbudowywanie dalej swojej wrażliwości, pielęgnowanie tej autentyczności, która zawsze była istotną cechą. Nie chcę stać się produktem.
0: Tego się trzymamy. Czekamy zatem na całą płytę, która ukaże się kiedy? Pomidor. Rozumiem. Dobrze. To w takim razie trzymamy kciuki. Dziękujemy bardzo, że byłaś z nami w Studiu Trójki.
1: To już tyle.
0: Kończymy na dziś. Więcej może przy okazji właśnie premiery płyty, ale kiedy, no to właśnie czas pokaże. Natomiast możemy się z tobą jeszcze zobaczyć koncertowo we wrześniu, bo wracasz na Great September, gdzie się po raz pierwszy spotkałyśmy, ale ja jestem przekonana, że wrócisz również na stadiony. Trzymam za to kciuki. Dziękuję bardzo.

zachwyty nad nową płytą Phoebe Bridgers nie ustają. Między innymi dzięki tej dojrzałości, eksperymentom, które są tak odważnie zauważalne i słyszalne na jej najnowszym albumie Lost Weekend. O tej płci mam nadzieję, że jeszcze więcej uda nam się powiedzieć w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Ja też mam nadzieję, że Phoebe Bridgers zawita do Polski, aby zaprezentować swój najnowszy album w przyszłym roku. Natomiast jeżeli chodzi o koncerty, to w najbliższą niedzielę zapraszamy do włączenia trójki między godziną 19 a 20. Zaprezentujemy retransmisję koncertu Trupy Trupy z festiwalu Zew się budzi.

0: Mam nadzieję, że każdy zapamiętał. Godzina 19 w najbliższą niedzielę zespół Trupa Trupa, ich koncert z festiwalu Ze Wsi Budzi. I tak pierwsza godzina audycji Nowy w Piątek dobiega końca. Słyszymy się chwilę po 11, a za chwilę usłyszymy kolejną premierę w Trójce. Halo, halo, kto tam?
1: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze radiowej Trójki, z tej strony Marcel Baliński. Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do odsłuchania naszego ostatniego singla przed premierą płyty. Jest to Lolo i jest to zdecydowanie najbardziej marzycielski z utworów z naszej nadchodzącej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie

0: Roli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Prokuratura i ABW badają sprawę 23-latka, który planował zamach na polityków. Mikołaj T. usłyszał już zarzuty. Andrzej Poczobut wróci do Grodna. W Trójce potwierdził, że wybiera się na zjazd Polaków 13 września. Pilnie potrzebna jest każda grupa krwi. Do 13 trwa zbiórka przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie. W sprawie 23-latka z Tomaszowa Lubelskiego, który planował zamach na czołowych polskich polityków, została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mikołaj T. usłyszał zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości. Służby zatrzymały go w jego domu w Tomaszowie Lubelskim. Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie powiedział, że 23-latek zamieścił swój wpis na Telegramie, na grupie publicznej Broń Palna Polska.
8: Przyznał się formalnie do dokonania takiego wpisu, natomiast w dalszych wyjaśnieniach powiedział, że zrobił to z głupoty. Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Zawiadomiona została również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
7: Podczas przeszukania w domu zatrzymanego znaleziono również marihuanę. W związku z tym postawiono mu także zarzut posiadania środków odurzających. Grozi mu do 20 lat więzienia. MSZ wezwało ambasadora Izraela i oczekuje przekazania materiałów dotyczących śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Damian Sobul zginął w wypadku w wyniku izraelskiego ostrzału na konwój humanitarny w kwietniu 2024 roku. Izraelskie władze wojskowe umorzyły postępowanie dotyczące śmierci 7 wolontariuszy. O szczegółach Michał Makowski.
9: Izraelski dron ostrzelał rakietami oznakowane samochody wolontariuszy World Central Kitchen, zabijając Damiana Sobula i innych pracowników organizacji. Nie jesteśmy stroną postępowania, więc formalnie ani prawnie nie możemy nic zrobić w sprawie umorzenia śledztwa przez Izrael, stwierdził w radiowej Jedynce wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
10: Uważamy, że użycie siły musi być proporcjonalne, a niewłaściwe użycie siły powinno mieć swoje konsekwencje, więc oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie.
9: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zakwalifikowała sprawę jako zabójstwo polskiego obywatela w Strefie Gazy z użyciem materiałów wybuchowych. Już w pierwszych dniach śledztwa zwróciliśmy się do Izraela z wnioskiem o międzynarodową pomoc prawną, przekazała Polskiemu Radiu prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn.
11: Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na ten wniosek. Ten wniosek nie został zrealizowany.
9: Wolontariusze zabici w izraelskim ataku dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do Strefy Gazy. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Andrzej Poczobut potwierdził w Trójce, że wybiera się na początku września do Grodna, aby wziąć udział w zjeździe Polaków na Białorusi. Wydarzenie zaplanowano na 13 września. W porannej rozmowie na naszej antenie opozycjonista powiedział, że jednym z głównych tematów spotkania będzie sprawa na

0: nauczania języka polskiego.
1: Dzisiaj nie ma żadnej możliwości uczyć się w systemie państwowym. Dwie szkoły polskie, które działały na Białorusi, czyli Szkoła Polska w Grodnie, Szkoła Polska w Wołkowysku, przestały istnieć. Teraz to są szkoły rosyjskie. Jedyną możliwością nauki języka polskiego są szkoły społeczne działające przy Związku Polaków. No i rozwój tych szkół, poszukiwanie jakichś możliwości wyjścia z tego impasu, no to jest najważniejsze wyzwanie, które stoi przed Związkiem Polaków i generalnie przed polską mniejszością na Białorusi.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia został uwolniony z białoruskiego więzienia. Spędził 5 lat w kolonii karnej. Mija 19 lat od dnia, kiedy przez Wielkie Jeziora Mazurskie przetoczył się biały szkwał. Dramat na wodzie trwał niespełna 20 minut. Potężna fala i wiatr wiejący z prędkością 130 km na godzinę przewróciły ponad 40 łodzi i żaglówek. Życie straciło wtedy 12 osób. Jak mówi dyżurny MOPR-u w Giżycku Piotr Karczewski, ratownicy do dziś wspominają tamte tragiczne wydarzenia.
2: Tak naprawdę była największa tragedia, jaka przeszła Jeziora Mazurskie ze względu na to, że był to ogromny wiatr 12 w skali Buforta, który tak naprawdę można powiedzieć przyszedł znikąd. 14:27 to tak naprawdę w przeciągu 20 minut już ponad 100 osób zostało podjętych z wody.
0: Po tamtej tragedii na Mazurach powstał system masztów ostrzegających żeglarzy przed załamaniem pogody. Potrzebna jest każda grupa krwi. Jeszcze do 13 przed warszawską siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 stoi krwiobóz. Krew potrzebna jest naszemu koledze z radia, który ucierpiał w wypadku, ale również innym chorym. Z oddawania krwi wykluczają pewne zabiegi wykonane w ostatnim czasie, mówi o tym dr Dariusz Blinowski.
3: Wszelkiego typu tatuaże, jakieś zabiegi endoskopowe typu kolonoskopia, gastroskopia, artroskopia, implanty, to wyklucza z oddawania krwi na okres 4 miesięcy w tej chwili. Natomiast choroby, powiedzmy, układu oddechowego, jakieś przeziębienia, przyjmowanie antybiotyków czy leków przeciwwirusowych dyskwalifikuje dawcę na okres 14 dni od momentu skończenia kuracji.
0: Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dziś sporo chmur, przelotny deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum możliwe także burze. Termometry pokażą od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Autopromocja.
7: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
8: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
9: Tomasz Mann. Miłości.
8: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
10: Ciągle słucham starych przebojów.
11: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
12: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
8: Barbara Marcinik, polecam w wakacyjną jeszcze sobotę po 19:00.
6: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
17: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
16: Litorsal Senior?
17: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
18: Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Ubezpieczenie samochodu w banku?
20: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 1113.

0: 5943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 9 minut po godzinie 11.
7: Nowe w piątek.
6: Witamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Gosia Jakubowska, Ania Lalka i Elżbieta Malinowska. Do godziny 12 jesteśmy razem i też do 12 możemy głosować na listę przebojów. Pierwsza trójka.
8: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

Za oknem przepiękna pogoda, korzystamy z ostatnich dni lata i ostatnich minut głosowania na naszą listę przebojów pierwsza trójka do godziny 12. Przypominam, mamy na to czas, a Iron City, utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie trójki, Interpol, jest w naszych propozycjach i też odliczamy do premiery nowego albumu

Nowy album Interpolu już za tydzień. A skoro o liście przebojów mowa, to Lambda teraz w Trójce, Madame in Poland.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Biba Dubi i utwór Memories premierowo w Trójce. Jedna z najszczęśliwszych piosenek, które mają znaleźć się na najnowszym albumie Biba Dubi, ten już 18 września. Biba Dubi też komentuje, że jest to utwór, który tak naprawdę wpędza nas paradoksalnie w smutek, ponieważ uświadamia nam, że kurczowo trzymając się idei, które powinny mnie uszczęśliwiać, ale w rzeczywistości sprawiają, że czuję się smutna, bo chciałabym, żeby były to po prostu chwile, którymi mogłabym żyć wiecznie. Czyli jednak z jednej strony te szczęśliwe wspomnienia, z drugiej strony smutek, że one już miną i nie będziemy mogli ich przeżyć raz jeszcze. Dodatkowo Biba Dubi wraz z nowym albumem i nową piosenką ogłasza trasę koncertową. Ta będzie obejmowała nie tylko Stany Zjednoczone, ale także i Europę. Do Europy dotrze pod koniec tego roku. Niestety na całej trasie zabrakło Polski, ale u naszych sąsiadów możemy ją usłyszeć 6 grudnia w Berlinie chociażby. A my teraz wybieramy się na krótką przejażdżkę samochodem Pauliny Przybysz. To wszystko powiązane jest z premierą jej najnowszego utworu, który już jutro, ale my w Trójce wysłuchamy go przedpremierowo, a zatem... Wchodzimy do samochodu Pauliny Przybysz. Właśnie zamykamy drzwi od amerykańskiego wozu.
1: O tak.
0: Paulina, jak się czujesz?
1: Świetnie.
0: A jak odczucia po 15 przesłuchaniu dzisiaj tego numeru?
1: Ja wciąż go kocham, bardzo dobrze mi się go też gra na żywo. To jest też fajne, że gdzieś tam jest to taki numer, który wydaje się produkcyjny, ale tak naprawdę jest bardzo organiczny i może się z nim wydarzyć wszystko w trakcie też, szczególnie grając z muzykami, którzy właśnie mają otwarte głowy i nie grają od A do Z, tylko jednak cisną w pewne wolnościowe ruchy wykonują.
0: No chyba tak. Halo, czy to Mama's Car?
1: Mama's Car.

0: słuchanie utworów wspólnie jadąc autem, ale przede wszystkim jakieś takie połączenie z tym młodszym pokoleniem.
1: Tak. No myślę, że to jakby taką pierwszą genezą powstania tych słów była jakaś taka moja refleksja w ogóle na temat tego, że faktycznie bardzo dużo czasu spędzam w tym samochodzie i bardzo dużo czasu spędzamy go razem z dziećmi, że z jednej strony pozwalamy sobie po prostu obok siebie pobyć, trochę się ponudzić, trochę podrzemać, posłuchać muzyki, ale że w tym całym zbitku jakby tych wydarzeń po prostu jest czas na to, żeby się otworzyć i pogadać jakoś tak głębiej w tych całych takich zamieszkach dnia, gdzie ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, wracasz, dzieci nie ma, one wracają, ciebie nie ma, no to jakby ten moment, kiedy razem jeździmy, jest naprawdę świetny na spotkanie. Do tego też faktycznie zagłębiłam się w badania naukowców, którzy twierdzą, że z nastolatkami wcale tak świetnie nie rozmawia się oko w oko, kiedy tak się ich przyszpili i powie się im, no powiedz mi tutaj w twarz, tylko że faktycznie ich mózgi są tak zbudowane, że to trochę je triggeruje do ucieczki. A w ogóle zabawne jest to, że intuicyjnie jadę pod ich szkołę właśnie. Tak wyszło. Więc jakby mogę cię wyrzucić w szkole muzycznej.
0: Nie, broń Boże.
1: Ten moment, kiedy razem sobie patrzymy na drogę i nasze mózgi jakoś tak harmonijnie działają w różnych rejonach, jest świetne do tej gadki.
0: I ruszamy w trasę z moimi znajomymi, czy na festiwal, jak jedziemy większą ekipą, to też zawsze wspólnie słuchamy jakichś numerów, ale tam jest też wątek w tym utworze a propos Bluetootha, że pozwalasz się podłączyć swoim dzieciom pod Bluetootha, który masz w samochodzie. Teraz patrzę, że u ciebie jest Erykah Badu i Mama's Gun. Czy to nie przypadek?
1: To nie jest przypadek. Gdzieś tam, znaczy Mama's Car, samo to wyrażenie powstało moim zdaniem w momencie właśnie, kiedy nagrywaliśmy Inside z zespołem i naprawdę udało nam się spakować całe graty jeżdżąc tutaj po Mokotowie do tego samochodu i w zasadzie wszystkich wykonawców i pojechaliśmy razem na nagrania i jakoś wydaje mi się, że wtedy padło to, że to jest taki Mama's Car i że ja ich wszystkich wożę jak taka matka. Ten samochód dostał takie imię i teraz jak piszemy na grupce WhatsAppowej, kto skąd jedzie i kto jedzie. Na przykład myśląc sobie o tej płycie, która trochę jest takim spełnieniem moich marzeń o pewnej wolności totalnej, artystycznej, ale też trochę takiemu akustycznemu brzmieniu, które towarzyszy jednak dość soulowo, hip-hopowym kompozycjom, że takie, że to wszystko na przykład mi przywodzi na myśl album Eryki Mama's Gun, który kocham. Więc jakby Mama's Car został już tym tytułem, który dla mnie jest też symboliczny i wcale nie taki oddzielony od Eryki.
0: I pojechałyśmy. Ta przejażdżka po Warszawie trwała nieco dłużej niż 3 minuty, ale jeżeli będziemy chcieli posłuchać więcej na ten temat, to zachęcam do tego, aby zerknąć jutro na media społecznościowe Trójki. Tam fragment naszej rozmowy, nieco dłuższy, i też możemy zobaczyć, jak wygląda ten Mama's Car. Paulina Przybysz przedpremierowo na antenie Trójki o swoim najnowszym singlu, a jutro premierowo będziemy mogli posłuchać nie tylko tego utworu, ale też części nadchodzącego albumu w klubie Jasmine w Warszawie. O godzinie 19 ten koncert, z tego co widzę, biletów już nie ma, jest sold out, ale tak się składa, że my mamy ostatnie wejściówki. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to zapraszamy. 227 Trójek, Ania Lalka czuwa przy telefonach, a jutro usłyszymy Paulinę Przybysz w akompaniamencie Marka Pędziwiatra, Tymona Kosmy, Olafa Węgiera, Krzysztofa Baranowskiego.

0: Kowalskiego i Marcina Raka, którzy to też współtworzą jej najnowszy album. Zachęcamy do dzwonienia 22 i 7 trójek.
1: Trójka.
0: A my teraz zaglądamy do zagranicznych premier, wśród nich Weezer na ficie Wednesday.

Najpierw Weezer i fragment ich najnowszego albumu, Gold albumu, a przed chwilą Beck i zapowiedź jego, myślę, że nie mniej błyszczącego albumu, który już ukaże się 18 września. Ja się uśmiecham, bo te wszystkie single, które ukazują się w ostatnim czasie pod szyldem Becka, są naprawdę kojące, więc myślę, że cały album również taki będzie. Natomiast, aż ja się sama uspokoiłam, natomiast przed nami jedna z ładniejszych piosenek, które ukazały się w tym tygodniu, Chelsea Wolf.

Perla Szes i nie potrafię znaleźć wyjścia. Utwór, który pojawia się premierowo dzisiaj w audycji Nowe w piątek i utwór, który opowiada o takiej spirali negatywnych emocji. Jak sobie z nimi poradzić i jak znaleźć światło w tych negatywnych myślach? O tym z pewnością wie Daga i Dana. Poprosimy raz jeszcze zatem naszą piosenkę dnia, nie bez powodu.

0: Teraz twoja partia.
1: Moja?
0: No to wiesz,
1: to się stresuje.
0: Tak.
1: Za to, że to mogę.
0: Na. I to śpiewamy razem, uwaga.
2: Na.
1: Ja takie premiery w Trójce rozumiem. Proszę, zapraszam wszystkich artystów do takiego prezentowania premierowo swoich numerów. Daga Dana w studiu Trójki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czyli Daga Gregorowicz.
3: Dzień dobry.
1: I Dana Winnicka.
4: Witajcie.
1: Wspaniale. Dziewczyny, no właśnie, przed chwilą Père Lachaise grało nam na antenie Trójki i nie potrafię znaleźć wyjścia, a wy to wyjście potraficie znaleźć w świetle i w wodzie, czyli jednak natura nadal wam towarzyszy.
3: Jak najbardziej, natura jest wielką inspiracją w naszej twórczości, bo i także natura w postaci muzyki tradycyjnej, a teraz mamy mały zwrot do twórczości, która w nas konkretnie drzemie. Mamy sporo do powiedzenia. Ten czas, który minął od ostatniej płyty studyjnej zespołu Daga Dana, przyniósł, jak wiemy dobrze, bardzo wiele różnych wybojów trudnych. Mm-hmm. Jesteśmy polsko-ukraińskim zespołem, więc mogą sobie państwo tylko wyobrazić, a my zaraz też pewnie o tym powiemy, ile różnych rzeczy się działo. I w tych trudnych czasach człowiek może stracić światło i stracić sens,
1: nadzieję.
3: Mm-hmm. I przyszły także trudne momenty, w których to padały różne pytania, także takie bardzo skrajne, które przychodziły nam do głowy, różne pomysły.
1: I ważne jest, na przykład?
3: Jak na przykład, czy też jakieś myśli samobójcze nawet pojawiają się w głowach. Dana pewnie za chwilę będzie mówiła za siebie. Ja tylko mogę powiedzieć jako jej najbliższa przyjaciółka, że moje serce rozpadło się na 1000 kawałków, kiedy pełnoskalowa wojna wybucha. Mąż twojej przyjaciółki wyrusza na wojnę, bronić swojego kraju, w domu dziecko, które jest także moim dzieckiem chrzestnym. Ja po 2 tygodniach dowiaduję się, że mam raka złośliwego, wszystko naraz. I w tym momencie zadajesz sobie pytanie, dobrze, jak jest w tym miejscu twoje i jaka jest twoja rola w tym wszystkim? Jak się w tym odnaleźć? Kim być? Czy

0: mamy prawo także do odrobiny szczęścia, radości i także jakie jest twoje zadanie w tym wszystkim.
1: Tylko, przepraszam, się wejdę tobie w słowo, bo w tym momencie jeszcze nie było takiej refleksji. Refleksja o szczęściu pojawiła się
0: oczywiście, refleksja pojawiła się później.
2: Tylko bo to jest taka bomba, z którą wy do nas przychodzicie. Z jednej strony pojawia się to światło i nadzieja, a teraz te wszystkie informacje, o których ja się dowiedziałam częściowo, nie wiedziałam o wszystkich i to jest jakaś taka bomba emocjonalna. Strasznie przerażające i też trudne.
1: Jakby w ciągu tych par lat przeszliśmy bardzo wielkie przemiany jako ludzie i też jako mentalnie patrząc na różne trudne sytuacje, jak i osobiście, tak i globalnie. I kiedy na przykład widzę często na działania terrorystycznych państw, powiedzmy Rosji czy Iranu, to często to jest taka technologia, że oni chcą zastraszyć, czy na przykład jak hybrydowo działają w różnych państwach, gdzie chcą przez internet wyleć falę hejtu. I najgorsze, co można, to poddać się temu wszystkiemu. Ale taka mądrość przychodzi jakby z latami. To nie od razu jesteś taki z gotową odpowiedzią. Więc z mojego własnego doświadczenia ja doszłam do tego, że jeżeli poddajemy się pod hejt, pod nienawiść, jeżeli dajemy się zastraszyć, to w tym momencie przegrywamy. Więc nasz pomysł, też od wielu lat grając polsko-ukraińską muzykę w całym świecie, promując nasze relacje, które jeszcze do niedawna były bardzo serdeczne, tak? Mówiliśmy o trudnych rzeczach, więc w pewnym momencie ja zrozumiałam, że trzeba troszkę zmienić formę kontekstu. I jeżeli zadbamy o to, żeby być silnym mentalnie, żeby móc wytrwać przez różne trudy losu, czy to choroby osobiste, czy wojny, czy też straszne rzeczy, i nauczyć się widzieć nawet we wszystkim pozytyw, nawet w trudnych okolicznościach, to wtedy ty wygrywasz generalnie. Więc w pewnym momencie, kiedy wychodziłam z depresji, postanowiłam, że będę szczęśliwa. I może to zabrzmieć górnolotnie mimo wszystko, ale w tym jest wielka siła, że stawiam na to, żeby przetrwać, jak w samolocie najpierw zakładasz sobie maskę, a potem dziecku. I to postanowienie właśnie jest tym, tą maską, którą zakładam sobie, żeby móc wesprzeć, zainspirować wielu ludzi obok, bo mimo wszystko wiosna przychodzi, kwitną kwiaty, ptaki latają i często wracając do tej natury, rozumiesz, że my może jako ludzie wciąż popełniamy te same błędy w XXI wieku. A kiedy możesz na chwilę zanurzyć się w naturę i pouczyć się w niej tej mądrości, to możesz spojrzeć na świat zupełnie inaczej.
0: No i w tej piosence też pojawia się element wybaczenia, który często bardzo wiele zadr nosimy w sobie i się nimi karmimy. To można mówić o relacjach między państwami. Ja tutaj też, pisząc ten tekst, myślałam o swoich jakichś zadrach, które pielęgnowałam w sobie i nie potrafiłam odpuścić. A gdy odpuszczasz, jesteś kołem i uratujesz nas oboje. Więc stąd czeka nas, drodzy słuchacze, bardzo wiele dobrego w tym życiu i czasami to my jesteśmy tym motorem, jesteśmy ludźmi, którzy to stopują i nie pozwalają na to, żeby to wszystko dobro do nas wróciło i przyszło.
2: My musimy niestety też się teraz tu zatrzymać, natomiast potraktujmy to jako takie preludium do tego, co się wydarzy już w najbliższym czasie. Album Lumen, czyli 6. studyjny album zespołu Daga Dana, wielkimi krokami się zbliża. Ukaże się oczywiście pod szyldem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, stąd też z pewnością do tego wydawnictwa będziemy wracać. Bardzo dziękuję za to, że odwiedziłyście Studio Trójki. Daga Gregorowicz.
0: Dziękujemy bardzo.
2: I Dana Wynnycka.
0: I zapraszamy na koncerty. Już niebawem.
1: 18 września w Kadrze.
0: W Kadrze, w Domu Kultury KAD w Warszawie, a jutro w Mielcu, i jutro w Zawoni pod Wrocławiem i pojutrze w Mielcu.
2: Ale nie jest, no oczywiście my do tych zaproszeń się dołączymy, natomiast nie jest to jedyne.

0: Jedyna premiera, która ukazała się pod szyldem ostatnio Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Może więcej o tym teraz Piotr Metz.
1: Proszę Państwa, po raz pierwszy oficjalnie Sojka Stańko z płyty winylowej Agencji Muzycznej Polskiego Radia, strona pierwsza. Najbardziej obfotografowana płyta tego roku.

Tak, wczoraj było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na przedpremierowym odsłuchu płyty Stanisława Sojki i Tomasza Stańko. Zachęcamy serdecznie do sięgnięcia po to wydawnictwo.

0: Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Piotr Metzler. Jest dla mnie ogromny zaszczyt i wielka przyjemność przywitać Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, które kiedyś nazywało się M1. Dokonywano tu różnych wspaniałych nagrań. Część z nich trafiła też do archiwum Polskiego Radia, które z dnia na dzień teraz okazuje się być coraz większą skarbnicą rzeczy niezwykłych i bardzo ważnych. Taką właśnie rzecz usłyszymy dziś przedpremierowo. Jutro oficjalna premiera płyty Sojka Stańko, wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. 10 lat temu przeglądałem nagrania Stańki w archiwach, a było tego no dobrych parę stron wypełnionych Excelem. To akurat tych nagrań nie znalazłem, co oznacza, że kryje się tam jeszcze mnóstwo skarbów, że nagle znajduje się coś, o czym się nie wiedziało. To jest najpiękniejsze przeżycie muzyczne, jakie ja sobie mogę wyobrazić.
1: I nie tylko Piotr Metz. Myślę, że ta płyta będzie nam wspaniale grała i towarzyszyła. Pod szyldem Agencji Muzycznej Polskiego Radia się ukazała i też tak się stało, że mamy jeden egzemplarz. Sojka Stańko, jeżeli ktoś chciałby wejść w posiadanie, to zapraszam gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Tymczasem kończymy nasze dzisiejsze wydanie audycji Nowy w Piątek. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej

0: estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd pracuje nad przyszłorocznym budżetem. Premier wskazuje priorytety i mówi, że będą dużo kosztować. Wskoczył na auto resortu finansów i po nim przeszedł 41-letni Gruzin zatrzymany w centrum Warszawy. Samochody z polską rejestracją pod lupą we Włoszech. Nowe przepisy dotyczą ubezpieczeń. Bezpieczeństwo, zdrowie i transformacja energetyczna. Polska ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca, ocenił premier. Donald Tusk bierze udział w roboczym posiedzeniu rządu dotyczącym budżetu na przyszły rok. Wystąpienia premiera wysłuchała Dagmara Kędzior. Powiedz, co jeszcze mówił o projekcie.
8: Donald Tusk podkreślał, że prace nad projektem będą trudne, bo jeśli chodzi o realizację różnych inwestycji, to rząd ma wiele wydatków, a jednym z nich są te związane z obronnością.
9: 5% z budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Tak naprawdę wydajemy 2 razy więcej. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Bo bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem, jest i będzie naszym priorytetem.
8: Szef rządu zapowiedział, że w nowym budżecie znajdzie się też więcej środków na ochronę zdrowia.
9: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia. To jest też nasz priorytet, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta.
8: W projekcie budżetu będą też zawarte propozycje rządu w sprawie zmian w progach podatkowych, które premier przedstawił 2 dni temu.
7: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. ABW została poinformowana w związku z zatrzymaniem 23-latka z Tomaszowa Lubelskiego, który planował zamach na czołowych polskich polityków. Mikołaj T. usłyszał zarzuty, m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości. Służby zatrzymały go w jego domu w Tomaszowie Lubelskim. W domu nie znaleziono broni ani materiałów wybuchowych, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
10: Podczas przeszukania użyli funkcjonariusze psa tropiącego w celu poszukiwania broni, materiałów wybuchowych, amunicji. Nie znaleziono nic, znaleziono środki odurzające i taki zarzut również otrzymał pan podejrzany posiadanie środków odurzających w postaci marihuany. Prokurator z uwagi na charakter tego czynu, który mu się zarzuca, zasięgnął opinii biegłych psychiatrów celem ustalenia stanu jego poczytalności. Oczekuje się na tę opinię.
7: Wpis, w którym 23-latek wyrażał niezadowolenie z rządu i nakłaniał innych do zorganizowania zamachu na polityków, pojawił się w internecie 6 sierpnia. Mężczyzna został zatrzymany 6 dni później, trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Warszawscy policjanci zatrzymali 41-letniego Gruzina, który wczoraj wieczorem usiłował zatrzymać samochód należący do Ministerstwa Finansów. W okolicy Ronda de Gaulle wszedł na auto i przeszedł po nim. Był trzeźwy, mówi Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy Policji.
11: Mężczyzna popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym. Ponadto swoim zachowaniem stworzył zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu drogowego. Mógł też swoim zachowaniem doprowadzić do uszkodzenia jednego z pobliskich pojazdów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd ten należy do resortu finansów.
7: Gruzin trafił do aresztu. Włochy zaostrzają przepisy dotyczące samochodów na zagranicznych, w tym polskich

0: W tablicach rejestracyjnych. Zgodnie z projektem nowego kodeksu drogowego kierowca będzie musiał wykupić włoskie ubezpieczenie dla aut zarejestrowanych za granicą, ale na stałe używanych we Włoszech.
1: Ma to ograniczyć proceder, w którym samochód formalnie rejestrowano w Polsce, a następnie oddawano w leasing lub najem osobie mieszkającej we Włoszech. Pozwalało to na tańsze ubezpieczenie i unikanie części włoskich kosztów. Z rozwiązania korzystali głównie kierowcy w Kampanii, w tym Neapolu.
2: W 2025
1: roku w Neapolu i prowincji doszło do około 5000 wypadków z udziałem aut z polskimi tablicami, a połowa dotyczyła nieubezpieczonych pojazdów. Wartość odszkodowań wyniosła około 15 milionów euro. Mówił na antenie TGR Stefano Scavo, prezes Unione Centrale Italiana. Koszty ponosi także polski system ubezpieczeniowy. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych prowadzi około 500 postępowań, próbując odzyskać wypłacone odszkodowania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Niemal połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Instytut Meteorologii wydał 100 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną. Najwięcej na południu i zachodzie kraju, w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dziś sporo chmur, przelotny deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe również burze. Termometry pokażą od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Autopromocja.
7: Przy stole.
8: Kochali Gdynię wtedy, gdy nie było to jeszcze modne.
9: Od wielu lat na wszystkie spotkania z modernizmem chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki.
8: To one i oni, mieszkańcy tego miasta, usiądą przy wspólnym 600-metrowym stole, a my przysiądziemy przy nich i zapytamy na przykład o powody zachwytu nad tutejszą architekturą.
9: Bo ona jest gdyńska.
8: Nie zadowoli nas ta odpowiedź i pytać będziemy dalej. Już jutro na gdyńskie śniadanie przy najdłuższym wspólnym stole zapraszam tuż po 9:00. Anna Dudzińska.
6: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
17: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofarm.
19: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
19: No to życzę szczęścia.
20: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
21: Jeszcze więcej szczęścia.

0: 20, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Swój dyżur realizatorski kontynuuje Elżbieta Malinowska. 9 minut po 12.
4: Kamera!
5: Trójkowo.
4: Akcja!
5: Filmowo.
3: Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński. Zapraszam do 13. Zacznę od zapowiedzi tego, co przed 13 właśnie, bo to dzisiaj ostatni moi goście. Spotkamy się z twórcami filmu Arek Mama Panorama. Reżyser tego filmu to debiutant w pełnometrażowym dokumencie, bo mówimy o filmie dokumentalnym. Będzie z nami Mikołaj Janik, ale będzie też tytułowy bohater tego filmu, czyli artysta sztuk wizualnych Arek Pasożyt. Arek Mama Panorama to film świetnie przyjmowany przez publiczność, co zauważyłem już kilka miesięcy temu na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, ale później wiele kolejnych festiwali, pokazów specjalnych, także świetnie się składa, że ten film właśnie dzisiaj wchodzi na ekrany naszych kin. No a poza tym, to co zawsze powtarzam, gdyby ktoś się uparł i chciał spędzić większość roku na festiwalach filmowych w Polsce, to jest to absolutnie możliwe. Może z przerwą nie za długą zimą, ale od wiosny do jesieni można rzeczywiście przemieszczać się po całym kraju z festiwalu na festiwal, a w wakacje tych festiwali jest chyba jednak najwięcej. Dzisiaj wrócimy do jednego z nich, który się zakończył. To 9 Oktobus Film Festival. Podsumujemy go, bo to największy festiwal kina gatunkowego w Polsce. I on się wprawdzie zakończył w Gdańsku, ale przed nami w przyszłym tygodniu i w kolejnym jeszcze repliki festiwalu we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Powiem o tym dokładniej nieco więcej później. No i właśnie, gdyby chcieć być teraz gdzieś na jakimś festiwalu filmowym, no to trzeba jechać na zachód Polski, bo tam już trwa i potrwa jeszcze do niedzieli Solanin Film Festival. Od tego tematu zaczniemy. Już za chwilę przywitam w studiu, wprawdzie na odległość, mojego pierwszego dziś gościa.
4: Kamera!
5: Trójkowo.
4: Akcja!
5: Filmowo.
3: Trójkowo filmowo łączymy się teraz z nową solą. Halo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
3: A wita nas Karol Kolba, czyli dyrektor festiwalu, który w nowej soli właśnie trwa już od wtorku. To 18 tym razem już Solanin Film Festival. Jak wszystko się udaje od samego początku?
6: Kurczę, myślę, że 18 edycja Solanina jest edycja specyficzna.
3: Bo zobowiązująca.
6: Pełnoletność, tak. I myślę, że dzięki całej rodzinie Solanina, wszystkim przyjaciołom, partnerom i tak dalej, po raz pierwszy jesteśmy tak mocno dopięci na ostatni guzik, tak bardzo zorganizowani. Nic na razie nas nie zaskoczyło, więc bardzo się z tego cieszę, że wszystko idzie zgodnie z planem i że jest moc.
3: No i niech tak będzie, do końca tego wam życzę, bo przed nami jeszcze cały długi festiwalowy weekend, czyli wydarzenia piątku, soboty i niedzieli. Zacznijmy od tego, co jest zawsze solą, nie tylko w nowej soli, solą każdego festiwalu, czyli konkursy. Tych macie kilka, jak to właśnie w tym roku wygląda, jaka była selekcja, ile ostatecznie filmów się znalazło w tych sekcjach konkursowych?
6: Przede wszystkim w DNA Solanina od początku wpisany jest konkurs filmów krótkometrażowych. W tym roku mieliśmy naprawdę ogromny urodzaj. Z tego co wiem, była to największa ilość zgłoszeń filmów krótkometrażowych polskich do wszystkich festiwali, bo było to ponad 600 zgłoszeń. Z tych 600 ponad produkcji wybraliśmy 30, które finalnie dostały się do konkursów krótkometrażowych, zarówno w kinie niezależnym, czyli tym kinie ludzi do 21 roku życia, jak i animacji, jak i dokumentów, jak i kinie ofowym, fabularnym, czyli już tym kinie robionym przez studentów, absolwentów i osoby dorosłe.
3: Właściwie zupełnie mnie nie dziwi tak wielkie zainteresowanie konkursem filmów krótkometrażowych, bo przecież wiesz też doskonale, że w ostatnich miesiącach polskie filmy krótkometrażowe znakomicie sobie radziły na wielu zagranicznych festiwalach i wielu takich właśnie konkursowych również sytuacjach, bo to nie tylko festiwale.
6: Tak, choćby jeżeli mówimy tutaj o Michale Toczku,
3: na jego przykład
6: filmy Spiritus Sanctus na przykład, który odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Myślę, że takich produkcji jest kilka, ale to, co też nas bardzo mocno cieszy w konkursie krótkometrażowym, to to, że w tym roku w tym konkursie są dwie lubuszanki, czyli dziewczyny od nas z województwa lubuskiego, które no absolutnie, biorąc pod uwagę poziom tego

konkursu, czy choćby obecnego w tym konkursie wspomnianego wcześniej Michała Toczka. Nie są to filmy, które dostały się do konkursu, że tak powiem, po znajomości czy po sąsiedzku, ale rzeczywiście są to świetne produkcje, zarówno Echa, jak i Pojednanie dla papieża, Echa Joanny Fuczko, jak i Pojednanie dla papieża Pauli

0: Mamy ciekawie, bo planując ten konkurs, chcieliśmy, żeby to było takie trochę przedłużenie drogi tej festiwalowej krótkometrażowej. I bardzo mnie cieszy, że zarówno Robert Kwilman z filmem Capo, który już wcześniej z filmem Alcibiades był doceniony na Solaninie i był nagrodzony, jak i Emmy Buchwald z filmem Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, również pojawiała się wielokrotnie u nas w konkursach krótkometrażowych, no jak i LARP Kordiana Kondzieli, który wcześniej, również film LARP zresztą Kordiana Kondzieli,
1: a ten krótki,
0: był doceniany, tak, był doceniany na Solaninie, więc jest to super, że jest to takie przedłużenie pewnej drogi.
1: No tak, no to rzeczywiście to dowodzi, że warto było kiedyś zauważyć twórców krótkich filmów i to dotyczy też tegorocznych reżyserów, którzy zgłosili filmy do konkursu krótkometrażowego, bo po jakimś czasie się okazuje, że ci sami ludzie pięknie debiutują już w pełnometrażowej fabule, no i macie właśnie na to kilka dowodów, czyli rozumiem zainteresowanie konkursami wciąż bardzo duże.
0: Tak, zainteresowanie konkursami wciąż bardzo duże. Cieszy nas też to, że nowosolska publiczność ufa nam pod względem tych filmów konkursowych i licznie stawia się na projekcjach, uczestniczy w spotkaniach, czego już mieliśmy przykłady. Jest dzisiaj piątek, więc za nami już spora część filmów debiutanckich, zarówno wspomniany już LARP, zarówno wspomniane już Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, jak i również Capo, czy Życie dla początkujących, tak, również wspaniała produkcja.
1: No tak, Pawła Podolskiego, tak. O wampirach.
0: Tak, o wampirach, rolę wspaniałej wampirzycy wciela się Magda Maścianica, którą myślę, że nowosolanie i ogólnie uczestnicy festiwalu pokochali po spotkaniu z Magdą. Jest, wydaje mi się, najsympatyczniejszą wampirką na świecie.
1: No ale też jak już jesteśmy przy takich personaliach, to oczywiście nie tylko projekcje na Solaninie, ale również spotkania z gośćmi, no i również spotkania z jurorami. No to właśnie myślę, że warto przedstawić tegoroczne gremium jurorskie, które ocenia konkursowe filmy, no bo też myślę, że jest sympatyczne.
0: Tak, no w tym roku skład jurorski składa się, jak w poprzednich latach zresztą, z 5 osób. Otwiera je Jerzy Armata, myślę, że doceniony i popularny dosyć krytyk filmowy. Idąc dalej, mówimy o Karolinie Gruszce, aktorce, której myślę, że no, w Polsce fanom polskiego kina przedstawiać nie trzeba.
1: Absolutnie.
0: A nawet absolutnie nie tylko polskiego, no bo przecież wspaniała rola u Dawida Lincha, tak? Davida Lincha. Idąc dalej, mamy Karolinę również Rzepę, czyli związaną z filmem Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Oczywiście Karolina jest jurorką w konkursie filmów krótkometrażowych.
1: Także tu nie ma kolizji żadnej.
0: Nie ma żadnej kolizji. Absolutnie wspaniała rola w tym filmie, doceniona zresztą w Gdyni. Oczywiście Tomek Sapryk, który jest osobą, którą większość z Państwa może kojarzyć choćby z serialu Rancho i fenomenalnej kreacji, ale także wielu innych aktorskich, zarówno filmowych, jak i teatralnych ról. No i piątą osobą zamykającą jury jest Emilia Śniegowska, reżyserka docenianego, myślę, że nie tylko w Polsce, bo również w Chicago, czy w paru innych miejscach filmu Kumotry dokumentalnego.
1: No właśnie, pamiętam, że wspomniałeś tutaj o uczestniczkach konkursu, nazwijmy je lokalnych, prawda? No bo tam właśnie z waszego regionu, z Lubuskiego, a ja tutaj zobaczyłem w programie coś chyba też bardzo, bardzo takiego lokalnego. Mianowicie w niedzielę jest pokaz filmu Solanin i spotkanie z twórcami i to jest właściwie film historyczny już.
0: Tak, jest to prawdziwa gratka, bo trzeba przyznać, że najpierw powstawał film Solanin, niezależny polski film pełnometrażowy o superbohaterze z Nowej Soli, który finalnie miał nie powstać. Finalnie dzieło zostało odłożone na półkę i ku pamięci tego dzieła stworzyliśmy festiwal filmowy o tej samej nazwie, ale w końcu udało się ten film dokończyć. Myślę, że ze świetną rolą już świętej pamięci, zresztą Michała Kasprzaka w roli Solanina. W tym roku jako prawdziwa gratka zremasterowany, odrestaurowany film Solanin do zobaczenia w niedzielę o godzinie 15:00 i później spotkanie z dwójką reżyserów, czyli Eliaszem Gramontem i Konradem Paszkowskim. No niestety Michała Kasprzaka już z nami nie ma.
1: Ale za to będzie dwóch byłych dyrektorów festiwalu Solanin.
0: Tak, To prawda, zarówno Eliasz Gramont, jak i Konrad Poczkowski byli dyrektorami festiwalu Solanin i również twórcami tego filmu.
1: No właśnie, a film ma już

0: 17 lat, więc dlatego mówiłem, tak, że historyczny, właściwie wspomnienie, przykład takiego rzeczywiście pełnometrażowego filmu niezależnego, całkowicie fabularnego, właśnie zrealizowanego chyba w całości w Nowej Soli, prawda?
1: Tak, znaczy nie w całości, w całości w okolicach Nowej Soli, aha, bo również część scen była realizowana w dawnej fabryce amunicji, aha, kilkanaście kilometrów pod Nową Solą, ale jednak rzeczywiście,
0: ale
1: myślę,
0: lokalnie,
1: że 80%, aha, tak, 80% ujęć to jest miasto i też fajne jest to, że to miasto przez te 17 lat drastycznie się zmieniło i te lokacje i te ujęcia, które tam pokazujemy, są fajnym, historycznym, można powiedzieć, dokumentem i zapisem tego, jak kiedyś wyglądało miasto, bo ono dzisiaj już zupełnie tak nie wygląda.
0: No to właśnie, możemy skonfrontować to, co na dużym ekranie z tym, co rzeczywiście ciągle w realiach, w rzeczywistości. No dobrze, to poprosiłbym cię jeszcze o takie ostatnie weekendowe rekomendacje, bo no, widzę, że macie bardzo interesujące propozycje, głównie na sobotę i niedzielę właśnie. To, co byś polecił szczególnie?
1: Tak, dzisiaj piątek, więc na pewno polecam dzisiaj o godzinie 19:30 pokaz filmu Dom Dobry i spotkanie z naszym historycznie pierwszym mocnym solaninem, który odebrał tą nagrodę na czwartej edycji.
0: Czyli tę specjalną nagrodę.
1: Tak, tak, tak.
0: Przepraszam, wszedłem ci słowo. Oczywiście chodzi o Wojtka Smarzowskiego, tak.
1: I spotkanie z Wojtkiem Smarzowskim po filmie Dom Dobry. Myślę, że jak już widziałem zarówno w Polsce, jak i poza krajem spotkania z Wojtkiem Smarzowskim po filmie Dom Dobry, myślę, że będzie bardzo mocne. Sobotę rozpoczynamy również ciekawie, bo w sobotę już jesteśmy po filmach konkursowych, więc mamy pokaz wspaniałego filmu Zapaleńcy o historii polskiej animacji. Polecam wszystkim fanom polskich animacji. Po czym spotkanie z wspomnianym naszym jurorem Jerzym Armatą oraz Eugeniuszem Gordziejukiem.
0: Współautorami Wielkiej Księgi.
1: Współautorami wspaniałego wydawnictwa Anima Mistrzowie Polskiej Animacji, które jest naprawdę, myślę, że najlepszą polską pozycją, jeżeli chodzi o historię naszej rodzimej animacji. Później spotkanie z Emilią Śniegowską, również jurorką tegorocznej edycji Solanina i pokaz nagradzanego już wcześniej filmu, o którym wspominaliśmy, Kumotry. W sobotę na koniec dnia o 20:30 przedpremierowy pokaz filmu Natura Miłości. Również jest to, myślę, że fajna kinowa uczta, traktująca trochę o kinie, nie chcę zbyt wiele zdradzać, zapraszam Państwa serdecznie.
0: W każdym razie propozycja z Hiszpanii.
1: Tak, propozycja z Hiszpanii. W niedzielę pokaz Solanina, o którym wspominaliśmy wcześniej, a później również fajna filmowa perełka, bo mówię o filmie Maćka Cuskę, Kandydaci Śmierci.
0: Od razu wiedziałem, o czym mówisz.
1: Tak, który tak pięknie nam się wpisuje, bo my robimy festiwal od 18 lat, a twórcy tego filmu przez bodaj chyba 15 lat, jeżeli się nie mylę, dokumentowali swoje coroczne, wakacyjne kręcenie filmów niezależnych. Więc jest to wspaniałe dzieło, myślę, że które świetnie wpisuje się w urodziny Solanina. No i oczywiście
0: Film Zamknięcia,
1: tak. Prawdziwa perełka, którą udało nam się w tym roku pokazać mocno przedpremierowo, bo premiera tego filmu w polskich kinach jest w listopadzie. Mówię o filmie Meltdown hiszpańsko-chilijskim, w którym znany polski aktor Kuba Gierszał wciera się w rolę dyspotycznego trenera i myślę, że warto zobaczyć go w tej roli, bo zarówno ta rola, jak i ten film sporo namieszał w tym roku w Cannes. I myślę, że jeszcze namiesza sporo również w polskich kinach.
0: A oczywiście Kubę Gierszała zawsze z wielką przyjemnością zobaczymy w każdym filmie. Wy macie ten przywilej, że pokazujecie rzeczywiście na długo jeszcze przed premierą. A dodajmy też, że w weekend, bo już jutro wieczorem poznamy wszystkich laureatów festiwalu, tak?
1: Tak, jutro o godzinie 19 gala wręczenia nagród. Myślę, że będą po raz pierwszy w historii Solanina poza konkursami krótkich metraży. Mamy również konkurs filmów debiutanckich, o których już wspominałem. Tutaj też poznamy laureata w sobotę. Oraz mamy też nagrodę Koła Reżyserów Stowarzyszenia Filmowców Polskich, po raz pierwszy wręczaną w Nowej Soli przez właśnie Stowarzyszenie Filmowców Polskich. I myślę, że w sobotę o godzinie 19 wszystko będzie wiadomo.
0: A mocny Solanin w tym roku?
1: W tym roku z uwagi na 18. edycję historyczną nie zdecydowaliśmy się na wręczanie mocnego Solanina. Zdecydowaliśmy się właśnie na powrót naszego pierwszego historycznego mocnego Solanina przyznanego na czwartej edycji festiwalu, czyli Wojtka Smarzowskiego.
0: Czyli Wojtek Smarzowski właściwie po raz drugi, tak, świętuje, tak, jako laureat specjalnej nagrody.

0: zacny Salanin, tak?
1: Tak, dokładnie. Bardzo cieszymy się, że do nas wraca oczywiście po tylu latach i myślę, że będzie to okazja powspominać trochę zarówno jego moment kariery wtedy, jak i wszystko, co się działo pomiędzy. Myślę, że dlatego będzie to bardzo ciekawe spotkanie.
0: Zapraszamy więc 18. Salanin Film Festival, oczywiście w Nowej Soli jeszcze do niedzieli, do 23 sierpnia. A ja dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, chociaż na odległość. Trójkowa filmowa, był z nami Karol Kolba, dyrektor festiwalu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Wszystkich serdecznie zapraszam na Solanie.
2: Kamera!
3: Trójkowo!
2: Akcja!
3: Filmowo.
0: I pozostajemy w tej audycji przy wakacyjnych festiwalach filmowych, bo tak się składa, że ostatni tydzień w Gdańsku upłynął pod znakiem kina gatunkowego, a to za sprawą zakończonego w niedzielę 9 już Octopus Film Festiwalu, który odbywał się tam pod patronatem Radiowej Trójki. Festiwal będzie miał jeszcze swoje repliki we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie, o tym dokładniej za kilka minut. Natomiast jeśli chodzi o tę gdańską odsłonę wydarzenia, złożyło się na nie 6 dni pokazów, ponad 120 seansów w 13 lokalizacjach. Dwa konkursy, 3 retrospektywy, 10 sekcji tematycznych, do tego liczne pokazy specjalne, wykłady, warsztaty i oczywiście spotkania z zaproszonymi gośćmi, z niektórymi spotkamy się też za moment. Festiwalowe projekcje gościły m.in. na terenie Stoczni Gdańskiej, a także w Multikinie Gdańskim, Kinie Spektrum i Kinie Instytutu Kultury Miejskiej. No to czas już na podsumowanie 9. Octopus Film Festiwalu, a zrobi je Marcin Mindykowski.
4: W tegorocznym konkursie głównym 9. Octopus Film Festiwalu brało udział 13 nowych filmów gatunkowych. O ich wysokim poziomie zapewnia dyrektor programowy festiwalu Grzegorz Fortuna.
5: Wydaje mi się, że kino gatunkowe ma się bardzo dobrze współcześnie. To znaczy wyraźnie widać to, że mamy coraz więcej twórców wychowanych bardziej na VHS-ach niż na DKF-ach. I że coraz większa liczba twórców zaczynających, stawiających swoje pierwsze kroki jako reżyserzy, scenarzyści, producenci, stara się kręcić właśnie kino, które będzie gatunkowe, ale będzie miało jakiś ten swój autorski sznyt. I to jest to, czego my szukamy jako programerzy festiwalu. To znaczy szukamy właśnie filmów, które nie są takim prostym kinem akcji czy prostym slasherem, tylko właśnie oferują pewnego rodzaju połączenie gatunkowych inspiracji i gatunkowego sztafażu z autorskim pomysłem czy z jakąś wizją, która w taki czy inny sposób będzie dla tego filmu unikatowa. I wydaje mi się, że w tym roku udało nam się takie filmy znaleźć, czyli właśnie 13 filmów, z których większość to są polskie premiery, które pokazujemy trzykrotnie. To jest naprawdę taki fajny destylat tego kina gatunkowego z tego i zeszłego roku, właśnie uwzględniając te filmy, które nie były w polskich kinach ani na polskich platformach VOD, ani w polskiej telewizji. Zawsze stawiamy też na taką różnorodność, bo nie chcielibyśmy być kojarzeni jako festiwal na przykład konkretnie horroru. To znaczy, podaję ten przykład z tego względu, że horrorów jest najwięcej nowych, no bo to jest gatunek, który jest względnie najłatwiej zrobić i najłatwiej sprzedać, no bo teoretycznie jak się ma parę tysięcy dolarów kamerę i las w zasięgu ręki, no to można nakręcić jakieś tanie kino grozy. Więc to, z czego jesteśmy dumni, to to, że właśnie ta selekcja jest różnorodna i mamy tam zarówno kino grozy bardziej klasyczne, bardziej połączone z innymi gatunkami, mamy kino zemsty, mamy kino akcji, wszystko to, co gdzieś reprezentuje to współczesne kino gatunkowe.
4: O nagrodzie w konkursie głównym decyduje festiwalowa publiczność, która po pokazach przyznaje filmom oceny od 1 do 8, analogicznie do liczby macek, którymi dysponuje ośmiornica. Najwyższą lokatę w głosowaniu widzów zajął australijski film Lisica w reżyserii Daria Russo.
5: Ten film nas bardzo zaskoczył z tego względu, że jest to bardzo dziwny gatunkowy mariaż, w którym mamy do czynienia z jednej strony z animacją poklatkową, z drugiej strony z filmem o związkach i o relacjach, z trzeciej strony z komedią, z czwartej strony z bardzo dziwnym science fiction. Jest to film, w którym Olivia Colman, oscarowa Olivia Colman, wciela się w rolę animatronicznego napalonego lisa. Więc już myślę, że to powinno ten film trochę sprzedać. Jest to bardzo specyficzna australijska komedia ze świetnymi kreacjami aktorskimi i właśnie świetną kreacją głosową Olivii Colman i bardzo zaskakującą fabułą.
4: Drugie miejsce w głosowaniu widzów przypadło filmowi Ghost in the Cell.
5: Niesamowicie się cieszymy z najnowszego filmu Yoko Anwara, czyli takiego reżysera indonezyjskiego kina grozy, który słynie z bardzo autorskiego podejścia do gatunku. Jego najnowszy film, czyli Ghost in the Cell, to jest połączenie czegoś, co byśmy nazwali mianem splattera, czyli taki bardzo krwawy, bardzo brutalny kino grozy z właściwie więzienną komedią. Jest to film o bardzo brutalnym, nieprzyjemnym więzieniu, do którego przychodzi nowy więzień, który przynosi ze sobą demona i więźniowie szybko odkrywają, że ten demon atakuje tylko tych, którzy są bardzo zestresowani, więc w tej sytuacji skrajnie stresującej muszą trzymać swoje nerwy.

0: na wodzy.
1: Ostatnie miejsce na podium zajęła niezależna amerykańska produkcja Wybawcy.
0: Jest to dość ciekawy mariaż gatunkowy, bo to jest film, który się właściwie dzieje na jednej posesji. W całości się akcja rozgrywa i opowiada o parze, która wynajmuje swój garaż przerobiony na domek jako Airbnb i wynajmują go rodzeństwu muzułmanów, którzy są bardzo podejrzani. Podejrzanie wyglądają i podejrzanie się zachowują. Natomiast główni bohaterowie boją się w jakikolwiek sposób ich sprawdzić, no bo nie chcą być posądzeni o rasizm. I cały film jest w takim napięciu między reakcją na to, co oni robią, a ewentualnym posądzeniem o rasizm. Bardzo ciekawe połączenie komedii z filmem postapokaliptycznym. Dość niespodziewane i rozegrane w bardzo małej skali, ale jednocześnie trzymające w napięciu i po prostu fantastycznie napisane pod kątem scenariuszowym i dialogowym.
1: Reżyser filmu, Kevin Hamedani, był jednym z gości tegorocznego festiwalu.
2: I was born first generation Iranian American in a small town in Washington State by Seattle.
1: Urodziłem się jako Amerykanin irańskiego pochodzenia w pierwszym pokoleniu, w małym miasteczku w stanie Waszyngton, niedaleko Seattle. Bardzo amerykańskim i bardzo białym. Mój ojciec prowadził nawet amerykańską restaurację z najbardziej amerykańskim jedzeniem, jakie można sobie wyobrazić, jajkami na bekonie. Dorastałem więc w bardzo amerykańskim otoczeniu. Nie miałem pojęcia, że nie jestem Amerykaninem. I nagle, po 11 września, moi sąsiedzi przestali się do mnie odzywać. Dzieciaki w szkole zaczęły mi dokuczać, a ja byłem w szoku. Nie wiedziałem, co się dzieje. Powoli zacząłem zdawać sobie sprawę, że nie jestem jednym z nich. Krótko po 11 września leciałem samolotem. Naprzeciwko mnie siedział mężczyzna z Bliskiego Wschodu. Mógłby być moim kuzynem, wyglądał zupełnie jak ja, ale z jakiegoś powodu, w momencie, kiedy na niego spojrzałem, przestraszyłem się. Pomyślałem, czy ten facet jest terrorystą? Pamiętam, że miał bardzo błyszczącą, srebrną walizkę, którą byłem zafascynowany. Zastanawiałem się, dlaczego ona tak błyszczy. Co jest w tej walizce? Czy jest w niej bomba? Wiem, że to brzmi tandetnie, ale w samolocie poszedłem do toalety, bo byłem zdenerwowany. Spojrzałem w lustro i poczułem, jakby spadła na mnie masa cegieł. Pomyślałem, o mój Boże, co ja robię? Jestem taki sam jak moi sąsiedzi. Osądzam tego biednego człowieka, bo wygląda jak ja. Jak to możliwe? Jestem bardzo liberalny, wykształcony. Jak doszło do tego, że stałem się częścią tego problemu? Tak, narodzili się Wybawcy. W swoim filmie reżyser nie stroni od zwrotów akcji, ślepych tropów, ale też tonów komediowych.
2: You can't make a movie of just people who are completely irrationally racist. They'd be unlikable.
1: Nie da się zrobić filmu o ludziach, którzy są całkowicie irracjonalnie rasistowscy. Widz by ich nie polubił. Wplotłem więc pewne cechy naszych muzułmańskich gości, które wydają się podejrzane, bo chcę, by moja publiczność była wobec nich podejrzliwa, a potem czuła się winna, że odczuwa wobec nich podejrzliwość. Tak samo jak Sean i Kim, grani przez Adama Scotta i Daniel Deadweiler. Jestem wielkim fanem Hitchcocka. Za sprawą swoich filmów nauczył mnie, że niejednoznaczność jest bardzo ważna, by utrzymać widza w napięciu. Więc za każdym razem, kiedy czujesz, że muzułmanie są w porządku, a bohater Adama Scotta jest całkowicie irracjonalny, próbuję wtrącić coś, co sugeruje, że może jego postać nie jest aż tak szalona. Bawię się z publicznością. To gra, thriller, film gatunkowy. Mam więc trochę swobody w tym, co robimy. Powiedziałbym, że scenariusz był może 20% mniej komediowy, ale potem weszliśmy na plan i miałem do czynienia z bardzo utalentowanymi, zabawnymi aktorami. A kiedy zaczynasz aktualizować dialogi i scenariusz, zdajesz sobie sprawę, ile absurdu w tym tkwi. Nie lubię prawić morałów, nie lubię też tego jako widz. Jeśli masz takie ciągoty, napisz esej, a nie kręć film. Staram się stawiać przede wszystkim na rozrywkę. Myślę, że to dobry sposób, żeby wprowadzić widza w temat, nie dając mu poczucia bycia wykluczonym czy pouczanym. Komedia i thriller to mój sposób na przyciągnięcie publiczności, a potem mogę przemycić coś ważnego.
2: Comedy and thriller kind of are my way to bring the audience in, and then I can, you know, sneak in some stuff of importance.
1: Jak powiedział podczas jednego ze spotkań Kevin Hamedani, Wybawcy to dla niego film o braku komunikacji.
2: We live in a world where there's this loop of violence and war.
1: Żyjemy w świecie, w którym istnieje pętla przemocy i wojny między ludźmi, kulturami, sąsiadami i regionami. Brak komunikacji tworzy nieporozumienia i strach, który ostatecznie prowadzi do przemocy i wojny. Nic się nie zmieni, dopóki nie zatrzymamy się i nie porozmawiamy najpierw ze sobą, zadając pytanie, dlaczego nie ufam tej osobie? I dopóki nie będziemy szczerzy wobec siebie. No tak, od dziecka karmiono mnie kłamstwami, że osoby o brązowym kolorze skóry są niebezpieczni. Kiedy będziesz szczery wobec siebie, możesz zacząć komunikować się z osobą, której nie ufasz. I, miejmy nadzieję, zdasz sobie sprawę, że jest taka sama jak ty. Wszyscy jesteśmy do siebie podobni. Wiem, że to banalne, ale tak jest. To samo dzieje się w małżeństwie. Gdyby

0: Sean i Kim, którzy grają Adam Scott i Daniel Deadwyler, komunikowali się trochę lepiej, prawdopodobnie nie przechodziliby przez rozwód. To główny temat, sedno całego filmu. Wszystko się ze sobą łączy. Tradycyjnie podczas Octopus Film Festivalu przyznano także atramentowe macki za całokształt twórczości. W tym roku trafiły one do amerykańskiej aktorki i mistrzyni sztuk walki Sylvie Rothrock, gwiazdy kina akcji lat 80. i 90. oraz włoskiego aktora Fabia Testiego. Wybory uzasadnia dyrektor artystyczny festiwalu Christian Kujda.
1: Chyba mogę zdradzić, że jako pierwsza przyjęła nasze zaproszenie Sylvia Rothrock, więc cieszyliśmy się, że mamy taką gwiazdę kina kopanego i że możemy dopieścić ten, no nie chcę powiedzieć, że fragment naszego programu, który skupia się wokół kina klasy B, ale tak trochę jest. Każdy Sylvia Rothrock pamięta z czasów wypożyczalni, z lat 80., 90., a jednocześnie uważamy, że jest to prawdziwa gwiazda i kobieta, która jest feministyczną ikoną, bo jak spojrzeć na jej ścieżkę aktorską, to ona była bardzo specyficzna, bo zaczęła swoją karierę w Hongkongu, tak naprawdę. Była pierwszą kobietą ze Stanów Zjednoczonych, która zagrała główną rolę w filmie z Hongkongu. Jest mistrzynią karate i chociaż jej kariera, powiedzmy, ten pik kariery nie trwał bardzo długo, no to jednak jest bardzo warto odnotowania. Natomiast naszym drugim gościem jest Fabio Testi, czyli właściwie kontynuujemy ten włoski wątek na naszym festiwalu i wydaje mi się, że on jest taką fajną przeciwwagą dla Sylvie Rothrock, to on reprezentuje zupełnie jakby inne kino z innego okresu i też ma bardzo ciekawy rozrzut artystyczny, to znaczy on grał i u Fulciego, i u Żuławskiego, i grał w Policję Tesco, i grał w spaghetti westernach, i w filmach giallo, i w jeszcze innych. Poza tym był chyba jedną z największych gwiazd lat 70. i wczesnych 80. we Włoszech i ten blask jeszcze zdecydowanie w nim jest.
0: Jeden z tegorocznych jurorów, Hudson Sawada, dyrektor artystyczny Fantastic Film Festivalu w Australii, zapewnia, że gdański Octopus Film Festival to wyjątkowe wydarzenie. Między innymi za sprawą stoczniowej scenerii, w jakiej odbywa się część pokazów.
2: Octopus Film Festival really is a world-class event.
0: Octopus Film Festival to naprawdę wydarzenie światowej klasy. Wartością festiwalu filmowego w branży jest to, że jak nic innego potrafi stworzyć społeczność wokół filmu. Kinowa premiera, cyfrowy streaming, te rzeczy nie są w stanie wykreować ducha łączenia ludzi w jednym miejscu, próbowania rzeczy, których wcześniej nie widzieli, przesuwania granic tego, czym może być film, odkrywania i podejmowania ryzyka. Myślę, że Octopus Film Festival wykonał niesamowitą pracę, budując zaufanie publiczności i te relacje, dzięki której widzowie ryzykują, wybierając dziwny australijski film, który nie był wyświetlany od 30 lat. To niesamowite widzieć wyprzedane seanse tych filmów. Organizatorzy zintegrowali społeczność i stworzyli atmosferę, która jest naprawdę wyjątkowa i którą należy pielęgnować. Być tutaj i być częścią tego, to była przyjemność. Duża część energii tego festiwalu wynika z faktu, że odbywa się on w tej industrialnej, niemal opuszczonej, zrewitalizowanej przestrzeni. Ludzie zamawiają drinki, rozmawiają i spędzają czas w tym wspólnotowym otoczeniu, którego kino nie jest w stanie odtworzyć. Kino jest bardzo formalne, sztywne, to indywidualistyczne środowisko. A tutaj panuje bardziej surowy, wspólnotowy, otwarty duch, który ta lokalizacja jest w stanie zapewnić. It's got a much more raw community open
3: spirit that I think the location here is able to really deliver on. Tyle już tych pięknych wspomnień z 9. Festiwalu Filmowego Octopus w Gdańsku, który obserwował Marcin Mindykowski. Dziękujemy za tę relację. No i rzeczywiście jutro w zastępstwie Katarzyny Borowieckiej będę miał okazję poprowadzić też to po 13. audycję Wszystko Wszędzie Teraz i rzeczywiście również zapowiadany wywiad ze słynnym włoskim aktorem Fabio Testim, który pracował m.in. z Andrzejem Żuławskim przy filmie Lempo Tesydame, no i oczywiście w towarzystwie wtedy Romy Schneider. I ważna jeszcze informacja, ta gdańska odsłona festiwalu Octopus już za nami, ale przed nami repliki festiwalu i te w przyszłym tygodniu od 25 do 30 sierpnia, czyli od wtorku do niedzieli we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty. Dzień później od środy do niedzieli rozpocznie się replika Octopusa w Poznaniu. To z kolei dwa kina, Kino Muza i Kino Pałacowe. No i wreszcie kolejny tydzień od 3 do 9 już września, czyli od czwartku do środy, Kino Muzeum Warszawa, replika festiwalu Octopus. Zapraszamy, trójka temu festiwalowi w tym roku patronuje. No a za chwilę spotkanie z moimi ostatnimi już gośćmi zapowiadanymi. Przedstawię ich za moment wyraźnie, natomiast no, na pewno będzie z nami artysta filmowy, będzie artysta sztuk wizualnych. No to myślę, że sobie pozwolę teraz na muzyczny żart, taki happening właśnie.

właściwie trochę w tej audycji, bo tu rzadko się pojawia muzyka i kto wie, może okazałoby się, że ten utwór mógłby się znaleźć w filmie, o którym za chwilę porozmawiamy, bo nosi tytuł Panorama Tatr. Obawiam się, że tego utworu nie znacie, bo kiedy on powstał, to was jeszcze nie było na świecie, ale o tym za chwilę.

0: No widzę, że się podobała moja propozycja, ten happening muzyczny. Reżyser zna piosenkę, tak? Bo się roztańczył.
1: No nie znałem, ale bardzo mi pasuje.
0: Nie znałeś?
1: Nie wiedziałem, że taki numer
0: tańczyłeś od początku tak, jakbyś świetnie znał. Natomiast artysta sztuki współczesnej nie znał tego utworu.
2: Nie, ale odnotowałem sobie go skrzętnie, że tak, tak powiem. No bo to 80... Nasze zdjęcie z panoramy teatru jest
0: tak,
2: piękne.
0: Tak, 85 rok, kiedy ten utwór powstał. Papa Dance oczywiście, takie wspomnienie sprzed ponad 40 lat. No, a ja już oficjalnie witam moich ostatnich dzisiaj gości. Kamera!
3: Trójkowo! Akcja! Filmowo!
0: Bo są ze mną autorzy filmu Arek Mama Panorama. To jest właśnie ten tytuł. Panorama w tytule jak najbardziej. Panorama Tatr, bo o tym właśnie chodzi. Mikołaj Janik, reżyser.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Oraz Arek Pasożyt, artysta sztuki współczesnej, aktywista, bohater filmu. Bo Arek się tu pojawia, to jest ten pierwszy człon.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. No my się mieliśmy okazję poznać przy okazji, no, już parę miesięcy temu, festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Potem właściwie taka bardzo intensywna chyba festiwalowa droga i niedawno w tym tygodniu uroczysta premiera filmu. Dzisiaj wchodzi na ekrany kin. Pełnometrażowy dokument, jak do tej pory odbiór filmu, percepcja. Jesteście zadowoleni z tych spotkań z publicznością?
1: No muszę przyznać, że tak. Że do tej pory raczej jest tak, że ostatnio miałem taki bardzo miły moment właśnie na festiwalu w Ińsku, że siedziałem...
0: Tam była nagroda zresztą.
1: Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem tego. Okay. To było jeszcze potem też bardzo miłe, ale w trakcie seansu siedziałem sobie za drzwiami i przez tam dość grube drzwi słyszałem salwy śmiechu i to jest zawsze bardzo budujące. Podobno humor to jest coś, co najtrudniej wykreować w filmie, więc cieszę się, że rzeczywistość, w której miałem przyjemność uczestniczyć z kamerą, go zapewniła.
0: No i nie wiem, co na to bohater filmu Arek, bo z twojej perspektywy mógłbyś powiedzieć, że to jest przecież momentami bardzo poważny film. Ja nie wiem, czy publiczność dobrze, że się śmieje. Chociaż humoru oczywiście w nim nie brakuje.
2: Ja mam takie wrażenie, że właśnie to jest kwestia tej powierzchni i tej wielointerpretacji, że tak powiem, wielopoziomowej. Ale dla mnie to jest jakiś taki, no jakieś można powiedzieć spełnienie mini postartystycznego snu, tej kuli śnieżnej według Jerzego Ludwińskiego.

0: Można powiedzieć właśnie w teorii post-sztuki, więc generalnie ja nie znam się na branży filmowej. Wchodzę tutaj jako debiutant, można powiedzieć. No tak, zdecydowanie debiutant. I,
1: no, zresztą,
0: no i jestem zachwycony.
1: Mikołaj też debiutuje w pełnometrażowym dokumencie, więc dwóch debiutantów.
0: No ja jestem zachwycony, że tak powiem, odbiorem, bo o tym można, że tak powiem, czasami pośnić w sytuacji, kiedy się robi sztukę do galerii. Ja oczywiście staram się jak najdalej po prostu od tych galerii, muzeów i tak dalej trochę uciekać, bo wolę tu i teraz pracować, a nie za 3 lata, albo 4, albo 2. Więc dla mnie super.
2: Ja jeszcze wrócę do tych debiutów, skoro już tak mówimy. Tak. Norbert Wojtysiak, debiut na zdjęciach. Monika Stachowicz, debiut montażowy. Moja wspaniała żona Magdalena, debiut animacyjny.
1: No właśnie, bo są też fragmenty animowane.
2: Animacji, więc jakby to zdecydowanie Andrzej Pałka, debiut producencki, więc generalnie to ekipa debiutantów zrobiła
1: ten
2: film.
1: Absolutnie taka twórcza, młoda energia, no i świetnie. I to czuję się, oglądając film na ekranie. Arek, muszę ci powiedzieć, warto to wyjaśnić, bo to też może intrygować naszych słuchaczy. Nawet rozgorzała na kolegium redakcyjnym u nas taka dyskusja o tym, czy Arek Pasożyt, to, czy ty się tak naprawdę nazywasz, więc może wyjaśnijmy teraz do końca.
0: No nie, no to jest, jak czasami lubię o tym mówić, że to jest jedna z niewielu rzeczy, które wybrałem sam, czyli pseudonim Pasożyt.
1: Ale imię się zgadza, tak?
0: Imię się zgadza, tak, dokładnie. To z nadania od rodziców. Ale Pasożyt od 16 lat ze względu na sytuację społeczno-artystyczną i status osoby artystycznej w społeczeństwie.
1: No i też twoje projekty artystyczne, prawda?
0: Tak,
1: koncepcje, nazwijmy to ideologiczne.
0: No, światopoglądowe, tak. Kierunki myślenia i tak dalej, ale generalnie jak 16 lat temu to było nośne przy okazji kwestii rozmów o emeryturach dla osób artystycznych i dla środowiska artystycznego, to jakoś nadal to się ciągnie i nadal to jest w tych dolinach.
2: A nawet wróciło ostatnio, jako temat społeczny, prawda?
1: No tak, tak, pojawia się oczywiście. Powiedzcie, bo to też myślę ciekawe, jak doszło do waszego spotkania, dlaczego Mikołaju nagle, właściwie nie wiem, czy nagle, może niekoniecznie to było nagle, ale pomyślałeś, że warto zrobić film o Arku.
2: No właśnie w ogóle nie nagle. Myślę, że po prostu szukałem, wtedy byłem na etapie właśnie poszukiwań bohatera. Byłem po takim innym filmie Plaże Twarzy, który mnie tak zainspirował i szukałem osoby z dziedziny właśnie performance'u, z tego świata, która gdzieś będzie ciekawa. I taka znajoma poleciła mi na plaży w Gdyni, że istnieje Arek Pasożyt. Zacząłem sobie o nim czytać i zapamiętałem właśnie...
1: Zaintrygował cię, tak?
2: Została z mną najbardziej ta akcja właśnie, o której wspominam, dom. To polegało na tym, że Arek wtedy przez kilka miesięcy zamieszkał po prostu na osiedlu, w sensie pomiędzy blokami, i tam wybudował taki mikrodom kultury, w którym też mieszkał i zaprosił tam młodzież do współpracy, i potem była tam galeria, jakieś wystawy. I pomyślałem sobie, że jeżeli gościu przez parę miesięcy bez wynagrodzenia angażuje się w jakąś tam lokalną społeczność, tylko po to, żeby coś fajnego powstało, to że pewnie warto się z nim chociaż spotkać. No i potem się spotkaliśmy.
1: No i film udowadnia, że było warto.
2: Dziękuję, cieszę się, że tak uważasz.
1: Arek, to teraz drugi człon tytułu. Mama, to chyba ty się musisz odnieść do tego najbardziej. Twoja mama oczywiście.
0: Tak, tak, dokładnie. No, to było coś na takiej zasadzie, że nie wyobrażałem sobie, że jak Mikołaj się ze mną kontaktował pierwszy raz i myślał o tym filmie, że to tak pójdzie głęboko. Że tak powiem, że pójdzie to dalej.
1: Jakby, gdzieś w rodzinę, w prywatność, tak?
0: Ja starałem się rzeczywiście jakby w swoich działaniach wprowadzać moich rodziców, którzy są na emeryturze, bo żeby ich włączać, żeby pokazywać też jakieś relacje, ale na moich zasadach, a tutaj było na zasadach, że tak powiem, filmu dokumentalnego, to zupełnie inaczej wyglądało. I pierwsze momenty, jak musiałem się przebijać przez tą narrację Mikołaja, którą mi pokazał, bo wpuściłem Mikołaja, moja mama też wpuściła, mój tata też, jakby nie patrzeć, chociaż tam milcząco, ale wpuścił. I po prostu, jak to jest przy filmie dokumentalnym, mam takie wrażenie, że po prostu wpuszcza się ekipę filmową i nie wie, co z tego wyjdzie.
1: Bo później, tak, do końca.
0: Bo się nie selekcjonuje tych zdjęć, tylko właśnie Mikołaj z Moniką jakby robili ten montaż i później zobaczyłem te... Później zobaczyłem efekt jakby finalny albo narrację, którą proponuje Mikołaj i mieliśmy ciche tygodnie.
1: Tak, czyli powiedzieć. Jakieś napięcia jednak
2: pewnie,
1: powstały.
2: Pewnie. No, Arek, ty jest osobą artystyczną, która ma bardzo mocny swój wizerunek, tak? W sensie nawet to, że właśnie jest pseudonim i wie, jak chce być postrzegany. Więc na pewno to zderzenie między tym, jak ja go widzę, a on sam się widzi, no to jakieś tam napięcie wytworzyło. Ale finalnie wydaje mi się, mam nadzieję, że potwierdzi, siedząc obok, że no... Efekt finalny jest zadowalający przynajmniej i ten efekt kuli śnieżnej właśnie jest czymś, co jemu zależało też i się wydarzył i dobrze.
0: W sensie, to jest taka sytuacja,

0: że mam wrażenie, że trochę odczarowujemy tym filmem sytuację bytową osób artystycznych, bo myślimy o wielkich nazwiskach i o wierzchołkach Góry Lodowcowej, które rzeczywiście z tego żyją, pracują na wysokiej widoczności i tak dalej, ale jest ta czarna materia świata sztuki, z którego ja mam wrażenie, że ja się wywodzę, która po prostu nie jest aż tak widoczna, a która po prostu utrzymuje ten całe środowisko artystyczne i właśnie sytuację tego, że w ogóle to jest podtrzymywane i robione dalej, bo można powiedzieć, że wiadomo, na kilku nazwiskach nie wytworzy się ta cała kultura w Polsce.
1: No ty tworzyłeś przecież przez lata obrazy strajkujące, to też była...
0: Między innymi.
1: Taka, no między innymi oczywiście, to też była taka forma no, pewnego społecznego dyskursu, prawda?
0: Mm-hmm. No ale też na przykład, bo no dużo oprotestowywałem rzeczy i buntownicze, że tak powiem, są moje czasami te działania, można powiedzieć tak łopatologicznie, ale tak, między innymi głodówki pod instytucjami i tak dalej,
1: no
0: i tak,
1: tak
0: dalej.
1: To był ten twój aktywizm, o którym też trochę więcej dowiemy się z filmu. No to trzeci człon tytułu, czyli Panorama. No i w tym wypadku właśnie chodzi o Panoramę Tatr. To taki może no, najmniej spodziewany wątek w tym dokumencie, a przecież też ważny.
2: No, w zasadzie to z samego początku jeszcze po prostu to był z tych wszystkich projektów, które Arek wtedy miał na tapecie, taki, który jakiś był mi najbliższy sercu, czyli po prostu ja sam pochodzę z Wadowic, z Beskid Mały, więc to dla mnie jakoś było rezonujące. No i sama idea tego, że będziemy szukać czegoś, co zaginęło, a miało 115 metrów szerokości i 16 metrów wysokości, czyli było większe niż
1: było ogromne,
2: piłkarskie.
1: Tak. I że czyli tak, ta malarska panorama, tak.
2: Tak, no jeszcze malowana z najpiękniejszego ponoć właśnie szczytu, czy z najlepszym widokiem w Tatrach, czyli z Miedzianego. Więc to, że udało nam się jako społeczeństwo coś takiego zgubić fizycznie, a potem zgubić w pamięci jeszcze społecznej, to jest bardzo fajne takie odzyskiwanie. Ja mam nadzieję, że po tym filmie jednak ten obraz gdzieś tam zaistnieje, przynajmniej w pamięci społecznej właśnie i będziemy sobie do niego wracać, mogli jakoś go, prawda, tekstualnie używać, może to jakoś wróci.
0: No tak, do tego bym mógł dopowiedzieć, no właśnie niemalże wyparta, jakby panorama teatru, a to wyparta właśnie przez narracje wojenne, religijne, wojny kulturowe, nawet nacjonalizmy.
2: Nawet nie tyle narracje, co inne obrazy o tych narracjach, bo to o to chodzi z tym wyparciem. Ale... Także to była konkurencja na rynku wtedy.
0: No ale chciałem o tym powiedzieć, że nie chcę do końca spoilerować wszystkiego. Wszystko jest w filmie jakby opowiedziane też, no.
1: Tak, ale poza tym też dodajmy, że twórcy filmowi mają tę szansę, że mogą wykreować pewien obraz i możemy powiedzieć, że w pewnym sensie ta panorama Tatr w filmie też zaistniała.
0: Nawet jakoś, dosłownie.
2: Jakoś prawie zaistniała. Serdecznie zachęcam do tego, żeby po prostu zobaczyć, prawda, w kinie. Na pewno nie będą państwo za jakby widokiem i reprezentacją polskich teatrów, nie będą państwo, jakby to powiedzieć, nie, że zadowoleni, tylko na odwrót, że...
0: Rozczarowani
2: państwa nie będą. No właśnie, uciekło mi słowo, przepraszam.
1: A no właśnie, wspominaliśmy już o festiwalu Ińskie Lato Filmowe. Tam otrzymaliście Złotą Rybkę dla najlepszego filmu polskiego. Ale ja bym chciał tutaj zacytować uzasadnienie jury festiwalu Dogs Against Gravity, które dało wam wyróżnienie, bo nie mogło już w tym momencie nic więcej. Cytat. W tym roku niestety nie mogliśmy przyznać dodatkowych nagród, ale chcemy zwrócić uwagę publiczności i wyróżnić jeden film. Za pochwałę kreatywnego Zagubienia, która dzięki warstwie muzycznej filmu zyskuje nowy wymiar i pozostawia widzów i widzki z pozytywnym podejściem dotyczącym poszukiwania celu i drogi oraz ich odnajdywania. Rysy są w sam raz i ty też jesteś w sam raz. No to chyba piękne były słowa dla was.
2: Tak, ja uważam, że to jest bardzo miłe uzasadnienie. Bardzo lubię o tym
1: oryginalne
2: o tym Zagubieniu bardzo lubię, bo myślę sobie, że to jest film, który w tych czasach, kiedy mamy tak dużo do wyboru i to jest dla nas wszystkich trud decydować się, co chcemy robić, czym się zajmować, to, że ten film jakoś pomaga trochę zdjąć na chwilę się te oczekiwania. Mamy też tak taki odbiór właśnie od widzów takich młodszych, że tak
1: film
2: powiem.
1: Film się podoba, naprawdę, tak. Widziałem to.
2: Którzy są u progu właśnie wyboru, no to właśnie oni mówią, że to poczuli się trochę tacy uwolnieni z tego przymusu wyboru, więc jakby cieszę się, że to jakoś koresponduje z tym, też z tym werdyktem.
1: Arek, jak w tej chwili u ciebie? Czujesz się zagubiony, czy bardziej odnaleziony?
0: No, ja to za chwilę do tego dojdę, w jakim ja jestem teraz w tym momencie punkcie, ale jest jedna ciekawa rzecz wokół tego filmu, która krąży tam także chyba ciutkę w opisach jakby oficjalnych, mniej opisanych też oficjalnych, kryzys twórczy. I dla mnie to jest w ogóle taka sytuacja, że osoby w środowisku artystycznym, osoby artystyczne w ogóle, ja mam wrażenie, że są w ciągłym kryzysie jakby twórczym. Czasami są tylko content.
1: Troszkę też na tym...

0: sztuka polega.
1: Tak, dokładnie, bo czasami jesteśmy po prostu przy jakimś spięciu jakiejś rzeczy, jesteśmy zmęczeni, pokazujemy coś, jest feedback, fajnie, ale po chwili znowu jesteśmy nieusatysfakcjonowani i szukamy czegoś dalej. I ja mam wrażenie, że to nie jest o kryzysie twórczym, tylko o procesie właśnie twórczym. I właśnie tym procesie może odnajdywania się, zagubienia i odnajdywania się na nowo. A ja przez te wszystkie procesy, można powiedzieć, które są pokazane w filmie, bo dla mnie ten film jest też o pracy i pracy artystycznej po prostu w szczególności, no to ja doszedłem do przepracowania i w sumie do odmowy pracy, w której jestem aktualnie, którą rozpocząłem w tym roku i gdzieś tam w ostatniej planszy jakby tego filmu to się pojawia i bardzo się cieszę, że to ekipa ujęła albo włączyła do filmu, że z tym wchodzę w następny rok życia i w dalsze życie.
2: No, ciekaw jestem w takim razie, w jaki następny rok życia wchodzi Mikołaj, czy po tym pełnometrażowym debiucie będzie kolejny film, jak to w tej chwili wygląda u ciebie?
3: No walczę, mam nadzieję na fabułę.
2: Trzeba walczyć
3: też.
2: Ciągle, tak?
3: Tak, no myślę, że kino może pomóc i to bardzo się cieszę, że teraz trafiamy do kina, ale nadal jakby no jestem, że tak powiem, u progu dopiero. Chciałbym zrobić teraz film fabularny.
2: Aha, ty teraz myślisz o fabule, tak?
3: Tak, znaczy mam jakieś tam dokumenty rozpoczęte, ale taki duży projekt, który teraz ciągnę, to jest taki film Podciep. Miałby to być folk horror, Babia Góra, Czary Góralskie.
2: Czyli góry cię ciągle...
3: No tak,
2: ciągną,
3: gdzieś zostało tak? To we mnie jakby. No, gdzieś to jest to mi jakoś bliskie, więc w tą stronę gdzieś tam ciągnę. I cieszę też się, że właśnie w filmie udało nam się te góry pokazać i to też przebywanie w górach, że ten film jest przez to taki przygodowy. Trochę to jest ten Arek naszym polskim Indianą Jonesem. Więc myślę dobrze. Chciałem jeszcze powiedzieć, przez całą rozmowę zapomniałem o tym, wymieniłem wszystkich debiutantów, ale nie wymieniłem jeszcze Norberta Wojciecha, który zrobił zdjęcie i byłoby mi przykro, że mnie powiedział, a to on, jego też debiut był, więc no, muszę...
1: Nie, wymieniłeś.
2: Wymieniłeś, wydaje mi się,
1: Jezu,
2: że
1: naprawdę.
2: Dobrze,
1: tak,
2: dobrze. Mówiłeś o zdjęciach. No, Norberta również tak. Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo, zdążyłeś. Tak. I słuchajcie, no i muszę już wam podziękować za rozmowę, tylko szybciutkie zaproszenie dla słuchaczy Trójki do kina.
3: Serdecznie państwa zapraszamy do kina na nasz film Arek ma panorama od dzisiaj i w sieci Cinema City i w kinach studyjnych.
1: A ja mógłbym powiedzieć tak może przekornie. Zdejmijcie ze siebie presję jakiekolwiek. Nie musicie też iść na ten film, jakby co.
2: Arek Pasożyt, Mikołaj Janik, reżyser filmu, Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. Dziękuję
3: wam
2: bardzo. To wszystko dziś w audycji.
4: Dzięki. Kamera!
5: Trójkowo.
4: Akcja!
5: Filmowo.
6: Autopromocja.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
7: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
10: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
11: Cennem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Przed nami kolejne spotkania.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
6: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej.

0: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
8: W przyszłorocznym budżecie więcej pieniędzy na zdrowie i nowe podatki. Premier mówi też o wetach prezydenta. Za kilkadziesiąt minut kolejni ranni wrócą z Węgier do Polski, trafią do szpitali w Rzeszowie. Australijczyk z rosyjskim obywatelstwem oskarżono o szpiegostwo na rzecz Moskwy. Miał przekazywać informacje o ukraińskiej armii. O 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia. Tyle przeznaczy rząd w przyszłorocznym budżecie, zadeklarował premier. W sprawie budżetu trwa właśnie robocze posiedzenie rządu. Donald Tusk podkreślił, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej służby zdrowia, by dodatkowe pieniądze były wykorzystywane efektywnie.
9: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
8: Premier ostrzegł też, że nie będzie poprawy jakości życia, jeżeli prezydent będzie wetował decyzję rządu.
9: My o tym wiemy, to nie jest moje domniemanie. Ja nie chcę się znęcać po raz kolejny nad prezydentem i jego ministrami, ale my to wiemy, że to zaufanie do Polski, polskiej gospodarki i finansów jest także zależne od tego, czy świat, ale także my, obywatele, jesteśmy pewni, że rozwiązania znajdą też akceptację w Pałacu Prezydenckim, czy będą wetowane. Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski.
8: Poprawie jakości życia Polaków, jak mówił premier, mają służyć zaproponowane wczoraj zmiany podatkowe. Dwie kolejne osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Zostaną przetransportowane do szpitali w Rzeszowie, powiedziała nam wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
10: Tutaj też trzeba takiego specjalistycznego zabezpieczenia na ten transport i będą transportowani do Polski samolotem LPR-u. Oczekujemy około godziny 13.30, 14.00 lądowania w Rzeszowie. Tam pani wojewoda podkarpacka zabezpieczyła też transport medyczny i pacjenci zostaną przewiezieni do szpitali w Rzeszowie.
8: W węgierskich szpitalach są jeszcze trzy najciężej ranne osoby. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Polska chroni najbardziej narażone na niebezpieczeństwa miejsca w Europie. Mówił o tym w Giżycku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że trzeba się przeciwstawić zagrożeniu ze strony Rosji.
11: Agresywna polityka Federacji Rosyjskiej, wojna hybrydowa, czyli różnego rodzaju działania, które nie są oficjalnym wypowiedzeniem wojny, nie są atakiem zmasowanym, ale są ciągłym, nieprzerwanym niepokojem, budzeniem strachu, lęku w społecznościach świata zachodniego. Przeciwko temu trzeba zawsze jasno i wyraźnie się opowiadać. Jasno i wyraźnie odpierać te ataki.
8: Władysław Kosiniak-Kamysz podsumował w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej 2 lata działania Tarczy Wschód. Prokuratura Okręgowa w Lublinie bada sprawę przewodów leżących przy torach kolejowych w miejscowości Białka Kolonia. Ze zgłoszenia wynikało również, że dzień wcześniej, w środę, maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw miał usłyszeć odgłos wybuchu. Zawiadomiła nas kopalnia Bogdanka, mówi Marek Zych z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
12: Na miejscu podjęliśmy czynności, ustaliliśmy, że nie użyto do tych zdarzeń żadnych materiałów wybuchowych. Natomiast w dniu dzisiejszym kontynuowane są czynności, które pozwolą na potwierdzenie lub wykluczenie tezy o tym, że po prostu doszło do awarii tych silników.
8: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Mężczyzna z obywatelstwem Australii i Rosji usłyszał zarzuty przekazywania Moskwie informacji o działalności wojskowej Ukrainy. 27-latek stanął przed sądem w Brisbane. Komisarz australijskiej policji Chrissy Barrett powiedziała, że mężczyzna odbył w Rosji szkolenie wojskowe i wstąpił do ukraińskiego wojska. Zarzuca się, że mężczyzna ten próbował gromadzić i przekazywać Federacji Rosyjskiej informacje dotyczące ukraińskich żołnierzy.

0: na także lokalizacji i operacje ukraińskiego wojska. Podejrzany pojechał do Rosji w październiku 2024 roku i przeszedł tam szkolenie wojskowe. Zatrzymano go na przedmieściach Brisbane w stanie Queensland. Grozi mu do 20 lat więzienia. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dziś sporo chmur, przelotny deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe także burze. Termometry pokażą od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
13: Codziennie.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
16: Jedynka. To jest radio.
17: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
18: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka.

0: czystka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: I już 10 minut po godzinie 13.
7: Terra Cultura.
6: Ten program do godziny 15. Witamy w składzie Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i mówiąca te słowa Agnieszka Obszańska. A zaczniemy szczęśliwie, bo to nasza piosenka dnia. Będę szczęśliwa i duet Dagadana.

0: Będę szczęśliwa. To nasza piosenka dnia i oczywiście duet Daga Gregorowicz i Dana Wynycka. No i to jest ich zapowiedź szóstego albumu studyjnego zespołu Dagadana. Album będzie nosił tytuł Lumen. My czekamy i na pewno, kiedy tylko pojawi się, to duet Dagadana zagości na naszej antenie. A już na naszej antenie Hanna Pałuba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.

I to jest znak, że no, biegniemy. Biegniemy i to szybciutko, ponieważ już jutro zaczyna się festiwal Warszawa Singera. No i to jest festiwal.

0: tury, czy po prostu obcowania z kulturą tak bliżej podczas warsztatów, na przykład, gdzie można troszkę dotknąć symboliki tradycji żydowskiej, czy spróbować kuchni. No ruszamy właśnie już dzisiaj, bo jedziemy z taką forpocztą już chyba po raz 11 lub 12 do Radzymina, tam gdzie mieszkał ojciec, gdzie Zinger jako małe dziecko i rodzina Zingerów mieszkała przez wprawdzie krótki czas, ale ta pamięć jest tam w Radzyminie wciąż pielęgnowana i dzisiaj właśnie pojedziemy tam z Moniką Chrząstowską i Franciszkiem Wajdzikiem z repertuarem Wiery Gran, więc zaczynamy, no a jutro już zupełnie czyste szaleństwo i uczta kulturalna w Warszawie, która potrwa 9 dni.
1: I to jest też bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby przyjrzeć się i przede wszystkim zapoznać się z tym, co we współczesnej żydowskiej kulturze piszczy, albo na stykach, tak jak wspomniałam, przy różnych kultur, ale zdradziłaś mi też bardzo dobrą wiadomość i ona dotyczy wnuczki Zingera.
0: Wnuczki Zingera, która właśnie została babcią, czyli mamy praprawnuczkę Zingera, która no, niespełna miesiąc temu się urodziła. My jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z Meira Hen, z jej rodziną. Przyjeżdżał jej ojciec na pierwszym festiwalu. Syn Izaaka Baszewisa Zingera był naszym gościem, a teraz kontynuujemy tę tradycję i właśnie jesteśmy na bieżąco, że rodzina Zingerów się powiększyła. Także no, jest to bardzo piękna rzecz, że możemy mieć kontakt i państwo Hen, bo tutaj przyjeżdżają rodzinnie, pielęgnują tą tradycję i uczestniczą chociażby też w spektaklu Dziedzictwo, który na podstawie Zingera dwóch powieści powstał. Oni też jakby aktywnie w tym uczestniczyli i przyglądają się temu, co robimy, więc jeśli ktoś chciałby poznać wnuczkę Zingera, to zapraszamy, bo będzie w Polsce.
1: Zapraszamy też na stronę festiwalu Warszawa Zingera
0: www.shalom.org.pl lub festiwalzingera.pl. Można wpisać i odnajdziemy tam program, a w nim ponad 100 wydarzeń bardzo różnorodnych przez tych 9 dni.
1: Dlatego proponuję, żeby wejść na stronę, ponieważ nie obiecujemy, chociaż możemy pokusić się o to, żeby o wszystkich 100 wydarzeniach opowiedzieć. Ela Malinowska spogląda na mnie z trwogą. Nie, nie będziemy opowiadać o wszystkich 100 wydarzeniach.
0: Pewnie godziny byłoby mało.
1: No, także godziny, dwóch, trzech to byłoby rzeczywiście. Nie ma takiej audycji, podejrzewam, w programie trzecim Polskiego Radia, ale możemy zachęcić i możemy na przykład zacząć przewrotnie od finału. Wielki finał 30 sierpnia. No i to jest zaproszenie na wyjątkowy koncert. Koncert, który też odbędzie się w wyjątkowym miejscu.
0: Tak, w Teatrze Wielkim mamy okazję zaprezentować projekt Franka Londona, operę klezmerską W nocy na Starym Rynku, na podstawie opowiadania Pereca. Przepiękna, barwna historia w świetnym wykonaniu, bo mamy tutaj nowojorskiego klezmera, założyciela grupy Klezmatics, która otrzymała Grammy, więc no to najwyższe muzyczne wyróżnienie, więc jakby wiemy, że poziom będzie ogromny, a do tego jest to ogromny przyjaciel festiwalu Frank London w wielu różnych konfiguracjach i w połączeniu z kantorem Jakowem Lemerem i w swoich autorskich koncertach występował, więc myślę, że publiczności festiwalu nie trzeba go tak bardzo przedstawiać, ale tym razem pokażemy właśnie operę klezmerską, która była już kiedyś w Warszawie na Placu Grzybowskim prezentowana. Przyjeżdżają świetni nowojorscy wokaliści, także również broadwayowscy wykonawcy. Myślę, że opera wielka, opera narodowa, Teatr Wielki będzie rzeczywiście zagrzmi w swoich posadach. I bardzo zapraszam oczywiście na ten koncert. Jeszcze jakieś ostatnie bilety można kupić, ale no to będzie finał, tak? Więc będzie to wielki finał i myślę sobie, że jak mamy powiedzieć o festiwalu, to może najłatwiej byłoby powiedzieć, w jakich miejscach się będziemy regularnie pojawiać i to jest taki trochę przewodnik. No nie w stu, ale tu też dzięki temu, że jesteśmy zaprzyjaźnieni z wieloma instytucjami, które nas wspierają wobec braku siedziby, bo oczywiście festiwal wyrósł przy Teatrze Żydowskim. Teatr Żydowski też jest wielką częścią, partnerem i wielka współpraca tutaj przy tworzeniu programu. No ale będziemy na przykład w Austriackim Forum Kultury na ulicy Próżnej, gdzie Remigiusz Grzela przygotował cały cykl spotkań literackich. Będziemy tutaj mieli spotkania na przykład z Małgorzatą Czyńską, Warszawską już jutro. Będziemy mówić o Łodzi po wojnie, o życiu kulturalnym. Czy w niedzielę zapraszamy na spotkanie z Jakubem Szczęsnym, tym architektem, który zaprojektował dom Kereta. Dołączy do niego Barbara Czerska, filozofka. Będziemy mówić o filozofii

0: luksusu i prostego życia, bo tak właśnie nazywa się książka Jakuba Szczęsnego, Luksus kontra proste życie i kontra keret. Także o tym wszystkim Remigiusz Grzela będzie rozmawiał w niedzielę. Później też zapraszamy na spotkania z Magdaleną Łazarkiewicz i Mateuszem Pakułą, też w Austriackim Forum Kultury. Książka Skóra po dziadku szykujemy jesienią w Teatrze Żydowskim premierę tego spektaklu. Magdalena Łazarkiewicz będzie go reżyserowała, więc jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej, to można na to spotkanie się wybrać. Małgorzata Niezabitowska z książką wspólnie napisaną z Feliksem Falkiem. Tą książkę zaprezentujemy, poprowadzi to spotkanie Beata Biały w sobotę 29. No i tak mogłabym długo, ale w Austriackim Forum Kultury rzeczywiście dzieje się wiele imprez, więc...
1: I od wielu lat, tak,
0: to jest nasz partner. Nawet kiedy jeszcze mieliśmy teatr na Placu Grzybowskim, to Austriackie Forum Kultury zawsze nas gościło i to się nie zmienia.
1: Spotkania, literatura, teatr, muzyka. Oczywiście ten festiwal można by było odmieniać przez wiele też przypadków, ale gdybyś miała nam opowiedzieć, w tym roku to jest taka edycja, która no, nie różni się od poprzednich, jeżeli chodzi o ilość wydarzeń, ale z roku na rok staracie się przygotowywać ciekawą nową ofertę i mieszać przeróżne dziedziny kultury, ale także życia. Dużo życia będzie w życiu na festiwalu Singera?
0: Będzie dużo życia i cieszę się, że są też wydarzenia, które wciągają ludzi młodych albo w ogóle najmłodszych, bo na przykład zapraszam też do Centrum Kultury Idysz na Andersa 15, gdzie mnóstwo warsztatów artystycznych, warsztatów kulinarnych, ale na przykład takie wydarzenie Idziemy na Niedźwiedzia, więc jak już ma być życie, no to musimy iść na Niedźwiedzia do Ogrodu Krasińskiego.
1: I wieloznacznie.
0: I w Centrum Kultury Idysz działa taki cudowny klub Kinderwelt. To jest klub właściwie dla rodzin z dziećmi i od jakiegoś czasu jakby organizujemy cykl wydarzeń, gdzie próbujemy kulturę żydowską pokazywać najmłodszym. Cudownie robi to Zofia Mioduszewska-Wajszczak, Martyna Gabor. One poprowadzą właśnie tą animację plenerową, więc jak ktoś chce iść na Niedźwiedzia, to rzeczywiście w Centrum Kultury Idysz, ale to w drugi weekend festiwalu, czyli już tam bliżej końca sierpnia. Natomiast rzeczywiście też koncerty. Ola Bilińska, która razem z Izą Lamik przygotowuje piosenki, pieśni do wierszy Erny Rosenstein i tutaj Malarz i Księżyc. To też jest pozycja, którą poleciłabym rodzinom z dziećmi, ponieważ Ola Bilińska, może dlatego, że sama jest mamą, ma jakiś niesamowity zmysł do tego, jak właśnie wciągać najmłodszych do udziału w kulturze i to jest takie sprzężenie zwrotne, to działa.
1: I to jest też takie przedsięwzięcie, które jest kontynuowane, bo dziewczyny, ten duet pracuje nad tekstami Erny Rosenstein już od jakiegoś czasu. Pozdrawiamy Olę Bilińską, bo to jest osoba, która pojawia się na naszej antenie. Może jedzie teraz gdzieś.
0: I nas słyszy.
1: I nas słyszy.
0: U nas też się pojawia i bardzo lubimy te momenty, bo to bardzo ciepła osoba i fantastyczna artystka, więc zawsze chętnie ją widzimy i zawsze jest to zainteresowanie.
1: Ale... A że mieszka na przykład, to jeszcze wtrącę, w okolicach Sejn, to także pozdrawiamy całą sejneńską orkiestrę klezmerską.
0: Która też nieraz u nas była. W tym roku akurat nie, ale na pewno jeszcze nie. Zresztą z Frankiem Londonem występowali na Placu Grzybowskim. Więc tak to się dzieje, że wracają do nas artyści, wracają trochę na prośbę naszej publiczności, bo mamy sygnały, żeby pewne koncerty rzeczywiście powtarzać, ale też wracają, bo właśnie tworzą nowe projekty i to jest ta fantastyczna sytuacja dla nas, jako dla organizatorów, że już niekoniecznie sami szukamy projektów, które są związane z kulturą żydowską, z tradycją, tylko po prostu ta kultura rzeczywiście się rozwija na tradycji i powstają nowe projekty, które z niej czerpią. A my je po prostu prezentujemy i zapraszamy na festiwal.
1: Myślę, że warto zaprosić też szczególnie, na wszystko zapraszamy, ale szczególnie, żeby poeksplorować w tym roku razem z wami brzmienia sefardyjskie.
0: Tak, mamy świetny koncert Magdy Navarrete. Nieśmiało go polecam, ponieważ chyba już się niekoniecznie można dostać, ale wiem, że w ostatniej chwili zawsze ci najbardziej zapaleni jakoś to robią. Zresztą Scena Letnia na Senatorskiej ma tę zaletę, że podnosimy boki namiotu, w którym właśnie ta scena tymczasowa jest ustawiana na festiwal i publiczność może korzystać. Tam codziennie koncerty. Zaczynamy jutro koncertem Big Bike Orchestra. Big Bike

0: Orkiestra, czyli oczywiście wielki rower i dokładnie najpierw będzie przejazd po Ogrodzie Saskim z całym, całego zespołu.
1: Można jeździć na rowerze po Ogrodzie Saskim?
0: Oni mają specjalnie skonstruowany rower, na którym nawet kontrabas się mieści i są taką żywą reklamą po prostu. Zazwyczaj to tak wyglądało, jak byli u nas, że za nimi kilkudziesięciu widzów zachęconych tym, co grają, przychodziło na koncert, więc to właśnie jutro się wydarzy już na Senatorskiej, a później cała gama koncertów. Nie wymienię wszystkich, no Lena Piękniewska z projektem Nie Warszawa.
1: Przepiękny projekt.
0: Tak, czy austriacki zespół Jaram Toto i no, cała gama tych koncertów odbędzie się właśnie na scenie letniej i tam także Magda Navarrete z muzyką sefardyjską.
1: Kolejne na do zanotowania, najpierw na Niedźwiedzia, potem na rowerze z kontrabasem. No to ciekawie zapowiada się Warszawa Singera. Ja przypomnę tylko, że festiwal rusza już jutro i potrwa do 30 sierpnia, to w Warszawie, a dzisiaj zapraszamy
0: do Radzymina.
1: Do Radzymina.
0: A 6 września do Leoncina, do miejsca, gdzie urodził się Singer. Ale jeszcze po drodze chciałabym wspomnieć o koncercie plenerowym na Placu Grzybowskim, bo wprawdzie nie ma nas tam już tak bardzo regularnie, ale zawsze jesteśmy właśnie z kolacją szabasową, czyli piątek, a później koncert zespołu klezmierskiego świetnego Dobranocz, który jest po prostu bardzo energetyczną grupą, więc myślę, że te dźwięki tam się będą szeroko niosły na Placu Grzybowskim.
1: Hanna Pałuba, dziękuję Ci bardzo za te opowieści i oczywiście zapraszamy. 22-30 sierpnia Warszawa Singera w Warszawie, jak sama nazwa festiwalu brzmi, ale także w innych miastach. Przypomnijmy adres internetowy?
0: Shalom.org.pl lub festiwalzingera.pl.
1: Genialnie. Tam wchodzimy, sprawdzamy program i wybieramy to, co dla nas najciekawsze. A teraz myślę, że ciekawie zabrzmi u nas na antenie. Okej, Lu.

Przenosimy się teraz do arcyciekawego miejsca. To miejsce we Wrocławiu nazywa się, no właśnie,

0: Właśnie. Czy ono się nazywa Kraftpost? Czy ma jakąś nową nazwę? Mam nadzieję, że o tym opowie nasz gość. Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy przyszłą nową siedzibę BWA Wrocław można nazwać Kraftpostem?
1: Myślę, że można ją nazwać na różne sposoby. Na pewno budynek, w którym się znajduje, można nazwać Kraftpostem, ponieważ rzeczywiście tam montowano takie charakterystyczne żółte autobusy. Co do instytucji, to jeszcze nie ma ona takiej sprecyzowanej nowej nazwy, ale możemy powiedzieć, że to będzie takie centrum sztuki współczesnej.
0: Nowa siedziba, nowa, stara siedziba, bo ona będzie zrewitalizowana. BWA Wrocław, plany są na rok 2028?
1: Koniec 2028.
0: Mamy jeszcze chwilę czasu, ale już teraz wydarzają się przeróżne sytuacje. Budujecie program wokół otwarcia tego miejsca. Przed nami Kraftpost Wędrowcy, to 31 sierpnia. I o tym za chwilę, ale zacznijmy od tego Kraftpostu. Można już zaglądać na stronę BWA Wrocław. Tam też znajdziemy w jednej z zakładek pomysł i ideę, jaka przyświeca stworzeniu tego nowego miejsca. I rzeczywiście, jeżeli to wszystko wyjdzie, to jest bardzo duża szansa, że będziecie jedyną tego typu instytucją w Polsce, a kto wie, czy nie jedną z nielicznych w Europie. Zachęcam, żeby z tym się zapoznać, ale zaczynajmy od tej historii Kraftpostu, bo to jest miejsce, które naznaczone jest historiami zarówno miasta, jak i regionu, jak i historiami ludzkimi, pracowników, pracowniczek. W tym momencie jest to hala. Wchodzimy do tej hali i co poczujemy?
1: Myślę, że rodzaj bardzo specyficznego zapachu, który łączy pył z smarem oraz czymś takim lekko podgotowanym. Bo każdy, kto kiedyś był w tej hali albo być może widziała zdjęcia Michała Łuczaka, doskonałego polskiego dokumentalisty, to wie, że ta hala jest wypełniona światłem. Każdy z nas zna industrialne budynki, był w nich, ale ta jedna ma dosyć specyficzny rodzaj świetlików, który w obłędny, piękny sposób wypełnia tą przestrzeń takim miękkim, przyjemnym światłem, który jednocześnie rzeczywiście cały czas nagrzewa te pozostałości, które tam zostały już od lat 30., no bo wtedy powstała ta hala w ramach poczty niemieckiej, takiego oddziału, który właśnie nazywał się Kraftpost. Oddziału, który łączył pocztę niejako z PKS-em. Mieliśmy takie charakterystyczne żółte autobusiki, które łączyły ze sobą małe miejscowości. Po prostu czasami pod Wrocławiem, czasem pod Monachium. Wszystko zależy od części Niemiec. Natomiast poza tym, że mogliśmy nimi przejechać, to mogliśmy też po prostu tam nadać list.
0: A listy to wtedy się pisało. Ja od razu przypomnę, że mamy w Trójce taką audycję Listy na M. Można do nas pisać listy. Zachęcamy. Zachęcamy także do słuchania audycji od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Piszesz jeszcze listy?
1: Kartki.
0: Pocztowe.
1: Zresztą, tak jak w tej audycji, wysyłam, więc może też kiedyś, też kiedyś do was wyślę i za 30 lat odczytacie.
0: Ja czekam na kartkę.
1: Dobra, dobra, będzie kartka. Nawet zaczęliśmy naszą współpracę z Muzeum Poczty i Telekomunikacji.
0: To by było właśnie, pomyślałam, to by było wspaniałe, gdyby w przyszłym Kraftpoście czy instytucji kultury, która będzie nazywała się może nieco inaczej, ale dzisiaj nazywamy ją tak roboczo ze względu na historię miejsca, wspaniale, gdyby była skrzynka pocztowa.
1: Myślimy o tym i jest bardzo realne, żeby się to wydarzyło, no bo ten wątek listowy, wątek łączenia ze sobą rzeczy, przecinania się ze sobą, będzie dla nas istotny przy tworzeniu programu tego miejsca i oczywiście no nie będziemy tam już pocztą, ale łączenie małego z dużym, jak to czasem ładnie nazywamy, stanie się ważnym leitmotivem naszego programu. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy instytucją, która jest tu we Wrocławiu, otacza nas, wiadomo, cały świat, w ramach którego dzieją się rzeczy. My możemy tutaj testować pewne rozwiązania bardzo lokalnie, ale możemy też myśleć o nich globalnie i w ten sposób łączyć ze sobą wątki. Możemy zapraszać jednocześnie artystów z Indii, pokazując cały czas osoby z Wrocławia i podczas tych samych projektów splatać ze sobą te narracje.
0: I te narracje wybrzmią też 31 sierpnia, bo odkrywacie bardzo dużo z waszych pomysłów przy okazji każdego wydarzenia. To wydarzenie szczególne, przypomnę, Kraftpost Wędrowcy, 31 sierpnia i jesteśmy oczywiście we Wrocławiu, ruszamy do dawnej

0: Siedziby poczty, czyli Kraft Postu. To jest poniedziałek. Data też nie jest przypadkowa.
1: Tak. Kraft Post Fest to jest takie wydarzenie, które zaczęliśmy już parę lat temu, ale od zeszłego roku nabrało takiej już pełnej nomenklatury. Świętujemy budynek, świętujemy jego przeszłość, jego przyszłość. Opowiadamy historię, mówimy o wyobrażeniach, dajemy odczuć mieszkańcom jeszcze zanim w ogóle wbijemy pierwszą, w cudzysłowie, łopatę. Tym razem to jest szczególne wydarzenie, dlatego że od kilku lat pracujemy nad instalacją artystyczną, wyjątkową instalacją, to można powiedzieć nestorki wrocławskiej sztuki, czyli Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, która w tenże poniedziałek, 31 sierpnia, skończy 95 lat. Tak więc w jej 95. urodziny zapraszamy do odsłonięcia instalacji, która, pomysł na tą instalację powstał pierwotnie w roku 70. na Sympozjum Plastyczne Wrocław 70, które mówiło o przestrzeni publicznej.
0: Dokładnie. Tutaj na sekundę się zatrzymajmy. Ja wiem, że sympozjum nie brzmi dla niektórych ekscytująco, ale to było ekscytujące wydarzenie i warto poświęcić mu chwilę. Sympozjum Plastyczne Wrocław 70 to było takie wydarzenie, które kumulowało przeróżne ludzkie energie, idee, spotkania ludzi sztuki, ale nie tylko.
1: To jest wyjątkowe wydarzenie w historii sztuki w Polsce i w historii urbanistyki i architektury, bo to był pierwszy raz, kiedy w Polsce zaczęto myśleć o przestrzeni miejskiej w kontekście piękna, w kontekście artystów, artystek, którzy mogą w jakiś sposób wpływać na tę przestrzeń. Zadanie było proste, należało wytypowane miejsca na mapie Wrocławia, głównie na południu, tak się akurat składa, że tam, gdzie między innymi znajduje się nasza nowa siedziba. Osoby artystyczne miały zadanie dać pomysły, jak można by było dane miejsce upiększyć. Najróżniejsze, od bardzo konceptualnych, dzisiaj na przykład widzimy ślad po krześle kantora, które się mieści tuż nad Odrą, przez na przykład urządzenia do obserwowania bloków, które zaproponował Dłubak razem z Natalią Lechachowicz. No i jedną z takich inicjatorek tego sympozjum była właśnie Anna Szpakowska-Kujawska. Ona zaproponowała wtedy dwie rzeczy. Jedną z nich byli, no właśnie, wspomniani wędrowcy, jeszcze tak nie nazywani wtedy, ale to były takie postacie unoszące się ku niebu, wtedy na balonikach. Jak wiele instalacji nie była zrealizowana w tamtym roku. Ten pomysł powrócił w ramach 70-lecia naszej instytucji. Zaproponowaliśmy, że może spróbujmy zrealizować tą instalację. No i tak oto 4-5 lat później znajdujemy się na osiedlu Nowe Kolejowa w przestrzeni publicznej południa miasta Wrocławia, gdzie na kominie dawnej kotłowni umieścimy tą instalację.
0: Instalacja, która pojawi się przy okazji Kraft Post Fest Wędrowcy i pani Anna, wspólnicy Sympozjum Plastycznego Wrocław 70, która 31 sierpnia obchodzi swoje 95. urodziny. Pani Anno, jeżeli pani nas słucha, to już w tym momencie od całej trójki, może słuchacze i słuchaczki do tego się dołączą. Składamy wszystkiego najlepszego i do zobaczenia na tym wydarzeniu, ponieważ jest bardzo duża szansa, że zwabimy teraz, skusimy niektórych z tych, którzy nas słuchają, do tego, żeby Wrocław odwiedzili. Co? Na miejscu.
1: W ostatni dzień sierpnia spotkamy się o 16:30. Tam Jurek Kosałka i Tomek Opania, którzy są współtwórcami tej instalacji, będą performować, będą animować wędrowców. Nastąpi uroczyste odsłonięcie. Następnie zapraszamy do środka kotłowni, na której właśnie znajdzie się ta instalacja, na urodzinowy tort. I zapraszamy wtedy do tego, żeby z nami porozmawiać, żeby mieszkańcy, którzy są dookoła tej instalacji, żeby mogli się z nami lepiej poznać. No i też, żebyśmy mogli wspólnie po prostu świętować powstanie pierwszej fizycznej części nowej siedziby.
0: Jest co świętować. A ja widzę takie połączenie między Sympozjum Plastycznym Wrocław 70 a waszym pomysłem na miejsce, bo o ile bardzo dużo przy okazji sympozjum mówiło się o przestrzeni wspólnej, przestrzeni, która jest dla ludzi oddechem, odpoczynkiem, ale też kontaktem ze sztuką, a może nawet przede wszystkim, ale bardzo dużo wątków tam się przeplata, żeby ta przestrzeń publiczna była po prostu dostępna i otwarta, to też 100 lat Później, po tym jak ten budynek, ten teren Kraftpostu powstał, trochę mniej lat po sympozjum i w 95. urodziny pani Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, właściwie łączą się te wątki, spotykają ze sobą w taki uzasadniony sposób.
1: To prawda i może, żeby jeszcze dodać tej magii liczb, która tutaj powstała, mamy 8 konkretnie

0: wędrowców, 2,5-metrowych postaci z stali nierdzewnej. No więc to jest instalacja wielkoskalowa. Co więcej, ona też łączy się z twórczością artystki, którą, jeżeli ktoś jest czujny i chodzi po Wrocławiu, czy to w ramach wyjazdów wakacyjnych, czy po prostu zna miasto, odkryje, że te postaci znajdują się na przykład na Instytucie Matematyki, czy w Bibliotece Wojewódzkiej na suficie, czy po prostu w twórczości artystki, którą jeszcze niedawno mogliśmy oglądać monograficzną wystawę w Muzeum Architektury, no, a która jest wybitną postacią polskiej sztuki, niedawno utytułowaną złotym medalem Gloria Artis.
1: Wędrujmy wraz z Kraftpostfestem i z wędrowcami 31 sierpnia. Zapraszamy do Wrocławia. Adres?
0: Kolejowa 63, Komin przy dawnej kotłowni.
1: Proszę bardzo. I Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i oczywiście wspólnie, tak jak tu siedzimy, zapraszamy do Wrocławia.
0: Dzięki, zapraszam.
1: A my pędzimy dalej.
2: Ej, ja.

0: Cuellabamba, acá en Ecuador, desde la casita Records. ¿Y qué esperabas?
1: Miloma przedstawił się sam, ale ja powtórzę. Fantastyczny meksykański twórca, twórca muzyczny, można powiedzieć górnolotnie, ale po ludzku raper i producent. Ciekawe, czy z taką muzyką można z przyjemnością kąpać się w rzece. I o to zapytam od razu Ewę Norman, współorganizatorkę festiwalu Dowód. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry. Jak najbardziej można się kąpać przy takiej muzyce oraz przy wielu innych jeszcze wykonawcach, którzy byli gośćmi tegorocznej edycji festiwalu, ale też można kąpać się w ciszy, zanurzać się w ciszy przyrody i to w dźwiękach przyrody to również jest doskonałe doświadczenie.
1: No i dobrze, że na ten trop nas teraz wprowadzasz, ponieważ mówimy o festiwalu Dowód, który trwa przez cały lipiec i cały sierpień. To jest festiwal pod naszym patronatem, z czego bardzo się cieszymy. No i to jest też festiwal, na który musimy dojechać. On jest
2: na Mazurach.
1: Na Mazurach. Jest taki łatwo, trudno dostępny, bo jednak trzeba wsiąść, trzeba się przesiąść,
2: trzeba tak
1: dojechać, ale jest w tym jakiś rodzaj przyjemnej podróży.
2: Na pewno jest to podróż do źródeł rzeki, do Krutyni. Festiwal odbywa się nad Krutynią. W stanicy wodnej PTTK mamy główną bazę, ale też w okolicznych miejscowościach. Ostatni weekend odbywa się na przykład w Leśniczówce Pranie, dzięki uprzejmości pana dyrektora. Dzięki uprzejmości dyrektora Leśniczówki Pranie.

0: Leśniczówki, nie całego parku.
1: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. A Mazurski Park Krajobrazowy też nam bardzo pomaga właśnie w Krutyni.
0: Pozdrawiamy, bo każda taka pomoc bardzo cenna, szczególnie, bardzo. Że ja liczę, że Festiwal Dowód powróci w przyszłym roku, ale na razie jesteśmy w tegorocznej edycji. Przed nami jeszcze dwa bardzo mocne weekendy. Ja powiem pokrótce, jeżeli ktoś jeszcze z Festiwalem Dowód nie zmierzył się na naszej antenie, to jest to festiwal, który łączy naukę, spotkania ze specjalistami, specjalistkami, z muzyką, sztuką w różnych jej odmianach. No i opowiedzmy, co się będzie działo już od jutra czy od dzisiaj?
1: Od jutra.
0: Bo dzisiaj zjeżdżamy. Tylko,
1: tak, dzisiaj kierujemy się wszyscy jeszcze, proszę, jest czas, proszę wsiadać do pociągów, samochodów, autostopów i ruszać na Mazury. Festiwal, jeszcze powiem tylko króciutko, o co w ogóle chodzi. Zrodził się z miłości do rzeki, właśnie Krutyni, no i z troski o jej przyszłość, ponieważ czego wszyscy doświadczamy i o czym słyszymy nieustannie tego lata. W Polsce postępuje susza hydrologiczna i na Mazurach w krainie wody widać ją szczególnie wyraziście.
0: Prawda? Ale jest to z miłości do rzeki Krutyni, ale także do wielu rzek w Polsce.
1: Do wszystkich rzek, mokradeł i jezior. Po prostu z Krutynią mamy osobistą relację, bo tam się wychował nad nią nasz dyrektor. I to jego takie doświadczenie znikania tej rzeki było impulsem do powstania festiwalu. A co do tych najbliższych weekendów, no, czeka nas intensywny czas i bardzo różnorodny, co nie odróżnia go od tych poprzednich tak naprawdę weekendów.
0: Zdecydowanie.
1: Zaczynamy spacerami przyrodniczymi, potem czeka nas twarda nauka. Będzie u nas profesor Szymon Malinowski. Opowie o tym, no, czego doświadczamy i o czym znowu co śledzimy w wiadomościach, czyli skutków zmiany klimatu w tym roku, prawda? Upały, pożary, niskie stany wód. Wcześniej jeszcze czeka nas debata bardzo ważna, której partnerem jest Grupa Żabka, ponieważ przyglądamy się kryzysowi hydrologicznemu z bardzo wielu perspektyw. Rozmawiamy o decyzjach na poziomie państwa, na poziomie instytucji, na poziomie naszych indywidualnych wyborów konsumenckich. No a jutro przyjrzymy się temu, jak odpowiedzialność za przyrodę mogą brać i czy biorą przedsiębiorstwa i korporacje. I tu się spotkają trzy perspektywy. Nauka w osobie profesora Malinowskiego, przyroda, którą reprezentuje Grzegorz Górecki, współzałożyciel, współtwórca fantastycznego Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności KUMAK i właśnie z ramienia biznesu pan Rafał Rudzki z Żabki.
0: Będą też historie, które nie dotyczą tylko rzeki Krutyni, powiemy więcej. Nawet nie dotyczą polskich rzek, ale dotyczą jednego z ulubionych dań meksykańskich, czyli empanady. Historie drogi. Biwakowe warsztaty kulinarne, ale ja jeszcze dołożę, bo to nie będzie jedyne spotkanie z Ameryką Łacińską, ponieważ o bardzo ważnej kwestii konfliktów o wodę w Ameryce Łacińskiej opowiedzą reporterzyści Ola Synowiec i Wojciech Ganczarek. No tak, i też to jest bardzo ważny element tej rozmowy, rozmowy w ogóle o wodzie i o rzekach, który wydaje nam się, że nas nie dotyczy, ale kto wie.
1: No właśnie, zobaczymy, te empanadas to jest takie preludium do tych wątków latynoamerykańskich.
0: Bardzo smaczne.
1: Bardzo smaczne, tak, zapraszamy. A wieczorem rzeczywiście mamy spotkanie tuż przed koncertem z reportażystami, którzy no, na własne oczy obserwowali te skutki degradacji środowiska w Ameryce Łacińskiej, to jak ono koreluje z nierównościami społecznymi, ograniczeniami w dostępie do wody. Posłuchamy o losach ludu Yaqui, który no, od lat boryka się z dostępem do czystej wody, ponieważ ich rzeka jest potwornie zanieczyszczona przez przemysł. Wojtek z kolei opowie o rabunkowej działalności przemysłu wydobywczego, który wydobywa na przykład lit, który mamy w naszych bateriach, prawda? Czyli zdawałoby się, że to jest bardzo daleko, no ale jednak mamy z tym coś wspólnego wszyscy.
0: Tak, podobnie zresztą możemy opowiedzieć o ogromnym kryzysie w Kolumbii, na północy szczególnie. Tam

0: mieszkają pierwotne ludy, które są ludami nomadycznymi i właśnie tam tak była to pustynia, ale teraz jest to pustynia, która nie ma już oaz. Więc ten problem jest rozległy i niby dotyczy małych społeczności, takich mikroświatów, ale globalnie to się przyczynia do tego i rozmowa o tym jest tak naprawdę o globalnych problemach.
1: Tak jest. No właśnie to światło na szerszy horyzont rzuci profesor Malinowski. Opowie o mechanizmach planetarnych, które wzmagają zmianę klimatyczną, antropogeniczną zmianę klimatu. Tu się przyjrzymy temu, jak lokalnie to oddziałuje na te społeczności w Ameryce Łacińskiej. No i zobaczymy właśnie, kim my jesteśmy w tym całym układzie.
0: Zobaczmy i zaglądajmy na dowód. Festiwaldowód.pl to jest właściwa strona. Można podglądać wszystko, tak?
1: Tak, no jeszcze chciałam wspomnieć o ostatnim weekendzie w Leśniczówce Pranie, jeśli mogę.
0: Oczywiście.
1: Na sam finał czeka nas naprawdę
0: przepiękny... A co tam, biomigrant poczeka?
1: Dobrze, no to jutro jeszcze czeka nas magnetyczny zupełnie koncert Rafała Bohaterewicza. To jest solo akt na gitarze. Bardzo serdecznie zapraszam, to było cudowne w ubiegłym roku, a za tydzień w Leśniczówce Pranie zaczynamy od takiej zabawy na melodię Dzieci z Bullerbyn, budujemy tratwę, a kończymy na koncercie Bartka Wąsika i Marii Peszek, pieśń świętojańska o Sobótce Jana Kochanowskiego.
0: I to jest świetna okazja, jeżeli ktoś nie był na Festiwalu Malta w Poznaniu,
1: tak,
0: żeby usłyszeć ten koncert w Leśniczówce.
1: I nad jeziorem.
0: Jeziorem, zupełnie inne okoliczności. Więc zapraszajmy. 18. Koncert Marii Peszek i Bartka Wąsika to w ten drugi weekend kończący festiwal. Festiwaldowód.pl. Dziękuję ci bardzo. Ile
1: Dziękuję
0: sił
1: państwu.
0: Na Mazury i zaglądajcie na dowód. A ja mam nadzieję, że podsumujemy sobie jeszcze tegoroczną
1: edycję.
0: Na pewno. Ewa
1: Zapraszamy.
0: Norman, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: A my, tak jak zapowiadałam, do godziny 14 popłyniemy z biomigrantem.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Żegnamy reklamy.

0: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14. I to znak, że czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati.
1: Wypadek radiowozu w Poznaniu. Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Grzegorz Braun z czterema zarzutami. Chodzi m.in. o kradzież i zniszczenie mienia. Oszuści bezlitośnie okradają seniorów. W Lubuskiem wyłudzili w tym roku już 9 milionów złotych. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Policjant i policjantka zostali zabrani do szpitala. W miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu. Według wstępnych ustaleń radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z Mazdą. Policja nie informuje o stanie zdrowia poszkodowanych funkcjonariuszy. W miejscu wypadku są utrudnienia w ruchu. Droga w kierunku centrum miasta jest zablokowana. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła cztery zarzuty Grzegorzowi Braunowi. Europoseł, lider Konfederacji Korony Polskiej, jest podejrzewany o zuchwałą kradzież, zniszczenie mienia i zniesławienie. O szczegółach Michał Makowski.
2: Zarzuty kradzieży zuchwałej wobec Brauna dotyczą zerwania ukraińskiej flagi z balkonu Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz przywłaszczenia flagi Unii Europejskiej wystawionej w holu Ministerstwa Przemysłu. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Trzeci z zarzutów dotyczy zniszczenia 10 barwnych plansz składających się na poświęconą osobom LGBT+ wystawę.
2: Z kolei zniesławienie dotyczy akcji społecznej Żonkile prowadzonej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta RP.
3: Grzegorz Braun miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski Żonkil, znak hańby i podległości.
2: Za zniszczenie mienia grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a za zniesławienie do roku więzienia. Grzegorz Braun odmówił składania wyjaśnień. Na kolejne przesłuchanie stawi się po zapoznaniu z materiałem dowodowym razem ze swoim obrońcą. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: W internecie szukał chętnych do przeprowadzenia zamachu na najważniejszych polityków. Policja zatrzymała 23-letniego Mikołaja T., mieszkańca Tomaszowa Lubelskiego, który w ten sposób chciał wyrazić niezadowolenie z działań rządu. Komentując tę sprawę, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że nie wyciągamy lekcji z historii, że pewnych granic nie wolno przekraczać.
4: Zabicie prezydenta Narutowicza. Ono wynikało z gigantycznej agresji politycznej, która została wzniecona. My niestety nie wyciągamy lekcji z naszej historii. Odrabiamy ją sami, to się zawsze źle kończy. Szczucie, chamstwo, bezkarność za słowa, które niszczą drugiego człowieka i obrażają go najpierw, a później prowadzą do takiej agresji. Zabójstwo prezydenta Adamowicza, przecież to też się nie wzięło z niczego, ono się wzięło ze szczucia.
1: Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. MSZ wezwało ambasadora Izraela i oczekuje przekazania dokumentów dotyczących śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Damian Sobol z organizacji World Central Kitchen zginął 2 lata temu wskutek izraelskiego ostrzału konwoju humanitarnego. Izraelskie władze wojskowe umorzyły postępowanie. W tej sprawie początkowo Izrael wykazywał się pozytywną postawą, powiedział nam były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.
5: Przeprosił rząd Izraela, prezydent, ambasador również podczas spotkania ze mną, ale to nie załatwiło i nie rozwiązało sprawy. I to było jasne ze strony polskiej, że żądamy więcej, a więc ukarania winnych, wyjaśnienia do końca tej sprawy i jakieś dyscyplinarne postępowania wobec poszczególnych oficerów wojska izraelskiego.
1: Do dzisiaj Izrael nie wypłacił zadośćuczynienia rodzinie polskiego wolontariusza. Strona polska przekazała Izraelowi krytyczną ocenę dotychczasowych działań. Tylko w tym roku i tylko w województwie lubuskim oszuści wyłudzili od seniorów prawie 9 milionów złotych. Najczęściej są to oszustwa metodą na wnuczka czy na policjanta. W całej Polsce do tego typu wyłudzeń dochodzi niemal codziennie. 160 tysięcy złotych ukradli z mieszkania seniorki oszuści, którzy podszyli się pod pracowników spółdzielni. Do mieszkania 77-letniej kobiety w Gdańsku przyszedł mężczyzna, który pod pretekstem sprawdzenia instalacji wodnej odwrócił jej uwagę.
6: W tym czasie drugi z mężczyzn przeszukał pomieszczenia w mieszkaniu i z jednej z szuflad ukradł gotówkę w wysokości 160 tysięcy złotych. Na miejsce zdarzenia skierowano śledczych, psa tropiącego oraz technika kryminalistyki. My zwracamy się jednak z apelem do naszych mieszkańców i turystów o czujność i rozwagę.
1: Powiedziała Aleksandra Kluge z gdańskiej policji. Funkcjonariusze apelują, aby przed wpuszczeniem do mieszkania nieznanej osoby sprawdzić jej tożsamość. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem audycji jest Invigo.

0: Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Po południu dużo chmur, przelotny deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum także burze. Termometry pokażą od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
0: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Autopromocja.
3: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
4: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
5: Tomasz Mann. Miłości.
4: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
6: Ciągle słucham starych przebojów.
7: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
8: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
4: Barbara Marcinik, polecam w wakacyjną jeszcze sobotę po 19:00.
2: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
11: Lidl. To się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
17: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
18: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
17: Litorsal Senior?
18: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
19: Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
21: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Pan Rębiszewski?
23: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
22: No to życzę szczęścia.
23: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
24: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Marian, a gdzie mogę kupić
26: na mediaexpert.pl?
25: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
26: Na mediaexpert.pl.
25: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
26: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na naszym trójkowym zegarze 9 minut po godzinie 14.
27: Terra Cultura.
1: Dokładnie tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska, a wraz ze mną Elżbieta Malinowska i Michalina Bieńko. I za chwilę jeszcze dwie dziewczyny. Ale w piosence, która teraz się pojawi, tytułowa dziewczyna jest jedna. Hey girl.

0: Ciekawie to brzmi dla mnie bardzo, dlatego z nami SMRL, czyli...
1: Agata. Dzień dobry Państwu.
0: Agata i to jeszcze Agata, która ma nazwisko, a nawet jest dwojga nazwisk, czyli Agata Solecka-Cymer, ale także Pamela Adamik ze Stowarzyszenia Podróżnych Ugościć.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo miło mi spotkać nas razem w jednym studio, dlatego że chociaż nie widziałyście się nigdy w życiu, to połączyła was pewna idea, ale też praca na rzecz tych, którzy mają nieco trudniej niż my, a którzy niejednokrotnie mają bardzo pod górę, chociażby na naszej polskiej granicy. Połączyła was też pewna wrażliwość i rozmowa o tym, jak można pomóc tym, którym niekoniecznie ktoś chce pomagać. To jest utwór Hey Girl za nami. Utwór Hey Girl właśnie Agaty. Ty napisałaś ten utwór, to jest na razie singiel, są już kolejne piosenki. Jednej dzisiaj także posłuchamy. Właśnie w odpowiedzi na jakiś taki stan świata, który ci nie odpowiada?
2: Dokładnie tak. Hey Girl to jest taki, taki list mój do dziewczyn i kobiet, głównie Afganistanu, które przeżywają już 5 lat reżimu, który odbiera im po kolei prawa. Prawa, które należą nam się wszystkim, niezależnie od tego, czy jaką mamy płeć, kolor skóry, wyznanie, czy cokolwiek. I po prostu

ta płyta w ogóle i ten materiał zrodził się z jakiejś takiej bezsilności z jednej strony, a z drugiej strony takiego poczucia, że każdy głos jest ważny i że...

0: i poczuję się dzięki temu lepiej, bo uważam, że poczucie solidarności i tego, że jesteśmy widziani w jakichś swoich przeżyciach jest bardzo ważne. Na pewno byłoby dla mnie.
1: To teraz koniecznie sprawdzajmy MRSL. Agata Solecka-Cymer, gdzie cię można znaleźć? Gdzie można znaleźć twoją muzykę?
0: W zasadzie wszędzie, tam gdzie zwyczajowo można znaleźć artystów, producentów. Ja jestem na Spotify'u, na Tidalu, na Bandcampie, teraz również od materiału na tej płycie. Na razie wyszedł pierwszy singiel Hey Girl. Zaraz pojawiać się będą kolejne i w październiku jest premiera płyty. Tak, zapraszam.
1: Do pamiętników z końca świata jeszcze dojdziemy w takim szerszym wymiarze, ale to, co was połączyło, to jutrzejsze wydarzenie, czyli benefit urodzinowy Stowarzyszenia Podróżnych Ugościć. Pamela, mówię do Pameli Adamik teraz. To jest ważne przedsięwzięcie, to jest też odpowiedź na to, co się aktualnie dzieje, ale zacznijmy od benefitu. Co to będzie za zdarzenie i co się wydarzy? Na pewno wiemy, że pojawi się MRSL.
2: Tak, to już wiemy. Agata pojawi się o godzinie 16, więc rozpocznie cały taki panel muzyczny, który przygotowaliśmy. Poprowadzi to MC Sask. Będą osoby i zespoły wyłonione w trakcie naszego open calla. Poza tym będzie między innymi występ DJ-ki Sony. Będzie też DJ-ka Enzi, więc będzie różnorodnie, eklektycznie, muzycznie, także będzie można i posłuchać, i potańczyć. To od godziny 16, o godzinie 15 natomiast odbędzie się panel dyskusyjny właśnie z udziałem osób z naszego stowarzyszenia, a także z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zaczynamy o godzinie 14 i wtedy będziemy czekać na was z sitem i z pięknymi grafikami, które podarowała nam Nekrofobia, artystka, która mieszka w Poznaniu. Będą też sita Izy Wilk, która już nie pierwszy raz tworzy dla naszego stowarzyszenia, a także wzór Richie Acapulco, która robi przepiękne ceramiczne figurki. I będą też różne wegańskie wypieki i ciasta podarowane nam przez cudowne miejsca jak Lewandi, Kostki na Mokotowie.
1: Wspaniale, pozdrawiamy wszystkie cudowne miejsca, ale najważniejsza teraz sprawa, sprawa logistyczna, a właściwie punkt na mapie, gdzie się spotykamy?
2: Spotykamy się na barce na Wiśle. To jest taka dosyć spora biała barka, która jest pod Placem Zabaw.
1: Warszawa, Polska. Oczywiście też będzie można napisać list do osoby przebywającej w zamkniętym ośrodku. No i chciałam cię podpytać, bo nieco mniej dzisiaj w mediach mówi się o tym, co dzieje się na granicach. Mniej mówi się o migracjach. Trochę jakby tematu nie było, a jakie jest status quo? To znaczy, jak wygląda na dzisiaj sytuacja? Czy rzeczywiście nie mamy o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o nielegalne deportacje na przykład? Czy jest to cały czas temat aktywny, cały czas temat aktualny?
2: Niestety temat jest cały czas aktualny, mogłybyśmy tutaj przegadać cały dzień. Zacznę od tego, że w lipcu weszło kolejny raz czasowe zawieszenie prawa do azylu o kolejne 60 dni. To już tak trwa od marca, więc mamy już ponad półtora roku o zawieszenie prawa o ochronę międzynarodową na pograniczu polsko-białoruskim. Więc te osoby, które nie zostały bardzo często w brutalny sposób spushbackowane na Białoruś, trafiają właśnie do zamkniętego ośrodka strzeżonego. Są to absolutnie przerażające miejsca, które cechuje bardzo wysoki rygor. Osoby właściwie spędzają cały dzień poza krótkim wyjściem na dwór w pokoju, nie mogą nawet same wyjść do toalety.
1: Te miejsca przypominają trochę więzienia.
2: Mogę użyć tutaj słów osoby, która przebywała właśnie w takim ośrodku, że są gorsze niż więzienia, bo w więzieniu ma się przynajmniej telewizor, a tam nie ma się ani telewizora, ani internetu, ani telefonu. Jest zakaz smartfonów z aparatem i kamerą ze względów, które możemy sobie wyobrazić jakich, żeby po prostu ta rzeczywistość nie przedostała się dalej. Są uzbrojeni strażnicy, są druty w oknach, druty kolczaste na zewnątrz i w takich miejscach też, w jednym z tych miejsc przebywają na przykład osoby małoletnie i dzieci. o co

0: między innymi organizacja Save the Children bardzo mocno walczyła. Więc zajmujemy się tymi osobami, przede wszystkim tworzymy dla nich paczki z podstawowymi tak naprawdę produktami, jak ubrania, kosmetyki, które pomogą im w większej godności przetrwać ten okrutny czas. Proponujemy też im na tyle oczywiście, na ile możemy, pomoc prawną. Osoby, które właśnie trafiają tam z pogranicza, tak jak mówiłam, nie mogą złożyć tego wniosku o azyl, ale mogą złożyć wniosek o pobyt humanitarny, tudzież tolerowany. Niestety Straż Graniczna nie przekazuje tym osobom tych informacji, w związku z czym mamy przypadki osób, które spędziły 18 miesięcy w takim miejscu i nie złożyły tego wniosku. Jeśli deportacji nie da się wykonać, a na przykład nie da się jej wykonać obecnie do Sudanu czy Erytrei, to te osoby opuszczają taki ośrodek i nie mają absolutnie nic. Nie mają nawet żadnego dokumentu tożsamości, więc my jako stowarzyszenie kupujemy tym osobom bilety, ponieważ ośrodki są w miejscach bardzo odległych. Często te osoby wypuszczane są w nocy i po prostu mają jedną torbę i właściwie w ogóle nie wiedzą, co mają zrobić. Nie dostają też żadnej informacji. Więc my staramy się im wcześniej przekazać telefon, żeby chociaż mogły dotrzeć na dworzec. Ale jako, że one mają tylko kartkę z imieniem i nazwiskiem, no to w pociągu konduktor prosi o dowód. Tego dowodu nie ma. Wtedy musi przyjechać Straż Graniczna. Taka osoba na przykład nie weszłaby tutaj do radia, bo nie ma tego dowodu, więc też musiałaby przyjechać kolejny raz Straż Graniczna. Taka osoba też nie może pracować, a bardzo by chciała, bo wszystkie osoby, z którymi mieliśmy kontakt, bardzo chcą pracować, bardzo chcą normalnego, spokojnego życia.
1: I to się składa też na, przepraszam, że ci wpadam słowo, ale to się składa też na dosyć kuriozalną sytuację, bo przecież osób, które chcą zostać tutaj, przedostać się z powodów tego, że tam, gdzie pierwotnie się urodzili, nie da się żyć ze względu na bardzo takie ostateczne, czy bardzo, tam nie ma już miejsca na życie, bo to chodzi o wojny. To chodzi o, nie mówimy tutaj jeszcze o migrantach klimatycznych, no ale przecież to za chwilę już zaczyna być ogromny problem. Na pewno więcej będzie można dowiedzieć się także na jutrzejszym beneficie. Przypomnę, że to benefit urodzinowy Stowarzyszenia Podróżnych Ugościć. Rozpoczyna się o godzinie 14 na Barce w Warszawie. Zaraz wrócimy do rozmowy, ale wracamy także do drugiego singla MRSL, czyli obecnej tutaj z nami Agaty Soleckiej i Cymer. I będzie to, no myślę, że wyjątkowe spotkanie z muzyką, która jest trochę kołysanką, a może trochę takim protest songiem.
2: Okay, my sunshine.
3: A sunshine.
2: I love you, sunshine.
3: Oh, lovely.

0: MRSL, czyli Agata Solecka-Cymer z albumu Pamiętniki z końca świata, premiera już 8 października. U nas prapremiera singla. Skąd w ogóle wzięłaś się, Agata, w muzycznym świecie?
1: Oj, już z bardzo dawna tak naprawdę. Jeszcze lata temu miałam swój zespół we Wrocławiu, jak jeszcze mieszkałam, w którym graliśmy chyba z 6 lat, nagraliśmy 2 płyty i to był zespół, który się nazywał More Wine Please. Do dzisiaj można nas posłuchać gdzieś tam na YouTubie i na innych platformach. W międzyczasie zaczęłam produkować właśnie własną muzykę i czułam, że gdzieś rozwijać się chcę właśnie na tym polu producenckim. I potem wiele lat robiłam różne projekty, gdzie produkowałam muzykę dla innych osób, dla innych artystów, no bo to większość producentów dokładnie tym się zajmuje. Wydałam 2 epki z wokalistką Olą Bird, z którą miałyśmy zawsze świetne flow i ona zawsze czuła moje produkcje, szybko pisała do nich numery. I dopiero w zasadzie teraz gdzieś tak dojrzałam chyba do takiej producenckiej płyty.
0: Swojej w całości.
1: Swojej w całości, w której też mam swój debiut wokalny, taki można by powiedzieć.
0: I to od razu bardzo osobiste. Tak jak wspominałaś, to jest też osobisty manifest Sprzeciw. To będzie też album, na którym pojawi się bardzo dużo znakomitych gości z różnych stron świata.
1: Tak się cały czas staram, bo jeszcze gdzieś ostatnie szlify są kładzione na te numery. Bardzo dużo fajnych gości. Kolejnym singlem będzie Only Human, na którym zaśpiewa Yusona. Moja dobra koleżanka z Ukrainy, z Kijowa, która znalazła się w naszym życiu zupełnie przypadkowo, podczas gdy wybuchła wojna i szukała mieszkania w Warszawie. Uciekała jako wtedy jeszcze bardzo młoda studentka, chyba pierwszego roku. I zupełnie przypadkiem trafiła do nas i tak zrodziła się nasza znajomość i współpraca. Zrobiłyśmy wtedy od razu pierwszy numer wspólnie, który się nazywa Midim, czyli dosłownie mój dom. A teraz 4 lata później zrobiłyśmy kolejny numer Only Human. Na płycie na przykład przepięknie gra na pianinie oraz na instrumentach klawiszowych i na syntach Leonden Engelsen. To jest kompozytor, pianista i producent, który współpracował między innymi z Sevdalizą, który mieszka w Szwecji. Będzie

0: Też mam nadzieję, Yara, wokalistka palestyńska, która mieszka w Warszawie również, którą miałam ogromną przyjemność poznać. Tylko, że my mamy problem, ponieważ obie jesteśmy mamami malutkich dzieci i nasze grafiki ciągle się nie mogą zgrać, ale mam nadzieję, że dokończymy numer przed premierą płyty. Oprócz tego słyszeliście już w Hey Girl fragment wiersza napisanego przez afgańskie, można powiedzieć, poetki, członkinie grupy Purple Saturdays Movement, które zaprosiłam gdzieś do dołożenia swojej cegiełki do tej płyty. No i bardzo ważne, na poprzednim numerze był również debiut mojego synka.
1: No właśnie,
0: Maksia. Bardzo ważny gość na tym albumie.
1: Hey Girl, ale Sunshine. No i Maksio wybrzmiał na samym początku. No pięknie kwilił.
0: No cóż, karierę można zaczynać wcześniej.
1: Bardzo wcześnie. Ile miesięcy? Bo tak w miesiącach liczymy? Czy...
0: Na tym etapie, kiedy nagrywałam te rzeczy, no to myślę, że miał roczek, około roczku.
1: Pozdrawiamy Maksia w takim razie. Przepiękna kołysanka. MRSL, zapamiętajcie tą ksywkę, ale także zapamiętajcie, że jutro możemy zmierzyć się z całym twoim materiałem i to na beneficie urodzinowym Stowarzyszenia Podróżnych ugościć. Przypomnę, Barka, Warszawa. Bardzo ważne i ciekawe miejsce do tego, bardzo ważne wydarzenie. Wrócę jeszcze, Pamela, do ciebie, mówię do Pameli Adamik ze Stowarzyszenia Podróżnych ugościć. To jest też bardzo trudna rozmowa o temacie, który no, jest takim tematem, którego nikt się nie chce tykać poza NGO-sami i osobami, które są na tyle wrażliwe albo widzą tą sytuację na tyle szeroko, żeby się nią zająć. Bo jeżeli rozmawiamy o tym, co się dzieje na granicach, nie tylko na naszej granicy, ale co się dzieje na granicach, bardzo często te lęki, te obawy o to, kto do nas przybywa, szczególnie jeżeli chodzi o ilość przybywających ludzi, są irracjonalne. No to jest przykład naszej granicy.
2: Tak, tak, jak najbardziej tak. No niestety to pada w wielu gdzieś przestrzeniach medialnych czy w różnych rozmowach, że jest to paliwo polityczne, niestety cały czas przesuwające się na prawo, więc no teraz jesteśmy w jakimś bardzo, bardzo dla mnie przerażającym miejscu. Sprawdziłam też sobie statystyki, jest taki raport stowarzyszenia We Are Monitoring, bardzo polecam sprawdzić ich stronę, chociaż będzie to trudna lektura. Ale myślę, że
1: od razu powiedzmy, bo to warto. Mówimy o historiach ludzkich, ale opieramy się na faktach, to znaczy opieramy się na badaniach i statystykach i dokładnie na tej stronie to znajdziemy.
2: Tak, na tej stronie znajdziemy dane właśnie Stowarzyszenia We Are Monitoring czy Grupy Granice, ale też na przykład takie informacje, że z danych Straży Granicznej udostępnionych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że funkcjonariusze w zeszłym roku wykonali 14 754 pushbacki. Osoby na tej granicy cały czas są w lesie, umierają też w lasach polsko-białoruskich. I o tym moim zdaniem nie można zapominać i trzeba o tym mówić. Dwa dni temu zmarła też pani Wanda Tkaczyk-Stawska, która spotkała się właśnie z osobami z Grupy Granica i powiedziała, że teraz dzieją się rzeczy, które wołają o pomoc społeczną i trzeba pomagać ze wszystkich sił, choćby państwo nie było z tego zadowolone. I wracając jeszcze właśnie do stowarzyszenia We Are Monitoring, tam na stronie znajdziemy świadectwa osób. To są przeprowadzane długie, pogłębione wywiady, gdzie możemy zagłębić się w te ludzkie, pojedyncze historie, nie w dane, nie w liczby, że 15 tysięcy osób czy 20 tysięcy osób, posłuchać po prostu tych łamiących serce historii. Jest na przykład historia 18-letniego chłopaka z Sudanu, który mówi, że stracił całą rodzinę, wszyscy zginęli, został całkowicie sam i jest to dla niego ta przeprawa, uznał, że to jest dla niego jedyna szansa i chciałby być tylko piłkarzem. To jest jego największe marzenie.
1: Czy tych historii jest bardzo dużo i oczywiście to nie jest łatwa lektura, to chyba nawet przesadziłam teraz, ale to jest druzgocąca
2: jest
1: lektura.
2: Jest absolutnie druzgocąca.
1: Niejednokrotnie. Gdzie najlepiej zaglądać, żeby mieć jak na dłoni prawdziwe, sprawdzone informacje?

0: Ja polecam zaglądać właśnie na stronę Grupy Granica, na stronę stowarzyszenia We Are Monitoring. Oczywiście polecam obserwować stowarzyszenie Podróżnych Ugościć, które też zajmuje się, ten temat jeszcze nie wybrzmiał, deportacjami, dlatego że Polska zaczęła realizować deportacje do Afganistanu, co nie mieści mi się w głowie, ale tak się dzieje. Ostatnio została wykonana 15 lipca. Był to pan w bardzo ciężkim stanie zdrowia, który czekał na operację w Polsce. Był też pan, który opuścił ośrodek, myśląc, że wreszcie będzie mógł doświadczyć wolności, a kilka godzin później zabrali go funkcjonariusze, aby go deportować.
1: Tam, gdzie państwo zapomina albo nie chce pamiętać, możemy wkroczyć my. I to jest także o was, o Stowarzyszeniu Podróżnych Ugościć. Ja w imieniu, myślę, bardzo wielu ludzi dziękuję wam bardzo za waszą robotę. A razem będzie można z wami świętować, bo oczywiście mówimy o trudnych historiach, ale świętujemy też, że wiele pomocy udało się zrealizować. Więc świętujmy jutro z wami benefit urodzinowy na Barce w Warszawie. Zapraszamy tam od godziny 14, ale pamiętamy też o tym, że tam będzie można w całości odsłuchać albumu Pamiętniki z końca świata MRSL. Zapamiętajcie także to nazwisko, zapamiętajcie tą ksywę, niech ta muzyka popłynie. Popłynęła już u nas w audycji. No i zaproś wszystkich w takim razie, Agata, do tego, żeby przyglądali się temu, co robisz. Gdzie możemy zaglądać?
2: Zapraszam przede wszystkim na mojego Instagrama Prod by MRSL i dwie podłogi między tym. Oprócz tego oczywiście przede wszystkim można followować na Spotify'u, na Tidalu. Zapraszam bardzo na Bandcamp, ponieważ tam wszelkie środki, jakie będę gromadzić poprzez sprzedaż numerów na tej płycie, wszystkie będą szły na przeróżne akcje humanitarne, więc warto, słuchajcie, w dobie subskrypcji warto czasami posiadać jakąś muzykę, warto kupować, warto wspierać takie platformy jak Bandcamp, które naprawdę wspaniale supportują artystów i do których trafia 100% pieniędzy, które się tam zostawia, więc również zapraszam na Bandcamp.
1: Zapraszamy i ja, i oczywiście do odsłuchu albumu. Agata Solecka-Cymer aka MRSL i Pamiętniki z końca świata oraz Pamela Adamik ze Stowarzyszenia Podróżnych Ugościć. Dziękuję wam bardzo za wizytę i pamiętajmy o jutrzejszym beneficie urodzinowym.
0: Bardzo dziękuję, cieszę się, że mogłam tu być.
2: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszamy jutro do Barki. W zasadzie chyba od 14, nie? Wszystko
0: tak,
2: się już
0: tak
2: będzie działo.
1: Zapraszamy.
2: Widzimy się jutro.
1: Ja. A teraz myślę, że bardzo a propos, chłopaki z Checkpoint 303 wraz z gościnnym udziałem Jawahara Szofaniego. Utwór, który też oddaje dźwiękami terenowymi to, co dzieje się na granicy palestyńsko-izraelskiej. Do you have a message for young people?

Bum, bum, bum, bum, Checkpoint 303 i Jawa Hare Szafrani. Wspaniała jest to sytuacja połączenia różnych kultur, no i także takiej muzyki, która zaistniała w wielkiej historii muzyki. To wszystko, o czym opowiadamy, jest wielkie i wielkie przed nami także wydarzenie, ponieważ nie wiem, czy państwo pamiętają, ale w naszym ogrodzie pojawiają się seanse filmowe. Dzisiaj zapraszamy słuchaczy na film Minari. Pokażemy go o godzinie 21. Proszę nie obawiać się deszczu, bo to jest tak, że my jesteśmy profesjonalistami i możemy zaprosić państwa do ogrodu i tam leżaki, albo uwaga, uwaga, niezwykła sytuacja zmierzenia się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. I wtedy, jeżeli pada, przenosimy się właśnie do tego historycznego, pięknego, niesamowicie brzmiącego studia. I taka to jest sytuacja. Gdyby ktoś chciał dostać się dzisiaj na film Minari, proszę dzwonić. 2 2 7 3. Dryń, dryń, 2 2 7 3. A przy telefonie czeka Michalina Bieńko.

0: Cuello bamba. A God en Ecuador. Desde la casita Records. ¿Y qué esperabas? Hey. Milomae, bebé. Milomae.
1: Milomae. No i kolejny artysta z Ameryki Łacińskiej, który sam się przedstawił. Oni tak lubią autoreklamę w utworze sobie zrobić. To teraz sytuacja, która absolutnie nie jest autoreklamą, ale jednym z naszych ulubionych festiwali. Ten festiwal nazywa się, uwaga, będzie niespodzianka, Big Book Festival. I jego 14. edycja zaczyna się już niebawem, ponieważ 24 września. Ze mną już Anna Król. Dzień dobry.
2: Dzień dobry właśnie.

0: Pomyślałam sobie, że od 14 lat co roku tutaj jestem.
1: Czy to jest smutna wiadomość? Mamy się cieszyć, czy jednak obawiać? Zabrzmiało,
0: co?
1: Nie, że to jest... Wiesz, jak to zabrzmiało? To zabrzmiało dokładnie tak, że to radio jest tak bardzo wtórne, ta audycja jest tak niezwykle nieinteresująca, że zaprasza cały czas te same gościnie.
0: Dobra, to ja teraz powiem o swojej
1: interpretacji.
0: Dobrze. Teraz, ja uwaga, osoba dyrektorska się wypowie. Otóż ja w tym zdaniu zawarłam informację... O kurczę, jaka ja już jestem stara.
1: O, 14 edycja, masz dopiero 14 lat, to 14 edycja. Dodajmy międzynarodowego, dużego, to BIK nie jest przypadkowe,
0: no, raczej.
1: Festiwalu czytania.
0: Owszem, festiwal literacki w tym roku pod hasłem Kiedyś było lepiej. I zobacz, jak nam się pięknie
1: No i pięknie
0: klei.
1: Nam się wszystko układa, ale żeby nie było tak pięknie, bo fanfaramfą, możemy tutaj mówić o 14 edycjach i możemy mówić o tym, że śledzimy i ja śledzę was od lat, bywam także na wydarzeniach, bardzo cenię sobie Big Book, to przecież z nami mogą być osoby, które tego festiwalu jeszcze nie znają. Czymże jest Big Book, z czym on się je, w co gramy, co tańczymy?
0: Agnieszka Obszańska. Dzisiaj, odkąd ją ujrzałam, wiedziałam, że jest w bardzo tanecznym i muzycznym nastroju. Powiedziałam nawet, że hawajskim trochę, ale schodzimy do Warszawy.
1: Gdzie jest moja bandolina?
0: Gdzie jest twoja mandolina? No twoja mandolina może być na Big Book Festiwalu albo na Mokotowie, albo w Śródmieściu. Dwie lokalizacje w tym roku. Zresztą po raz kolejny. To jest wydarzenie o charakterze literackim oraz okołoliterackim, ale chyba przede wszystkim też warto powiedzieć, że takim społecznym, trochę rozrywkowym, trochę wielofunkcyjnym.
1: Rozrywka to ja odpowiadam za rozrywkę.
0: Jeśli chodzi o to, co się u nas dzieje, to myślę, że ci, którzy cokolwiek słyszeli, to wiedzą chyba, jaka będzie odpowiedź. Będzie ona taka, że bardzo wiele ścieżek się podczas Big Book Festiwalu przecina, zarówno tych poważnych i zupełnie niepoważnych, ale także ścieżek wychodzących z różnych dziedzin sztuki.
1: Jeśli pomyślimy o takim festiwalu, który podejmuje bardzo poważne tematy w tle, albo nawet główną bohaterką jest literatura, ale także potrafi się bawić i jest takim miejscem, w którym miło się spotkać. To jest właśnie Big Book Festival i jego 14 edycja, przypomnę, o której rozmawiam, jego 14 edycja rozpoczyna się już 24 września. Zatem jest to pierwsze ogłoszenie. Nie wiem, czy będziemy ogłaszać od razu cały program. Możemy to zrobić oczywiście punkt po punkcie. Zagrożony będzie serwis. Zagrożona będzie audycja Michała
0: Margańskiego. Ja myślę, że nawet serwis o godzinie 19 mógłby
1: będzie
0: być
1: zagrożony. Tak, ale nie czyńmy tego, tylko pomyślałam sobie o tym, że może wyznaczymy jakieś tropy, którymi warto z wami w tym roku podążyć.
0: Pierwsza ważna informacja dla tych, którzy się zastanawiają, o czym one mówią. Przecież Big Book Festival jest w czerwcu, więc to nie jest przypadek, że jestem tutaj w sierpniu, czyli już po czerwcu, bo festiwal po raz pierwszy w tym roku we wrześniu. Proszę sobie zanotować w swoich kalendarzach, że jest to końcówka września. Jeśli chodzi o tropy, to główne takie, powiedziałabym, hasło, pytanie, motto, znowu niezupełnie na serio, kiedyś było lepiej, ono wyznacza tak naprawdę wszystkie ścieżki, którymi będziemy podczas festiwalu podążać. Program główny tegoroczny to jest kilkanaście spotkań z zarówno autorami i autorkami z zagranicy, ale także dość poważne rozmowy z twórcami naszymi rodzimymi, nie tylko zresztą literatami. Trop drugi to jest taki blok, seria, obszar, który od paru lat nazywamy Premiery i Powroty. I w tym bloku, w tej grupie przygotowaliśmy kilkanaście spotkań właśnie takich okołopremierowych. Powroty, bo czasem zdarza nam się opowiadać o książkach, które na przykład są jakimś rodzajem wznowienia.

0: czytania lub książki, która po raz kolejny pojawia się na półkach. A w tym roku właściwie bardzo, bardzo świeżutkie rzeczy, również debiutanci literaccy, więc myślę, że ci, którzy na festiwalach literackich bywają przede wszystkim po to, żeby śledzić nowości, żeby dowiedzieć się, kto coś napisał, co warto przeczytać, gdzie szukać tych nowości, to na pewno jest ważna część festiwalu. No i na koniec tak zwane małe przyjemności, tylko u nas, czyli wydarzenia, które trudno byłoby tak jednoznacznie zdefiniować.
1: W ogóle nie da się ich zdefiniować, ponieważ jeżeli
0: podaj
1: ktoś...
0: przykłady.
1: No, bo ja mogę podać od razu przykład. Na przykład, przykład na przykład.
0: Przykład na przykład,
1: bo to jest
0: podajmy.
1: Bardzo wasze. Uważam, że przykład na przykład idealny to kiedy robicie jakieś teleturnieje i nikt nie wie, o co w nich chodzi.
0: A kiedy taki teleturniej prowadzi Agnieszka Opszańska, to już zupełnie nikt nie wie, o co, chodzi, a takie sytuacje bywały.
1: To tak jak w tej audycji.
0: Ale w tym roku teleturnieju nie będzie, natomiast wśród tych tak zwanych dziwności, czy też specjalności Big Book Festiwalu, na przykład ciche czytanie, Silent Friday, czyli wydarzenie, podczas którego nie dzieje się nic. Wystarczy przyjść.
1: Czyta się do wewnątrz.
0: Czyta się do wewnątrz. Można czytać nawet swoje wewnętrzne książki, tak, tak też się da. Natomiast...
1: Można czytać swoje, uważaj, wewnętrzne myśli.
0: Można. Mm-hmm. Zresztą myśli chyba zwykle są wewnętrzne, dopóki ich nie...
1: Nie uzewnętrznisz.
0: Dopóki ich nie wydalimy w jakiś sposób.
1: Za pomocą języka.
0: Tak.
1: I tutaj
0: i
1: wchodzimy my.
0: Dobrze, więc to ciche czytanie to jest sposób na odetchnięcie w czasie tego intensywnego czterodniowego maratonu literackiego, ale są także takie spotkania, które są bardziej normalne, można by powiedzieć. Powiedziałam o czwórce autorów z zagranicy, więc może powiem, o jakich literatach mówimy. Będziemy mieć możliwość spotkania z literaturą rumuńską, Raluca Nagy. To jest pierwsza informacja, zresztą chyba taka świeża, bo zupełnie jeszcze o tym nie mówiliśmy. Zastanawiam się teraz, czy wymieniać wszystkich autorów, ponieważ prowadząca tę audycję Agnieszka Opszańska mi tutaj coś miga i mruga.
1: Bo ja ci migam i mrugam, ponieważ chcę ci zakomunikować, że to jest preludium. Jakże oczywiste i jakże piękne do kolejnego zaproszenia. Czasu mamy sporo, bo festiwal zmienił datę i zaczyna się 24 września, ale też obiecajmy sobie, że weźmiemy na warsztat językowy, wydalimy swoje myśli na zewnątrz i weźmiemy na warsztat tych, których zaprosiliście w tym roku, bo to jest zupełnie oddzielna opowieść. Na razie inicjujemy festiwal i nasze spotkania.
0: Inicjujemy to, pozwól mi tylko zakończyć zdanie tymi trzema dodatkowymi nazwiskami. Dobrze, to będziemy mieć literaturę z zagranicy załatwioną.
1: Koniecznie muszą pojawić się nazwiska.
0: Jane Campbell, Louise de Bernier i Vigdis Hjorth, czyli norweska reprezentantka literatury norweskiej.
1: No dobrze,
0: ale to jest
1: było
0: tylko
1: warto.
0: Preludium. Było to warto, prawda?
1: Było warto usłyszeć te nazwiska.
0: Uczyłam się, słuchaj, tych nazwisk przez całą drogę tutaj, więc musiałam.
1: Anna Król i Big Book Festival, 14. edycja od 24 września. To jest zapowiedź i obiecajmy sobie, że za tydzień albo za dwa spotkamy się ponownie, żeby o tym wszystkim opowiedzieć.
0: Więcej. A póki co informuję, że już 24 sierpnia cały program na naszej stronie.
1: Oczywiście, a ten program nazywa się Terra Kultura i czas go kończyć z pięknymi rytmami. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Agnieszka Opszańska, to ja. Zapraszamy za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Przy stole.
2: Kochali Gdynię wtedy, gdy nie było to jeszcze modne.
3: Od wielu lat na wszystkie spotkania z modernizmem chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki.
2: To one i oni, mieszkańcy tego miasta, usiądą przy wspólnym 600-metrowym stole, a my przysiądziemy przy nich i zapytamy na przykład o powody zachwytu nad tutejszą architekturą.
3: Bo ona jest gdyńska.
2: Nie zadowoli nas ta odpowiedź i pytać będziemy dalej. Już jutro na gdyńskie śniadanie przy najdłuższym wspólnym stole zapraszam. Tuż po 9:00. Anna Dudzińska.
0: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
1: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 dzień sierpnia. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dwie osoby, które uczestniczyły w wypadku autokaru na Węgrzech, wróciły do kraju. Są w szpitalach w Rzeszowie. Szef Zonda Krypto może pójść na współpracę ze służbami. Negocjuje warunki statusu świadka koronnego. Burze z ulewami prognozowane w kilku województwach. Miejscami spadnie nawet kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy.

0: W Rzeszowie wylądował samolot z kolejnymi rannymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Są w dobrym stanie, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, która czekała na nich na lotnisku.
1: Dwie osoby zostały przetransportowane do Polski, przewiezione karetkami pogotowia ratunkowego do dwóch szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Stan tych pacjentów jest dobry, rozmawiałam z każdą z tych osób. Trzy osoby nadal pozostają w szpitalach na Węgrzech. Lekarze będą podejmowali decyzje co do możliwości transportu tych osób w kolejnych dniach.
0: Spośród tych trojga osób przebywających w węgierskich szpitalach, jedna jest w ciężkim stanie, druga w bardzo ciężkim. W ubiegłą niedzielę w nocy autokar z pielgrzymami z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje, wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, kilkanaście zostało rannych. Szef Zonda Krypto Przemysław Kral negocjuje ze śledczymi warunki statusu świadka koronnego. Jak ustalił Onet, prezes giełdy kryptowalutowej chce współpracować z prokuraturą w ramach śledztwa dotyczącego wyprowadzenia pieniędzy z giełdy. A ta współpraca, zdaniem portalu, może być przełomowa w sprawie. Przemysław Kral zna mechanizm upadku giełdy i był zaangażowany w prawicowe inicjatywy, na przykład finansowanie konferencji SIPAC. Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu, po tym jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Dolny Śląsk, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie Pomorze i Warmia i Mazury. Dla tych województw synoptycy wydali alertę drugiego stopnia przed burzami. W kilku innych regionach obowiązują alerty pierwszego stopnia przed nawałnicami. Silne burze i obfite opady deszczu, które pojawią się wieczorem na Dolnym Śląsku, to efekt niżu, który przemieszcza się do Polski z północnych Włoch. Lokalnie może spaść nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki wyjaśnia, jak interpretować prognozowaną wielkość opadów.
2: Opady na poziomie 20 mm, pamiętamy, to są dwa wiadra wody na metr kwadratowy. Wydaje się, że dwa wiadra wody na metr kwadratowy nie robią wrażenia, ale spróbujmy sobie to rozlać na powierzchni naszego mieszkania. Zobaczymy, że tej wody jest bardzo dużo. Szczególnie, że rejony, w których ten intensywny opad pojawi się, ostatnimi czasy były bardzo mocno przesuszone.
0: Ekspert zwraca uwagę, że wysuszona gleba nie będzie w stanie wchłonąć wody z gwałtownych opadów. Nadmiarów wody nie przejmą też górskie rzeki, a to grozi podtopieniami. Wolontariusze poszukiwani. Fundacja Komandosi Życia szuka osób, które chcą zaangażować się w pomoc dzieciom i młodzieży. Chodzi o wsparcie podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi. Fundacja łączy pomoc ze sportem i kulturą. Celem tych działań jest budowanie u młodych ludzi pewności siebie i wiary we własne możliwości, wyjaśnia prezes Fundacji Ewa Chudziakiewicz.
3: Są naprawdę wartościowymi młodymi ludźmi, którzy mogą osiągnąć wszystko. Przed nami w dalszym ciągu projekt Pod skrzydłami mistrzów, gdzie ambasadorami projektu jest Dariusz Michalczewski i Anna Jędrzejczyk i wspaniali trenerzy, gdzie dzieciaki z domów dziecka trenują sporty walki. I to jest niesamowite, że ich konsekwencja, ich determinacja pokazuje, że pracują nad sobą, bo to nie tylko treningi, tak? To jest też ciągła praca nad sobą.
0: Wśród najpilniejszych potrzeb jest obecnie przygotowanie wyprawek szkolnych.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Krzyżówce w województwie wielkopolskim powietrze jest umiarkowanej jakości. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Instytut Meteorologii wydał 100 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną, najwięcej na południu i zachodzie kraju. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Piątek pochmurny z deszczem i burzami, a na termometrach od 21 stopni na Wybrzeżu do 28 na Podkarpaciu. Jutro podobnie, więcej deszczu niż słońca, ale chłodniej od 17 stopni na Wybrzeżu. 21 będzie w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest...

0: mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowid.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
18: 9 minut po godzinie 15 w piątek, co oznacza, że powoli rozpoczynamy weekend.
19: W tonacji trójki.
18: Witajcie szanowne, witajcie szanowni, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.

i Detroit Experiment na początku naszego spotkania, co oznacza, że podobnie jak przed tygodniem, dziś także zaprezentuję Państwu sporo odwołań do tego jakże zmechanizowanego, ale też wyjątkowo muzycznego miasta. The Detroit Experiment to, szanowni i szanowne, bardzo ważny koncept w historii muzyki. Pomysł zrealizowany na początku XXI wieku przez

Zaczęto ich zapraszać do innych przedsięwzięć. No a sam Cal Craig właśnie po tym wydawnictwie zaczął być postrzegany, zaczął być określany mianem ambasadora Detroit. Wśród wielu muzyków, poza na przykład wspaniałą skrzypaczką Reginą Carter, poza trębaczem Marcusem Belgrave, był także klawiszowiec, piosenkarz, tekściarz i producent muzyczny Amp Fiddler. Na początku tego roku ukazała się płyta wyprodukowana przez tego gentlemana. I skoro ukazała się na początku 26, to oznacza, że jest to wydawnictwo pośmiertne, bo Fiddler zmarł, przypomnę, w grudniu 2023 roku. Był producentem tego albumu, który jest właściwie i w zasadzie dziełem trzech czarnoskórych wokalistek działających w zespole Dames Brown. Dziś kolejny take z tej płyty, albumu zatytułowanego Take Me As I Am. Uwaga, będzie moc!

0: plikach pojawił się też na winylu, co jest bardzo charakterystyczne dla muzyków Motor City. No i bardzo jestem ciekaw, jak z kolei będzie z Desygnatem w kontekście kolejnych bohaterów naszego dzisiejszego spotkania, którzy od kilku miesięcy grają Detroit Techno. No i to wszystko wywodzą z muzyki improwizowanej. W tym roku cały jeden ze swoich koncertów, cały jeden ze swoich występów zadedykowali właśnie Detroit Techno, a było to na festiwalu Audio River w Łodzi.
1: Na bębnach Caster G.
2: Zupcie hałas. Wuja HZG basy. Olaf Saks, Saks i synty. Ja jestem latarnik, a to jest błoto. Błotograd Nitro Techno. Przenieśmy się do miasta z powitym. W spalinach Motor City.

producencka żyleta, po prostu. You're the one for me. James Brown. Nie James, a Dames. Dames Brown. Tak nazywa się ten zespół złożony z trzech czarnoskórych wokalistek, którymi producencko zaopiekował się Amp Fiddler. Album Take Me As I Am ukazał się właśnie, no niestety już po jego śmierci. Pojawił się w

I kiedy trzeba, to zawsze zapominam, bo to była absolutna premiera, absolutna radiowa premiera. Motor City Madness, Wage It i Underground Resistance, czyli zespół Błoto, który teraz gra Detroit Techno. Utwór, no właśnie, grany wtedy i tam właśnie, czyli na festiwalu Audio River w Łodzi. W pewnym momencie padło ze sceny, że my to dla was gramy, co w kontekście techno, co w kontekście Detroit Techno jest, myślę, w czasie sztucznej inteligencji dosyć ważną informacją. A przed nami kolejna premiera. To będzie prapremiera nowego albumu jednego z zawodników Błota, wuja Pawła Stachowiaka, który na 31 dzień sierpnia planuje premierę swojej nowej płyty w streamach, a 6 września na winylu. Ów album to będzie rzecz zatytułowana Psiarnia, a utwór, który usłyszymy, nosi tytuł How How.

How, how! Prapremiera w programie trzecim. Utwór z nadchodzącej płyty HZG, która będzie nosić tytuł Psiarnia. 31 dzień sierpnia. Wtedy ukaże się w streamach, a 6 września na winylu. I będzie to nacięte przez BZR Records z Katowic. O szczególną uwagę tutaj będę prosił fanów Liquidów, Drum and Bassu i Dżungli. Jest to solowa płyta Pawła Stachowiaka, która chyba nie mogłaby powstać, gdyby nie jego o kilka lat starszy brat, świrnięty na punkcie drum and bassu, Dżungli i Liquidów. Erudycja tych gatunków jest niebywała na całej płycie. No i proszę się przygotować na rozmowę z Pawłem w potrójnym paśmie przenoszenia. To będzie gdzieś tam we wrześniu. Podobnie zresztą jak i kolejne utwory, które zostały zaprezentowane na festiwalu Audio River w Łodzi. Utwory, które składają hołd, złożyły hołd, no właściwie składają, bo są już zarejestrowane muzyce Detroit Techno. A przed nami sztuka łączenia, czyli mój mixtape mini, dziś mixtape oparty na płytach winylowych i kompaktowych. Mixtape, dzisiaj też kolejny hołd, złożony w hołdzie właśnie mojemu ulubionemu zespołowi, duetowi elektronicznemu The Chemical Brothers. Niech moc będzie z wami.

Sztuka łączenia w wersji mini to mixtape mojego autorstwa, dziś oparty na nagraniach The Chemical Brothers. I tak sobie pomyślałem, że coda, nasze zakończenie, nasze outro, to będzie muzyka drum and bassowa, a może bardziej junglowa jeszcze? Z lat 90. Słyszą państwo utwór Everything But The Girl single, ale w remiksie Fotka. To tak a propos albumu Wuja HZG. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Tam też sztuka łączenia w opasłym wydaniu. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska, ja nazywam się Michał Margański.

0: obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Trawisto.
13: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
19: Tu Trójka. Piątek, 21 sierpnia, minęła godzina 16. Dzień dobry, Michał Jędrkowiak. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
11: Najwięcej pieniędzy pójdzie na obronność. Rząd na dodatkowym posiedzeniu pracuje nad przyszłorocznym budżetem. Ministerstwo Kultury rezygnuje z honorowego patronatu nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Unikać kłótni i robić to, co sprawia przyjemność, to jej recepta na długowieczność. Najstarsza Brytyjka kończy 117 lat. Obronność, inwestycje i ochrona zdrowia to priorytety rządu w projektowanym przez Radę Ministrów budżecie na przyszły rok. Premier Donald Tusk nie przedstawił, jaki konkretnie będzie deficyt budżetowy, ale poinformował o ogólnych planach związanych z wydawaniem pieniędzy. Wśród nich są propozycje zmian w podatkach.
2: Szef rządu podkreślał, że prace nad projektem będą trudne, co wynika z dużych inwestycji realizowanych przez państwo. Donald Tusk zaznaczył, że znaczącą część budżetu będą pochłaniać wydatki związane z obronnością.
8: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż
1: niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcę

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała

0: My tylko dlatego, że musimy, bo bezpieczeństwo jest i będzie naszym priorytetem.
1: Premier zapowiedział też, że w przyszłym roku rząd przeznaczy więcej środków na ochronę zdrowia.
0: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
1: Jak dodał Donald Tusk, w budżecie mają się też znaleźć środki na duże inwestycje z kilku sektorów, między innymi energetycznego, kolejowego i drogowego. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Projekt budżetu ma zostać przyjęty za tydzień. Prokuratura postawiła zarzuty 23-latkowi z Tomaszowa Lubelskiego, który planował zamach na polityków czołowych partii. Mikołaj T. na jednym z portali na grupie Broń Palna Polska zamieścił wpis, w którym zachęcał do pomocy w planowanym przez niego zamachu. Mężczyźnie może grozić do 20 lat więzienia. Zatrzymanie 23-latka świadczy o czujności służb, wskazuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
3: Służby powinny mieć dostęp do wielu informacji również na social mediach, bo przecież wiemy, że agentura rosyjska łowi tam swoich wykonawców różnego rodzaju działań o charakterze sabotażu. No ale też najwyraźniej tam mogą się ujawniać osoby, które stanowią zagrożenie. W tej sprawie państwo zadziałało, służby zadziałały. Ten człowiek już krzywdy nikomu nie zrobi.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że w jego ocenie służby działają skutecznie, gdy sprawa dotyczy polityków koalicji rządzącej.
4: Natomiast odnoszę wrażenie, że koncentracja służb jest na tego rodzaju przypadkach, które grożą rządzącym. Natomiast jeżeli chodzi o polityków opozycji, to z tym jest zdecydowanie inaczej. Często takie postępowania trwają miesiącami i są umarzane bez wykrycia sprawców.
2: Mikołaj T. usłyszał zarzuty. Śledczy badają motyw zatrzymanego i to, czy inspirował się innymi osobami. Ministra kultury wycofuje honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy powstania warszawskiego. Dochodzi do tego po kontrowersjach z wyborem jednej z patronek wydarzenia. Obchody organizuje Stowarzyszenie Warszawa 44. W komunikacie resortu kultury czytamy, że dobór ambasadorów obchodów w rażący sposób naruszył powagę oraz powszechnie przyjęte standardy upamiętniania bohaterów powstania. Wśród ambasadorów znalazła się modelka mająca konto na platformie z materiałami dla dorosłych. Stowarzyszenie Warszawa 44 już wczoraj wycofało ją z kampanii. Napastnik uzbrojony w miecz zaatakował w szkole w środkowej Szwecji. Kilka osób zostało rannych, podały miejscowe władze. Według gazety Expressen sprawca został postrzelony przez policję. W szkole przebywali uczniowie. W Szwecji rok szkolny rozpoczął się w połowie sierpnia. Urodziła się przed zatonięciem Titanica, przeżyła dwie wojny światowe i panowanie 6 brytyjskich monarchów. Ethel Caterham kończy dziś 117 lat, zostając pierwszą Brytyjką, która osiągnęła ten wiek. Jest też uznawana za najstarszą żyjącą osobę na Ziemi.
5: Jubilatka świętuje urodziny w domu opieki w Lightwater w hrabstwie Surrey w gronie rodziny i przyjaciół. W specjalnym oświadczeniu podziękowała za wszystkie życzenia i przyznała, że z ciekawością czeka na to, co przyniesie kolejny rok. Caterham jest nie tylko najstarszą żyjącą kobietą, ale również najstarszą osobą w całej historii Wielkiej Brytanii. Od ukończenia 100 lat Ethel otrzymała łącznie 17 królewskich kartek urodzinowych, najpierw od Elżbiety II, a później od Karola III. Wysyłanie takich wiadomości brytyjskim stulatkom jest wieloletnią tradycją rodziny królewskiej. Ethel urodziła się 21 sierpnia 1909 roku w miejscowości Shipton Bellinger, kilkanaście kilometrów od kamiennego kręgu Stonehenge. Mieszkała w Indiach, Gibraltarze i Hongkongu. Samochód prowadziła do 1997 roku. Jej recepta na długowieczność jest prosta: unikać kłótni, słuchać innych i robić to, co sprawia przyjemność. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 minut po 16:00, sport w Trójce i Norbert Michalak.
8: Iga Świątek bez wysiłku awansowała do półfinału prestiżowego turnieju w Cincinnati. W ćwierćfinale Świątek grała z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka jednak Kazachstanu z powodu urazu łydki skreczowała już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Polki. Anna Korzeniak, mistrzyni Polski w latach 2006-2007, wskazuje na to, co jest powodem coraz lepszej gry Igi w ostatnim czasie.
9: To, co powtarzała, że przestanie się skupiać tak na wynikach, że tylko na samym wygrywaniu, tylko bardziej na procesie poprawianiu gry. Ale ja to jak najbardziej rozumiem, bo też jak sama sobie dawałam presję jako zawodniczka na wygrywanie, to dużo gorzej szło niż po prostu nad swoją dobrą grą, więc myślę, że Idze to akurat pomogło i gdzieś tam w końcu się bardziej jakby rozluźniła, nie dając sobie tej dodatkowej presji.
8: Jej kolejną rywalką będzie Jessica Pegula. Mecz zaplanowano na sobotę. Dziś rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarek. Mecze rozgrywane są w czterech miastach.

0: W miastach tureckim Stambule, czeskim Brnie, azerskim Baku i szwedzkim Göteborgu. Polki trafiły do tureckiej grupy m.in. z gospodyniami oraz Niemkami, mówi Aleksandra Jagiełło, dwukrotna mistrzyni Starego Kontynentu.
1: Magda Stysiak jak najbardziej jest to nasza liderka i tutaj może być taką kolejną Gosią Glinką, która będzie grała Mistrzostwa Życia. Na pewno mamy bardzo mocno libero. W przyjęciu też zarówno Julita Piasecka, która ogromne postępy robi i jest bardzo mocnym punktem. Monika Fedusio, dołączyła w końcu Martyna Czerniańska, także wydaje mi się, że jeśli zdrowotnie to wszystko, mogą być to dobre mistrzostwa.
0: Pierwszy mecz Mistrzostw Europy polskie siatkarki rozegrają jutro o 18 z Węgierkami. Na koniec jeszcze o tym, że powody do świętowania ma Robert Lewandowski i to nie z tytułu ostatnio zdobytych bramek w Chicago Fire, ale dziś najlepszy polski napastnik, kapitan reprezentacji Polski, celebruje swoje urodziny. W tym roku Lewy skończył 38 lat. Dlatego piłkarskie środowisko składa ukłony m.in. kluby, w których niegdyś się grał, a także oficjalny profil plebiscytu Złotej Piłki. I tu w sieci natychmiast wybuchła burza. Część kibiców od razu przypomniała sobie kontrowersyjne wydarzenia, gdzie Lewandowski nie otrzymał nagrody w plebiscycie magazynu France Football, mimo statuetki FIFA, The Best i otrzymania tytułu piłkarza roku 2020 od UEFA, gala Złotej Piłki została wtedy odwołana, a Lewandowski był głównym kandydatem do zdobycia tytułu.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Niespokojne godziny przed nami. W prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia o burzach z intensywnymi opadami. Miejscami może spaść do 70 litrów na metr kwadratowy. Do tego tematu wrócimy jeszcze przed 16:30. Burze możliwe również jutro, ale będzie już spokojniej. Termometry pokażą od 19-20 stopni na północy i zachodzie, przez 22 na północnym wschodzie oraz w centrum do 25 na południowym wschodzie.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry raz jeszcze. W programie dzisiaj m.in. decyzja izraelskich władz o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci obywatela Polski Damiana Sobula. Był w gronie 7 pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen, zabitych 2 lata temu w izraelskim ataku w Strefie Gazy.
8: Postępowanie w takiej sytuacji buduje lub nie buduje wiarygodność państwa.
9: Izrael lekceważy sobie całkowicie opinię światową, a europejską zwłaszcza.
3: Więcej na ten temat jeszcze przed godziną 17. Zgodnie z obietnicą powiemy też o burzach, które przechodzą przez Polskę. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami. Najtrudniejszej sytuacji należy się spodziewać w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze oraz Warmię i Mazury. Rozmowa z synoptykiem jeszcze przed godziną 16:30.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Zaczniemy jednak od sprawy 23-latka, który według śledczych planował zamach na najważniejszych polskich polityków. Został zatrzymany przez policję. Ten temat na naszej antenie już za chwilę. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel. Nasz telefon jest rzecz jasna do Państwa dyspozycji, jak zawsze. 22 i 7 trójek.

0: 13 minut po godzinie 16. Służby zatrzymały Mikołaja T. Według śledczych 23-latek planował zamach na czołowych polskich polityków. Broń próbował zdobyć w internecie. O szczegółach Bartosz Majcher.
1: Chciałbym autentycznie zebrać możliwie jak najwięcej osób do solidnie i rzetelnie zaplanowanego zamachu na kilkanaście osób z osobna, które terroryzują nasz kraj. To słowa 23-letniego Mikołaja T., który opublikował je na jednym z komunikatorów internetowych. W związku z tą deklaracją usłyszał prokuratorskie zarzuty.
2: Mężczyźnie przedstawiono zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu mierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa.
1: Michał Pietraszko, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.
1: Wpis Mikołaja T. został opublikowany 6 sierpnia na grupie dotyczącej broni palnej na platformie Telegram. Po 6 dniach funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę, a ten przyznał się do zamieszczenia treści. Wyjaśnił, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a post opublikował z głupoty. Teraz grozi mu za to do 20 lat więzienia.
3: Bardzo szokuje mnie treść tej wiadomości, która pojawiła się na tym komunikatorze.
1: Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu.
3: Taka wstępna analiza treści tego listu wskazuje, że mamy do czynienia z osobą bardzo dojrzałą. List jest napisany w sposób bardzo zwięzły, natomiast nie mamy pewności, czy nie stoi za napisaniem tego listu inna osoba, a on był tylko i wyłącznie narzędziem do umieszczenia tego listu.
4: Możliwe również, że mamy do czynienia z osobą, której osobowość kształtuje się w sposób nieprawidłowy, ale niewykluczone, że też może cierpieć na początek jakiejś choroby psychicznej, co zapewne rozstrzygną biegli sądowi.
1: Justyna Poznańska, biegła sądowa z zakresu psychologii śledczej.
4: Czym innym jest komentarz, hejtujący komentarz na portalu społecznościowym, a czym innym jest intensyfikacja tych działań i poszukiwanie innych możliwości jeszcze wsparcia w swoich planach czy zamierzeniach.
1: Sprawa Mikołaja T. nie jest pierwszym takim przypadkiem w Polsce. Już wcześniej działania o podobnym charakterze próbowali podjąć m.in. Mateusz W. pod koniec 2025 roku, czy chociażby grupa nastolatków z Olsztyna, która planowała zamach na jedną ze szkół w tym właśnie mieście.
0: Bartosz Majcher zajął się tym tematem. Za chwilę wrócimy do sprawy burz z bardzo intensywnymi opadami, które nadciągają nad Polskę. Gdzieniegdzie już grzmi, patrzę na mapę. No i widać, Opolszczyzna, Mazowsze, Podlasie, tam burze już są. Jak ta sytuacja będzie się rozwijać, powiemy za kilka minut, ale najpierw nasza piosenka dnia. Dagadana, doskonale znana słuchaczom.

0: Będę szczęśliwa, dogadana nasza trójkowa piosenka dnia. A my teraz zgodnie z obietnicą wracamy do tematu burz z opadami bardzo intensywnymi. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najgorsza sytuacja będzie w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze oraz Warmię i Mazury. Tam napada do 70 litrów na metr kwadratowy, a są i takie prognozy, które mówią o 80 litrach, a miejscami nawet o 100. Jest z nami dr Marek Błaś, klimatolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Łączymy się teraz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy pan we Wrocławiu?
1: Tak, we Wrocławiu.
0: Pada, grzmi. Jak sytuacja wygląda?
1: Na razie jest pochmurno, ale bardzo spokojnie. Jest troszeczkę opadów w południowej części województwa dolnośląskiego, ale na razie to jest nic niebezpiecznego.
0: No tak, ale ten front się do nas zbliża. Te 70 litrów na metr kwadratowy to jest taka trochę wirtualna wartość. Trudno to sobie wyobrazić. To dużo, mało?
1: No to jest, jeśli chodzi o obszar nizinny, na poziomie 70-80% normy miesięcznej. I ten opad ma się wydarzyć w ciągu 4-5 godzin. Więc wydajność będzie bardzo duża i należy traktować te opady w kategoriach ekstremalnych, na nizinie.
0: Czy są możliwe powodzie błyskawiczne?
1: Nie, raczej nie chodzi o tą kategorię. Co prawda burze będą występować, mogą przynieść spore opady, tak jak to było wczoraj jeszcze.

0: w województwie śląskim, podkarpackim na poziomie 20-30 mm mogą występować opady gradu i bardzo silne porywy wiatru, bo są przewidywane tak zwane prądy zstępujące i szkwały. Natomiast największe opady będą związane z układem takim małym niżem. Na ogół niże obejmują powiedzmy no 1/3 Europy tak przeciętnie. Natomiast to będzie bardzo mały niż, który będzie powiedzmy obejmował mniej niż połowę Polski.
1: Te intensywne opady w ostatnich latach, bym powiedział, kojarzą nam się z czymś, co się nazywa niż genueński. O tym mówimy?
0: Tak, dokładnie będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją. U podstaw tego wszystkiego jest to, że mamy do czynienia nad Europą z wymianą południkową powietrza. Na ogół powietrze przepływa z zachodu na wschód, więc w tych samych szerokościach geograficznych jest mniej więcej, małe są kontrasty. Natomiast sytuacja w ciągu ostatnich 3 dni się taka ustabilizowała, że mamy wymianę południkową. Przez Francję, Niemcy przepływa chłodne powietrze z północy aż po Morze Śródziemne. Natomiast przez Bałkany praktycznie do Polski dociera bardzo wilgotne i praktycznie upalne też powietrze. W Polsce nie jest ono upalne, bo nie przekracza temperatura 30 stopni, ale na przykład na Węgrzech, w Chorwacji dochodzi do 40 stopni.
1: Rozumiem. A żeby to uprościć, jaki z tego jest wniosek dla przeciętnego mieszkańca Polski, który znajduje się na drodze tego frontu? Rozumiem, że popada, dzisiaj wieczorem, w nocy pewnie, tak? Może jutro rano?
0: Największe opady rozpoczną się, te zasadnicze, w okolicach godziny 20-21 na Dolnym Śląsku i będą przemieszczały się w kierunku północno-wschodnim i ten niż, o którym wspomniałem, małych rozmiarów, on będzie się niestety systematycznie pogłębiał, czyli gradient ciśnienia w tym niżu będzie wzrastał, zatem będzie to przekładało się na coraz większe opady, ale też bardzo silny wiatr. I jeszcze jutro, w sobotę, po tej nocy z intensywnymi opadami na Warmii, Mazurach, tam prawdopodobnie ten niż osiągnie największą swoją aktywność i spodziewane są porywy wiatru sięgające 90 km na godzinę.
1: I na to trzeba bardzo uważać. Dziękuję panu pięknie. Dr Marek Błaś, klimatolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Proszę śledzić prognozy, proszę śledzić ostrzeżenia. Za 5,5 minuty, godzina 16:30 i skrót serwisów Trójce.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 km przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.

0: rzeczy.
1: Goniliście mnie trabantem.
2: Trabantem szukaliśmy pana.
3: I umarłem.
2: Zdecydowali.
0: Teraz pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
0: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Żegnamy reklamy.
9: 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
10: Po informacjach o nieprawidłowościach prokuratura bierze pod lupę raport Polaków Portret Własny. Chce od Ministerstwa Sportu kopii dokumentu. Raport w założeniu miał przedstawiać strategię promocji marki Polska. Został opublikowany z licznymi błędami językowymi, co może wskazywać na użycie programów sztucznej inteligencji. Opracowanie dokumentu miało kosztować 200 tysięcy złotych. Śledczy chcą się też przyjrzeć umowie na wykonanie raportu. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gwałtowną pogodą w niemal całej Polsce. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców 15 województw, z wyjątkiem zachodniopomorskiego. Centrum ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i ulewami. Możliwe są też przerwy w dostawach prądu. Polska przekazała 19 ton pomocy humanitarnej dla mieszkańców Wenezueli. Poszkodowanych

0: trzęsieniu ziemi. Pochodzi ona z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i ma trafić bezpośrednio do osób dotkniętych skutkami kataklizmu. Policjanci ze Świdnicy nie potwierdzają, by opublikowane w sieci zdjęcie pumy zostało wykonane w miejscu, które wcześniej wskazywało – nadleśnictwo. Przesłuchano dwie osoby, w tym autora zdjęcia, które postawiło na nogi służby w trzech powiatach, mówi Magdalena Ząbek z Policji w Świdnicy.
1: Na ten moment możemy przekazać, że wstępne czynności wykonane przez policjantów ze Świdnicy w sprawie publikacji zdjęcia z pumą nie potwierdziły tego, aby opublikowany w sieci materiał zdjęciowy pochodził ze wskazanego wcześniej miejsca oraz źródła.
0: Wczoraj nadleśnictwo Świdnica przyznało, że zdjęcie, które opublikowało, było fałszywe. Pełny serwis w Trójce o 17.
2: Puma Schrödingera chyba. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna.
3: Zapraszam, od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 54 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 59 groszy. W porównaniu z piątkiem ceny maksymalne paliw będą wyższe. A w lipcu Polska miała najwyższe w Unii Europejskiej miesięczne wzrosty cen zarówno oleju napędowego, jak i benzyny. Eurostat wyliczył, że ceny diesla wzrosły o ponad 13%, a benzyny o przeszło 17%. Kolejne miejsca na liście krajów z najbardziej drożejącymi paliwami zajęły Niemcy, Grecja i Hiszpania. Zmiana klasyfikacji Polski przez agencję ratingową S&P z rynku rozwijającego się na rozwinięty to potwierdzenie rosnącej pozycji naszego kraju, ocenił minister finansów i gospodarki. Za tydzień Polska weźmie udział w spotkaniu grupy G20 w Stanach Zjednoczonych. Będą nas reprezentować minister Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i realizacja kolejnych strategicznych inwestycji to priorytety budżetu państwa na przyszły rok. Dziś odbyło się robocze posiedzenie rządu w tej sprawie. Za tydzień projekt ma zostać przyjęty. Na razie wiemy, że na ochronę zdrowia z budżetu trafi o 17 miliardów złotych więcej. A w czerwcu przyszłego roku dowiemy się, kto dostarczy PKP Intercity pociągi dużych prędkości, które będą mogły poruszać się z prędkością między 320 a 350 km na godzinę. We wrześniu rozpocznie się ostatni etap procedury wyłaniania wykonawców. PKP Intercity zakwalifikowało 4 oferentów. To Alstom, Talgo, Siemens Mobility oraz konsorcjum Hitachi Rail i PESY, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Kilka dni temu zakończyliśmy pomyślnie testy przez PKP Intercity na centralnej magistrali kolejowej i pojechaliśmy 250 km na godzinę. My jako Polska chcemy być najlepsi w Europie, dlatego projektujemy infrastrukturę na 320-350 km na godzinę. To na 250 będzie już mogło regularnie funkcjonować od przyszłego roku, od nowego rozkładu jazdy.
3: Na początek PKP Intercity chce kupić 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą mogły pojechać 320 km na godzinę. Skrócony line-up, fatalne nagłośnienie, zdublowany bilet to podstawy do reklamacji dla uczestników koncertów. UOKiK przygotował poradnik koncertowy, a Agnieszka Kowalska z urzędu podpowiada, jakie mamy tu prawa.
5: Po pierwsze, ustal, do kogo złożyć reklamację. W zależności od sytuacji może to być organizator, bileteria lub właściciel obiektu. Po drugie, opisz sytuację, wskaż, czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia, nagrania z miejsca wydarzenia. Po trzecie, poczekaj na odpowiedź. Przedsiębiorca ma na to 14 dni. Jeśli się nie odezwie, oznacza to, że uznał Twoją reklamację. A co jeśli firma znika lub unika kontaktu? Jeśli płatność była kartą, zgłoś się do swojego banku i skorzystaj z procedury chargeback. Oszustwo zgłoś na policję.
3: Więcej porad na stronie UOKiK-u. Dolar kosztuje 3,69 zł, a euro 4,31.
2: Wieczór, noc, a nawet część soboty. Z burzami, z bardzo intensywnymi opadami w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze może napadać do 70-80 nawet litrów na metr kwadratowy. Tak mówił na naszej antenie synoptyk. To bardzo dużo, proszę uważać. Jutro się wypogodzi, ale będzie chłodniej niż dzisiaj. Przeważnie 21-22 stopnie. 22.7 Trójek. Pan Janusz zadzwonił w sprawie zatrzymania mężczyzny, który miał szykować zamach na czołowych polskich polityków.
6: Nic nie rozumiem o tym niedoszłym terroryście, którego służby nas zwinęły. Nie bardzo wiem, czym oni się chwalą, bo chyba trzeba było typka po cichu zwinąć i razem z nim zwinąć ewentualnie tych, którzy się zgłosili na jego ogłoszenie i po cichu czekać na nas.

0: następnych ich po kolei wyłuskiwać i zamykać, a nie przechwalać się po mediach z jakiegoś jednego półgłówka przy rozgłosie.
1: Dziękujemy za ten głos. Czekamy na kolejne 22.7 trójek. Jacek Frenzel jest dzisiaj z Państwem w kontakcie. 16.36, teraz w trójce Another Sunny Day. No, na razie jeszcze sunny, ale przyjdą burze.

0: Belle and Sebastian, Another Sunny Day w Trójce. Za 20 minut 17. Dwa lata temu, w kwietniu, w izraelskim ataku na wyraźnie oznakowany konwój humanitarny World Central Kitchen w Strefie Gazy zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak Damian Sobul. Izrael umorzył postępowanie karne w sprawie tego ataku. Decyzję krytykuje polska dyplomacja. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został izraelski ambasador. Karolina Gonet.
1: Izraelska armia przyznaje, że żołnierze pomylili wolontariuszy z bojownikami Hamasu, ale uznała, że nie ma podstaw do śledztwa karnego.
2: Uważamy to za zaskakującą decyzję. Niewłaściwe użycie siły powinno mieć swoje konsekwencje. Postępowanie w takiej sytuacji buduje lub nie buduje wiarygodność państwa, przywiązanie do takich kwestii jak prawa człowieka i w tym sensie nawet samo usłyszenie wyjaśnień ma pewne znaczenie.
1: Komentował na antenie radiowej Jedynki wiceszef MSZ i

0: nacy niemczycki. Dwóch izraelskich oficerów straciło stanowiska, a dwóch generałów dostało formalne upomnienia. Ale na tym konsekwencje się kończą.
1: Tak naprawdę Izrael lekceważy sobie całkowicie opinię światową, a europejską zwłaszcza.
0: Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu.
1: Przed naszym Ministerstwem Spraw Zagranicznych jeszcze dzień wcześniej taki bardzo ostry, znacznie ostrzejszy niż nasze oświadczenie, wydało MSZ Australii i tamtejszy rząd. Opinia publiczna jest poruszona. Tam zginął też jeden z wolontariuszy australijskich.
0: Jeden z wojskowych odwołanych po ataku niedługo później dostał pracę w izraelskim Ministerstwie Obrony. Minister komunikacji przekonywał do przywrócenia odwołanych dowódców do służby, bo jak argumentował, nie popełnili błędów, tylko odważyli się myśleć inaczej.
1: To nie są pojedyncze przypadki. Teraz ruszyła wczoraj sprawa właściwie zabicia Hind Rajab, 4-letniej dziewczynki, która jechała z rodziną samochodem. Do niego, tego samochodu, otworzyli żołnierze izraelscy ogień, zabili rodziców, zabili brata tej dziewczynki, strzelali do samochodu, aż wreszcie ta dziewczyna, nie wiadomo czy umarła z kolejnych ran, czy też z upływu krwi. I teraz Izrael zapowiedział, że zaczyna ewentualnie proces wyjaśniania okoliczności.
0: W obu przypadkach izraelskie wojsko mówi o błędach i niewłaściwej identyfikacji. W sprawie śmierci Damiana Sobula równolegle prowadzone jest polskie śledztwo. Prokuratura w Przemyślu czeka jednak na materiały i odpowiedzi na wnioski o pomoc prawną kierowane do Izraela i Stanów Zjednoczonych.
2: Karolina Gonet zajęła się tym tematem. A za chwilę będziemy mieli językową zagadkę dla Państwa. Zagadkę. Zagadki nawet. Znaleźć je można w raporcie Polaków portret własny. Wszystko za chwilę się wyjaśni.

chlebowość, takie słowo, albo słowo rozbory. To dwa wyrazy, które znaleźć można w raporcie Polaków Portret Własny, raport z badań DNA Marki Polska, obecnej pełnomocniczki rządu do spraw promocji Marki Polski Barbary Mróz-Gorgoń. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury wnioski o wyjaśnienie sprawy. Chodzi o treść, która

0: zdaniem ekspertów Instytutu Sobieskiego, zawierała liczne błędy i była wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Raport miał kosztować blisko 180 tysięcy złotych. Jacek Frenzel.
1: Treść tego, co było jeszcze wczoraj na stronach internetowych kierowanego przez doktor habilitowaną Barbarę Mróz-Gorgoń think tanku Marka Polska, a dziś już z niej zniknęło, wielu ekspertów przyprawia o zawrót głowy. Z lektury wynika m.in., że Polska ma 5 noblistów, w rzeczywistości ma 8. Katowice według raportu to północne centrum, a Wrocław północny zachód Polski.
2: Dzisiaj wiemy, że to była fastrygi raportu, który został powierzony współczesnej technologii, mało tego, jak mówią eksperci, tej niepłatnej technologii AI.
1: Marek Traczyk, redaktor naczelny Gazety Branży Turystycznej TTG Polska.
2: W ten sposób pracując z AI niszczymy nasze ołtarze, kultury, historii, tradycji, wszystkiego cokolwiek jest związane z Polską, bo AI nie ma w sobie tego ducha.
1: I nagle pojawia się słowo chlebowość, do tej pory chyba w języku polskim nieznane.
2: No tak, jak kiedyś w tłumaczeniu wujka była mąż czy mężczyzna, tak i chlebowość pewnie powstanie, jeszcze wiele nowych takich żargonów językowych powstanie, ale to, co najważniejsze, to świadomość jednak tego dla rządu, że decyzje, które są podejmowane przy powoływaniu tego typu osób, które mają budować markę Polski, muszą być na najwyższym poziomie, także na najwyższym poziomie korzystania z AI.
1: Ministra Mróz-Gorgoń w dzisiejszym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej wyjaśniała.
3: Narzędzia AI wykorzystywaliśmy wyłącznie do transkrypcji, podsumowania i redakcji tekstu. Nie projektowały treści badawczej ani nie tworzyły wniosków.
1: Wczoraj w rozmowie Jankowskiego w Polsat News mówiła.
4: To jest raport, który był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań. Służył jako element przejściowy. Nic więcej. Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej, to prawda. I okładka, która została zdjęta z prezentacji, która była prezentowana PowerPointem na Akademii Leona Koźmińskiego, została tam przeklejona i rzeczywiście tu się bije w piersi.
1: Od raportu odcięło się Ministerstwo Sportu i Turystyki, publikując oświadczenie na stronie internetowej.
5: Prezentowany na platformie X raport nie był przedmiotem zamówienia, ani nie stanowił realizacji żadnej umowy, której stroną było Ministerstwo Sportu i Turystyki.
2: Ministerstwo Sportu i Turystyki jednak odpowiada w pełni za całokształt polskiej rzeczywistości, marki szczególnie turystycznej Polska, marki także sportowej. Tym bardziej, że kilka dni temu ruszyła kampania z promocją wielkich Polaków i promuje m.in. Lewandowski Polskie na świecie. W związku z tym najważniejszym elementem jednak jest sięgnąć do źródła i powiedzieć, że tym źródłem jest polska historia, polska kultura, polskie zabytki, a nie te, które wytworzy nam AI.
1: Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski zapewnia, że właściwy raport, który został przekazany ministerstwu, liczy ponad 150 stron i powstał bez użycia AI.
0: Tymczasem prokuratura prowadzi już postępowanie w tej sprawie. Sprawdza, czy były nieprawidłowości związane z finansowaniem tego raportu. Za 10 minut będzie 17, a teraz w trójce Red Hot Chili Peppers. Za chwilę wrócimy do tych zagadek słownych, językowych.

0: Jeszcze wracając do tego raportu, uważam, że słowo chlebowość jest przepiękne. Mnie się kojarzy z takim świeżym, klejącym się jeszcze miąższem chleba. Być może Państwo mają jakieś skojarzenia, 22 i 7 trójek. Ale skoro o takich językowych ciekawostkach mowa, to dzisiaj rano Michał Nogaś rozmawiał z Państwem o regionalizmach, słowach używanych w Państwa okolicach, w Państwa domach, w Państwa rodzinach. I z jednym takim słowem mamy problem.
1: Co oznacza słowo kraklaty?
0: Szukaliśmy, pytaliśmy, nikt nie wie, nikt absolutnie. 22 i 7 trójek, może Państwo poratują, bardzo prosimy.

0: na to, żeby się utrwaliło.
1: To oznacza słowo kraklaty.
0: Kraklaty. Co to znaczy? Kraklaty. Co to jest? Co to są? Kraklaty. 2027 Trójek. Prosimy o pomoc.

0: do reklamy.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie. Czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
12: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu Trójka. Piątek, 21 sierpnia, minęła 17. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
14: Groźne burze nad Polską z ulewami i gradem. Najmocniej popada od Wrocławia po Olsztyn. Więcej pieniędzy na zdrowie o 17 milionów. Środki znajdą się w przyszłorocznym budżecie. Koalicja chętnych zbierze się w poniedziałek w Paryżu w 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Niemal cała Polska objęta alertami przed gwałtowną pogodą. Ostrzeżenia trafiły do mieszkańców 15 województw oprócz zachodniopomorskiego.
15: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro prognozowane są burze, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu. Strefa burz przemieszcza się z południowego zachodu na północny wschód. Największe opady prognozowane są w pasie od Wrocławia przez Kalisz i Konin aż po Grudziądz, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
16: Te opady one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne.
15: Miejscami burzom mogą towarzyszyć również opady gradu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, dodaje klimatolog.
16: Ta ilość wody będzie spora, szczególnie w sobotę na północnym wschodzie.
15: RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr oraz śledzenie komunikatów pogodowych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
14: O 17 milionów złotych więcej pójdzie w przyszłym roku z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Wiceprezes NFZ Jakub Szulc wyjaśnia, że wynika to z tak zwanej ustawy nakładowej.
17: Czyli ze zobowiązania.

0: że państwo polskie będzie finansować ochronę zdrowia ze wzrastającym współczynnikiem w stosunku do produktu krajowego brutto. W roku 2027 ten współczynnik ma osiągnąć 7%, czyli wartość docelową, czyli 7% produktu krajowego brutto będziemy przeznaczać na zdrowie i te pieniądze co roku są większe.
1: Dotychczas w tym roku z budżetu państwa spłynęły do NFZ-u 33 miliardy złotych. Kolejna zmiana polskich strażaków wróciła z Hiszpanii. Podkreślają, że największym wyzwaniem podczas walki z pożarami lasów nie była wysoka temperatura czy brak opadów, a ukształtowanie terenu. Praca w Hiszpanii była trudniejsza niż misje w Grecji, Francji czy Szwecji, mówi dowódca operacyjny zespołu Alfa Waldemar Wielgosz.
2: Topografia i to, co myślę, że mi na długo zostanie w pamięci, to właśnie ukształtowanie terenu. Teren, w którym mieliśmy okazję działać i który okazał się bardzo, bardzo trudnym i wymagającym dla nas terenem podczas tych pożarów. No i zastaliśmy oczywiście też pożary. Pożary w różnej fazie, pożary aktywne, jak i pożary już, które były zlokalizowane, nie rozprzestrzeniały się, natomiast cały czas miały potencjał, żeby móc się wznowić.
1: Do Hiszpanii dojechała już trzecia zmiana strażaków wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów. Pozostanie tam do końca miesiąca. Pałac Elizejski zapowiada spotkanie tzw. koalicji chętnych. Odbędzie się ono w poniedziałek w Paryżu. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości.
3: Spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, dla którego będzie to pierwszy udział w szczycie koalicji. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Spośród przywódców 37 państw tworzących koalicję część weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. Jak poinformował w oświadczeniu Pałac Elizejski, spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Przejechał niemal całą Polskę, by na urlopie w Zakopanem uratować jelenia. Turysta spod Ostródy wyręczył małopolskie służby, które nie zajęły się zwierzęciem błąkającym się z zaplątanym w poroże plecakiem. Pan Mariusz Borowski wraz z synem natknęli się na jelenia na szlaku.
4: Szliśmy sobie na szlak i zauważyłem dwa jelonki, jeden miał plecak na rogach. Dlatego mu pomogłem, bo ja się zwierząt nie boję z synem. Wiedziałem, że może nas zaatakować, ale widziałem, że potrzebował pomocy i tego nie zrobi. I dlatego się sprawnie wszystko dobrze udało. Nawet nie protestował, tylko czekał na pomoc.
1: Turysta pożyczył nożyczki, rozciął paski i oswobodził jelenia. Jego postawa zachwyciła obrońców praw zwierząt, którzy jednocześnie ostro krytykują bierność zakopiańskich służb, mówi Sylwia Śliwa, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z oddziału w Krynicy Morskiej.
5: Panowie pomogli zwierzęciu, no i uratowali go, natomiast nie zrobili tego mieszkańcy Zakopanego. I to jest skandal na skalę kraju, ponieważ służby w Małopolsce nie działają dla zwierząt.
1: Zaplątany plecak stwarzał śmiertelne zagrożenie. Jeleń mógł utknąć w zaroślach, zginąć z głodu lub wpaść w ręce kłusowników. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
8: 31 minut, tyle trwał mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. W spotkaniu ćwierćfinałowym turnieju w Cincinnati reprezentantka Kazachstanu skreczowała już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Polki. Powodem był uraz łydki. Polka po meczu przyznała, że była to wymagająca sytuacja.
9: Trzeba być gotowym po prostu na najlepszą wersję przeciwniczki, ale faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom no, trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom i budować presję, więc cieszę się, że to zrobiłam. Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić. Te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagrała normalnym poziomie komfortu.
8: Świątek awansowała do półfinału, w którym jej rywalką będzie Jessica Pegula. Czas na piątą okrojoną kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy z powodu zaangażowania klubów w eliminację europejskich pucharów przełożono. Szlagierowe spotkania Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok oraz Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. Kibiców na początek czekają derby Krakowia. Krakowia zagra z Wieczystą. Tydzień temu zespół Pasów odniósł przekonujące zwycięstwo nad Rakowem i strzelił pierwsze gole w nowym sezonie Ekstraklasy po dwóch bezbramkowych remisach. Autorem jednej z bramek był Dominik Piła, który w swojej karierze miał już doświadczenie z derbami jako piłkarz Lecha.
10: Z derbów Trójmiasta i to są dobre doświadczenia, bo w pierwszej lidze graliśmy z Arką, jeśli chodzi o derby, więc na wyjeździe przegraliśmy 1-0, u siebie wygraliśmy. Ale to był taki

0: ogólny mecz, bo wtedy przypieczętowaliśmy, myślę, awans do Ekstraklasy, więc fajnie wspominam te derbowe mecze.
1: Z kolei Wieczysta przed tygodniem odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w ogóle na najwyższym szczeblu. Beniaminek pokonał Piasta Gliwice. Derby Krakowa o 20:30. Włoski tenisista Jannik Sinner nie zagra w wielkoszemowym turnieju US Open. Lider światowego rankingu nie zdążył wyleczyć kontuzji kolana. W samym US Open Sinner wygrywał w 2024 roku, a rok później ponownie dotarł do finału.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: W prawie całej Polsce możliwe burze z intensywnym deszczem. Dzisiaj wieczorem i w nocy miejscami może spaść do 70-80 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach osiągać 100 km na godzinę. Jutro będzie spokojniej i nieco chłodniej, przeważnie 22-23 stopnie.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 8 minut po godzinie 17. W tej godzinie o obyczajach panujących w środowisku patostreamerów, również z prawnego punktu widzenia.
5: Sytuacji, w której ja na przykład umawiam się z jakąś osobą, że ja ją będę lżył, że ja ją będę bił. Jeżeli ta osoba się zgadza na to, to jako dysponent dobra ma prawo powiedzieć, możesz mnie uderzyć w twarz.
3: Od niedzieli patostreaming stanie się przestępstwem. A jak ich ścigać i co im będzie grozić, o tym powiemy jeszcze przed godziną 17:30, gdyż o 17:30 Puls Trójki. W nim temat wykluczenia komunikacyjnego. Monika Suszek i jej goście porozmawiają o pomysłach na rozwiązanie problemu i o tym, czy i jak na walkę z tym zjawiskiem wpłynęło weto prezydenta pod ustawą o transporcie zbiorowym.
6: Zapraszamy do Trójki.
3: Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, telefon odbiera Jacek Frencel, 22 i 7 trójek. Ten telefon cały czas do Państwa dyspozycji. Czekamy na odpowiedź na pytanie, co to są kraklaty? Wiedzą Państwo?

0: 13 minut po godzinie 17. Prosimy o pomoc. Na państwa można liczyć.
1: Co to są kraklaty? Mnie się wydaje, że to są klatki w kratkę.
2: No, moja babcia mówiła, że kraklaty to może być kot wielokolorowy na przykład, różnorodny, pstrokaty.
3: Prawie tego słowa klakraty. Za mojego dzieciństwa moja babcia mówiła o klakrany, czyli poplamiony albo pobrudzony.
0: Oklakrany, czy oklakrany jest okraklaty? Tylko właśnie widzą państwo, problem polega na tym, że my nie znamy odpowiedzi na to pytanie. My oczekujemy, że ktoś zadzwoni i powie, tak, wiem, kraklaty to jest to. Jeśli państwo mają pewność, to proszę dzwonić. A może to jest tak, że takie słowo nie istnieje, albo istnieje, ale ma milion różnych znaczeń. Może nie uda nam się rozwiązać tej zagadki? 22 i 7 trójek. Bardzo prosimy o telefony w tej sprawie. Za 15 minut. Puls trójki, ale wcześniej pomówimy o streamingu, ale najpierw Fountains DC i Marianne.

0: 22 i 7 trójek. Dzwonią państwo.
1: Pływałem jachtem o nazwie Umbriaga i tam były cztery takie szuflady, w których się mieściły szpeje, dynksy, badziewia. I proszę mi takiego podać klasyfikatora, który po prostu zaszufladkuje to, co to jest.
0: Panie Krzysztofie, myśmy się jeszcze nie uporali ze słowem kraklaty, a pan proponuje tutaj kolejną zagadkę. To ja ją może od razu rozwiążę. Klunkry albo szpargały. Przechodzimy do kolejnego tematu. Od niedzieli patostreaming staje się przestępstwem. Wchodzą w życie przepisy wprowadzające karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności.
2: Nie wydziwę, bo ci z***y zaraz.
3: Publikowanie w internecie treści ukazujących przestępstwa, znęcanie się nad zwierzętami, akty agresji i pijaństwo będzie karane.
4: Bardzo potrzebne były przepisy dotyczące patostreamingów.
3: Doktor Adam Behan z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa, że dotąd służby nie miały wystarczających narzędzi, by ścigać patostreaming.
4: W sytuacji, w której ja na przykład umawiam się z jakąś osobą, że ja ją będę lżył, że ja ją będę bił. Jeżeli ta osoba się zgadza na to, to jako dysponent dobra ma prawo powiedzieć, możesz mnie uderzyć w twarz.
3: A jak tłumaczy psycholożka Aleksandra Plewka, nawet wyreżyserowane treści patostreamu mogą wywrzeć duży wpływ na umysły młodych ludzi.
5: Które może się objawiać na przykład lękiem, denerwowaniem, ale również może mieć problem z określeniem, czy ja mam dalej oglądać ten materiał, czy to, co się dzieje na ekranie jest dobre, czy złe.
3: Nowe przepisy mają szansę ograniczyć to zjawisko, choć śledząca tę sprawę dziennikarka Monika Gawrońska zauważa, że sprawiedliwość niekoniecznie dosięgnie każdego twórcę patologicznych treści.
6: Myślę sobie, że może też powstać kolejny trend, który już zaczyna gdzieś tam powoli kiełkować, a mianowicie fakt, że osoby, które wiedzą, że te ich streamy są naprawdę bardzo mocno kontrowersyjne, one wyjeżdżają za granicę.
3: I choć nawet wtedy dotyczy ich polskie prawo.
4: Taka treść jest dostępna w Polsce, a skoro tak, to przestępstwo jest popełnione w Polsce.
3: Niektórzy mogą wyjechać do kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji.
4: Taki patostreamer, jak wróci do naszego kraju, mogą mu zostać postawione zarzuty, to chyba, że ktoś rzeczywiście nie chce w naszym kraju mieszkać.
3: Od niedzieli w Polsce karane będzie publiczne pokazywanie w internecie przemocy, przestępstw i poniżania ludzi dla zysku. Za patostreaming grozić będzie do 3 lat więzienia, gdy ofiarą jest małoletni do 5.
0: 20 minut po godzinie 5, teraz w trójce Olivia Dina.

0: Pan Andrzej zadzwonił z propozycją wyjaśnienia słowa kraklaty.
1: Klakraty. Według mojej opinii są to włosy.
0: Ale pan powiedział klakraty, a my mówimy o kraklatach. Nie kla, tylko kraklaty. Chyba musimy szukać dalej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: cenach.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
10: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Żegnamy reklamy.
12: 17.30. Czeka już na Państwa Monika Suszek.
11: Puls Trójki.
13: Dzień dobry, a dziś w Pulsie Trójki porozmawiamy o temacie, który chyba większość z nas dotyka, jak dostać się do Polski powiatowej. No bo do miast wojewódzkich nie ma problemu, wsiadamy w pociąg, a potem lub w autokar i tutaj wielki ukłon w stronę prywatnych przewoźników i jesteśmy na miejscu. Ale dalej, no dalej to musimy sobie jakoś kombinować. Był rządowy pomysł, jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą wykluczenia transportu. Prezydent ją zawetował, ale ta ustawa też pozostawia wiele do życzenia. Problem na pewno jest i o tym problemie dziś porozmawiamy z gośćmi. Iwona Budych, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe. Dzień dobry pani Iwono.
14: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
13: A w studiu profesor Ariel Ciechański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Wykluczenie transportowe, to o jak dużej skali mówimy? Panie profesorze, od pana zacznijmy. Da się to oszacować?
15: I to jest właśnie bardzo trudne pytanie, na które jakby wszyscy próbują sobie udzielić odpowiedzi. No bo tak, w przestrzeni powiedzmy publicystycznej pojawiają się liczby rzędu 14, 12 czy ostatnio 10 milionów ludzi, tak? Przede wszystkim musimy usmysłowić, że to rozmawiamy o ludziach potencjalnie tak narażonych na wykluczenie transportowe, ale umówmy się, że większość i to taka naprawdę przeważająca z tych 10 milionów ma jak się poruszać, tak? No bo albo ma samochód, albo ma prawo jazdy, no albo ma jakieś inne możliwości tak przemieszczania się, no a ta grupa powiedzmy, która faktycznie ma problem z transportem, no to jednak są przede wszystkim uczniowie szkół średnich, ci, którzy nie posiadają prawa jazdy. Jak to mawia pewien mój znajomy, no właściwie seniorki, tak? Bo on powiedział kiedyś, że wykluczenie transportowe ma też twarz niemłodej już kobiety. Tak, to są osoby, które albo nie mają prawa jazdy, albo po prostu mają prawo.

0: prawo jazdy, ale właściwie w życiu samochodu nie prowadziły. Także ta liczba 10 milionów, oczywiście ona bardzo ładnie wygląda medialnie, ale myślę, że ona jest naprawdę wielokrotnie przeszacowana.
1: Pani Iwono, kto w Polsce na tym najwięcej traci? Tutaj pan profesor trochę powiedział, uczniowie, seniorzy, seniorki może bardziej. No bo to się też wiąże ze zmianą ogólnie chyba całego trybu życia. Ktoś, kto mieszka w większym mieście, może sobie pozwolić na przykład na zajęcia pozalekcyjne, jeżeli mówimy o uczniach. Osoby starsze, no niestety, mieszkając gdzieś daleko poza objęciem transportu publicznego, to muszą liczyć na to, że albo syn dowiezie, albo córka dowiezie do lekarza. Jak wygląda ta rzeczywistość?
2: Rzeczywiście tutaj zgodzę się z profesorem, że najbardziej odczuwają to wykluczenie transportowe właśnie dzieci uczęszczające, młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych oraz seniorzy. Jeśli chodzi o w ogóle organizowanie transportu, to tutaj o ile w gminach położonych przy dużych aglomeracjach ten transport jest w miarę dobrze rozwinięty, o tyle w miejscach, gdzie już jesteśmy trochę dalej od aglomeracji, no ciężej jest przemieszczać się z punktu A do punktu B. Ja myślę też, że problemem w wielu miejscach i spotykamy się z tym bardzo często, jest ta nieświadomość włodarzy, że ten transport publiczny jednak trzeba organizować. Bardzo często wybrzmiewa takie hasło, że my nie wiemy jak, nie mamy do tego też odpowiednio wykształconych ludzi, bo organizacja transportu nie jest tak prosta, jak wielu z nas by się to wydawało. I właśnie o tym też ostatnio, na to też zwracaliśmy uwagę, że te niektóre slogany, które były zapowiadane przez nowelizację ustawy, one tak naprawdę wcale nie rozwiązywały problemu, a to, że teraz 10 milionów Polaków i Polek zostanie pozbawionych transportu i tej szansy, no ja się z tym stwierdzeniem zgodzić nie mogę, bo tak jak pan profesor powiedział, przede wszystkim te liczby są przeszacowane, a po drugie Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych istnieje. To miała być wyłącznie nowelizacja.
1: No dobrze, skoro pani tutaj zahaczyła ten temat nowelizacji, jeżeli chodzi o ustawę, to no ja mam z nią taki trochę problem, bo z jednej strony prezydent odrzucił ją, postawił weto, ale też mi się wydawało, że ta ustawa jest taka no, zrealizowana w sposób dosyć szybki, napisana szybko, nie do końca wszystko było przemyślane. Co państwo sądzą o tej ustawie, panie profesorze?
0: No cóż, podobnie jak tutaj pani przewodnicząca, tak, braliśmy udział w komisji, czy właściwie w zespole ekspertów, który tutaj no, Ministerstwo Infrastruktury powołało swego czasu. No i tam dyskusja, powiedzmy, był widoczny jednak duży rozjazd jakby tego, co mówiło środowisko, tego, co mówili eksperci, a wizją i tak ministra, czy ogólnie rzecz biorąc urzędników ministerstwa.
1: To może inaczej, a gdzie pan widzi te bolączki, które się pojawiły? Które no, ta ustawa nie załatałaby.
0: Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo dużo bolączek, tak? Począwszy od tych standardów, tak, typu, że umowy na 5 lat. No umówmy się, w przypadku nawet transportu drogowego, amortyzacja środku transportowego, to z tego co pamiętam, to jest przyjęte, że 7-8 lat się tak autobus amortyzuje. No a my w tym momencie chcemy wprowadzić 5 lat. Co i tak jest dużym jakby postępem, bo na etapie prac właśnie tego zespołu eksperckiego no była mowa wręcz, żeby to były umowy 3-letnie. Co umówmy się, że ani to nie jest czas, który zapewni przewoźnikowi przychody takie, żeby opłacało mu się inwestować w tabor. No a z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że polskie społeczeństwo, zwłaszcza na tych obszarach peryferyjnych, zostało odzwyczajone od korzystania z transportu publicznego, tak? No bo jego, umówmy się, że jego oferta w ostatnich kilkunastu latach jest skrojona de facto pod dowozy młodzieży do szkół, tak? Poza tym, no umówmy się, standardy, które obsługowe już w tej chwili, jeśli chodzi o liczbę kursów. Tam chyba w tej chwili zapisano, już nie pamiętam, na etapie komisji było chyba 3 pary kursów na dobę do, powiedzmy, do każdej miejscowości, przynajmniej gminnej.
1: Tak, to przynajmniej były te 3
0: A teraz pary. Do 4 podniesiono. Umówmy się, że to nie jest atrakcyjna oferta, tak? To jest troszeczkę niestety by prowadziło chyba do, jak

0: ja to się śmieję, przepalania po prostu publicznych środków w silnikach autobusów. No, przyjęte jest jednak w literaturze tak, co pewnie odnośnie transportu kolejowego, ale myślę, że spokojnie to można też transponować na transport autobusowy, że żeby ludzie nie odchodzili w ogóle od transportu publicznego, to powinno być 7-8 par kursów na dobę, tak, w dzień powszedni, gdzie no powiedzmy, a nawet są wyliczenia tak jak Kuba Majewski z Fundacji ProKolej, że właściwie to powinno być 12 par kursów na dobę, gdzie wtedy obsługujemy i powiedzmy dowozy do szkół, dowozy do pracy na tak dwie czy trzy zmiany w tym momencie. Kolejna sprawa, no to powiedzmy, co się pojawiło, akurat dobry kierunek był, aczkolwiek też no, te kryteria powiedzmy ilościowe są dyskusyjne, żeby jednak zapewniać transport publiczny także w soboty i niedzielę. Bo jakby troszeczkę wróciwszy do tego pytania, co pani na początku zadała, ile mamy tych osób wykluczonych? To jeszcze jest pytanie, czy generalnie rozmawiamy o dniu powszednim, kiedy jednak wiele tych linii komercyjnych, zwłaszcza, tak jak tu Iwona wspomniała, przy obszarach tych podmiejskich, w dużych aglomeracjach funkcjonuje i my mamy weekendy, tak? Czy generalnie transport publiczny pozakolejowym praktycznie zamiera, tak? Albo zamiera we wczesnych godzinach porannych, a właściwie w niedzielę to przedostać się nawet z jednego powiatu do drugiego sąsiadujących, no po prostu graniczy z cudem. Ale umówmy się, no te standardy dosyć by, powiedzmy, są za niskie. No i jeszcze jedna sprawa, która jakby w tej ustawie wydaje mi się, że no jest jednak dużą niedoskonałością. I stawia nas jako kraj właściwie tak wiele lat za rozwiązaniami, które obowiązują, powiedzmy, czy w Niemczech, czy właśnie w Czechach i Słowacji, gdzie mamy ogólnopolski, znaczy ogólnokrajowy rozkład jazdy. Tak, jesteśmy w stanie sprawdzić z jednej, że tak powiem, wioseczki przejazd transportem publicznym do drugiej na drugim końcu kraju. Natomiast w Polsce w tej ustawie, no okej, dobry krok, że rozkłady jazdy mają być dostępne jakby w jednej bazie, no ale te bazy też miały być jakby na etapie, tak? Po prostu każdy właściwie marszałek województwa miały prowadzić własną bazę z rozkładami. No.
1: To było nie do zrealizowania też pod takim względem, chyba, albo bardzo trudne, żeby
0: nie, to
1: zrealizować.
0: Jest to do zrealizowania, natomiast już to budziło sprzeciw przewoźników i budzi, tak? No bo nagle zacznie być jakby większa kontrola nad tym, co oni rzeczywiście zgłaszają do, powiedzmy, powiedzmy jako rozkład do organizatorów, a to co autentycznie wykonują. Chociaż to akurat bardziej kursów komercyjnych dotyczyłoby, tak?
1: Pani Iwono, jeżeli pani patrzyła na tę ustawę, na treść tej ustawy, te wady, zalety, które pojawiły się, kiedy pani to czytała, jakie były? Co pani brakowało w tej ustawie?
2: Ja zgodzę się ze wszystkim, co powiedział Ariel, a dodam jeszcze do tych wad, chociaż ta ustawa też miała swoje pewne plusy, między innymi wprowadzała drobne uregulowania, ale z dużymi mankamentami transportu na życzenie. A jeśli chodzi o takie główne minusy, o których wspominaliśmy już wcześniej i też w apelu do pana prezydenta, to przede wszystkim to, że gminy, mimo że będą spełniały minimalne standardy usług, spadają na siódme, czyli ostatnie miejsce. Nie są w ogóle uwzględniane i promowane również w tym, żeby jeżeli spełnią te minimalne standardy usług, czyli mogą je spełniać, a tak naprawdę spadają na sam dół w hierarchii. Oczywiście my nie jesteśmy za tym, my nie jesteśmy przeciwko promowaniu związków powiatowo-gminnych i związków międzygminnych, bo gmina z powiatem powinna mieć dobre połączenie. Natomiast nie można karać gminy za to, że może spełniać minimalny standard usług, a jednocześnie spadać na sam koniec. I dwie jeszcze, właściwie trzy podstawowe takie kwestie. W tej dużej reformie zabrakło integracji ulg ustawowych, kolejowych i autobusowych.
1: Czyli że pasażer musiałby płacić bilety od różnych przewoźników, tak? Że nie byłoby jednej policeny.
2: Znaczy teraz jest tak, że po prostu są inne zniżki na bilety kolejowe, inne na autobusowe i to należałoby ujednolicić. Jeśli chodzi o marszałka jako integratora przewozów, nie jesteśmy temu przeciwni. Natomiast jesteśmy przeciwni temu, że marszałek nie może dzielić, kolokwialnie mówiąc, kasy, a jednocześnie

0: niekoniecznie przyznawać ją sam sobie, bo to rodzi nasze pewne obawy, że nie tylko sobie będzie przyznawał w stopniu gratyfikującym się w pewien sposób, ale również będzie przyznawał to powiatom i ewentualnie gminom, jeżeli starczy tych środków, według pewnego klucza politycznego. To powinno być niezależne, tak jak to do tej pory działało, oceniane na podstawie obiektywnych kryteriów. I najważniejszym punktem, na który zwracaliśmy teraz uwagę, 2 lata jako Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe brałam udział i możliwie w każdym szczeblu tej debaty, która toczyła się wokół reformy transportu publicznego, zarówno na zespole eksperckim u pana Bukowca, jak i byliśmy obecni na wszystkich komisjach senackich, sejmowych i na zespole parlamentarnym, i zwracaliśmy uwagę na jedno, że ustawa nie może być wprowadzona w chaosie. W chaosie to znaczy 2 lata była tworzona, było kilka projektów, natomiast na jej wdrożenie z niewiadomych nam przyczyn i powodów ministerstwo daje tak naprawdę 2 miesiące, mamy okres wakacyjny, wprowadzenie tego, a jednocześnie wymaganie i nakładanie na powiaty dodatkowych obowiązków, czyli utworzenia schematu powiatowego, schematu połączeń w powiecie i przekazanie go do marszałka, następnie przyjęcie planu transportowego, to jest zbyt krótki czas. Ta reforma powinna być wdrożona w dłuższym czasie, tak aby każdy mógł się z nią zapoznać i żeby to wdrożenie było po prostu prawidłowe.
1: No i takie realne pewnie do zrealizowania. Problem polega na tym, że to weto też sprawia, że ta ustawa w ogóle nie wyjdzie w życie. Później mamy wrzesień, już taki rok przedwyborczy, więc pewnie to znów będzie rozciągnięte w czasie i nie wiadomo, może za 3-4 lata znów powrócimy do tematu. Ale czy samorządy mają dzisiaj jakiekolwiek takie budżety na to, żeby bez pomocy centrali tworzyć takie, tworzyć komunikację publiczną? Czy to dużo zależy od samorządów?
2: To jest, ja bym powiedział tak, że z jednej strony samorządy mają pieniądze, ale one mają w tej chwili jakby znaczone na transport kolejowy. I no, z tego zadania jakby część samorządów wywiązuje się lepiej, część samorządów gorzej. Tak, no, są samorządy, które jakby dbają o zapewnienie w miarę równego dostępu do transportu kolejowego, tak jak, nie wiem, no, czyni na przykład to województwo dolnośląskie. Z drugiej strony mamy na przykład województwo, no, powiedzmy, podkarpackie.
1: No chyba cała ta ściana wschodnia jest trochę narażona na to, że tam jest duży problem.
2: I tak i nie. Generalnie bardziej mi chodzi o to, że niektórzy marszałkowie mają tendencję do tworzenia jakby kolei właściwie w aglomeracji miasta wojewódzkiego, tak? No, przykład właśnie podkarpackiego, gdzie pociągi kończą bieg chyba w 8000 Strzyżowie, 20 parę par. A do Jasła, który ma około 35 tysięcy, z tych 20, powiedzmy, 1 czy 2 par, dojeżdża tylko 7 par, tak? Więc tutaj jakby troszeczkę też ad vocem tego, co Iwona powiedziała, że jest właśnie to ryzyko, że marszałek znowu stanie się jakby tutaj w przypadku transportu autobusowego, będzie dbał jakby o tam, gdzie jest najwięcej ludzi, tak, partykularnie. Natomiast jakby powiedzieć, są pieniądze, tak? Są pieniądze, jest alokacja jakby też. Tu ja się zgadzam na przykład z tym, co wielokrotnie Michał Wolański ze SGH-u mówił, że być może właśnie uporządkowanie kwestii ulg, przesunięcie pieniędzy, które są w tej chwili jakby wypłacane przewoźnikom autobusowym jako rekompensata za bilety ulgowe, być może właśnie to powinno być jakby tak zmaczowane z obecnym FRPA, no i żeby te pieniądze były, tak? No poza tym też w tej chwili to się w niektórych regionach przewoźnicy skarżą komercyjni, że jakby te przewozy, które się odbywają właściwie bez wsparcia publicznego, no zaczynają być wypierane właśnie przez takie przewozy, tak? FRP dało pieniądze, no to tak wydajemy. Natomiast no, powiem tak, my żeśmy 20-30 parę lat temu, tak, w Polsce, znaczy nie my, no tylko jakby, na, że tak powiem, starsi od nas, tak, przyjęli taki paradygmat, że ten transport publiczny, zwłaszcza autobusowy, ma się samofinansować. No i w pewnym momencie się to zawaliło i w tej chwili właściwie my, tak, próbujemy biegać, jakby ten okręt nam przeciekał w dziesiątkach miejsc, a my w tej chwili próbujemy biegać z wiaderkami, tu, znaczy z takimi korkami, tu troszeczkę zakorkujemy, tam zakorkujemy, ale i tak gdzieś dalej deska strzeliła i ta woda się leje. Także tutaj to jest trudne.

0: zadanie.
1: Trudne zadanie i myślę, że jeszcze nie raz będziemy do tego tematu powracać. Bardzo dziękuję za dziś. Iwona Budych, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe. Dziękuję bardzo, pani Iwono.
2: Dziękuję bardzo.
1: I profesor Ariel Ciechański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Panu również dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

Dziękujemy. Puls Trójki wróci w poniedziałek o 17.30. Teraz w Trójce Republika. My za chwilę wrócimy do tej naszej zagadki, do słowa kraklaty. Pojawiły się kolejne propozycje, które mam wrażenie trochę bardziej nam obraz zaciemniają niż rozjaśniają. Obawiam się, że nie dojdziemy do żadnych wiążących konkluzji, że się tak wyrażę. Republika teraz w Trójce.

0: Nadal zastanawiamy się nad znaczeniem słowa kraklaty. Takie mamy propozycje.
1: Mnie się wydaje, że to są klatki w kratkę.
2: No, moja babcia mówiła, że kraklaty to może być kot wielokolorowy, strokaty.
3: Moja babcia mówiła o klakrany, czyli poplamiony albo pobrudzony.
4: Według mojej opinii są to włosy.
5: To w ogóle nie jest rzeczownik. To ktoś może być pyskaty lub kraklaty.
6: Na Kaszubach po kaszewsku kraklaty to są takie damskie trepy, takie czułenka, buty takie, tylko że zrobione z drewna do chodzenia w obejściu. To są kraklaty właśnie.
0: Ja wpisałem sobie to słowo w wyszukiwarkę. Znalazło mi dyskusję na temat odnawiania schodów w oryginale po holendersku. No i jakiś automatyczny tłumacz pisze tak. Jeśli chcesz również pokryć dolną część PVC, możesz dodać dodatkowy kawałek drewna do kraklaty, aby następnie zamontować, przykleić tam pasek PVC. O co tutaj chodzi?

0: Tyle propozycji państwo zgłaszają, bardzo konkretnych. I na to wszystko dzwoni pan Arkadiusz.
1: Odnośnie tego słowa kraklaty czy klakraty, bezznaczeniowiec. To nie znaczy nic.
0: Może tak, skoro znaczy wszystko, to może nie znaczy nic. No właśnie, za chwilę słyszymy się w trzeciej godzinie. Coś czuję, że ten wątek się w trzeciej godzinie pojawi. Dołączy do mnie Agnieszka Szydłowska, Michalina Bieńko i Paweł Turski. Proszę z nami zostać.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27.

0: 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcje. Funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu Trójka, piątek, 21 sierpnia, minęła 18. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
13: Wypadek w Warszawie na trasie S8. Są ranni, trzy pasy w stronę Białegostoku zablokowane. Jest prezydencki projekt ustawy, tak zwanej Lex Szarlatan, w nim propozycje kar za pseudomedyczne praktyki. Raport Polaków, portret własny za 200 tysięcy złotych z błędami językowymi. Sprawą zajmuje się prokuratura. Zderzenie trzech samochodów na warszawskim odcinku drogi ekspresowej S8. Są ranni. Ruch w stronę Białegostoku odbywa się pasem awaryjnym, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do wypadku doszło po godzinie 17 na odcinku od węzła Bemowo do węzła Prymasa Tysiąclecia w pobliżu węzła Lazurowa. Zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Białegostoku. Auta przemieszczają się pasem awaryjnym. Utworzyły się duże korki. Utrudnienia mogą potrwać 2 godziny. Do 15 lat więzienia za pseudomedyczne praktyki, które doprowadziły do śmierci pacjenta. To jedna z propozycji zawartych w prezydenckim projekcie tzw. Lex Szarlatan został opublikowany na stronie internetowej Głowy Państwa. Prezydencki projekt określa wysokość kar za nakłanianie do niepodjęcia albo zaprzestania postępowania leczniczego lub diagnostycznego zleconego przez uprawnioną osobę wykonującą zawód medyczny. Propozycja legislacyjna została opublikowana dzień po ogłoszeniu przez prezydenta decyzji w sprawie rządowej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura przyjrzy się raportowi Polaków portret własny. Chodzi o dokument w założeniu mający przedstawić strategię promocji marki Polska, który został opublikowany z licznymi błędami językowymi zbliżonymi do halucynacji programów sztucznej inteligencji. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówi, że na razie trwają czynności sprawdzające związane z finansowaniem tego raportu.
14: Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości związanych z finansowaniem rządowego raportu pod tytułem Polaków portret własny. Sprawa została zarejestrowana. Na tym etapie mogę potwierdzić, że trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania.

0: Decyzja, czy podjąć śledztwo, może zapaść do 30 dni. Opracowanie raportu miało kosztować 200 tysięcy złotych. Ministerstwo Sportu zapewniło, że dokument nie był przedmiotem żadnej umowy ani zamówienia. Co najmniej 5 osób zginęło, 52 zostały ranne w rosyjskim ataku na największy kompleks handlowy w Krzywym Rogu w Ukrainie, informuje portal Ukrinform. Był to atak dronowy, na miejscu wybuchł pożar. Jak podają lokalne władze, wśród rannych jest 6 dzieci. Podejrzewają też, że liczba ofiar może wzrosnąć. To całkowicie cyniczny i podły czyn Rosjan, oświadczył prezydent Ukrainy. Takie ataki są po prostu aktami terroru. Świat powinien odpowiednio na nie reagować. Rosja musi ponieść realną odpowiedzialność, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Sam pochodzi z Krzywego Rogu. Narada służb, wojewodów i synoptyków w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa ma związek z prognozowanymi silnymi opadami i możliwymi gwałtownymi wzrostami stanów wód. Alert rozesłano do mieszkańców 15 województw, mówi Beata Wiączek-Jankowska z RCB.
1: Apelujemy przede wszystkim o ostrożność. Jeżeli burza zastanie nas poza domem, jak najszybciej znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto również zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane. Samochodów, jeśli oczywiście jest taka możliwość, nie parkujmy pod drzewami.
0: Beata Wiączek-Jankowska apeluje też do uczestników imprez planerowych o zachowanie ostrożności.
1: Przed nami weekend, podczas którego w wielu miejscach odbywają się festiwale, koncerty i inne wydarzenia plenerowe. Osoby, które planują w nich uczestniczyć, powinny szczególnie uważnie śledzić prognozy pogody oraz komunikaty organizatorów i służb.
0: Według prognozy Instytutu Meteorologii miejscami może spaść nawet do 100 mm wody.
2: Klimat.
0: 40% generowanej mocy pochodzi z energii odnawialnej, najwięcej ze słońca. W zdecydowanej większości kraju dobra jakość powietrza, a w wielu regionach obowiązuje susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport w Trójce i Norbert Michalak.
5: Surowe kary po finale piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Hiszpania pokonała Argentynę 1-0 po dogrywce. Najdotkliwiej FIFA ukarała Argentyńczyka Leandro Paredesa. Został on zawieszony na 10 meczów, a jego kolega z kadry, Nahuel Molina, pauzuje przez 7 spotkań, a Thiago Almada przez 1. Kary dotknęły też obóz hiszpański. Członek sztabu Roberto Ayla dostaje 3 mecze zawieszenia, a Gavi 1. Dodatkowo Argentyńska Federacja Piłkarska musi zapłacić 321 tysięcy dolarów grzywny, a na 2 najbliższe mecze domowe Albiceleste z FIFA ograniczy pulę biletów dla kibiców o połowę. Na początek 5. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Derby. Krakowia zagra z Wieczystą. Tydzień temu zespół Pasów wygrał, a Wieczysta pokonała Piasta Gliwice. Derby Krakowa o 20:30. Z powodu gry w eliminacjach europejskich pucharów przełożono szlagierowe spotkania Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok oraz Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. Polskie siatkarki gotowe na Mistrzostwa Europy. Turniej odbywa się w 4 miastach: tureckim Stambule, czeskim Brnie, azerskim Baku i szwedzkim Göteborgu. W ostatnich latach mistrzowskie tytuły na Starym Kontynencie zdobywały siatkarki z Turcji, Włoch i Serbii. Zdaniem Aleksandry Jagiełło również tym razem to główne kandydatki do medali.
6: Ta impreza docelowa no, ma swoje zasady i tutaj jestem święcie przekonana, że nikt nie odpuści. Wszyscy będą grali o te najwyższe cele. Faktycznie Turczynki, Włoszki to jest najwyższa półka i tutaj będzie bardzo trudno, ale to jest sport, uważam. I dopóki się walczy, to wszystko jest możliwe.
5: A pierwszy mecz Mistrzostw Europy polskie siatkarki rozegrają z Węgierkami jutro o 18:00.
4: Noc burzowa i deszczowa, właściwie w całym kraju. Miejscami może spaść do 70, 80, a nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może rozpędzić się do 100 km na godzinę. Jutro pogoda dużo spokojniejsza, będzie też chłodniej, 21-22 stopnie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Mówimy dzień dobry ponownie. Michał Jędrkowiak przy mikrofonie. Audycję realizuje Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. Przygotował ją Paweł Turski, który jest zresztą teraz z nami w studiu. Za chwilę się przywitamy. Trzecia godzina. Dzień dobry. Zacznijmy może od, no właśnie, przywitania. Ale najpierw dżingiel.

0: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
1: Proszę mi wybaczyć, ja jestem pierwszy raz w tym miejscu. I to nie jest łatwe. Dobrze. Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska.
2: Dzień dobry.
1: Michalina Bieńko.
3: Dzień dobry.
1: Paweł Turski.
4: Dzień dobry.
1: Z czym przychodzicie, Agnieszka?
2: Paweł tak surowo na ciebie patrzy. Ja nie wiem, czy on jest teraz jako wydawca, czy jako kontroler w ogóle.
4: Teraz po łapkach będę mógł dać tak
2: szybko. Nie, to jest program. Ja mogę zacząć, oczywiście, proszę bardzo, ale zainspirowałeś mnie ty, więc od razu powiem, że wątek serialowy, jak się pojawi, to ja będę z radości skakała i strzygła uszami. Z opowieścią o moim takim nie tak ambitnym jak Pawła planie na odwiedzenie trzech różnych miejsc podczas jednych wakacji, to mój. Niemożliwe.
1: Nie mój.
2: I w związku z tym rzeczywiście miałam okazję, to jednak chyba mój, nie wiem co się stało z moim telefonem. Proszę, profesjonalizm najwyższej, usiądę na nim, dobrze? Profesjonalizm najwyższej wody, więc odwiedziny w Norwegii, Kopenhadze, czyli Danii oraz w Sztokholmie, czyli w Szwecji i wnioski płynące z takiego oglądu pewnych spraw. Do tego chciałabym przez chwilę przynajmniej powiedzieć o innej stronie naszej planety, czyli spojrzeć na statystyki. To jest moje ulubione zajęcie. Nie wiem, czy wiecie, że moja mama przez wiele lat była autorką rocznika statystycznego, więc ja nienawidzę statystyki, tak twierdziłam jako dziecko. I strasznie lubię teraz, zwłaszcza kiedy są fajne infografiki. Więc o tym też chciałabym troszeczkę powiedzieć w kontekście krajów, w których można zawierać małżeństwa będąc dzieckiem. Ale to bardzo krótko. No i jestem zafascynowana klubem Trójki z tego tygodnia dotyczącego nowego trendu, który nazywa się utrudnianiem sobie życia. Trendu, który dla wielu osób jest po prostu naturalnym sposobem życia, ale na końcu o tych zyskach płynących z niełatwości chciałabym pogadać.
1: Czuję, że spędzimy przy tym temacie dłuższą chwilę. Paweł?
2: Ja zawodowo utrudniający sobie życie. Mógłby po prostu siedzieć w budynku, a...
1: Łazi.
4: I tak trzeba jakoś dojść do tego budynku.
2: Wiadomo, i do celu, tak. No tak.
4: No oczywiście. Jeżeli ja już zostałem wywołany, to z chęcią się podzielę tym, co planuję na ostatni, trzeci etap wędrówki teraz pieszo. Poza tym nie tylko o chodzeniu ode mnie, bowiem jutro zaczyna się Vuelta a España, taki bardzo prestiżowy wyścig kolarski. 21 dni panowie się będą ścigać, 2 dni przerwy, łącznie 23 dni spędzą w Monako, w Hiszpanii. No i tak już wiadomo, kto wygra, więc bardzo fajny wyścig kolarski. Tadej Pogaczar.
1: A, okej.
4: Więc cała dyskusja teraz trwa w mediach społecznościowych i u wszystkich dziennikarzy, kto będzie drugi.
3: Ale to jest bardzo ciekawa perspektywa. Mnie to zwróciło bardzo moją uwagę w twoim mailu. Że rywalizacja o drugie miejsce.
4: Ale to już tak od lat wygląda prawie, że podczas Tour de France, przynajmniej w tym roku, jak Jonas Vingegaard, Duńczyk, nie wiem, czy słyszałaś,
2: zawsze tak, od razu elektryzująca informacja.
4: Wycofał się z wyścigu po udziale w Kraksie, to już tak naprawdę nie miał z kim rywalizować Tadej Pogaczar i on jechał na swojego kolegę, jak się mówi w slangu kolarskim. I mając wiele minut przewagi, on już nie rywalizował o pierwsze miejsce, bo miał je pewne, więc dla sportu dowoził swojego kolegę, jak się też mówi właśnie w języku kolarskim, żeby ten przyjechał w białej koszulce dla najlepszego młodzika. Więc pan też sobie coś wymyśla, nawet będąc pierwszym, żeby się nie nudzić na takich wyścigach kolarskich. A poza tym, to Michał już wie, znalazłem bardzo ciekawą informację, troszeczkę kulturalną, że portret Angeli Merkel, już Michał się uśmiecha, jest hitem w berlińskim Muzeum Bodego. On tam wisi już od miesiąca i okazało się, że liczba odwiedzających wzrosła aż o 85%.
1: Ale to olej na płótnie jest, pastel? Co to jest?
2: Stał się modny.
4: To jest taki piękny portret właśnie. Tak,
1: ale malowany, tak?
4: Tak, malowany, który trafi później do Urzędu Kanclerza Federalnego i go można tylko obejrzeć do 4 października, więc ludzie teraz szturmują.
2: Ale naturalistyczne, upiększające dzieło?
4: Taki autentyczny. Nie wiem, czy widziałaś okładkę książki Angeli Merkel. To bardzo podobnie, też na niebieskim tle.
1: Wrócimy do tego tematu, jeśli się uda. Misia, co przyniosłaś?
3: Tak, ja mam trochę statystyk, trochę kultury, trochę się na początku pomyślałam,
2: dużo notatek.
3: Że, tak, dużo notatek.
1: Bardzo
3: od
1: dużo.
3: Tego zaczęła się wczoraj, dlatego mnie Michał zaprosił, bo przysiadł się do mnie w ogrodzie i zwrócił uwagę na moje notatki. Ja w taki specyficzny sposób notuję.
1: Tak, Michalina robi mapy myśli.
2: Dokładnie. To zawsze jest polecane jako najskuteczniejsza forma uczenia się i zwracania uwagi na to, co ważne.
3: Tak, więc nie wiem, czy udaje mi się zwracać uwagę na to, co ważne dzięki temu, ale bardzo lubię to robić i porządkować sobie w ten sposób wszelkie artykuły, czy robienie materiałów, czy w ogóle co... No, jak zapamiętuję, to tak właśnie robię, że rysuję i... No i tutaj

0: Akurat na tej mapie mam pytanie, co jeśli to nie chodzi o telefony. I to jest tytuł artykułu z The Atlantic pani dziennikarki Caitlin Tiffany, która napisała o różnych teoriach psychologicznych, a to się bardzo rymuje z tym, co powiedziały 2 tygodnie temu dzieci w audycji Zagadkowa Niedziela. To była audycja o nudzie, więc to też trochę pasuje do tematu utrudnienia sobie życia,
1: tam bo też ten wątek bardzo jest istotny.
0: Bardzo głośno powiedziały o tym, że chciałyby wychodzić na dwór, ale nie mają z kim, że siedzenie w grupie z telefonami jest bez sensu. No i to jest jakiś punkt wyjścia do dużo szerszej dyskusji, do zakazów smartfonów i tak dalej, i tak dalej. No a oprócz tego trochę mnie wczorajsza prasówka przytłoczyła newsami absurdalnymi i życiem w Polsce. Różne statystyki, różne newsy, których się nie spodziewałam, więc może to.
2: Całe mnóstwo interesujących tematów. Wszystkich pewnie nie uda nam się tutaj omówić. A moje dotyczą chyba takiego...
1: Paweł dalej patrzy,
2: jednego, tak, jednego z najpoważniejszych
3: wydarzeń. Szukam odpowiedniego słowa, że są najciekawsze.
2: Tak, z jednej... Przepraszam.
3: O, zdemowałeś się, tak, przepraszam.
2: Jednego z najpoważniejszych tematów chyba tego tygodnia, czyli tego zmasowanego ataku na Ukrainę, który dosyć mocno wpłynął na nas, bo po raz pierwszy chyba mieliśmy do czynienia z taką, no już większą koordynacją, jeśli chodzi o informowanie o zagrożeniu tutaj u nas w Polsce, na południowym wschodzie naszego kraju. No i ta sytuacja spowodowała, że jest zdecydowanie wyraźniejsza presja dotycząca zmian w systemie informowania o tych zagrożeniach. Na stole jest powstanie nowej zupełnie aplikacji, która służyłaby tylko i wyłącznie do tego. No ale trwają też rozmowy, chociaż tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, dotyczące uruchomienia czegoś, co się nazywa Cell Broadcast. I to polega na tym, że na telefonie wyskakuje komunikat, którego nie da się pominąć, nie da się go nie zauważyć, nie da się go nie usłyszeć, dlatego że telefon hałasuje, drży i wtedy taka informacja na pewno dotrze do adresata. Można bardzo precyzyjnie takie komunikaty kierować. Myślę, że o tym porozmawiamy. No i chciałbym się pochylić się nad systemem kaucyjnym. Mamy najnowsze informacje dotyczące tego, ile tych butelek udało się od początku roku zebrać. Ale okazuje się, że przeciwników system kaucyjny ma nie tylko w Konfederacji, ale nawet w koalicji rządzącej. I to no, może budzić zdumienie, na pewno ton, w jakim są wypowiedzi odnoszące się właśnie do systemu.
1: Ja od razu się mogę wyrwać do odpowiedzi, że kocham maszyny zjadające butelki i że pierwszy raz w życiu widziałam je wiele lat temu w Danii.
0: Ja też pierwszy raz w Danii system kaucyjny, ale też system kaucyjny jest bardzo ciekawy na Islandii, bo tam, jak tam mieszkałam, to my zbieraliśmy w jednym pojemniku butelki szklane, plastikowe, puszki aluminiowe i słoiki. I później mieliśmy grupową pracę na tej farmie, na której pracowałam, sortowania tego, pakowania w worki i wywożenia do portu. No i potem w porcie przyjmowali od nas, ile jest czego. I nasza właścicielka naszej farmy tam
1: zabierała te pieniądze.
2: Ale tobie, Agnieszka, się te maszyny podobają dlatego, że połykają butelki, czy dlatego, że dają pieniądze?
1: Zażartowałam z tym, że te maszyny, ale wiem, że na dzieci to działa. Wiem też, że w naszym sklepie, do którego chodzimy, ta maszyna nie była czyszczona od momentu uruchomienia systemu, więc jak wiecie, po tylu miesiącach
2: to jest częsty problem.
1: Resztki różnych napojów, które się do niej wylały, odstraszają, ale to akurat chyba nie jest kwestia samego systemu. Natomiast uważam, że i też wiem, że w wielu rodzinach, też z pierwszej ręki mogłabym opowiedzieć, ale nie chcę zdradzać, na przykład dla dzieci, to jest w ogóle taka, no, że dzieci się uczą naprawdę zbierania tych butelek. Czasami nawet walczą między sobą o to, kto będzie mógł zachować jaką butelkę.
3: Nie tylko dzieci walczą, bo na Woli kilka miesięcy temu była walka między panami w kryzysie bezdomności a dziećmi, bo dzieci wstawały pierwsze i zabierały osobom w kryzysie bezdomności, które chciały zarabiać na butelkach, te butelki, i panowie no podnieśli larum, że tak nie może być.
1: No to jak widzicie, no generalnie myślę, że dla ludzi ten komunikat, że jeżeli możesz na tym zarobić, to zarobisz, jest bardzo jasny, więc nie wiem, czy interesuje mnie, jakie mają politycy konkretni na ten temat poglądy, ale gdyby ten system dobrze działał, a pewnie nie działa wszędzie tak, jak z perspektywy naszych doświadczeń z dużego miasta opowiadamy, no to
2: Tak, no na przykład w sklepie, do którego ja jeżdżę, są dwa butelkomaty. Przyjmują te butelki bez mrugnięcia okiem, którego nie mają. Ale zawsze działają, wypluwają taki kupon, idę do kasy, płacę i to tam działa sprawnie. Ale mam świadomość, że być może w mniejszych miejscowościach, gdzie na przykład są dwa sklepy na całe miasteczko i kilkanaście okolicznych

0: wsi, to nie działa aż tak sprawnie.
1: Ale nie od razu, jak to mówią, zbudowano wszystko. Prawda,
0: prawda, ale myślę, że można zrozumieć, czy próbować zrozumieć perspektywę ludzi, dla których to nie jest aż tak wygodne.

0: że jeżeli dla małego dziecka to jest ok, że ono może zbierać i potem dostać pieniądze, to może to państwo powinno się dostosować do tej takiej najprostszej perspektywy, że to jest zysk w dwie strony.
1: Anegdotka. Kolega tutaj z radia opowiadał wczoraj, że on nie zbierał, on nie zbierał butelek, ale przyjechała mama, zaczęła zbierać i powiedziała, że ma zbierać i teraz zbiera.
2: Ale jak zbiera? Z domu tylko, czy też poza pracą?
1: Nie, w domu tylko.
0: W domu.
1: Zakładam, że tylko w domu. Nie wiem, nie mam pewności.
0: Nie wiem, czy ludzie, którzy zbierają, mają stałe dni wynoszenia. No ja nie mam takiego domu, żebym miała oddzielny pokój na butelki. Po pierwsze, to bardzo pokazuje, ile tych butelek w ciągu tygodnia się gromadzi, ale właśnie wyraźnie widać już, który to jest moment tygodnia, bo najpierw ta torba puchnie, a potem stoi taka smutna.
2: No, to już kilka etapów przeżyliśmy, bo ja pamiętam, ja się tym tematem zajmowałem, zapraszamy do Trójki kilkukrotnie.
1: Nieraz tak.
2: Tak. No, nawet byłem rok temu na prezentacji automatów kaucyjnych, tych pięknych maszyn, one mają różne funkcje. Tutaj też można powiedzieć, że dużo tych maszyn nie jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, bo te dziury jednak są bardzo wysoko.
0: Za wysoko.
2: Tak. Ja pamiętam, że na tych targach, na których prezentowano automaty, był tylko jeden model, który miał tę dziurę tam, gdzie ona powinna być tak naprawdę. Ja rozumiem, dlaczego to jest tak zaprojektowane, bo wtedy jest większa powierzchnia tego kosza, tam się zmieści więcej butelek, no ale podskakiwanie do tego automatu na pewno nie jest wygodne i jest po prostu trudne. Ale tak, z 3 albo 4 miesiące temu przygotowywałem materiał o synach pewnego naszego kolegi, który pewnie ich zainspirował, ale oni też sami na to wpadli, żeby na klatkach, w blokach swojego osiedla postawić kartony na butelki kaucyjne. No i bardzo dobrze chłopaki zarabiały, miały pieniądze i super było do czasu. Do czasu, aż się pojawiła prywatna firma na tym osiedlu i postawiła własny automat kaucyjny, żeby zagęścić sieć automatów kaucyjnych, bo każda firma, mamy 4 operatorów, musi doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli określony procent zwrotu butelek. W tym roku to jest 77%. I ta firma komercyjna zauważyła, że operatorzy systemu kaucyjnego będą mieli problem, więc oni postawią takie automaty. Więc mieliśmy na początku dzieci, które zbierały butelki. Teraz już mamy firmę prywatną. Ja nie wiem, do czego dojdzie. Koniec końców.
0: Dojdzie do tego, że mam nadzieję, będą te, to u ciebie było chyba, tak? Butelkomaty, tak. Do których można wrzucić cały
2: wór. Tak, już się takie pierwsze pojawiły, tak.
0: I nie trzeba będzie
2: w łazach,
0: rozdzielać.
2: W sklepie można od razu wrzucić cały wór. No coś niesamowitego, tylko nie wiem, czy wtedy cię będzie cieszyła taka maszyna. To
0: no
2: ona
0: dobrze,
2: robi takie,
0: koniec. Cały worek i po prostu ona rozlicza tak wszystko, tak. Co tam było.
2: One są chociażby w Norwegii.
0: Ja uważam, że to jest fajne. Patrzysz sobie tam, stoisz w tej kolejce do tego butelkomatu i sprawdzasz, co ludzie piją. Ja.
2: Dobrze, że nie ma kaucji na małpki, bo ja bym był bardzo zawiedziony stanem naszego społeczeństwa, jakbym zauważył nagle.
0: No to,
2: to by było prawdziwy obraz.
0: Żeby zauważyć ten stan.
1: Myślę, że o systemie kaucyjnym moglibyśmy rozmawiać jeszcze przez wiele, wiele godzin, a niestety tak dużo czasu nie mamy. Chciałbym przejść do kolejnego tematu. To temat, który ty, Agnieszka, zaproponowałaś. Oprawiłaś go takim hasłem podróże kształcą.
0: Tak, i chciałam tutaj od razu sprowokować Pawła, który myślę, że będzie naszym super specjalistą od Polski, bo ta trzecia podróż, jeszcze dłuższa trasa, już się zaczynamy denerwować. No za każdym razem to są spotkania, prawda?
2: Tak.
0: I nieprzewidywalne. Ja też w sumie nieprzewidywalnie poruszałam się po Skandynawii i teraz też złapał mnie taki algorytm w związku z tym, tą moją fascynacją. Podróżowałam po to, żeby poznawać różne rzeczy, za każdym razem mając jakiś powód, czy to koncert, czy to festiwal, no coś zawsze było, ale przy okazji chłonąc te rozwiązania i ponieważ nie mamy czasu i też głupotą byłoby wielbić kraje po przebywaniu w nich przez kilka dni, to muszę powiedzieć, że z takiego właśnie oglądu kilkodniowego i doświadczania na różnym poziomie tych państw jest to dla mnie fascynujące, jak blisko nas od zawsze funkcjonują zupełnie inaczej zorganizowane społeczeństwa. W takim właśnie pierwszym wrażeniu uszyte na miarę przestrzenie miejskie czy pozamiejskie, uwzględniające też wspaniałość, ale też grozę natury, która odgrywa bardzo ważną rolę w życiu tamtych ludzi i wiele rozwiązań, które przez lata wypracowano, które chyba najprościej nazwać jakimś takim z jednej strony tolerancyjnym podejściem, bo jeździłam przez całe lato od czerwca do sierpnia i wszędzie trafiałam na przykład na różne przejawy, nie tylko w czerwcu. No nie wiem, jak to nazwać, bo w tamtej części świata nazywa się to paradą miłości i wszystkie te oznaki wspierania środowisk LGBT nie mają nic w sobie z walki o równość, bo ta równość od 30 lat w różnych aspektach, czy też w historii
1: jakby
0: paradowania.
1: Święto miłości po prostu.
0: Święto miłości, tak. Więc zaangażowanie przestrzeni publicznych,

0: budynków państwowych, infrastruktur, czy też przejawy jakiejś takiej inicjatywy oddolnej ludzi, traktowanie tego po prostu jako święta, no to jest coś, co zmiata z nóg człowieka, który przelatuje tylko nad Bałtykiem, gdzie cały czas się toczy dyskusja o podstawowych prawach, to jedna, a z drugiej strony właśnie organizacja tych krajów. I przyniosłam konkret, uwaga, bo to teraz patrzę w stronę i właściwie też zwracam się w stronę wszystkich słuchaczy. Jakby się żyło w Polsce, gdybyście na przykład, i zwracam się do wszystkich, którzy mogą być ojcami, mogli zdecydować, że możecie zostać w domu z dzieckiem przez 16 tygodni i że to będzie wasz urlop tacierzyński. Przypomnę, że w Polsce tata może skorzystać z 2 tygodni takiego urlopu. On jest niezależny od urlopu mamy, to jest wolna wola. A na przykład system norweski został tak zorganizowany, że ten czas, który jest na to opiekę nad maluchem, został podzielony. 15 tygodni jest dla mamy i to jest niezbywalny czas. Kolejne 16 jest dla tak, że matka nie musi oczywiście wracać do pracy, może być w domu z dzieckiem, ale ojciec może skorzystać też z takiego urlopu lub druga mama, bo już tam w prawie są zapisane małżeństwa jednopłciowe. I jeszcze pozostaje kolejna porcja tego urlopu, która właśnie jest dedykowana tylko ojcu i ojciec nie musi z niego korzystać, ale może. Jeżeli nie skorzysta, to ta część przepada. Po prostu jest bezzwrotna, jak nie ma za to żadnej kaucji.
1: Ja byłem na tacierzyńskim i to wcale nie jest aż tak długo. Z całą pewnością...
0: 2 tygodnie?
1: No właśnie.
0: Tygodnie, co to jest?
1: To jest bardzo krótko. I z całą pewnością mamy byłyby wdzięczne, gdyby tatusiowie mogli trochę dłużej jednak pobyć w domu i im pomóc.
0: No i statystyka oczywiście pokazuje, że ojcowie bardzo chętnie te urlopy wykorzystują. 90% ojców decyduje się na to, żeby ten przypadające im tygodnie wykorzystać, żeby one nie przepadały. A o tym, jak psychologicznie wielokrotnie już od dekad udowadniano, że budowanie więzi z dzieckiem od pierwszych dni jest istotne, realnie potem wpływa na kształt społeczeństwa i wiem, że to jest też coś, co mi się obserwowała, jeżdżąc w różne miejsca, że te wielopokoleniowe rodziny to są rodziny, które nie biorą się znikąd. Nawet jeżeli rodzice na przykład mieszkają już w domu, to ktoś mi po tych moich podróżach pisał, rodzice mieszkają w domu opieki, to jednak w weekend tam zjeżdżają wszystkie pokolenia i następuje fiesta. Jakby system jest po prostu inaczej pomyślany, jakby prorodzinny.
1: Ale jak myślisz, tak, mentalność kształtuje system, czy system kształtuje mentalność?
0: Jestem przekonana, że to ci ludzie zdecydowali, w jakim systemie chcą żyć. U podstaw gdzieś tam na pewno były też inna religia, z której to wyszło.
2: No
0: przejrzystość życia,
2: też
0: historia.
2: Mamy zupełnie inną historię, ale ja bym się chciała odnieść do tego, bo ja mam w krajach nordyckich tak, że jak tam ląduję, to od razu mam... Jestem dużo bardziej uśmiechnięta i czuję się, że jestem w miejscu, które zostało zaprojektowane dla ludzi, a nie żeby ludziom utrudniać życie. I taką pierwszą obserwacją właśnie z jakichś krótkich pobytów, to jest taka obserwacja, że w tych miejscach system działa. Cokolwiek by nie było tym systemem, to po prostu system działa i jest dla ludzi. I w parkach można zobaczyć całe rodziny. Przede wszystkim można zobaczyć bardzo dużo dzieci w przestrzeni publicznej i placy zabaw, których u nas brakuje.
0: W parkach można siadać na trawie, nawet w parku.
3: Nie, placami zabaw ja się nie zgodzę.
4: Co to za obyczaje?
3: Placów zabaw jest bardzo dużo. Ja chodziłem przez wiele wiosek. Jestem w szoku. W każdej wsi prawie znaleziono pieniądze, pewnie jakieś unijne dofinansowanie na siłownię plenerową i plac zabaw. To, że nie ma tam dzieci i koszą te trawniki panowie, taka była sytuacja we wsi Ryn pod Olsztynkiem, że panowie o godzinie 12 emeryci kosili trawnik, żeby dzieci miały, ja się pytam, a gdzie są dzieci? No tu jest moja wnuczka, przyjechała na wakacje, lat 15 się huśta. To inna kwestia, ale place zabaw są. Chyba byłem w szoku, ale są. No,
2: ale poczekaj, ale też inaczej wyglądają, tak, bo to też jest tak, że te place zabaw w krajach skandynawskich czy w krajach nordyckich, one są takie bliżej natury. To znaczy
0: z perspektywy dorosłych w Polsce pewnie okrutne wręcz, nie? Że stoi coś na kształt wielkiego statku i dzieci się po tym wspinają i nie ma tam na przykład tej mięciutkiej podłogi.
2: Tak, i są z innych materiałów tworzone. To nie są takie proste zjeżdżalnie, to są też takie place zabaw, które wymagają kreatywności. I ta zabawa jest trochę inna, tak mi się wydaje. To znaczy widać po prostu. Czasem te dzieci, jak pracowałam w szkole muzycznej w Islandii, to tam było tak, że nauczyciele mi powiedzieli, że naszą rolą jest trochę bardziej pilnowanie tych dzieci, żeby one sobie nie zrobiły krzywdy. I to myślę, że jest no, ciekawy komentarz, ale też w odniesieniu do tego, o czym chciałam powiedzieć, do tego artykułu z The Atlantic, bo tam jest wątek zabawy i psycholog Peter Gray bardzo dużo o tym pisał, że my odebraliśmy dzieciom zabawę i to wpływa na ich rozwój. Niekoniecznie to, że obecne są w naszym życiu smartfony przez cały czas, ale

0: to, że się nie bawimy i dzieci się nie bawią. To...
1: Więc pewnie, bo zbliżamy się do przerwy, postulat jest taki, żeby zastanowić się, czy to jest tak, że no, dużo mówimy o tym, że w Polsce nie mamy zastępowalności pokoleń. Wiadomo, że jest tragiczna sytuacja demograficzna. Ciągle się mówi o tych kobietach, o tych matkach. Może, a porozmawiajmy o dzieciach, ojcach i o tym wszystkim, co w tym dyskursie się nie pojawia. I może też patrzmy tam, gdzie są jakieś systemy ciut lepiej działające. Oczywiście z całym zastrzeżeniem, że nie jesteśmy naiwni i nie uważamy, że jak raz gdzieś pojedziemy na jakiś czas, to już znamy najlepiej warunki tam panujące. Od razu to mówię do tych, którzy teraz zaczną pisać. Mieszkałem w Kopenhadze 8 lat i było mi przykro.
0: Nie, no oczywiście trzeba pamiętać, że te społeczeństwa też mają problemy i jest tam wiele problemów. W Kopenhadze na przykład jest duży problem kryzys mieszkalnictwa i znalezienie tam mieszkania jest chyba trudniejsze niż w Warszawie, więc...
1: Chciałam zażartować okrutnie, bo w Warszawie nie mam tego problemu, nie, chociaż no wiadomo, że jest.
2: Do tematu dzieci, spędzenia wolnego czasu, nudy również i wysiłku intelektualnego, utrudnienia sobie życia. Wrócimy za chwil parę.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varidashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Żegnamy reklamy.
2: 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
6: Wypadek szybowca w Lesznie, nie żyje pilot. Maszyna spadła w okolicy lotniska. Zgłoszenie wpłynęło do służb po 16.00. Mówi rzecznik strażaków w Lesznie, Szymon Kurpisz.
7: Podjeździe na miejsce zdarzenia, dowódca dostał informację, że statkiem powietrznym podróżował tylko pilot, mężczyzna w wieku około 70 lat i poniósł śmierć na miejscu.
6: Jak wynika ze wstępnych informacji, był to lot komercyjny. Test syren alarmowych jutro w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie. Informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia będą przeprowadzane między 7 rano a 16. Alert został wysłany do mieszkańców powiatu parczewskiego. Ministerstwo Sportu nie finansowało raportu Polaków Portret Własny, zapewnia resort w opublikowanym oświadczeniu. Chodzi o dokument w założeniu mający przedstawić strategię promocji marki Polska, który został opublikowany z błędami językowymi, co może sugerować udział sztucznej inteligencji. Opracowanie raportu miało kosztować 200 tysięcy złotych. Sprawą interesuje się już prokuratura. Hiszpańska policja rozbiła dwie szajki przestępców trudniące się przemytem migrantów z Ceuty w Afryce na Półwysep Iberyjski za kurs małą łodzią do Europy. Przemytnicy mieli pobierać nawet 9 tysięcy euro od osoby, nie zapewniając im jakichkolwiek środków bezpieczeństwa. Wśród przerzucanych migrantów mieli być także ci z fali ponad 70 tysięcy przybyłych z Maroka pod koniec lipca. Więcej informacji w Trójce o 19.00.
2: Wieczór, noc, a nawet część soboty burzowe w prawie całym kraju będzie też intensywnie padać. W pasie od Dolnego Śląska po Pomorze może spaść od 70 do 80, 90 nawet litrów wody na metr kwadratowy. Jutro się wypogodzi, ale będzie chłodniej niż dzisiaj, 21-22 stopnie. 32 minuty po godzinie 18.
8: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
2: Wracamy do rozmowy. Bardzo mnie zainteresował temat mózgu, temat spędzenia wolnego czasu i utrudniania sobie życia.
1: To się też wiąże z nudą. Tylko jeszcze miałam taką zagadkę dla was. Czy wiecie, ile wynosi wiek emerytalny w Danii?
2: 60.
0: Nie, 70
9: parę pewnie.
1: 70 lat i... tak, no to tak a propos innego podchodzenia. Misia nuda, ja tylko powiem, że bardzo polecam gorąco odsłuchanie Klubu Trójki, które można znaleźć oczywiście wchodząc na stronę trójka.polskieradio.pl. Tam zakładka audycje, w niej Klub Trójki.

0: To jest audycja, którą prowadziła Ania Kowalczyk. W nazwie ten odcinek ma już wszelkie wskazówki, żeby trafić właśnie na to, że trudności dają nam wiele, a ułatwianie życia nie zawsze daje nam tyle, ile się po tym spodziewamy. Myślę, że ludzie, którzy urodzili się i pamiętają czasy bez internetu, aplikacji i wszystkich tych przyspieszaczy, wiedzą to doskonale, więc traktują tego typu opowieści jak jakąś nową modę i że ktoś odkrywa coś, co kiedyś było po prostu naturalnym sposobem życia, że trzeba było poszukać, trzeba było zapytać, trzeba było zadzwonić, bo nie można było pisać SMS-ów, no ale jesteśmy w takim świecie, w którym dzieci co mówiły, że chciałyby nie telefonów, tak?
1: Tak, tak, to jest w ogóle w tym Klubie Trójki były bardzo ciekawe telefony, a propos telefonów.
0: Tak, i bardzo dużo
1: bardzo
0: telefonów.
1: Było dużo telefonów, tak.
0: Zadzwoniła na przykład pani, która szła do dietetyka, bo postanowiła w końcu się pozbyć kilku nadprogramowych kilogramów, ufając, że daje jej magiczne zastrzyki. Ale wyszła po bardzo długiej wizycie, gdzie ten specjalista skrupulatnie przekonał ją do wysiłku i że będzie miała gigantyczną satysfakcję, jeżeli zrobi to sama. I ona w to uwierzyła i włączyła radio i usłyszała właśnie o tym, że mózg kocha trudności.
1: Tak, tak. Był też telefon krytyczny. Była, zadzwoniła pani z pytaniem, czy rzeczywiście, to pytanie było trochę inaczej sformułowane, no ale czy rzeczywiście w czasach polikryzysów, w czasach, w których żyjemy, potrzebujemy jeszcze utrudniać sobie życie, no ale to chodzi o trochę o coś innego, bo to chodzi o wygodę, o dostęp do informacji, korzystanie z tej wygody, z komfortu i trochę wprowadzanie dyskomfortu właśnie może, żeby wywoływać kreatywność. No i ta nuda. Ja sobie pomyślałam, że zapytam dzieciaki, czy się nudzą w audycji Zagadkowa Niedziela. Zapytam je, co to dla nich znaczy, co robią, kiedy się nudzą. No i bardzo szybko 12-letnia Zuzia i 10-letni Szymek. Zuzia wychowuje się w Warszawie. Szymek przyjechał z Zielonej Góry ze swoją mamą Kają Buchowską, psycholożką, która o nudzie napisała książkę i dlatego też ta audycja była o tym. Oni chórem powiedzieli, że jak się nudzą, to chcieliby wyjść, chcieliby kogoś wyciągnąć na dwór, chcieliby się pobawić w towarzystwie. No ale mają problem, że inne dzieci albo nie chcą z nimi wyjść, albo nie mogą, albo się gdzieś wyprowadziły. No jak zaczęliśmy szukać tych sposobów na nudę, no to Zuzia od razu powiedziała, no teraz mam u przyjaciółki na wsi. Zbieraliśmy gałęzie w sadzie, goniliśmy krety, było super, a wieczorem oglądaliśmy razem filmy, dyskutowaliśmy o tych filmach, bo bez sensu byłoby siedzieć w grupie z telefonami. No i ja mam taki apel w sumie do rodziców i do osób dorosłych, żeby posłuchać dzieci, bo one dobrze wiedzą. To znaczy oni rozumieją, że chyba coś jest nie tak z ich dzieciństwem, znając opowieści swoich rodziców czy starszego rodzeństwa. Ja też akurat w tej audycji polecałam serial Podróż za jeden uśmiech.
0: To Paweł to robi.
1: Tak, i Paweł też łączył się z nami
2: tak,
1: w tej audycji.
2: Tak, ja pamiętam jeszcze inną myśl z tej audycji, tak, ale to za chwilę.
1: Tak, to zaraz, ja właściwie już
3: do
1: brzegu, już kończę, ale to było dla mnie bardzo ciekawe, że i to właściwie się pojawia w moim kontakcie z dziećmi i z młodzieżą przy różnych warsztatach, że oni naprawdę szukają kontaktu bezpośredniego ze sobą, chcieliby mieć ze sobą lepsze relacje i to trochę rodzice ich jakby uwięzili w domach i dali im te smartfony i to jest dla mnie bardzo smutne, trochę nie wiem, czy może nawet nie przerażające, ale no po prostu dzieciaki dobrze wiedzą, czego potrzebują.
0: Z obserwacji moich starszych od zagadkowych dzieci wiem, że bardzo popularną wśród nich rozrywką jest granie w karty. Absolutnie tną oraz w gry planszowe. I nikt im nie powiedział, że to jest modne, tylko po prostu nagle zaczęli grać.
3: Paweł?
2: Tak, bo ja chciałem o tej myśli, bo tutaj mówimy, że ta nuda, ją trzeba zwalczać, a ja pamiętam, jak podłączyłem się...
0: Nuda jest też zdrowa, to pamiętajcie.
2: Właśnie tak, właśnie to chcę powiedzieć, że podłączyłem się do tej audycji, do Zagadkowej Niedzieli, sobie siedzę na ławce przed pięknym zamkiem w Rynie, Michał, kojarzysz, i pierwsze zdanie, ja które słyszę, bardzo ładny zamek, prawda?
3: Znany.
2: Tak, znany. I do meritum. I pierwsze zdanie, jakie słyszę, to nuda jest potrzebna. I tak sobie myślę, kurczę, no to ja tak chyba nie potrafię, bo ja tak idę po tej Polsce i zawsze sobie znajdę jakieś zajęcie. Jak dzisiaj nawet nie pamiętam momentu, żebym się nudził, bo to zawsze albo mi radio towarzyszy, czyli wy mi towarzyszycie, albo jakiś słuchacz mnie zatrzyma. I tak doszedłem do wniosku, kurczę, ale kiedy jest czas na nudę?
3: To już zamykając wątek, może krótka anegdota. Mój syn był u koleżanki w innej części miasta.

0: Koleżanka mieszka w kamienicy, jest dużo właśnie kamienic, wiele budynków dookoła. Wyszli na dwór i potem odebrałem go i on mi opowiada tak: tato, poszliśmy i dzwoniliśmy domofonami do ludzi i pytaliśmy, czy mają prąd. Tylko że ta odpowiedź nie była taka, jakiej się spodziewałem, bo jak ktoś odpowiadał, to oni mówili, że robili tam jakieś... Już nieistotne. W każdym razie przypomniały mi się moje dzieciństwo, kiedy sam tak robiłem i się wzruszyłem, bo mój syn najczęściej właśnie siedzi w domu, a wyganiany na dwór wraca po 15 minutach, mówiąc, że nie ma się z kim bawić, bo podwórko jest puste. To znaczy dzieci są, ale to są dzieci roczne, dwuletnie, trzyletnie z rodzicami, a starszych nie ma.
1: Dokładnie to samo mówili Zuzia i Szymek. Oni mają 10-12 lat i mówili, że na podwórku dzieci kończą się na 5-6. Więc to już nie jest ich grupa, z którą mogliby się bawić i no i że tego im brakuje bardzo i dlatego nudzą się w wakacje, bo są samotni. No, to są, i wszystkie te raporty, które się pojawiają, pojawiły się na początku tego roku i z perspektywy rodziców, i z perspektywy dzieci o zaburzeniach zdrowia psychicznego i różnych kryzysach, no, one nam pokazują diagnozę, ale raczej konsekwencje różnych procesów, i to, w jakim momencie jesteśmy, a niekoniecznie receptę. I no jeszcze chciałabym tylko powiedzieć o tych dwóch psychologach, o Peterze Greju i o Jonathanie Haidzie, chyba tak się jakoś wymawia to nazwisko, bo ten drugi pan napisał bestsellerowe książki, Rozpieszczony umysł, jak dobre intencje i złe idee skazują pokolenia na porażkę, i Niespokojne pokolenie, jak wielkie przeprogramowanie dzieciństwa spowodowało epidemię chorób psychicznych. I te książki się poniosły po świecie i ich konsekwencją są zakazy w szkołach, zakazy smartfonów, bo tam główną tezą jest to, że to właśnie w technologii jest problem.
0: No to w Polsce też się już dzieje.
1: A pan Peter Gray pisze polemikę właściwie o odzyskiwaniu dzieciństwa i jak uwolnić dzieci w czasach niepokoju. Więc myślę, że to są ciekawe perspektywy i łączenie ich i zastanawianie się nad tym, co tak naprawdę jest tu problemem, to może trochę do innych rozwiązań nas zaprowadzi niż do zakazów tylko.
0: Ten temat zamykamy. Chciałbym wrócić do sprawy alertów. Jak dostajecie alert RCB, za każdym razem od razu otwieracie i czytacie, co tam jest?
1: O, ja Paweł. Dzisiaj dostałam.
0: O, Misia, tak.
1: Dostałam dzisiaj tak i przeczytałam. Ale przyzwyczaiłam się...
0: Czego dotyczył burzy, jak rozumiem.
1: Tak, i przyzwyczaiłam się, że jak przychodzi, to zazwyczaj nie ma burzy, więc już prewencyjnie noszę parasolkę w plecaku, ale raczej to się nie zdarza.
0: Agnieszka?
2: No, wiem, do czego pijesz. Też muszę od razu tutaj powiedzieć, że mamy też taki wewnętrzny system powiadamiania, no bo media publiczne w tym systemie bezpieczeństwa, i teraz powiem na poważnie, już nie chodzi o burzę, są bardzo ważnym ogniwem. No, nawet poradnik bezpieczeństwa przygotowany przez ministerstwo MSWiA mówi, że jak dostaniesz ten sygnał albo usłyszysz alarm, no to szukaj informacji, dalsze informacje właśnie będą w mediach, więc... Uważam, bo też wiem, że nawiązujesz do tego, co się wydarzyło teraz w kontekście poprzednim, czyli poprzednio ten alert o zmasowanym ataku w zachodniej Ukrainie i rakietach rosyjskich przyszedł właściwie po fakcie. Tym razem było inaczej. Tym razem rzeczywiście bardzo szybko zdecydowano się i skutecznie go dostarczono mieszkańcom dwóch województw. No i myślę, że musimy się przyzwyczajać do tego, że tak teraz będzie częściej wyglądała nasza rzeczywistość, no bo po prostu szybciej będą te alarmy wychodziły.
0: Ze SMS-ami jest ten problem, że jak się je wysyła, to one jakby czekają w kolejce i one nie docierają wszystkie w tym samym czasie. Może być tak, że ja dostanę ten SMS, mimo że siedzimy obok siebie, ja go dostanę teraz, a ktoś go dostanie za 10 minut. No i rozwiązaniem mają być te komunikaty Cell Broadcast. Coś podobnego, nie wiem, czy wy będą za granicą na przykład, dostaliście taki komunikat. Wiem,
3: Paweł,
0: że
3: Paweł, ja dostałem, tak.
0: Jak to wygląda?
3: To wygląda tak, że po prostu bierzesz telefon do ręki i od razu masz, nawet na ekranie blokady, powiadomienie, musisz je przeczytać, zaakceptować fakt przeczytania. No oczywiście możesz nie przeczytać i kliknąć OK.
0: Czy stwierdzić, ale... czy przyjąłeś do wiadomości?
3: Tak, przyjąłeś do wiadomości. Ja pamiętam, ja byłem wtedy w stanie
2: czyli
3: w Arkansas.
2: Dopóki tego nie zrobisz, to on będzie cię dręczył, ten telefon,
3: znaczy,
2: tak?
3: No nie będę mógł go odblokować. Dopóki nie kliknę OK, że zapoznałem się z tą wiadomością, no to jest jednak jakiś ruch taki, nie są też często wysyłane powiadomienia. Mi się to zdarzyło tylko raz w życiu. To był Amber Alert, czyli dotyczący tego, że ktoś uprowadził dziecko w stanie Arkansas w Little Rock, w siedzibie, w stolicy tego stanu. Po prostu trzeba było kliknąć OK, ale też fajnie to działało na tyle, że ja pamiętam, że później za kilka godzin wziąłem znowu ten telefon, znowu mam takie powiadomienie i to powiadomienie zostało odwołane. Ja też musiałem

0: akceptować ten fakt, więc też dostanę taką informację. W przypadku polskich alertów RCB często przypadek chociażby wichur czy burz. Ja nie pamiętam w ostatnich miesiącach sytuacji, że ktoś nagle wysłał nam SMS-a do wszystkich. Te burze już nie będą obowiązywały. Fajnie by było informację przyjąć, a później też ją zamknąć jednak. Ale też przygotowałem takie statystyki. Znalazłem z ostatnich 12 miesięcy, jak często dostajemy alerty RCB w różnych przypadkach. I okazuje się, że ponad 50% przypadków to są powiadomienia o burzach. 13% to są wiatr i wichury, czyli szybko licząc, średnio na 10 dni, co 10 dni w roku dostajemy informacje o pogodzie. Poważniejsze sytuacje, no, śnieg i opady to jest 7%, infrastruktura wodna to jest 1,5%, jeden raz wysłano, inne to jest 9%, ćwiczenia, testy 5 przypadków, prawie 8% i grad 3. I czy my naprawdę potrzebujemy pogodynki? Znaczy, to jest pytanie, które często też się pojawia wśród naszych słuchaczy, którzy dzwonią do Południowego, zapraszamy do Trójki, że ludzie kiedyś żyli i wiedzieli, że jak grad spadnie, to mają to zrobić i dlatego oni nie czytają tych alertów. I po prostu później widzisz alert RCB i go...
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej to mogą być potencjalnie niebezpieczne zjawiska. Jeżeli coś się niedobrego stanie, to ktoś potem może mieć pretensje. Nikt mnie o tym nie ostrzegał.
0: Ale państwo się tutaj chroni, tak, ale też pamiętamy przypadki, gdzie alertem RCB w 2020 roku była wysłana informacja o tym, że kobiety w ciąży mogą pójść zagłosować bez kolejki. I od tego czasu zaufanie do systemu RCB, niezależnie od władzy, spada.
2: Tym
0: patrząc na te statystyki...
2: W 2020 roku była taka, tak?
1: Tym bardziej więc może słuszną jest ta propozycja, żeby stworzyć aplikację, która zajmowałaby się ostrzeganiem tylko i wyłącznie w sytuacji zagrożenia z powietrza, tak jak teraz. Taka aplikacja ma powstać w ciągu najbliższych tygodni. Tutaj nie ma precyzyjnej informacji. Jeżeli chodzi w ogóle o ten system, to do końca roku, jeśli się nie mylę, wszystkie te syreny, które wyją w sytuacjach zagrożenia, mają być uruchamiane, jeżeli mówimy o powiecie, na przykład w komendzie straży pożarnej. Także nie będzie już 15 urzędników i jeden nie wstanie, drugi nie odbierze telefonu, trzeci się spóźni. To będzie się działo jednocześnie. No będziemy się z całą pewnością przyglądali, jak ten
2: system
1: funkcjonuje.
2: Ale jeszcze muszę tylko, przepraszam, że ci weszłam słowo powiedzieć, że jest tam zawsze czynnik też ludzki, prawda? Czyli wyobraźcie sobie, że no, takie rzeczy jak te dotyczące działań za naszą wschodnią granicą i tych ataków ze strony rosyjskiej nie będą się nigdy działy w godzinach pracy, kiedy wszyscy jesteśmy przytomni i czekamy, więc jeszcze ten system ma ten element ludzki w sobie, tak? Czyli że jest gdzieś jednak to centrum, które czuwa, cały czas ogląda i sprawdza i mi się wydaje, że bardziej bym szła w tę stronę, żeby taka sytuacja jak w opowieści Pawła, czy też to, o czym mówisz od pracy na nowej aplikacji, czyli konsekwentne przekonanie, że dotarła ta informacja, czyli że nie jest w kolejce, tak jak mówicie, albo że nie jest zbywana, dlatego że 60 razy wcześniej się nie potwierdziła, akurat tego alertu nie przeczytałam, a mógł mieć kluczowe znaczenie, bo szłam na festiwal na otwartej przestrzeni i nie wzięłam odpowiednich rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No. Pamiętacie też, co się działo, jak na Mazurach nie ostrzegano, jak był biały szkwał. No, mamy wiele takich przypadków, że chyba nadmiar ostrzeżeń jest gorszy niż, znaczy jest lepszy niż niedostarczenie ostrzeżenia, z którego ktoś może skorzystać.
3: Tak, ja jeszcze chciałam powiedzieć o dostępności tych aplikacji i tych ostrzeżeń, bo przeczytałam bardzo ciekawy artykuł o osobach głuchych i no, w Polsce te syreny alarmowe to jest sygnał dźwiękowy. I osoby głuche po publikacji poradnika bezpieczeństwa, który w ogóle na początku nie został przetłumaczony na polski język migowy, a SMS-y, które są wysyłane, one są wysyłane w języku polskim, a nie w języku migowym. Język migowy ma zupełnie inną gramatykę, więc często też mogą być niezrozumiałe. No, osoby głuche walczyły o to, żeby poradnik bezpieczeństwa został przetłumaczony. No i tłumaczenie, które otrzymały, informuje te osoby o tym, że mamy system ostrzegania, który jest sygnałem dźwiękowym, więc nasłuchuj syren. No tylko, że osoba głucha nie usłyszy syreny. Jest zdana na siebie i na sąsiadów.
1: A to jakie miałoby być tutaj rozwiązanie w tej sytuacji?
2: Też nie rozumiem, bo osoba jest... Mówimy o osobie, która nie słyszy, więc ona czyta, tak? Alert RCB, który ma w swoim telefonie.
3: Czyta alert RCB, który ma w swoim telefonie, ale na przykład tutaj było tam w tym artykule, bo nie będę tego teraz szukać, w każdym razie przykład był pana, który przeczytał ten alert, i to był alert dotyczący testów syren. No ale on nawet nie wiedział, czy kiedy to się zaczęło, kiedy się skończy i

0: to, że się dowiedział, że są jakieś testy syren, to go szczególnie nie urządzało. A no, w Polsce żyje kilkaset tysięcy osób głuchych i prawie 3 miliony osób, które w ogóle mają jakieś problemy ze słuchem. I to też dotyczy osób starszych, które mogą nie być biegłe w technologii. Więc no tutaj myślę, że trzeba by było pomyśleć i o tym w mediach, i w mediach publicznych, i w telewizji na przykład, gdzie pojawia się tłumacz, żeby wielkość tłumacza była wystarczająco dobra, żeby osoby głuche mogły tego tłumacza polskiego języka migowego zobaczyć wyraźnie. No i rzeczywiście o komunikatach dostosowanych do osób głuchych, więc gdyby miała być taka aplikacja, no to załóżmy, że wiadomość, która jest wysyłana w aplikacji do osoby głuchej, jest filmikiem w polskim języku migowym. To znaczy, że są nagrane takie komunikaty i we właściwym momencie ten komunikat jest wysyłany.
1: Musiałoby wyjść z badań opinii publicznej, że osoby żyjące z taką niepełnosprawnością są ważną grupą wyborców tak. I wtedy zostałoby to załatwione od razu.
0: No tak, puenta tego artykułu
2: nie jest takie trudne. Dałoby się to zrobić.
0: Ja myślę, że dałoby się to zrobić, ale puenta tego artykułu była taka, że trzeba dbać o relacje sąsiedzkie i po prostu...
1: Ale to jest też puenta poradnika bezpieczeństwa, że najważniejsze są relacje. On się właściwie od tego zaczyna, że musisz poznać swoich ludzi dookoła, żeby móc mówić o bezpieczeństwie.
2: Wspaniała puenta. A jeśli chodzi o relacje, jak oglądacie seriale, to sami w towarzystwie? Michalina?
0: Ja ostatnio w towarzystwie, ale też sama, nie wiem, ja często chodzę sama do kina, więc teraz mam tak, że ze współlokatorką właśnie nadrabiamy seriale, to jest bardzo ciekawy kierunek, nadrabiamy seriale dla dzieci i młodzieży z lat 70.
2: Ale nadrabiacie w sensie, że to znaczy, nigdy ich nie oglądałyście?
0: Nie, ja oglądałam,
1: No, wtedy nie rozumiała, teraz zupełnie innej perspektywy ludzi z tamtych czasów.
0: Z zupełnie innej perspektywy je teraz oglądam i też dużo mam refleksji o dzieciństwie i współczesnym i dzieciństwie kiedyś, więc dobrze mi się to wpisuje i uważam też, że to są naprawdę, naprawdę piękne, no piękne filmy, no. Pod wieloma względami.
2: Ja jakąś chwilę temu odkryłem, że telewizja polska puszcza powtórki 07 zgłosi i się zachwyciłem. To jest wspaniały serial. Tak. Agnieszka, ty też
1: można mówić, że to jest wspaniały serial, że tam, bo już nie wiem, jakie są, jaki jest teraz wahadło? Możemy powiedzieć, że porucznik Borewicz jest okej, czy to będzie, że promujemy system PRL-owski, czy
3: milicja,
1: coś tam.
3: Milicja była zła.
1: Że seksista, że jakby... Już mając przerobione te wszystkie warstwy, ja ostatnio właśnie też zobaczyłam, że powtarzają i z ogromnym sentymentem patrzę na to, na ten serial. Moi dziadkowie byli z Krakowa, na osiedlu podwawelskim Bronisław Cieślik mieszkał i ja jako dziecko idąc na lody mogłam minąć porucznika Borewicza w prywatnym wydaniu i no, on po prostu jest w moim życiu tak zapisany, a ostatnio był odcinek z Piotrem Franceskim i Grażyną Szapołą na Mazurach. Myślę, że nadal na kempingach na Mazurach. Nie wiem, czy będziesz miał okazję to sprawdzić, czy
3: już
1: sprawdzałeś.
3: Byłem na Mazurach.
1: No wiem, ale to teraz może idąc nad morze sprawdź, że to jest po prostu źródło wszelkiego zła i zwalczających się ugrupowań różnych kryminalnych.
2: Ale tam rozmaitych hormowców już nie ma, jak się zdaje.
1: No pewnie tak.
3: No, może ktoś jest inny, trzeba zbadać.
1: Ale przed nami jeszcze ten odcinek, gdzie Piotr Franceski powróci. To tylko też to jest fajne w tych serialach kręconych na przestrzeni wielu lat, że ci sami aktorzy powracali. Mimo, że w jednym odcinku już jakby załatwiono sprawę z nim związaną. To jednak po kilku latach powraca grając kogoś innego.
3: No, to już dalej w współczesnych serialach też tak wygląda.
1: Że jest przykład.
3: Tak, i później te osoby awansują czasami.
2: W odcinku, w którym wraca jako gliniarz.
1: Tak, z Nowego Jorku.
3: Tak, jest jako ktoś inny.
2: Tak.
3: W serialu Ojciec Mateusz, Redbat Klinstra Komarnicki dwa razy bodajże wystąpił jako taki epizodysta.
1: 07, a on Ojciec Mateusz. Widzicie, jak się to...
3: No to teraz już policja. Policja jest okej. Brakuje ludzi w policji. Zachęcamy do służby. Policja. Wracając, dwa razy był jako właśnie taki epizodysta, ktoś, kto albo zabijał, albo był zabijany, a później 200 odcinków później okazał się, że jest teraz szefem policjantów na okręg w Sandomierzu. No i tak sobie pan żyje, nie?
2: Tak, no i przez długi czas. To nie jest, że tak, rola tam na jeden odcinek czy dwa.
3: Nie, no to już taka stała.
2: Ja uwielbiam Ojca Mateusza, to jest moje guilty pleasure. Jest jakieś takie ciepło w tym serialu. Przyznacie się, czy się nie przyznacie?
0: Ja nie oglądałam.
1: Ja mogę się przyznać, że guilty pleasure takiego, że zapytałeś, czy oglądamy razem seriale, czy nie, no to teoretycznie jest tak w już takich bliskich relacjach, że się powinno no, razem tam otwierać jakieś seriale. Czasami to jest tak trudne, żeby znaleźć wspólne terminy, że zdarzyło mi się kilka razy wciągać w skrytości jakieś całe seriale i wygadać na ten temat po kilku latach i zawsze są to trudne sprawy. Sprawy niełatwe.
2: Trudne sprawy?
1: Tak, jak pisałam na temat.

0: odcinek jeszcze, to jest jeszcze gorzej.
1: Nie, no ale więc generalnie to powinno łączyć ludzi, a nie dzielić.
2: A to jestem zaskoczona. Ty, Paweł, jak u ciebie z serialami?
0: U mnie to wygląda tak, że
1: Paweł
0: rodzinnie...
1: idzie i ogląda serial.
0: Nie, nie, to tak nie robię.
2: Paweł,
0: nie, to
2: idzie i słucha bardzo... trójki przez cały czas.
0: Słucham trójki, tak.
2: Paweł,
0: zrobiłem taki odsłuch anteny, że ja naprawdę wiele rzeczy wiem. Niektóre spoty reklamowe też już znam na pamięć. Więc bardzo szybko się przyswaja. Bardzo podziwiam wszystkich słuchaczy naszych, którzy słuchają właśnie przez cały dzień, a takich też spotykam słuchaczy na trasie.
1: Dziękujemy
0: i zawsze im za to dziękuję.
1: Tak, no fajna recenzja. Bo... podziwiam naszych słuchaczy, którzy słuchają przez cały dzień.
0: Podziwiam, tak.
3: Ja tak
0: robiłam,
3: jak miałam 12 lat.
0: Bo nie wiem, jak czasami można pewnych zdań nie zapamiętać. I to tak mimochodem przychodzi. Ja dzisiaj chociażby wydawałem audycję, kolega Jacek, który odbiera telefony, mówi, kurczę, słyszę tę reklamę pierwszy raz. Ja mówię, Jacek, ja już ją chyba z 200 raz słyszę, nie? To tak, kuchnia radiowa, powiedzmy. A jeżeli chodzi o seriale, to najczęściej oglądam w gronie rodzinnym seriale, chyba że serial chcę obejrzeć w języku oryginalnym, czyli niemieckim, bo najczęściej to są takie seriale, które ja wybieram, gdzieś tam produkcje niemieckie, tak. Nie jakieś takie bardzo popularne, nie, właśnie nie Tatort, ale no, swoją drogą pod koniec 2014-2015 roku i policji była bardzo ciekawa współpraca TVP i nadawcy publicznego w Niemczech i stworzyli wspólny serial o policjantach na granicy polsko-niemieckiej.
2: Paweł, mistrz dygresji, zwłaszcza w tematach niemieckich.
1: Dokładnie.
0: Zawsze tak. Portret Merkel do 4 października.
1: Dokładnie, a podasz tytuł tego serialu tylko, żebyśmy mogli sprawdzić.
0: Policajrów 112.
1: Nie miał polskiego tytułu?
0: No, Policja 112, domyślam się.
2: Tak, ale Niemcy jakoś dużo tych seriali takich ratowniczo-policyjnych wypuszczają, bo kojarzę,
0: i
2: że...
0: I później one są tłumaczone na język polski. Na przykład Doktor z Alp swego czasu był emitowany o 15 w dwójce. Później są te seriale tureckie na pierwszym kanale, było na drugim, a tak to dużo niemieckich produkcji właśnie jest kupowanych. Te produkcje mają lepszy budżet często niż u nas i później lepiej je kupić.
2: Jak państwo słyszą, Paweł Turski ma bardzo szerokie zainteresowania. Ale jeśli mówimy o oglądaniu i słuchaniu różnych rzeczy, chciałbym jeszcze was podpytać, jeżeli zdarza wam się, że nie możecie zasnąć, to włączacie sobie coś, żeby wam się lepiej spało. Ja jakiś czas temu odkryłem, że świetnie się do tego nadają programy o tajemnicach III Rzeszy, jakieś historie wojenne.
0: I kto tu robi dygresję do Niemiec?
2: Bogusław Wołoszański, ale to nie musi być o Niemcach. Że tam Bogusław Wołoszański mi tam szepcze do łóżka różne rzeczy i to mnie usypia.
3: O, to jest, to zwróciło moją uwagę też w twoim mailu. Ja kiedyś
1: już
3: właśnie...
1: Już zrobiłyśmy profil psychologiczny o tym.
3: Tak. O tym później porozmawiamy. Nie?
0: Policja kryminalna.
3: Ale
0: znowu.
3: Ja kiedyś właśnie słuchałam radia non-stop i spałam przy radiu i budziłam się przy radiu i w pewnym momencie odzwyczaiłam się od tego i teraz w ogóle idę w stronę zupełnej ciszy, bo mieszkam na parterze i bardzo często rozpraszają mnie dźwięki z ulicy, więc testuję spanie w zatyczkach. Ale jak potrzebuję coś sobie włączyć, żeby mi pogadało, to albo słucham audiobooków, albo playlist ambientowych na jednej z platform streamingowych i podejrzewam, że to jest generyczny ambient i nie ma wiele wspólnego z twórczością muzyczną, ale pomaga mi zasnąć.
1: Ja nie dołączam się do tego wątku, bo po prostu oddam wszystko za każdy moment, kiedy mogłabym się przespać i przysięgam, mogę spać w każdym miejscu na świecie, w każdej pozycji, tylko dajcie mi trochę czasu. I jeżeli też mamy sekundę na polecanie na weekend rzeczy, to ja się dołączam do polecenia, żeby ludzie wychodzili z domu, chociaż ja będę sobie utrudniała życie i będę robiła generalne porządki. Łącznie tak. Z malowaniem ściany w przedpokoju. Fajnie. Gdybyście chcieli mi pomóc, to zapraszam.
3: Ja też mogę.
0: A kiedy to malowanie? W ten weekend?
1: W ten weekend.
0: To ja już jadę, żeby wsigać.
1: Jaki pech. No. No dosyć duży niestety. I wysoki.
0: A ja chciałbym powiedzieć jednak coś o dobrym zasypianiu, bo nie mam ostatnio problemu z zasypianiem, bo poranna aktywność fizyczna, do której państwa zachęcam także w weekend, jakoś pozwala lepiej zasnąć na wieczór, ale jak miałem takie problemy, to odkryłem bardzo fajne wystąpienia stand-upowe. Pewnego pana profesora bym chciał pozdrowić, dobrze zarabiającego z Narodowego Banku Polskiego, profesora Adama Glapińskiego. Bardzo dobrze się przy tym zasypia. Naprawdę. On potrafi tak dobrze jak wykładowca opowiadać o tych trudnościach, że to są rysy, rysów, szczytu Giewontu. Dosłownie 1,5 minuty ja zasypiałem, następnego dnia wracałem do tej konferencji, cofałem ją sobie, pamiętałem, że mniej więcej ostatnio odpaliłem na minucie 15, to przesuwałem na 16:30 i tego już nie pamiętałem, więc znowu słuchałem.
1: W naszych oczach wizerunek osoby bardzo złożonej, naprawdę.
0: Tak, ale polecam, naprawdę.

0: Naprawdę bardzo można dobrze zasnąć i pamiętam, że to były jedne z lepszych snów, choć pan profesor mi się
1: nie przyśnił,
0: nie przyśnił niestety jeszcze.
2: Micia, co ty polecasz?
3: Chciałam polecić i zachęcić do wspólnego śpiewania. Wydarzenie, które mam do polecenia, jest co prawda dopiero
1: możemy
3: w czwartek.
1: Możemy pośpiewać u mnie w przedpokoju, ale... jakby co.
3: Ale no to właśnie, to w weekend można śpiewać w przedpokoju do sprzątania na przykład. Do różnych rzeczy można śpiewać. A w czwartek jest takie wydarzenie, to jest w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego, ale myślę, że w różnych innych miastach też można się zapisać do chóru i śpiewać razem, bo śpiewanie, zwłaszcza wspólne, ma wiele korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia.
1: Grubo po 70 zapisał się do chóru i zaczął w chórze śpiewać. Teraz już to są 3 chóry z różnym repertuarem i po prostu ciągle go nie ma. Nie można się zadzwonić, bo tata jest na próbie.
2: Ja śpiewam w aucie za każdym razem, jak gdzieś jadę.
3: Ależ moi rodzice też śpiewają. Ja śpiewałam przez całe dzieciństwo w różnych chórach.
2: Czyli polecamy śpiewanie.
3: Polecamy śpiewanie.
2: Tak, to ja jeszcze tylko króciusieńko. Ja tego Borewicza nie będę już kombinował. Dziękujemy pięknie. Audycję realizowała Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. Wydawał ją Paweł Turski. Michał Jędrkowiak. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.
2: Pa, pa. Pa.
4: Zapraszamy do reklamy. Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 dzień sierpnia. Minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dymisja pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Do sądu trafi wniosek o przesłuchanie premiera w sprawie Marcina Romanowskiego. Legendarna piłka, którą Diego Maradona zdobył gola na mundialu w 1986 roku na aukcji w Dallas. Barbara Mróz-Gorgoń składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Media dotarły do jej raportu z ubiegłego roku o strategii marki. Podejrzewano wykorzystanie AI. O swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc to niewyobrażalną skalą hejtu. Media, które analizowały raport, podały, że był on napisany z błędami językowymi, z wykorzystaniem nietypowych anglicyzmów i z niestandardową numeracją przepisów. Kopię dokumentu chce dostać prokuratura. Jego przygotowanie kosztowało około 200 tysięcy złotych. Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego chce, by sąd przesłuchał premiera Donalda Tuska w charakterze świadka. Składa wniosek w tej sprawie, potwierdza rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, Anna Ptaszak.
8: Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań w charakterze świadka prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska, także z wydruków materiałów prasowych z wypowiedziami pana premiera, a także o zwrócenie się o informacje do służb co do miejsca pobytu ściganego.
7: Prawnik byłego wiceministra w rządzie PiSu zapowiedział wniosek po tym, jak premier powiedział, że na 99% Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. W ubiegłym tygodniu do sądu w Warszawie wpłynął wniosek Romanowskiego o listy żelazne. Dokument był wysłany z Naddniestrza i miał być przez niego własnoręcznie podpisany. Był wiceminister jest poszukiwany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nawet 20 lat więzienia grozi 23-latkowi, który planował zamach na polskich polityków. Mieszkańca województwa lubelskiego zatrzymał funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Trafił do aresztu.
9: 23-latek apelował w internecie o wyeliminowanie wielu osób z polskiej polityki i pytał o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Te obawy funkcjonariuszy zarządu w Krakowie CBZC stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
9: Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

0: aresztu. Ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek powiedział w Polskim Radiu, że w tym przypadku zastosowano specjalne przepisy antyterrorystyczne. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: O 17 miliardów złotych więcej rząd przeznaczy w przyszłym roku z budżetu na ochronę zdrowia. Wiceprezes NFZ wyjaśnił, że taka suma wynika z tzw. ustawy nakładowej, czyli zapisów prawa, zgodnie z którymi na zdrowie będzie przeznaczonych 7% PKB. To jest o 17 miliardów więcej niż na początku obecnego roku. Jakub Schulz przyznał, że w związku z kilkunastomiliardowym deficytem w tym roku, w przyszłym roku również potrzebne będą dodatkowe dotacje z budżetu.
2: Dotychczas mamy sytuację taką, że mimo tego, że mówimy, że otwieramy rok finansowy z niedoborem środków, to te środki w ciągu roku są uzupełniane i pewnie podobnie, no bo nie zakładam, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś bardzo istotnymi zmianami w prawie, które ograniczą na przykład działalność ustawy podwyżkowej. W związku z czym NFZ-owi pozostaje liczyć na finansowanie z budżetu państwa.
1: Dotychczas w tym roku z budżetu państwa spłynęły do NFZ 33 miliardy złotych. Legendarna piłka, którą Diego Maradona zdobył gola słynną ręką Boga podczas mundialu w 1986 roku, trafiła na licytację w Dallas. Finał aukcji planowany jest w ten weekend. Przewiduje się, że piłka może osiągnąć cenę nawet 10 milionów dolarów.
3: Diego Maradona uderzył piłkę ręką, pokonując angielskiego bramkarza Petera Shiltona, zdobywając kontrowersyjną bramkę otwierającą wynik meczu słynną ręką Boga. W tym samym spotkaniu wygranym 2-1 strzelił również legendarną bramkę stulecia. To historia wydarzeń z czerwca 1986 roku z Mistrzostw Świata w Meksyku.
4: And the goal is given. What point was he offside, or was it a use of the hand that England are complaining about?
3: Przez 36 lat piłka znajdowała się w posiadaniu sędziego meczu, Tunezyjczyka Alego Bin Nassera, któremu Maradona podarował ją po zakończeniu spotkania. Wcześniej, w 2022 roku, została sprzedana na aukcji za blisko 2,5 miliona dolarów. Dom aukcyjny w Dallas prognozuje, że podczas niedzielnego finału licytacji futbolówka ma szansę stać się najdroższym piłkarskim przedmiotem w historii, a już jest najsłynniejszą piłką w dziejach sportu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sobota w większości kraju z deszczem i burzami, najmocniej popada na północnym wschodzie. Jutro chłodniej, od 17 stopni na wybrzeżu, 21 będzie w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
6: Autopromocja.
7: Przy stole.
8: Kochali Gdynię wtedy, gdy nie było to jeszcze modne.
9: Od wielu lat na wszystkie spotkania z modernizmem chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki.
8: To one i oni, mieszkańcy tego miasta, usiądą przy wspólnym 600-metrowym stole, a my przysiądziemy przy nich i zapytamy na przykład o powody zachwytu nad tutejszą architekturą.
9: Bo ona jest gdyńska.
8: Nie zadowoli nas ta odpowiedź i pytać będziemy dalej. Już jutro na gdyńskie śniadanie przy najdłuższym wspólnym stole zapraszam. Tuż po 9:00. Anna Dudzińska.
6: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawia

0: pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Nie wiem, ile razy powiedziałem w radiu, ale chyba mniej niż to o tym, że warto głosować na listę, że jak dobrze, że jest radio. No ale to powiem jeszcze raz, jak dobrze, że jest radio.
6: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
5: Tak, tutaj trójka. Tutaj lista przebojów, pierwsza trójka. A jak u was mija sierpniowy czas? Ze studia przy ulicy Myśliwieckiej 357 witamy bardzo serdecznie. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Już tyle. Wszędzie mówimy, piszemy, nawołujemy do głosowania na listę, że nie wiem, czy się powtarzać, ale powiem szczerze, że proszę sprawdzić kanały, gdzie to robimy. Na przykład social media trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Proszę sprawdzić nasz fanpage. Pierwsza trójka myślnik słuchacze. Pierwsza trójka myślnik słuchacze. To jest Facebook, Instagram. I uwaga, proszę pamiętać o tym, że jest grupa na Facebooku. Grupa nazywa się Pierwsza trójka lista przybojów. Sympatycy. Pierwsza trójka, lista przebojów, sympatycy. Proszę tam zajrzeć, można dołączyć. No i można wymieniać się wiadomościami, spostrzeżeniami i myślami na temat tego, co robimy między 19 a 22 w każdy radiowy piątek. Poza tym telefon 2 2 7 3, 2 2 7 3. Marek Pawlukiewicz, jak co tydzień będzie dzisiaj, mam nadzieję, odbierał wasze połączenia, 2 2 7 3. Ja jak co tydzień będę spoglądał w skrzynkę mailową, a adres do niej jest prosty: lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. No ale no najważniejsze jest głosowanie. Zawsze mówię o zakładce lista przebojów i zakładce głosowanie na naszej stronie www.radia. Ale dzisiaj powiem, że jak się na tą stronę wejdzie i od razu zjedzie się troszeczkę na dół, no to jest tam takie fioletowe zdjęcie prowadzącego i można kliknąć w to zdjęcie od razu. O tak, i tak jest najprościej. Tam można zagłosować. No prościej się nie da. Możecie się zgodzić, drodzy słuchacze, albo nie, ale ja jeszcze dzisiaj kilka razy o tym powiem, że no naprawdę, warto jest głosować, warto to robić, warto się razem z nami bawić. A teraz fragment jedynki sprzed tygodnia.
7: Bez

Kaśka Sochacka. Tak, Kaśka Sochacka. Szum na pierwszym miejscu 118 notowania tydzień temu. No, jak będzie dziś? Przekonamy się przed 22. Zawsze o tej porze to mówię. A jaką mamy porę? 12 minut po 19, moi mili słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Można już głosować na nowe piosenki, w tym... Oj. Powiem szczerze, że przyłożyłem ucho do tego nagrania. To teraz wy do niego przyłóżcie. Fontaines D.C.

A w naszym koszyczku z nowościami dzisiaj James Blunt, Dagadana, Komety, Sam Smith, współgłosy, no ale też nowy singiel Fontaines D.C., Marianne, nowa płyta nadchodzi i panowie w ten sposób postanowili ją zareklamować, zaanonsować i powiedzieć, no nie wiem, czy my jacyś jesteśmy grzeczniejsi, delikatniejsi, no ale brzmi to pięknie. Jeżeli ten utwór wam się podoba, jeżeli już jesteście jego fanami, no to proszę zajrzeć na naszą stronę. Już można oddawać głosy na kolejną 120 listę. A kiedyś to było, panie, czyli archiwum LP3. Co tydzień ten wątek, co tydzień szperamy w archiwum tej audycji. No dzisiaj Stanisław Sojka, chylimy czoła, bo to rok minął.

Stanisław Sojka, historia jednej znajomości, utwór Krzysztofa Klęczona, napisany przez Krzysztofa Klęczona. W 1589 notowaniu zadebiutował w liście trójki.

0: Mariusz Lubomski 8 tygodni spędził z utworem A We Piesy Sin w liście przebojów trójki. Dwa razy był na miejscu 18. No dobrze, a kiedyś to było? No było.
1: Pierwsza trójka.
0: 21,5 po 19, no to jesteśmy do 20 w poczekalni. Witamy serdecznie tych, którzy włączyli radio i chcą się przekonać, jak to dzisiaj wszystko wyjdzie. 50. Matylda Łukasiewicz.
2: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.

No a to największy spadek w dzisiejszym zestawieniu w poczekalni. 15 pięter niżej niż tydzień temu. Matylda Łukasiewicz, 100 lat. Na 49. piętro wyżej Alabama Shakes.

Alabama Shakes, I Feel Hope Coming, 49, to jest poczekalnia do 119 notowania listy, ono rozpocznie się po godzinie 20, 2 dwójki, 7 trójek, jeśli urlopujecie, to chyba współczuję, wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej, zawsze można do nas zadzwonić. Dwie nowości w poczekalni, tylko dwie nowości, na 48 Kasabian, Nothing Better Than This, to jedna z nich.

No też się zmieniła ta muzyka przez lata, ale może wam odpowiada taki styl, jaki prezentują dzisiaj Kasabian. Zawsze można wejść na stronę, zagłosować na listę. 48 na 47. Klasyka gatunku, formacja Suede.

z 48 na 47 formacja Suede Sharpening Knives. To dzięki waszym głosom. No głosów nie było aż tyle, żebym mógł teraz na prawo

lewo wychwalać słuchaczy trójki, którzy się angażują w listę, ale serdecznie dziękuję tym, którzy w ciągu tygodnia poświęcili swój czas i znaleźli 5 minut, żeby odhaczyć 10 utworów. 46 In The Night zaśpiewa Beck.

No jednak są dzisiaj słuchacze z nami. Dwie panie Kasie się odezwały. Pierwsza po zajętych przez festiwale weekendach wróciła do słuchania listy przebojów. No brawo. A druga pani Kasia jedzie do Łodzi. Gdzieś tam trójeczka kochana przygrywa w samochodzie. No to pięknie. Do 22 lista przebojów pierwsza trójka. Po 22 też lista, ale osobista. Piotr Metz, a teraz Poczekalnia, Beck, Queens of the Stone Age 4-5.

Josh Homme, Queens of the Stone Age, Easy Streets, 47 na 45 w poczekalni do 119 notowania. Druga nowość i ostatnia w tym zestawieniu do 20. Milczę, patrzę, to Nosowska.

Numer telefonu, lista @polskieradio.pl. Jeżeli bawimy się w Facebooki, Instagramy, to proszę szukać haseł trójka, gdzie Grabek mówi dzień dobry, pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. Ale tego teraz jest do wymieniania. Aha, i jeszcze grupa. Lista, pierwsza trójka, lista przebojów, sympatycy. Nosowska 4-4, Zuta 4-3.

19.35, 119 notowanie po 20. Teraz poczekalnia, w poczekalni Miodowe Lata, Zuta, 5 pięter niżej niż tydzień temu, na 43. Proszę się łączyć z nami, bo bez kontaktu ze słuchaczami może być ciężko, a redaktor prowadzący będzie bardzo obrażony. Skubas 4.2.

No pewnie, że życie jest piękne. Skubas śpiewa sobie na miejscu 42. Tydzień temu śpiewał na miejscu 46. A jak chcecie, żeby pośpiewał dłużej między 20 a 22, no to po prostu wejdźcie na stronę i na niego zagłosujcie. 4-1 to będą takie gitary troszeczkę mocniejsze. Evanescence.

Tell me when you've had enough, Evanescence, bez zmian na 41. Jeżeli chodzi o miejsce 40, to zaproszę was na polskie podwórko do artystów, którzy zaproszą was do ognia. Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski.

0: Maja Kleszcz, Wojciech Waglewski, tak dzisiaj śpiewają na miejscu 40 w poczekalni do 119. Lista @polskieradio.pl. Urlopujący, słuchacie trójeczki dzisiaj, to proszę do nas napisać, a najlepiej pochwalić się zdjęciem. Na przykład teraz przy akompaniamencie muzyki formacji Interpol.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

W międzyczasie sprawdziłem, że kiedy wejdziemy na naszą stronę, wystarczy zrobić dwa pełne obroty myszką, żeby znaleźć na tej naszej stronie wielki napis Pierwsza Trójka i od razu można kliknąć i głosować. Interpol Iron City z 34 na 39. Jesteśmy w poczekalni, a tu pustki.

0: Ty w górę, ja w dół. Pustki z 40 na 38 w 119. No jeszcze nie notowanie, ale w 119 poczekalni. Na 37 też polskie podwórko, 12 do góry, Mazolewski i Dorociński.
1: Wiem. Te elementy są nieprzyjemne. Dysonanse muzyczne. Przykre zestawienia barw. Wstrętne kombinacje słów. Ale na końcu i tak może być pięknie. Piękno złożone z brzydkich elementów w czystej formie.

Czy na wakacjach słucha się listy? Pisze pan Dariusz. Jak nie, jak tak. Zawsze z wami. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Roztocza. Pan Marcin dodaje. Jak dobrze, że jest lista przebojów. Bardzo za to dziękujemy. Słuchamy naszej listy z brzegu Bałtyku i serdecznie was pozdrawiają Marcin, Bernadeta i Dominiki. Mam zdjęcie. No właśnie, pozdrawiam wszystkich tych, którzy nad morzem. Byłem w tym tygodniu chwilę. No piękne te nasze polskie morze. I pięknie tam można też czas spędzić. Piękno złożone z brzydkich elementów, natomiast to jest utwór, który wykonują Mazalewski, Dorociński, który powędrował 12 pięter i w tym tygodniu ulokował się dzięki waszym głosom na miejscu 37. 12:30 do 20:00 Lola Young.

Pan Stefan dodaje, nad Morzem Jońskim też jest pięknie i wysyła fotografię, po której można troszeczkę pozazdrościć. No ale cieszymy się, że trójka przegrywa. W trójce Lola Young, From Down Here, 36, a na 35? Na 35? Yeti. Tyleż

Artur Rojek, Dawid Podsiadło, Yeti z 37 na 35. I tak tu się na tej liście często układa, że czasem mówię, no to teraz panu Arturowi dziękujemy i zostaje pan Dawid.

Dawid, podsiadło, panie i panowie, na błysk. 34, 33 i w ogóle 3 do góry, czyli już absolutnie trójkowa nota. Blauka i Everest.

Everest, Blauka, 3 do góry na miejsce 33. Jeszcze raz powtórzę wynik tej piosenki. 6 minut do godziny 20. No to Basia

Basia Małecka, Stak, to miejsce 32, dokładnie tak jak to było tydzień temu. Za 4,5 minuty serwis, po serwisie zacieramy ręce, 119 notowanie, a do serwisu, pani Celino, zapraszamy. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel.
2: Ta wycieczka to jakaś porażka.
1: Ależ skąd? Sukces! Dlatego przed nami trzeci etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
3: Jak się idzie, panie Pawle?
4: Dobrze się idzie.
1: Ponad 300 kilometrów przygód.
3: Akcja!
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach Zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy,

0: kawałek świata.
1: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wzrosła liczba zabitych i rannych po ataku na ukraiński Krzywy Róg. Rosyjskie drony uderzyły w kompleks handlowy. Alert przed burzami wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia obowiązują niemal w całym kraju. Policja sprawdza doniesienia o pumie, której prawdopodobnie nie było. Zdjęcie z Dolnego Śląska mogło zostać zmanipulowane. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na największy kompleks handlowy w Krzywym Rogu w Ukrainie. Poinformował o tym gubernator obwodu Dniepropetrowskiego. Rannych zostało 121 osób, w tym ponad 20 dzieci. Był to atak dronowy. Na miejscu wybuchł pożar. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gwałtownymi burzami. Ostrzeżenia obowiązują dzisiaj wieczorem, w nocy i jutro.
9: Gwałtowne burze, silny wiatr i bardzo intensywne opady mogą występować na większości terenów Polski. Dlatego należy zachować wyjątkowe środki ostrożności, mówi Beata Wiączek-Jankowska z RCB.
10: Jeżeli burza zastanie nas poza domem, jak najszybciej znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto również zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane.
9: Opady mogą być bardzo intensywne, co może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
11: Kluczowa będzie jednak nie tylko całkowita suma, ale przede wszystkim natężenie opadów w krótkim czasie, od kilku do kilkudziesięciu minut. To właśnie opady nawalne mogą prowadzić do gwałtownych podtopień i zalań.
9: Miejscami może spaść nawet do 100 mm wody. Witold Banach, Polskie Radio.
8: A w związku z silnymi opadami obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed wzrostami stanów wody w rzekach i potokach. Policjanci ze Świdnicy nie potwierdzili, że opublikowane w sieci zdjęcie pumy zostało wykonane w miejscu, które wcześniej wskazywało nadleśnictwo. Do tej pory przesłuchano dwie osoby, w tym mężczyznę, którego zdjęcie postawiło na nogi służby w trzech powiatach.
12: Na ten moment możemy przekazać, że wstępne czynności wykonane przez policjantów ze Świdnicy w sprawie publikacji zdjęcia z pumą nie potwierdziły tego, aby opublikowany w sieci materiał zdjęciowy pochodził ze wskazanego wcześniej miejsca oraz źródła. Czynności te jeszcze nie zostały zakończone.
8: Mówiła Magdalena Ząbek z policji. Sprawa rzekomej pumy postawiła na nogi służby w trzech dolnośląskich powiatach: kłodzkim, świdnickim i wałbrzyskim. Zwoływano sztaby kryzysowe, przeszukiwano lasy i sprawdzano kolejne zgłoszenia mieszkańców. Wczoraj nadleśnictwo Świdnica przyznało, że zdjęcie, które opublikowało, było fałszywe. Policja zatrzymała jedną osobę po ataku, do którego doszło po południu w liceum w małym miasteczku Fagerstad w środkowej Szwecji. Do szkoły wtargnął mężczyzna uzbrojony w miecz. Wiadomo, że ciężko ranił 2 nastoletnich chłopców, a także 3 osobę. Jedna osoba została zatrzymana, nie ma już zagrożenia dla mieszkańców. Wcześniej lokalne media podawały, że napastnik został postrzelony przez policję w nogę. Szkoła, w której doszło do ataku,

0: właśnie wznowiła zajęcia po wakacjach. Pentagon podał, że od początku wojny z Iranem rannych zostało ponad 750 amerykańskich żołnierzy. Zginęło co najmniej 18. Największe straty poniosły wojska lądowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Według danych systemu ewidencji strat Pentagonu łączna liczba rannych amerykańskich żołnierzy wynosi 757. Tylko w ostatnim tygodniu do rejestru dopisano 50 nazwisk. Zdecydowana większość to urazy mózgu po wybuchach. Wojska lądowe mają ponad 580 rannych. To w większości żołnierze, którzy odnieśli obrażenia w amerykańskich bazach wojskowych zaatakowanych przez Iran. W marynarce wojennej jest 86 rannych, w lotnictwie 64, a w piechocie morskiej 19. Centralne dowództwo USA podaje niewiele szczegółów na temat skali obrażeń i okoliczności ich powstania. Demokraci w Kongresie krytykują sposób liczenia i klasyfikacji rannych, a także opóźnienia z aktualizowaniem bazy danych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy, jak mówiliśmy, zachmurzenie duże, na krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia, poza tym opady deszczu na południu, w centrum i na wschodzie, także burze z ulewnym deszczem. Jutro miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach będzie od 17-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, przez 21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
3: Autopromocja.
4: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
5: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
6: Tomasz Mann. Miłości.
5: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
7: Ciągle słucham starych przebojów.
8: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
9: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
5: Barbara Marcinik, polecam w wakacyjną jeszcze sobotę po 19:00.
3: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: A mówiłem już dzisiaj, że przyszedłem totalnie bez humoru do radia, ale jakoś... W tym radiu tak fajnie jest, że to wszystko mija.
2: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
11: No i zegar pokazuje 6 minut po godzinie 20. 119. Notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza Trójka. Rozpoczynamy. Mamy 5 nowości. Uwaga. To samo miejsce zajmuje jeden utwór. 11 do góry. 13 spada. Myślę, że możemy zacząć. A zagra nam Jack White.

No i proszę bardzo, jakie piękne piosenki lądują w pierwszej trzydziestce. Cinnamon Gum, czy Maciej Milewski, zafascynowany brzmieniem lat 60., 70., tworzy sobie takie piękne rzeczy. Marylise jako jedna z pięciu dziś nowości na miejscu 29. A na 28, no, żeby było miło, też nowość Pustki i Bałagan.

0: To z reedycji płyty Domino, formacja Pustki i Bałagan. Halo, halo!
1: Dzień dobry, z tej strony Robert z Łodzi. Informuję prowadzącego, że przez całe wakacje słucham listy i przez całe wakacje oddaję głosy. A więc niech się nie martwi. Wszystkiego dobrego!

ja się nie martwię i co mogę powiedzieć na antenie? Bądź jak Robert z Łodzi. Głosuj na naszą listę. Strona www, klikamy i wybieramy 10 swoich ulubionych utworów. Pustki, bałagan, nowość na 28. Na 27. młodsza reprezentacja polskiej sceny alternatywnej. Panowie, którzy się dobrze rozpędzają i pewnie dobrze polecą w ten rockowy, alternatywny polski kosmos. Znamy ich bardzo dobrze. Utwór Nic nie płonie, formacja Metro, 10 na dół, 27.

Dobry wieczór, panie Michale. Z przyjemnością słucham listy od wielu lat. Serdecznie pozdrawiam pana wraz z zespołem. Trójka jest ze mną od zawsze, czyli od ponad 50 lat. I tak już zostanie. I tego nic nie zmieni. Dużo dobrego, Robert. Pozdrawiam też moją żonę, która dziś słucha ze mną listy. No to pozdrawiamy serdecznie. Proszę z nami być do 22. W każdy piątek bawimy się w listę przebojów pierwsza trójka. Metro na 27. Na 26. Zawsze spuszczam z tonu, kiedy ten utwór się rozpoczyna, bo za chwilę zacznie przepięknie śpiewać do tej melodii Bruce Springsteen.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, mówimy tym, którzy dopiero włączyli dzisiaj trójkę, bo mogą teraz dopiero pozwolić sobie na radiowy relaks po całym dniu, być może wyczerpującej pracy. Tu lista przebojów, tu pierwsza trójka, tu notowanie 119, które potrwa do 22. Jeżeli podczas tego relaksu wypadałoby zająć czymś ręce, to proszę wziąć telefon, wejść na naszą stronę i zagłosować na listę. Bruce Springsteen, A Rainy Night in Soho, 26. A na 25. kolejna piosenka. Tym razem tak samo po angielsku, What's Wrong With Me, taki jej tytuł, Olivia Rodrigo, Robert Smith, z 29 ta piosenka przywędrowała.

What's wrong with me? Dokładnie, Bruce, Olivia Rodrigo i Robert Smith na 25. Na 24, panie i panowie, kolejna, trzecia już dziś, nowość tym razem, Madame in Poland, Robert Gawliński, Lambda 24 z pominięciem poczekalni, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Madame in Poland, Robert Gawliński. Powracają. Lambda 24 na 23.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Uśmiechniemy ci się w twarz.
1: Złapałem zasięg, jestem w Miłkach na Mazurach. Wracam właśnie z koncertów w Bogaczewie, który zagrałem, do Ełku i słucham sobie z kolegą listy. Cieszę się bardzo, że są nowości. Tak fajnie, poczuć świeży powiew piosenek. Także dziękuję wszystkim głosującym na Pustki, Cinnamon Gum, super. I zapraszam do grupy na Facebooku Sympatycy, Lista Przebojów. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pierwsza trójka, Lista Przebojów, Sympatycy, grupa na Facebooku. Proszę tam zajrzeć, 2 2 7 3. Proszę do nas zadzwonić, bo dzisiaj jakoś tak, powiem szczerze, cichutko. Gdybym wiedział, że tak będzie, to ja nie wiem, czy bym w ogóle do radia przychodził. No ale nic to. BDOS Maja 23, Peter Gabriel, nowość na 22.

No i w taki to cudowny sposób Peter G. odsłania karty, jeżeli chodzi o kolejny, który tu już album mistrza, One by One. I tutaj przywołuje postać bohatera Mouzo, który był bohaterem jego twórczości dawno, dawno temu. Dzisiaj miejsce 22, to jest nowość w zestawie, 119 notowanie, 24 minuty do 21. Pierwsza trójka, lista @polskieradio.pl, 2 2 7 3, tak szybko podam na miary, bo dzisiaj, tak jak mówiłem, coś słabiutko, słabiutko, słabiutko, no ale to koniec wakacji, urlopujemy czy nie urlopujemy? Lista przebojów do 22. No to Błażej Król, Oczko, 21, czyli wracamy na podwórko polskie.

Miałem zabrać cię nad rzekę. Błażej Król, 21. Dobry wieczór. Dzisiaj krótka notatka pisana. Tata z pupek znowu buduje swoje nietypowe obrazy z drewna, tym razem na malowniczych Kaszubach. Lista po pracy oczywiście w telefonie. Za to Teo i Tadek postanowili wreszcie napisać do redaktora sami. Dodam tylko, że jako dumny tata dziś z kolegą Miłkiem posprzątali dno jeziora w Łukcie z niepotrzebnych śmieci. Brawo, no pewnie, że brawo. Proszę bardzo, jaką mamy teraz młodzież. 21 do 21 po Błażeju.

0: Show Your Stand. Tak śpiewają i grają Greta Van Fleet na miejscu 20. Halo?
1: Dzień dobry, jestem Igor z Krężnicy Jarej. Dzwonię do listy, malujemy akurat pokój. No, pozdrawiamy wszystkich.
0: Dzięki Igor, my też pozdrawiamy i gramy YouTube na 19.

Street of Dreams, formacja U2, tak grała i śpiewała tydzień temu na miejscu 20, przepraszam, 16, dziś na miejscu 19. Dwie dwójki, 7 trójek, nie ma dzisiaj telefonów, to sobie przynajmniej w większych fragmentach posłuchamy naszych ulubionych, znanych z anteny trójki piosenek. Pierwsza 30, 119 notowania do godziny 22. Polecam serdecznie, a teraz ponownie formacja Metro. Tak, tak, tak, 18.

Tak, dokładnie, tak. Formacja Metro, 10 do góry, miejsce 18. 10,5 minuty do 21. Program Trzeci Polskiego Radia, piątkowy, sierpniowy wieczór. Niedługo w Osieckiej film, ale co nas filmy, jak u nas muzyka do 22, panie i panowie. To ta wasza ulubiona, znana z anteny Trójki. Miejsce 17, patrzę, tak, Editors.

Editors, The Rush, 17. Przypominam, że możecie wejść na naszą stronę, zagłosować na listę i to jest jak najbardziej wskazane, żeby z nami bawić się w piątki. A to jest bardzo też proste. Miejsce 16 na 7 minut do 21, a na nim grupa pieśni i tańca Lady Punk.

Kalifornia, formacja Lady Punk, 7 do góry, miejsce 16. W 119 notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. Do 22 się bawimy, a tak naprawdę bawimy się cały tydzień, bo w ciągu całego tygodnia możecie dorzucać swoje cenne cegiełki, którymi są wasze głosy na listę. No to jeszcze jeden utwór zmieści się nam w tej części programu, a ten utwór wykona grupa Cheap Tobacco na miejscu 15. Utwór bardzo dobrze znany, o jakże wzruszającym tytule. Powiem szczerze, że zawsze jak go zapowiadam, to się wzruszam. I chyba teraz też tak będzie. Serce, panie i panowie, to serce.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia przed ulewami i alarmy o możliwych podtopieniach. Na Dolnym Śląsku samorządy przygotowują się na niespokojną noc. Odchodzi pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki polskiej. Podała się do dymisji po publikacji raportu, który mógł powstać przy wsparciu sztucznej inteligencji. Odwet za rosyjski atak na centrum handlowe w Krzywym Rogu, zapowiada ukraiński prezydent. Samorządy z Dolnego Śląska wydają alarmy przeciwpowodziowe. Drugi stopień zagrożeń meteorologicznych dotyczących intensywnych opadów deszczu i burz obowiązuje w niemal całej Polsce z wyjątkiem północnego zachodu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Stany ostrzegawcze mają być przekroczone na południowym zachodzie kraju w miejscach dotkniętych powodzią sprzed 2 lat.
8: Największym zagrożeniem są potoki Miłoszówka i Bruśnik.
9: Dlatego gmina leśna wydała alarm przeciwpowodziowy i zwołała sztab kryzysowy, tłumaczy Sylwia Mowczko, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Dodaje, że władze gminy wolą dmuchać na zimne, by uniknąć zdarzeń sprzed 2 lat, kiedy region dotknęła powódź. W terenie już działają strażacy, zapewniła.
8: Czekamy na piasek, strażacy dostarczają worki do sołectw.
9: Ostrzeżenia wydało IMGW i RCB, które będą obowiązywać do soboty w 15 województwach. Beata Wiączek-Jankowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak należy w tym czasie postępować.
10: Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane.
9: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dodatkowo przed oberwaniami chmury. Wzmożone opady deszczu w ciągu kilku minut mogą zmieniać ulice w potoki oraz powodować zniszczenia i straty. Agata Król, Polskie Radio.
7: Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. W ostatnich dniach stała się obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie znajdują się liczne błędy językowe wskazujące na udział sztucznej inteligencji w jego tworzeniu. Raport kosztował 200 tysięcy złotych.
11: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka, czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
12: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
11: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
12: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
11: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
13: błyskawicznej dymisji tej pani,
11: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
14: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
11: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada bezwzględny odwet za rosyjski atak na centrum handlowe w Krzywym Rogu. Doszło do ataku kilku rosyjskich dronów celnych, okrutnych, jeden po drugim, podkreślał w cowieczornym wystąpieniu.
15: No zaraz wiadomo, że...
7: W tej chwili wiadomo, że zginęło 14 osób. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim. Ponad 100 osób zostało rannych, 11 z nich to dzieci. Zbierane są informacje o wszystkich, którzy mogli być w tym centrum handlowym. Absolutne okrucieństwo ze strony Rosjan. To po prostu zwierzęta. Na pewno zareagujemy. Ważne jest, aby zrobić wszystko, co możliwe, aby chronić życie. Ważne, aby świat nie milczał w tej sprawie. Musi nastąpić koniec tej rosyjskiej wojny i konieczne jest, aby świat nam w tym pomógł. Wieczorem napłynęły informacje o kolejnym rosyjskim ataku, tym razem w obwodzie mikołajowskim. Zginęły tam 4 osoby, w tym 3 dzieci.

0: W rejonie ataku doszło do pożaru m.in. sklepu, apteki i poczty. Blisko 400 km biegiem po Warmii i Mazurach. Amatorski biegacz długodystansowy Michał Blajer spod Bisztynka na Warmii rozpoczął ekstremalny bieg dla chorych dzieci. Wystartował spod Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
1: Zdecydował się przebiec 381 km. Biegnie celem zbiórki na dzieci, które są w oddziale hematologii w Szpitalu Wojewódzkim. Transmitować będzie swój bieg na żywo. Zachęca do tego, żeby biec z nim. Zachęca do tego, żeby ludzie wpłacali pieniążki na konto szpitala dla tych dzieci, które potrzebują wsparcia. Po zakończeniu trasy ślad GPS-u na mapie pokaże kształt serca.
0: A całość trasy zostanie pokonana bez snu, zapowiadał Jacek Jasiukiewicz z organizacji Pozytywni Dobre Miasto. Michał Blajer zachęca do kibicowania mu na trasie około 22:30-23:00. Spodziewany jest w Bisztynku.
2: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niemal w całej Polsce obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Dla Dolnego Śląska wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Norbert Michalak.
4: W pierwszym meczu piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Derby Krakowa od 34 minut trwa mecz Krakowi z Wieczystą. Beniaminek prowadzi 1-0. Gola strzelił Mateusz Wieteska. Z powodu zaangażowania klubów w eliminację europejskich pucharów przełożono szlagierowe spotkania Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok oraz Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. W żużlowej Ekstralidze nie było niespodzianki. Betard Sparta Wrocław wygrała na własnym obiekcie z Włókniarzem Częstochowa 27-21. Ze względu na gwałtowne załamanie pogody spotkanie zostało zakończone wcześniej. Ostatecznie Sparta przypieczętowała triumf w rundzie zasadniczej i zgarnęła cenne punkty bonusowe. Polskie siatkarki jutro rozegrają pierwszy mecz w Mistrzostwach Europy. W sobotę w Stambule zmierzą się z Węgierkami. Środkowa Maja Koput cieszy się, że po kilkumiesięcznych przygotowaniach wreszcie nadszedł moment sprawdzianu formy w najważniejszej imprezie sezonu.
5: Emocje takie pozytywne. Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać, bo jestem raczej taka, że się trzymam tych wszystkich założeń, ale no bardzo się ekscytuję już meczem i tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby no zagrać i pokazać, na co nas stać.
4: Początek meczu z Węgierkami jutro o 18:00, a już siatkarki reprezentacji Turcji pokonały Łotwę 3-0.
0: W nocy zachmurzenie duże, na krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia, na południu i w centrum oraz na wschodzie burze z ulewami. Jutro na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni i pochmurno.
6: Autopromocja.
7: Przy stole.
8: Kochali Gdynię wtedy, gdy nie było to jeszcze modne.
9: Od wielu lat na wszystkie spotkania z modernizmem chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki.
8: To one i oni, mieszkańcy tego miasta, usiądą przy wspólnym 600-metrowym stole, a my przysiądziemy przy nich i zapytamy na przykład o powody zachwytu nad tutejszą architekturą.
9: Bo ona jest gdyńska.
8: Nie zadowoli nas ta odpowiedź i pytać będziemy dalej. Już jutro na gdyńskie śniadanie przy najdłuższym wspólnym stole zapraszam. Tuż po 9:00. Anna Dudzińska.
6: Autopromocja.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: A Gdynia piękna jak zawsze. Dwa dni temu spacerowałem. Polecamy audycję Trójki z Gdyni.
7: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
11: No i ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania, panie i panowie. Jeszcze zostało nam 14 utworów i do 22 okaże się, kto zwyciężył w 119 notowaniu pierwszej Trójki. Zaczyna spięty na 14.

Kowalski własnego losu, 8 na dół, 14 spięty, Hubert Dobaczewski, 2 dwójki, 7 trójek, lista @polskieradio.pl. To są namiary do nas, jeżeli macie ochotę, to dzwońcie, jeżeli nie, to zróbcie głośniej radio, bo teraz 13, a 13 gramy w całości. Taco Hemingway, Ruma Kliwka, zakochałem się pod apteką, 11,5 minuty po 21, pierwsza trójka, notowanie numer 119.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam z trasy i chciałbym powiedzieć, że dzisiaj pierwszy raz w życiu będę pił wino bezalkoholowe.
1: O, proszę bardzo. A głosował pan na listę? Przepraszam, głosował pan na listę? To proszę wejść na naszą stronę i tam wybrać 10 piosenek. Taco Hemingway, Zakochałem się pod apteką. To miejsce 13, 12 pięter do góry. 15,5 po 21, pora na najwyżej notowaną nowość. Wykonają Artur Rojek.

Artur Rojek, Mira Fiori, najwyżej notowana nowość z pominięciem poczekalni, miejsce 12. Pierwsza trójka, lista przybojów, sympatycy, grupa na Facebooku, można tam zajrzeć, nawet proponuję, 11, Dżem, Dusza,

0: Formacja Dżem Dusza ze szczególnymi pozdrowieniami dla wszystkich uczniów bawiących się w listę ze szkoły podstawowej nr 7 w Ełku. A kto do nas dzwoni?
1: Dobry wieczór, dzwonię do listy. Wiem, że pewnie listy słucha również moja żona. Jest dzisiaj bardzo smutna, bo dwóch niemalże miesiącach kończą się wakacje. Żona jest nauczycielem, wraca, bo będą poprawkowicze, będą, no, krótko mówiąc, praca. Więc chciałem mi powiedzieć na antenie trójki, kochanie, jak śpiewał zespół Pixyt, za rok znów będą wakacje. Się nie martw, głowa do góry, będzie fajnie.
0: No a ja chciałbym się połączyć w bólu z nauczycielami, którzy muszą po wakacjach niestety wrócić do swojej pracy. Dwie dwójki, siedem trójek, dziękujemy za telefony. No to a propos końca wakacji, chociaż jeszcze parę dni zostało, chyba ten tytuł się zgadza. No.

0: Dobry wieczór. Ja dzwoniłem wcześniej i poszło to na antenie i chciałem bardzo podziękować. Dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru.
1: A bardzo proszę, my też życzymy miłego wieczoru. Najlepiej z programem trzecim Polskiego Radia. 25 po 21. Depesz Mode, 5 na dół, na miejsce 10. In the End, a na 9.

0: Dziękujemy panie Fisz za 6 minut mądrości. Musimy kończyć, bo mamy telefon.
1: Zbyszek z tej strony, z Żarowa na Dolnym Śląsku. W ubiegły poniedziałek skończyłem 63 lata i trójki słucham od zawsze. I listy słucham od zawsze. Usłyszałem ostatnio Artura Rojka. No po prostu oszalałem na punkcie tego utworu. Oszalałem. Nie mówię małej gruby, ten drugi. Albo ten pierwszy. Okej, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
0: No i tak pięknie zapowiedziany kolejny utwór w liście, że tak się teraz zastanawiam, czy mam się odezwać, czy mam się nie odezwać. To może powiem, że na naszej stronie www jest zakładka Lista Przebojów i tam można wejść i zagłosować sobie na 10 ulubionych i znanych z anteny piosenek. O, proszę bardzo. I powiem, że 28,5 po 21, że do 22 bawimy się w listę i że to jest jej 119 notowanie.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

cześć, nie ma telefonów, bo prasuję koszulę na cały przyszły tydzień i nie mam wolnej ręki, pisze pan Mariusz. No, to jest pan usprawiedliwiony. Pani Dominika dodaje, wróciliśmy właśnie z Beskidu Wyspowego, gdzie kupiliśmy dziś kawałek ziemi z pięknymi widokami na przyszłość. Emocji co niemiara, jeszcze lista w drodze powrotnej. Dawno nie mieliśmy okazji słuchać całej. Piękny koniec dnia. Dominika i Daniel, pozdrawiamy bardzo serdecznie. A to był Artur Rojek, gruby mały, na miejscu 8. A to będzie mała drobna, Billie Eilish na 7.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather na naszej liście dziś na miejscu siódmym, 22, a potem 7 trójek.
1: No cześć, tej strony Henio i Agnieszka. Mówisz, że nikt nie dzwoni do radia, no to mówimy, zadzwonimy. Wracamy z pięknej wycieczki ze Szwecji i Norwegii i w końcu słuchamy polskiego radia. Także pozdrawiamy wszystkich słuchaczy trójki i Darka z Jastrowia.
0: No, a w polskim radiu polska muzyka rockowa, punk rockowa, alternatywna już od 4 dekad, bo to mowa o zespole, który nagrał utwór pod tytułem Wolny Wybieg. Zespół nazywa się Deserter. Zespół Deserter na miejscu 9 z tym utworem występował tydzień temu. Zespół Deserter z tym utworem dziś wystąpi na miejscu 6. Bardzo proszę, oto oni.

Formacja Deserter, wolny wybieg w 119 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka na miejscu szóstym. Patrzę do skrzynki, no cienko, patrzę na telefon, no cienko, patrzę na listę. O, na piątym oni wrócili z fenomenalną płytą i o tym słuchacze trójki wiedzą, bo ta fenomenalna płyta bardzo często jest odtwarzana na tej antenie. Zresztą mając tyle lat, nagrać taki album, ho, ho, ho. A o kim mowa? No o kim mowa?

0: Lover. Tak śpiewają i grają panowie The Rolling Stones na miejscu piątym z płyty Foreign Towns. 6 do góry. Halo, halo.
1: Mamy we dwójkę na wyjeździe w Poznaniu. Słuchamy trójkę. W Poli z pociągiem pędziliśmy, by grabka usłyszeć, a Warta poczeka na człowieka. Na pieszki głosujemy, bo Waglewski słuchać chcemy. Buziaki, Arek z Anetą, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy serdecznie za wierność przy radio odbiorniku. 17 minut do 22, to jest 119 notowanie. Stonsi zagrali nam na miejscu piątym i taki tutaj ten mój słynny haczyk sobie na kartce postawię. Daria ze Śląska teraz na czwartym.
2: Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

A może jeszcze się da, Daria ze Śląska, w 119 notowaniu na miejscu czwartym. Przypomnę, że w 118 była na miejscu trzecim. I tak to jest z tymi piosenkami, panie i panowie. W tym tygodniu tak, a w tamtym czasem tak samo, ale czasem zmieniają swoją pozycję. Ale żeby to się działo częściej i intensywniej, moglibyście oddawać swoje głosy. Mówię do tych, którzy z nami się jeszcze nie bawią. Na trzecim Kaśka Sochacka.

programie trzecim Polskiego Radia. Podczas 119 notowania listy przebojów programu trzeciego wystąpiła Kaśka Sochacka. Utwór, który zaprezentowała milionom słuchaczy, zatytułowany jest Szum i jest dzisiaj na miejscu trzecim. 10 minut do godziny 22 z kolei na naszym zegarku, a na naszym podium jako srebrny medal formacja Archive.

City Walls, formacja Archive, miejsce drugie, 119 notowania listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Fürst-Wojtkowska program zrealizowała. Marek Pawlukiewicz jak co tydzień zajmuje się wydawaniem listy przebojów. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Na miejscu pierwszym formacja The Cure i utwór pod tytułem Alone. Po 22 Piotr Metz, a my jeszcze raz dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie trabantem.
4: Trabantem, szukaliśmy pana.
5: Umarłem.
4: Zdecydowanie.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach

0: Zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
2: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Front z ulewami od strony Czech wchodzi nad Dolny Śląsk. W niektórych gminach wydano alarmy przeciwpowodziowe. To konsekwencje za poniesiony błąd, tak rezygnację pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski, komentuje wiceszef MON. Brakuje krwi w województwie łódzkim. Centrum Krwiodawstwa apeluje o wsparcie. Od strony Czech nad Dolny Śląsk wchodzi front, który przynosi coraz silniejsze opady deszczu. W związku z prognozowanym gwałtownym wzrostem poziomu wody, alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w gminie Leśna, w gminie Lubań. Mieszkańcy kilku miejscowości zostali wezwani do zabezpieczenia domów, piwnic i samochodów.
4: W Leśnej po południu zebrał się sztab kryzysowy, a od 18 działa całodobowy dyżur Centrum Zarządzania i Reagowania Kryzysowego. Władze ostrzegają, że intensywny deszcz może doprowadzić do powodzi błyskawicznej, szczególnie na górskich potokach i w miejscach, gdzie wpadają one do kwisy. Mieszkańcy mogą odbierać worki na piasek w Centrum Kryzysowym i w remizach OSP. Samorząd apeluje też o wyniesienie cennych rzeczy z piwnic i garaży oraz przeparkowanie samochodów z terenów położonych przy rzekach i potokach. Podobne ostrzeżenie trafiło do mieszkańców Kościelnika, Jałowca i Kościelników Dolnych w gminie Lubań. Tamtejsze jednostki OSP są już w gotowości, a mieszkańcy zostali wezwani do zabezpieczenia domów, piwnic i samochodów przed możliwym zalaniem. Najsilniejszych opadów służby spodziewają się w nocy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: A z powodu złej pogody nie będzie zaplanowanej na jutro uroczystej parady żaglowców na Zatoce Gdańskiej. O szczegółach tej decyzji Anna Rempas.
5: Decyzję taką organizatorzy podjęli po przeanalizowaniu z kapitanami żaglowców ryzyka, które przyniesie ze sobą nagła zmiana pogody. W sobotę powiedziała mi Milena Mieczkowska z Fundacji Gdańskiej, organizatora Baltic Sail. W sobotę ma padać i wiać. Przewidywane duże fale na Zatoce Gdańskiej mogą narazić życie i zdrowie wszystkich, którzy chcieli płynąć w sobotniej paradzie. Organizatorzy zwracają pełną kwotę zapłaconą za bilety, tą samą drogą, którą dokonali państwo płatności. Środki zwracane będą na konto w ciągu 7 dni roboczych. Niestety organizatorzy nie planują przeniesienia parady na inny dzień. Reszta festiwalowych atrakcji w ramach Baltic Sail trwa normalnie. Żaglowce pozostają zacumowane wzdłuż Motławy od Kładki na Ołowiance po nabrzeże polskiego Haka. Tam i na Szanty pod Żurawiem wstęp jest wolny. Anna Rębas, Radio Gdańsk.
3: A w wydarzeniu bierze udział 14 tradycyjnych żaglowców z Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec, Finlandii, Estonii i Holandii. Rezygnacja Barbary Mróz-Gorgoń z pełnionej funkcji to poniesienie przez nią konsekwencji za popełniony błąd, mówił w TVP Info wiceszef MON Paweł Bejda. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski złożyła rezygnację. Wczoraj media dotarły do jej raportu z 2025 roku o strategii marki, w którym znalazły się błędy świadczące o wykorzystaniu AI.
6: Pani pełnomocniczka nie sprawdziła tego, co jej sztuczna inteligencja opracowała. Myślę, że tutaj stało się, poniosła konsekwencje, sama podała się do dymisji. Oczywiście nie chcę wchodzić tutaj absolutnie w buty pana premiera, to jest decyzja pana premiera, czy przyjmie tą dymisję, czy nie. Natomiast wiem jedno, że narzędzie sztucznej inteligencji jest narzędziem, które powinno pomagać człowiekowi, ale powinno też być pod absolutnie kontrolą.
3: O swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc to, tu cytat, niewyobrażalną skalą hejtu. Media, które analizowały raport, dopatrywały się w nim sztucznej inteligencji. Był on napisany z błędami językowymi, z wykorzystaniem nietypowych anglicyzmów i z niestandardową numeracją przypisów. Kopię dokumentu chce pozyskać prokuratura. Przygotowanie raportu kosztowało około 200 tysięcy złotych. W województwie łódzkim brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szczególnie poszukuje teraz dawców grupy 0RH- i 0RH+. Niedobory są szczególnie odczuwalne podczas wakacji, kiedy rośnie zapotrzebowanie. Centrum apeluje do osób, które mogą oddać krew, aby zgłaszały się do punktów pobrań.
7: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Jeżeli jesteś zdrowy i możesz oddać krew, przyjdź do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi lub jednego z naszych terenowych oddziałów i podaruj potrzebującym szansę na życie.
3: Zachęcała Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew można oddawać od poniedziałku do soboty w siedzibie centrum przy ulicy Franciszkańskiej w Łodzi, a także w oddziałach terenowych i podczas akcji wyjazdowych. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

0: radio24.pl.
1: W nocy zachmurzenie duże na krańcach południowo-wschodnich, większe przejaśnienia. Ulewy i burze na południu, w centrum i na wschodzie. Jutro miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach będzie od 17-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, przez 21 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Lista osobista.

po latach wciąż pięknie, grupa Arab Strap, którą uwielbiam. Na początek dzisiejszej listy osobistej utwór nazywa się Be a Man. Obiecuję spróbować. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Teraz aburgyńska pieśń, która ma dziś rocznicę, prawie 40.

A teraz dokładnie na 3 minuty i 33 sekundy przeniesiemy się do Studia Osieckiej. Jest 6 dzień września roku 2024.

0: Tak było we wrześniu roku 2024, a w tym roku, w piątek 26 czerwca, zespół Trupa Trupa zagrał na scenie Trójki na festiwalu Ze Wsi Budzi w Cisnej. Premiera radiowa całości koncertu w najbliższą niedzielę na naszej antenie o 19:00. Za chwilę krótki fragment, a przy naszym telefonie Grzegorz Kwiatkowski. Witaj.
1: Cześć Piotrze, cześć Trójko.
0: Mówiłeś, że jesteś wokół cyklonu albo w środku burzy. Czy to aktualne?
1: To tak, tak trochę, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Ale chciałem ci powiedzieć, że właśnie przed chwilą puściłeś Forest, prawda?
0: Tak, tak, z sesji w studiu Osieckiej.
1: Niesamowite. Znaczy w ogóle niesamowite jest to, bo właśnie moi synowie przerabiają Stranger Things i tam właśnie jest Cure, Forest i tak dalej. A jeszcze bardziej niesamowite jest to, że właśnie dzisiaj słuchaliśmy, a może parę dni temu, ale ja dzisiaj tak dokładnie słuchałem miksu naszej nowej płyty, który jest bardzo lata 80. kurowskie, Stranger Things i tak dalej. Także nagle stoję sobie teraz na ścianie lasu dokładnie, bo jestem na wsi i nie wiedziałem, jaką piosenkę puścisz, słucham sobie tego i nawet nie wiedziałem, co jest Cure, czy my, czy coś innego.

0: Także za chwilę będzie burza, także atmosfera jest absolutnie trupowa.
1: A w dodatku uprzedziłeś moje pytanie, bo już powiedziałeś coś o najbliższych planach. To pociągnij jeszcze może temat chwilę.

0: Oczywiście jest to subiektywne, ale takiej zgodności i radości u nas nie było dawno, więc tylko tyle mogę powiedzieć, że bardzo zacieramy ręce, bo jest potężnie, mrocznie, ale też romantycznie właśnie, melodyjnie. Także ja słyszę i Beatlesów, i The Cure, i różne takie rzeczy. I cała płyta kojarzy mi się trochę z Batmanem i z Gotham City, jakimiś takimi rzeczami. Także więcej na razie nie mogę powiedzieć, ale jeśli ktoś, komuś się podobała nasza epka Mourners i podobał się również producent tej epki, to nie powinien być zawiedziony nową.
1: Powiedziałeś bardzo, bardzo dużo. Natomiast ja mam wrażenie, że tego typu dziecięca radość i tego typu uczucia towarzyszyły ci też i wam po koncercie na scenie Trójki na festiwalu Ze Wsi Budzi.
0: To absolutna prawda i ten tytuł tego festiwalu ZEW jest naprawdę czymś, co jakby naprawdę się zgadza emocjonalnie, bo to był nasz drugi koncert tam, ale pierwszy w trio i my od 2 lat już jesteśmy trio i rzeczywiście te koncerty są bardzo dzikie i żywiołowe, ale ten na ZEW się budzi chyba był jeszcze bardziej dziki i żywiołowy i jest tam dużo krzyków, wycia i jakichś takich rzeczy. Zresztą jak posłuchacie w niedzielę wieczorem, to zobaczycie, ale to usłyszycie, ale tak, no była jakaś taka ekstatyczna radość i też to był trochę taki leśny koncert, bo to miejsce jest takie, że to jest przepiękne miejsce w górach otoczone lasami. Mi się na przykład to miejsce kojarzy bardzo tak Twin Peaksowo, na przykład. Trochę mrocznie, trochę romantycznie, trochę pięknie, więc wydaje mi się, że to się bardzo dobrze przegryzło z naszą muzyką, która trochę tak...
1: No jednak oko cyklonu chyba i środek burzy, ale domyślamy się, co chciał powiedzieć Grzegorz. Ja państwu powiem tylko jeszcze, że jestem mu bardzo wdzięczny za to, że on nie marudząc powiedział...
0: Halo, słyszycie mnie?
1: Już się chciałem usprawiedliwiać i mówić co powiesz za chwilę.
0: A gdzie ucięło?
1: Ucięło w zasadzie, jak kończyłeś zdanie, natomiast ja chciałem ci podziękować i teraz ci podziękuję za to, że nie marudząc powiedziałeś, że być może tam było w tym koncercie parę słabszych momentów, czy niektóra piosenka mogłaby zabrzmieć lepiej, ale najważniejsza jest energia i emocje, a one były. No i to jest chyba jedyne możliwe podejście.
0: Wiesz co, mówiąc dokładnie tak, to znaczy tam nie chodziło, znaczy w tego typu żywiołowych koncertach nie chodzi o to, żeby to było BBC Studio, Trójka Studio, Precyzja i odsłuchy, tylko po prostu rodzaj szaleństwa i odpięcia się. I wydaje mi się, że tak właśnie było. I wydaje mi się, że ma to swoją moc jako to retransmisja radiowa totalnie.
1: Państwa zapraszamy specjalnymi spotami, które osobiście z dużym zaszczytem nagrałem. Jeżeli będziesz miał wolny wieczór w niedzielę, to też zapraszamy, żebyś posłuchał i może rodzinnie nawet.
0: Bardzo chętnie, tak zrobię. Bardzo, bardzo ci dziękuję, Piotrze, bardzo dziękuję słuchaczom i bardzo dziękuję w ogóle opiece Trójki nad naszym zespołem, bo bardzo nas wspieracie i ty nas, Piotrze, wspierasz i to trwa już latami. I cieszę się, że jesteśmy wszyscy na bieżąco i idziemy sobie razem do przodu. Dzięki wielkie.
1: To teraz się mówi, pozostańmy w kontakcie.
0: Okay,
1: wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.
0: Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.
1: A my słuchamy fragmentu tego, co w niedzielę będzie miało swoją premierę radiową. Koncert zespołu Trupa Trupa. Piątek, 26 dzień czerwca tego roku. 22:20 chyba, jak pamiętam, zaczęli. Było już ciemno.

0: Dobry wieczór. Czy mogę ci mówić Olu?
1: Bardzo proszę. Dobry wieczór.
0: Ola Dąbrowska i Kuba Wojtas, z którym na pewno znamy się po krakowsku. Nie pamiętamy dokładnego momentu, ale w Krakowie, który jest tak malutki, że zawsze się wpada na siebie. Musieliśmy się gdzieś przeciąć przy Clock Machine, przy czymkolwiek.
2: Na pewno tak było. Dobry wieczór.
0: Przynieśliście nowego singla Oli, czyli Odette, który nazywa się Poczekał. Ja na wstępie wygłosiłem oświadczenie, że ten singiel mi się nie podoba, ale chciałem to uściślić. Ja wolę Rising, wolę Mate Hari, wolę nawet psa. O, pies mi się bardzo, ta wideosesja.
1: Dotarłeś nawet do psa.
0: Nawet do psa dotarłem. To nie jest kwestia podobania się albo niepodobania się. Ja wolę tamte utwory i gdybym sobie miał coś puścić, to puściłbym tamten i wcale się nie boję tak powiedzieć wprost. A teraz wy przekonajcie mnie, że nie mam racji.
1: Ja nie mam zamiaru zmieniać twojego zdania i to uważam, że też jest to bardzo piękne, co powiedziałeś, bo to świadczy tylko o tym, że muzyka potrafi być tak różnorodna i nie musi się każdemu podobać to samo. I wspaniałe jest to, że możemy sobie sięgnąć po coś, co jest w zgodzie z naszą estetyką i z naszą wrażliwością. Tym bardziej się cieszę, że znajdujesz to w moich utworach, że są utwory, które niekoniecznie do ciebie trafiają, ale są też takie, przy których, albo do których możesz wracać i chcesz wracać. Więc to też gdzieś świadczy o tym, że ta paleta jest no dosyć bogata i szeroka, więc dla mnie, ja to nawet bym chyba jako komplement potraktowała.
0: To teraz pytanie wprost. Kuba, na ile ty maczałeś palce, bo nie ukrywajmy, bo to chyba nie jest tajemnica, że i artystycznie, i nieartystycznie jesteście bliską parą. Na ile to ty odpowiadasz za to, że nowy singiel to jest inny świat niż Rising?
2: No myślę, że tak na 99%.
0: Skromniś.
2: Ale też wracając do twojego pierwszego pytania, ja też nie chcę dyskutować, bo dla mnie to jest piękne, że są różne twory w sztuce i do każdej osoby można trafić czymś innym.

0: To jest cudowne. Najważniejsze chyba jest to, żeby podobało się artyście to, co on tworzy. Według mnie to jest najważniejsze, żeby to było szczere. U nas tak jest, także jestem z tego zadowolony. A zmiana kierunku muzycznego Oli wynikała z tego, że chyba chcieliśmy trochę wrócić do korzeni bardziej. Wspomniałeś o psie. To nie jest do końca w stylu psa, ale jest trochę właśnie mniej zatopione w elektronice. Ola jest na powierzchni tej wrażliwości, prawda? W tych nowych utworach, a nie jest jakby wtopiona w tło i chyba tego też szukaliśmy, prawda?
1: Tak, myślę, że to jest taka estetyka już bardziej piosenkowa, jeśli chodzi o konstrukt melodyczny, czy o samą aranżację. To gdzieś, powiedzmy, gdzieś obok siebie można by było uplasować, oczywiście. Pomiędzy tym znajdują się takie projekty, jak teraz piosenka, którą wysłuchaliśmy, Rising, wyprodukowaną przez Łukasza Palkiewicza, Szata. Ja mam wrażenie, że to jest ta część twórczości, która tobie przypadła do gustu.
2: Tak, to było pierwsze i tak jakby zostało. I chyba mnie też ciekawi, i o to cię pytam teraz, nie wszyscy wiedzą, jaką masz drogę życiową. Jesteś nie tylko wykładowcą, ale zdaje się wciąż koncertującą pianistką, tak? Klasyczną?
1: Tak jest, tak. Teraz już rzadziej występuję głównie z wokalistami, ze śpiewakami operowymi.
2: I ta część twojego życia artystycznego bardziej mi się kojarzy z Rising niż z Poczekał. I stąd jakby pytanie o tą drogę. Trzeba było chyba troszkę jednak pospacerować, żeby dojść tu, gdzie jesteś teraz.
1: Jeśli chodzi o Rising, może ja w ten sposób powiem.
2: Rising jest symbolem bardziej, prawda?
1: Jest symbolem, natomiast ja bym powiedziała, że ja w tej piosence zostałam odarta z takich sztuczek komputerowych, które dają nam programy do produkowania muzyki, dlatego że tam to był początek pandemii, gdzie chciałam stworzyć sobie takie domowe studio. To była też era koncertów domowych, transmitowanych online.
2: Przerwę ci na chwilę. Wiesz, tak, że coraz więcej ludzi, to jest dość zdumiewające, ale tęskni za tamtymi czasami, bo było bardzo dużo wolnego.
1: Tak, dzisiaj już mogę o tym powiedzieć. Ja się na początku trochę wstydziłam, bo to jest taki statement trochę z mojej strony. Ja bardzo tęsknię za tymi czasami. Ja wiem, że pod wieloma względami...
2: To nie podważa tego, że były straszne, prawda?
1: Tak, to były straszne czasy. Natomiast ten moment, kiedy można było wreszcie usłyszeć swoje myśli i budząc się rano mieć naprawdę czystą kartkę i ten dzień spędzić w taki sposób, w jaki naprawdę tak już czujemy, że chcemy go spędzić i ten czas przekazać na to, co naprawdę chcemy go przekazać.
2: To było szczególnie ważne w przypadku ludzi, którzy kreują, tworzących artystów po prostu.
1: Tak,
2: prawda?
1: No dla wielu to oczywiście było pozbawienie też pracy, bo dla artystów koncertujących, no niestety, kluby i miejsca, w których gra się koncerty, no zostały zamknięte. Natomiast dla mnie, dla osoby, która jeszcze była na etapie dopiero gdzieś tam wypluwania i tworzenia tych utworów, no to był czas niezwykle inspirujący i on też zmusił mnie niejako do tego, żeby wreszcie zasiąść do tego pianina, ponieważ ta piosenka powstała oryginalnie tylko z towarzyszeniem instrumentu, mojego pierwszego instrumentu, fortepianu. I ja odezwałam się do Szata z prośbą o sprawdzenie tylko tak naprawdę pod kątem technicznym tego nagrania. Szat odesłał mi jakby tą wersję przefiltrowaną właśnie przez jego wrażliwość. Powstała dłuższa wersja, ponad pięciominutowa i w takiej formie już została.
2: Czyli to de facto jest ścieżka dźwiękowa tamtego okresu trochę, prawda?
1: Tak, zdecydowanie.
2: Kiedy zdecydowanie. Też to dotyczy i obrazu, i dźwięku, kiedy nasze wyśrubowane normy trochę puściły, prawda? Bo nikt się nie dziwił temu, że robimy to, żeby zrobić bardziej niż żeby perfekcyjnie wszystko brzmiało i dopieścić. Kiedy się poznaliście i kiedy zaczęliście pracować razem, to jest do Kuby pytanie, na jakim etapie, biorąc pod uwagę Rising jako jakiś przykład, była Ola?
0: Poznaliśmy się w 2018 roku na koncercie Clock Machine.

0: I zaczęliśmy razem współpracować najpierw przy takim zespole Arza Trans Orchestra, gdzie ja grałem na gitarze, Ola śpiewała i to było między 2020 a 2023 rokiem. Wydaliśmy dwa albumy.
1: Ja mam wrażenie, że byliście gośćmi w Trójce w moim programie. Takie mam wrażenie.
0: Może tak było, ale mnie tam nie było.
1: Okej.
0: Bo ja jestem pierwszy raz, bardzo mi miło. I od 2024 roku jesteśmy związani też życiowo. I próbujemy sobie coś działać też w domu muzycznym. Na początku bardzo nieśmiało, bo jednak cisnąłem Olę, żeby spotykała się z różnymi producentami, żeby tworzyła piosenki z innymi. Ale ostatecznie Ola powiedziała, słuchaj, możesz się uczyć na mnie, ja chcę z tobą to robić teraz i róbmy teraz piosenki, bo tak się najlepiej czuję, więc tak teraz próbujemy działać.
1: Bardzo, bardzo piękna opowieść, chciałaś coś dodać.
2: No, chciałam powiedzieć, że mieliśmy do siebie blisko, prawda, Kuba w drugim pokoju, więc stwierdziliśmy, że...
1: A mógł zapytać o jedną prywatną rzecz? Czy to nie jest tak, że jak się mieszka razem i pracuje razem, to czasami... Czas przecieka przez palce? Czy macie dyscyplinę i wywieszoną kartkę, kiedy godziny?
2: To jest bardzo dobre pytanie. My cały czas walczymy z tym, żeby nie... no, ta prokrastynacja jednak trochę... trochę dominuje u nas w domu, ale staramy się narzucać sobie pewne cele i też nie ukrywam, że daty koncertowe są takim dobrym wyznacznikiem tego i takim dobrym motywatorem, żeby te piosenki jednak kończyć, i bo to głównie o kończenie utworów.
1: I tego właśnie
2: chodzi.
1: W pandemii nie było.
2: Tak, tak, to prawda, aczkolwiek nieposiadanie tego deadline'u też jest bardzo ciekawe, dlatego że te piosenki tworzyliśmy wtedy, mówię w liczbie mnogiej, ale już powiem za siebie. Tworzyłam z potrzeby serca, czyli po prostu ja z takiej głębokiej wewnętrznej potrzeby siadałam do tego instrumentu i tworzyłam te piosenki. Bez żadnego przymusu, bez żadnych nakazów, zakazów, jaka ta piosenka powinna być, w jakiej stylistyce, jak targetowana. To one po prostu od pierwszego do ostatniego dźwięku, to były takie, powiedzmy, moje sesje, gdzie ja się nie wiem, oddawałam. To też forma pewnie jakiejś takiej autoterapii, czy forma jakiejś medytacji była w tamtym okresie.
1: To jeszcze jedno pytanie. Czy był taki moment, w którym przestałaś pisać po angielsku i zaczęłaś po polsku i co to zmieniło?
2: Był moment, w którym przestałam pisać po angielsku. Po angielsku pisze się znacznie łatwiej. Myślę, że to...
1: W sensie potem wokalu, prawda? Bo to...
2: Wokal zdecydowanie, tak. Ponieważ można być, użyję takie słowa, można być... trochę niechlujnym. Jednak te końcówki angielskie dużo nam wybaczają. Język polski jest w porównaniu do angielskiego bardzo kanciasty, bardzo zamykający. Wszystkie nasze te spółgłoski, które mamy. I no to nie będę się może wydawać.
1: Kuba kiwa głową, czyli...
2: Tak, zgadza się. Ja przez wiele lat też próbowałam jakby poznać swój głos na tyle i polubić go, żeby gdzieś w ogóle odnaleźć się w tym języku polskim. Na pewno jakiś wpływ na zmianę tego języka miało to, że poczułam, że chciałabym się zacząć wyrażać już w moim języku ojczystym, dlatego że mamy tutaj wiele więcej synonimów. Ja też bardzo lubię nasz język i wypowiadanie, wyśpiewywanie tych emocji za pomocą tych słów polskich jest dla mnie wyjątkowe.
1: Jeżeli założymy, że tekst piosenki Poczekał jest przynajmniej śladowo gdzieś tam oparty na twoich przeżyciach, to pewnie łatwiej po polsku to opisać.
2: I tak i nie. Ja w języku angielskim myślę bardziej frazą. Natomiast ta piosenka dla mnie z automatu już jest bardziej uniwersalna. To znaczy ja myślę konkretnym związkiem frazeologicznym, konkretną frazą, którą mogłabym przypisać co trzeciej piosence. W języku polskim jednak mogę doprecyzować, o co mi dokładnie chodziło, jaki to jest rodzaj emocji, jaki to jest kolor emocji.
1: W tej chwili sobie właśnie pomyślałem, że coś, co wydawało mi się tam jakąś delikatną sprzecznością, to znaczy twoje zajęcie to takie bardzo zawodowe z wykształcenia i teraz zaistnienie na rynku zupełnie innym ma w sobie za dużo niebezpieczeństw, a tymczasem to się okazuje, ja nie wiem, czy mówię to jasno, to jedno drugiemu bardzo pomaga, bo ty dużo wiesz od strony teoretycznej, prawda?
2: Tak. Często jestem pytana o to, jak ja sobie radzę z tym zapleczem, że być może to też ogranicza w jakiś sposób wiedzieć tyle na temat teorii muzyki. Oczywiście tak, ponieważ ja muszę

0: się trzymać w jakichś ramach, no znaczy musiałam się trzymać, żyjąc w tym świecie muzyki klasycznej. Ale ja od zawsze wykazywałam jakieś takie...
1: Ciągoty jest takie słowo.
0: Tak, ciągoty, ale miałam jakąś taką zawsze potrzebę jeszcze dodawania jakichś takich elementów jakiegoś wyrazu artystycznego. Na przykład grając na fortepianie, nie wiem, skerco Chopina podśpiewywałam sobie pod nosem. Nie potrafiłam tego kompletnie kontrolować. I czułam, że ja jeszcze w jakiś sposób muszę się dodatkowo wyrazić, więc wejście w tą muzykę rozrywkową, pisanie tekstów, pisanie melodii bardzo, bardzo mi pomogło i, no i poczułam ulgę.
1: To teraz Kuba. Kuba, czy praca w sensie produkcyjnym, pod każdym względem, jak rozumiem, masteringu i tak dalej, z kimś, kto ma, nazwę to wprost, lepsze wykształcenie muzyczne od ciebie, to jest dla ciebie pierwsze pierwszyzna, a po drugie jakiś kłopot?
2: W żadnym wypadku. Ja też nie odstaję mocno od Oli, więc...
1: Nie wiedziałem, przepraszam.
2: W sensie nie jestem prawie że doktorem, ale teorię mam w małym palcu.
1: Dobraliście
2: i tak dalej.
1: Się. Oj, dobraliście się.
2: Natomiast ja się cieszę, jak Ola ma jakieś uwagi. Ja często pytam Oli, Ola, siadaj ze mną, powiedz, co myślisz, posłuchaj tutaj uważnie, bo takie przemyślenia Oli są naprawdę bardzo wartościowe często i nawet jeżeli ona nie ma pojęcia o jakichś technicznych sprawach produkcyjnych, czy jeśli chodzi o miks, to usłyszę pewne rzeczy, na które ja nie zwróciłem uwagi i ja potem technicznie ewentualnie wiem, co można z tym zrobić. Także
1: a to dopiero masz wtedy zgryz, bo ona ci to opowiada, a ty to musisz zrobić, tak?
2: Tak, ale to zwykle proces przebiega wyśmienicie, naprawdę.
0: Tak, tak.
1: Czy singiel jest... pokazuje, jaki będzie album? Rozumiem, że album to jest jednak rzecz, na której wam zależy, mimo że niby taka staroświecka i tak dalej, ale album to album. I czy to jest dobry sygnał tego, co będzie na płycie? To jest dla mnie ważne pytanie.
0: Teraz boję się odpowiedzieć, bo jak powstanie album w takiej stylistyce, to obawiam się, że możesz po niego nie sięgnąć, ale ja myślę, że w moim przypadku to będzie zawsze coś eklektycznego. To znaczy ja nie potrafię pohamować się w mieszaniu stylów, brzmień. Lubię zapożyczać, lubię cytować. Na koncertach też zresztą gdzieś te cytaty z muzyki klasycznej się pojawiają, czy też opracowania nawet kompozycji kompozytorów klasycznych też są, więc zobaczymy czy uda mi się przemycić to na płytę, bo chciałabym. I też chciałabym ludzi oswajać trochę z tym, że ta muzyka klasyczna, czy może nieco bardziej poważna niż ta rozrywkowa, mogą być też bardzo atrakcyjne i właściwie też potrzebne.
1: Na jakim jesteście etapie z płytą?
2: Musimy teraz wybrać utwory, które się znajdą na płycie, odrzucić pewne piosenki i je dokończyć nagrywanie i miksy.
1: Czy to oznacza wiosnę przyszłego roku?
2: To oznacza wiosnę przyszłego roku, zdecydowanie tak. Mogę się pod tym podpisać, jak coś będzie na mnie.
0: Tak, ale teraz mam pewien pomysł, bo jeżeli tamta era tobie bardziej przypadła do gustu, to może pokusimy się o jakieś bonus tracki. Albo
2: ale przecież rozmawialiśmy o tym.
0: Tak, ale...
2: Zasugerowałem, żeby psa umieścić.
1: No tak, ale chodzi o to, żeby mnie po pierwsze zachęcić, a po drugie połechtać, że to z mojego powodu.
0: Oczywiście.
2: To znaczy właśnie super pomysł.
0: Tak. Patronat trójki mamy to.
1: To ja mam jeszcze pytanie w kontekście reszty programu. Czy gdybym miał do wyboru zagrać utwór, który zaśpiewałaś gościnnie u Igo, naszego wspólnego znajomego, i Berek z Zorzy, to który?
0: Ten, który jest tobie bliższy, ponieważ na pewno tutaj są słuchacze, którzy głównie też słuchają audycji ze względu na ciebie, więc chciałabym, żeby to wszystko było takie spójne i żeby ukoiło.
1: Czy aż do tego stopnia, bo teraz powiem coś trudnego, ale, ale powiem, że nie zagramy Poczekał?
0: A w ten sposób? Mm-hmm. A nie dostałam takiej...
2: Ja nie mam gitary, więc nie zagramy, chyba że puścicie.
0: Że ma kapella. Ja tobie ufam.
1: Tak?
0: Tak.
1: Dobrze. To

0: Ja w takim razie poproszę Kasię po drugiej stronie szyby o wersję radiową utworu Poczekał. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękuję wam bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.

To postscriptum do listy osobistej sprzed tygodnia i rozmowy z Robertem Galwińskim o debiutanckiej płycie Wilków. Gramy dziś 4 miksy ze studia Abbey Road utworów z tej właśnie płyty. Przypomnę też, bo Zef się budzi, pojawił się dzisiaj we fragmencie, że umówiliśmy się już teraz, że nowy projekt Madame in Poland pojawi się na festiwalu w czerwcu roku 2027. To jeszcze Gloria.

0: 260 interwencji w związku z gwałtowną pogodą odnotowała wieczorem Straż Pożarna. W nocy ma nastąpić kulminacja opadów i burz. Ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski rezygnuje Barbara Mróz-Gorgoń. To efekt publikacji raportu, który mógł powstać z pomocą AI. Wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w sprawie Romanowskiego trafił do sądu. Chodzi o ustalenie miejsca pobytu poszukiwanego wiceministra. Straż Pożarna do godziny 21 odnotowała 260 interwencji w związku z gwałtowną pogodą. Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Beata Wiączek-Jankowska przekazała nam, że najwięcej pracy służby miały na południu Polski.
1: Najwięcej w województwie śląskim, 52 interwencje, małopolskim 49 i dolnośląskim 40. Najważniejsze jest to, żeby śledzić prognozy pogody i stosować się do rekomendacji, które są wysyłane w treści alertu RCB, żeby zachować czujność, śledzić komunikaty wydawane przez IMGW.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców 15 regionów. W komunikacie ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i zaleca unikanie otwartych przestrzeni. Kościelnik, Jałowiec i Kościelniki Dolne to z kolei trzy miejscowości w gminie Lubań na Dolnym Śląsku, które są najbardziej narażone na podtopienia. Władze proszą mieszkańców o zabezpieczenie swojego mienia, domów i pojazdów.
2: Musimy być przygotowani na najgorsze. Monitorując stan rzeki Kwisa widzimy, że idzie cały czas do góry. Wały są blisko naszej szkoły, która niedawno przeszła remont. I jestem przekonana, że na pewno w nocy będę musiała razem ze swoimi mieszkańcami układać worki, ponieważ wody gruntowe po prostu zalewają ją od środka.
0: Mówiła wójt Aleksandra Chomicz. Stan rzeki Kwisa w Kościelniku wynosi w tej chwili około 135 cm i cały czas rośnie. Do stanu ostrzegawczego brakuje pół metra, a do alarmowego prawie metr. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. W ostatnich dniach stała się obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie znajdują się liczne błędy wskazujące na użycie sztucznej inteligencji. Raport kosztował 200 tysięcy złotych.
3: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
4: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
3: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
4: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
3: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
5: błyskawicznej dymisji tej pani,
3: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
6: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
3: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Do sądu w Warszawie wpłynął wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska jako świadka w sprawie Marcina Romanowskiego. Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego poinformowała, że złożył go obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski. Prawnik zapowiedział takie działanie po tym, jak premier powiedział, że na, tu cytaty, 99% Romanowski jest w Naddniestrzu. Wniosek o przesłuchanie premiera zawiera także kopię wydruków prasowych
7: z wypowiedziami pana premiera, a także zwrócenie się o informacje do służb co do miejsca pobytu ściganego.
0: Mówiła sędzia Anna Ptaszek. W zeszłym tygodniu do sądu wpłynął wniosek Romanowskiego o listę żelazny. Dokument był wysłany z Naddniestrza i miał być przez niego własnoręcznie podpisany. Były wiceminister jest poszukiwany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tarcza Wschód wpisuje się w filozofię odstraszania i ochrony Polski oraz Europy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Giżycku podsumował 2 lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy naszego kraju. Tarcza Wschód to zaplanowany na lata 2024-2028 projekt wzmacniania Polski na ataki i wojnę hybrydową. Powstał w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainie.
8: Niezwykle ważne jest to, że Tarcza Wschód budowana jest przy użyciu polskiego sprzętu, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To z jednej strony bezzałogowce poruszające się po lądzie Kuna, karabiny maszynowe, ale również służące do transportu, do ewakuacji, pojazd minowania narzutowego w programie Baobab, również zakupiony z programu SAFE. Czy Gladiusy? To jest wszystko produkt polski.
8: Z kolei wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podkreślał, że z miesiąca na miesiąc coraz dłuższy odcinek granicy jest coraz lepiej zabezpieczany.
10: Pod koniec roku 2026 zabezpieczymy ponad 200 km polskiej granicy, w tych najbardziej

0: bardziej newralgicznych punktach.
1: Tarcza Wschód ma służyć wyłącznie do odstraszania potencjalnych przeciwników, ograniczania ich mobilności oraz ochrony żołnierzy i ludności cywilnej w razie ataku. Witold Banach, Polskie Radio.
2: W Rosji przebywa już 8,5 tysiąca żołnierzy z Korei Północnej, a wśród nich oddział operatorów dronów, informuje telewizja CNN, powołując się na ukraińskie służby wywiadowcze. Putin może poprosić Kim Jong-una o kolejnych 50 tysięcy żołnierzy.
3: Według Ukraińców Koreańczycy stacjonują głównie w obwodzie kurskim. Jest wśród nich 1000 saperów i inżynierów oraz 400 operatorów bezzałogowców. Wielu z nich ma już doświadczenie bojowe. Ich drony mają służyć do rozpoznania i do ataków na cele na Ukrainie. Cytowani przez CNN przedstawiciele ukraińskich służb wywiadowczych twierdzą, że sami Koreańczycy najprawdopodobniej nie będą walczyć na ukraińskim terytorium. Mają wzmacniać rosyjskie zaplecze i uwalniać rosyjskie oddziały do szturmów. CNN podkreśla, że doniesienia te niepokoją NATO, tym bardziej, że Donald Trump zapowiedział w niedzielę ograniczenie manewrów z Koreą Południową, żeby nie drażnić Kim Jong-una. Amerykański prezydent zabiega o kolejne spotkanie z przywódcą Korei Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Prezydent Iranu wzywa do zakończenia wojny z USA, donoszą irańskie media. Masoud Pezeshkian mówił o tym na spotkaniu z irańskimi medykami w Teheranie. Prezydent miał powiedzieć, że wojna musi się kiedyś skończyć. Lepiej ją zakończyć dzisiaj, gdy mamy silniejszą pozycję i większą godność, a cały świat uznaje nasze zwycięstwo i mówi, że Amerykanie wbrew prawu atakują nasze szkoły, szpitale i infrastrukturę i są za to znienawidzeni na całym świecie, stwierdził. Przemówienie wygłosił na Zgromadzeniu Ogólnym Irańskiego Towarzystwa Medycznego. Podczas spotkania uczczono pamięć wszystkich ofiar obecnej wojny z USA. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport i Norbert Michalak.
5: 5 bramek na początku piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w derbach Krakowa. Krakowia wygrała 3-2 z Wieczystą. Bramkę na wagę zwycięstwa dla Pasów zdobył bośniak Aydin Hasic. W ligowej tabeli prowadzi warszawska Legia, a w pierwszym meczu nowego sezonu piłkarskiej Premier League Arsenal pokonał Coventry City 3-0. Pia Skrzyszowska poza podium podczas mitingu Diamentowej Ligi w Lozannie. Polka zajęła piąte miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki. Skrzyszowska uzyskała czas 12.61. Najlepsza okazała się Amerykanka Masai Russell. Kolejny miting Diamentowej Ligi odbędzie się w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie, choć niektóre konkurencje zaplanowano na sobotę. Żużlowcy Motoru Lublin zapewnili sobie miejsce w fazie pucharowej. W meczu 14 ostatniej kolejki sezonu zasadniczego GKM Grudziądz przegrał z Motorem 44-46. Gości do zwycięstwa poprowadził Mateusz Cierniak, zdobywca 11 punktów. W drugim spotkaniu Sparta Wrocław wygrała z Włókniarzem Częstochowa 27-21. Mecz został zakończony po 8 kolejkach z powodu opadów deszczu. Ostatecznie Sparta przypieczętowała triumf w rundzie zasadniczej i zdobyła też cenny punkt bonusowy.
6: Grupa jak zawsze wymagająca. Zaczynamy meczem z Węgrami, później gramy tak naprawdę mecze z coraz trudniejszymi rywalami, także dobry mecz na przetarcie na początek. Ja bym trochę podsumował pierwsze trzy zespoły w ogóle, czyli Węgry, Łotwy i Słowenię, ponieważ każdy z tych zespołów jest trochę podobnie stworzony, bazują trochę na jednej liderce i na tym opierają swoją grę. W zespole Węgierek jest to na pewno Anet Nemet, każdy kolejny zespół również ma swoją liderkę.
5: A to był główny statystyk kobiecej kadry Kacper Duda, który tak ocenił rywalki polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy. Jutro Polki zagrają w pierwszym swoim meczu z Węgierkami. Początek o 18.
2: Tej nocy opady deszczu i burze na południu, w centrum i na wschodzie Polski. Jutro miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 18 do 21 stopni.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
9: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
8: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
9: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
10: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Piękny i ważny utwór pojawił się w liście osobistej rocznicowo. A na początku września w Londynie Police Jazz Festival, na którym najprawdopodobniej będziemy pokazywać, też mówię to trochę w imieniu Polskiego Radia, płytę, która miała wczoraj w Osieckiej swoją przedpremierę, a dziś ma oficjalną premierę, czyli wspólny album Tomasza Stańko i Stanisława Sojki, ale będzie też wiele imprez promujących polski jazz, a jedną z gwiazd dnia, które będzie się nazywało Warsaw Jazz Takeover, będzie zespół Hambles, z którym umawiamy się na sesję w Studiu Osieckiej jeszcze przed festiwalem w Londynie. To teraz oni okraszą dwoma utworami moją rozmowę z pomysłodawcą i szefem Polish Jazz Festival londyńskiego, Łukaszem Druścielem.

0: Gościem programu Listy Osobiste jest Łukasz Droździel, Spiritus Movens, siła sprawcza, prezes, dyrektor i ktoś tam jeszcze.
1: I woźny.
0: Polish Jazz Festival edycji drugiej. Jak się to wszystko zaczęło, przypomnijmy?
1: Sam pomysł przyszedł do mnie bardzo nieoczekiwanie. Ja zajmowałem się projektami muzycznymi od jakichś 3-4 lat, które nie miały nic, żadnego związku z jazzem. Całkiem niechcący leciałem o jedno siedzenie od Anny Marii Ropek na wczasy do Grecji i zaczęliśmy sobie rozmawiać.
0: A to jej wina.
1: To jej wina. Ona jest taką chrzestną tego projektu. Więc rozmawialiśmy o wszystkim. W ogóle nie o muzyce. Ja tak naprawdę w cywilu jej nie poznałem, dlatego że mieszkam już ponad 30 lat poza Polską, więc po prostu nie. Była to twarz dla mnie delikatnie nieznajoma, ale jak doszliśmy do muzyki, to okazało się, że śpiewa i że powinienem był ją rozpoznać i potem powiedziała, że powinienem coś takiego zrobić w Wielkiej Brytanii, bo tego brakuje.
0: Rozumiem, że to jest jakby nadrabianie tego drobniutkiego nietaktu teraz, ten festiwal. To tak. Jest dla Anny Marii robione przede wszystkim. Pierwsza edycja przed rokiem?
1: Pierwsza edycja była w zeszłym roku, w 2025, również we wrześniu.
0: I co się wtedy działo?
1: Mieliśmy 5 koncertów, gdzie zaprezentowaliśmy 7 artystów, czyli mieliśmy takie 2 double bille. Był Marcin Wasilewski Trio, otworzyli koncert inauguracyjny i oni zaprosili Emeravich jako gościa specjalnego, jako że formułą festiwalu jest zapraszać brytyjskich gości lub międzynarodowych gości na takie kolaby, powiedzmy, cameo na koncercie. Później mieliśmy świetny koncert w Cadogan Hall, gdzie Anna Maria Jopek i Leszek Możdżer byli tak jakby razem w jednym koncercie. Ten koncert był bardzo mile przyjęty, wyprzedał się w 3 tygodnie, więc przekroczyło to nasze oczekiwania. Później mieliśmy Agę Zarian, później mieliśmy taką polko-brytyjkę Alice Zawadzki w klubach o nazwie Pizza Express Jazz Club, taki sławny klub z lat 60. I kto jeszcze tam wystąpił? A, i Sławek Uniatowski zamknął takim setem związanym z Sinatrą cały festiwal.
0: Rozumiem, że pierwsza edycja musiała się udać, skoro jest druga.
1: Tak, pierwsza wyprzedała się całkowicie. Mieliśmy świetne przyjęcie. Mieliśmy współpracę i z polską telewizją, i z brytyjskimi stacjami radiowymi, także ogólnie zarówno jak ta polska diaspora obudziła się i tak jakby zmobilizowała do wspierania tego projektu, jak również brytyjska krytyka również przyjęła go świetnie, więc pomyśleliśmy, czemu nie.
0: Jeżeli to jest pytanie nieprecyzyjne, to przepraszam, ale jaka jest myśl przewodnia czy ideologia tego festiwalu? Na czym jest oparty pomysł zrobienia Festiwalu Polskiego Jazz w Londynie?
1: Im głębiej zacząłem brnąć w jazz, bo to w mojej młodości nie było, powiedzmy, moim ulubionym gatunkiem muzyki. Oczywiście doceniałem kunszt i kreatywność tych muzyków. Zauważyłem taki istny skarbiec talentu i dorobku, począwszy od komedy i wszystkiego, co się działo przed upadkiem komunizmu, a potem bardziej współcześnie. Zdałem sobie sprawę, że jest to taki samoczynny brand, czyli po prostu jest to muzyka, która jest tak napakowana jakością i kreatywnością, że trzeba ją pokazywać światu. Artyści, których prezentujemy na naszym festiwalu, pokazują się od czasu do czasu w Londynie na przykład, ale nikt nigdy nie zgromadził ich w jednym po prostu miejscu czy w jednej formule. I zauważyłem, że jak ta formuła jest poprawnie skonstruowana i uzupełniona różnorodnością, to po prostu stanowi ogromną siłę. Wtedy możemy pokazać przekrój polskiego jazzu. Formułą nie, czy zamiarem nie jest pokazanie tego produktu czy tej sztuki tylko Polonii, tylko właśnie ekspozycja go na świat jako całościowego zbioru muzyki.
0: To było właśnie moje kolejne pytanie, na które już mamy odpowiedź. Myślę, że słowo jazz jest w tej chwili szczególnie tak pojemne, że mieści bardzo dużo rzeczy, bo moja obserwacja jest taka, że dziś wśród ludzi poszukujących 16, 18, 20-letni jazz zastąpił muzykę rockową, to co było kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu, w tym wieku się słuchało rocka. Teraz nie tylko słucha się jazzu, ale też ten młody polski jazz, który pewnie przez niektórych purystów byłby uważany za poruszający się po granicach gatunku, właśnie zastąpił u młodych ludzi, którzy chcą czegoś więcej, to co miał kiedyś rock and roll.
1: Zgadzam się. Nawet w moim przypadku, mimo tego, że nie jestem 18-latkiem, tak się stało, że właśnie teraz coraz głębiej sięgam i coraz bardziej eksploruję po wszystkich zakamarkach tej galaktyki jazzowej. Uważam, że na pewno moment w czasie, w którym jesteśmy, też gra tutaj rolę, dlatego że powiedzmy, nie wiem, 30 lat temu dorobek i rocka, i dorobek jazzu był mniejszy, prawda? On się cały czas uzupełnia, cały czas o nowe...
0: Często się też przenikał, ale to tak. Inna historia.
1: Wydaje mi się, że jazz jest po prostu dużo obszerniejszy, czyli po prostu rock jednak zamknął się w tej takiej w miarę pudełkowej formule i ciężko w ogóle tworzyć coś nowego, co już nie brzmi jak kserokopia czegoś w przeszłości. Natomiast w jazzie jest jeszcze ta wolność, ta płynność, gdzie można te gatunki łączyć czy popychać te granice cały czas do przodu.

0: Także
1: oczywiście nie odmawiając 15-latkom wyważania co jedno pokolenie otwartych drzwi rockowych, bo niech sobie grają na gitarach i niech szukają sami, niekoniecznie zawsze kopiując, ale rozumiem, na czym to polega. I Polish Jazz Festival pokazuje, no może nie całe spektrum, ale bardzo obszerne spektrum, bo są i kosmonauci, i Urszula Dudziak, albo odwrotnie, Urszula Dudziak i kosmonauci na jednej imprezie, bo staracie się pokazać jak najobszerniej to zjawisko.
0: Tak, wydaje mi się, żeby być atrakcyjnym dla potencjalnego słuchacza i znawcy, jak również właśnie tej grupy docelowej, którą są ludzie, którzy może nie mieli styczności z polskim jazzem w przeszłości, trzeba tą sieć jak najszerzej zarzucić po to, żeby właśnie mieć szansę, żeby zainteresować kogoś jednym z rodzajów tego jazzu, który pokazujemy, a mamy naprawdę z czego wybierać i dlatego, kiedy konstruowałem ten line-up, po prostu szukałem, żeby po prostu było jak najwięcej różnych opcji w tej ofercie kulturalnej, żeby zachęcić wszystkich do zainteresowania się polskim jazzem.
1: Teraz mamy taki luksus, że możemy zawsze odesłać do internetu, gdzie wszystko jest, ale może powiedzmy dwa słowa o najmocniejszych pozycjach tegorocznego festiwalu.
0: No przede wszystkim są dwa koncerty takie galowe, które prezentują kilku artystów naraz, więc gala otwierająca, gala otwarcia 11 września pokaże Anię Jopek z akustycznym setem, pokaże zespół EABS, który odegra od początku do końca płytę Wstęp zbroniony autorstwa Trzaskowskiego i Stańki, która chyba z tego co rozumiem na pewno w Wielkiej Brytanii, ale chyba w Polsce będzie po raz pierwszy wykonana w formie koncertu, więc jest to istny rarytas, jak również Wojtek Mazolewski ze swoim kwintetem, z gościnną wokalistką Plum z Londynu. Jeszcze potwierdzamy dodatkowych gości. Wojtek obiecał premierować materiał z nowej płyty na tym koncercie również, więc są to takie unikalne okazje, żeby zobaczyć coś nowego. Warsaw Jazz Takeover, gdzie spotkamy się z panem na panelu dyskusyjnym z Mike'em Flynnem, edytorem Jazzwise magazynu, największego chyba w Europie, najbardziej poczytnego jazzowego magazynu. Odda hołd warszawskiej scenie muzycznej jazzowej i to też jest tak jakby bardzo ciekawie zlepiony program, gdzie młodziutki zespół trio jazzowe Humble pokaże nam nowoczesne podejście do jazzu. Marcin Masecki trio, z którym miałem okazję niedawno być gościć w TVP World i też promować to, pokaże swój tematycznie latynoski koncert. No i Kapela ze wsi Warszawa, jako że i w nazwie i wiadomo jest też jednym z filarów bogatej warszawskiej sceny muzycznej, pokaże się tej nocy. Więc uważam, że te dwa koncerty jako takie prezentują po trzech artystów i to czyni je unikalnymi. A z ciekawości oczywiście kosmonauci robią furorę. Już powstaje artykuł w Jazzwise właśnie, który pokaże ich. To jest główny artysta, którym zainteresował się ten magazyn. A wydawałoby się, że są artyści z szerszym dorobkiem, których mógłby chcieć pokazać
1: ale
0: najpierw.
1: Ale londyńska scena jazzowa to jest świat sam w sobie, więc to jest no, dość pewnie oczywista historia. I kto jeszcze?
0: Mamy Kaja, pokaże swoją płytę Jazzaja, więc tutaj poszliśmy w tak środkowy temat po prostu i jest bardzo, bardzo dobrze przyjęty. Urszula Dudziak pokaże materiał z płyty Ulanowa, jak również swój szeroki dorobek. Mamy bardzo ciekawy koncert, z którym współpracujemy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nazwie Chopin Residue. Jest to kreacja taka bardzo surrealistyczna, podejście do muzyki Chopina, tak zwana dekonstrukcja tej muzyki do elementów atomowych, a potem rekonstrukcja już bez instrumentów klasycznych.
1: Dodam, że projekt Mariusza Szypury jest w Trójce dość znany, bo myśmy wspierali Mariusza zawsze w jego tych. Teraz bardzo jestem ciekaw, jak to zostanie przyjęte w kompletnie innym muzycznym kosmosie, bo to jest bardzo odważna historia.
0: Wczoraj miałem rozmowę z asystentem Lady Rose Cholmondeley, która jest prezesem Chopin Society UK, żeby nakreślić im ten projekt, jako że oni są, mają 10 tysięcy członków, robią bardzo dużo chopinowskich eventów w Wielkiej Brytanii i zastanawiałem się, czy jak odbiorą w ogóle moje podejście. No i akurat trafiłem na Brytyjczyka polskiego pochodzenia, pana Adama Repę, który niesamowicie się zainteresował tą propozycją, więc właśnie staramy się jak najszerzej to pokazać. Jak to będzie odebrane, to
1: tak,
0: zobaczymy.
1: Dodajmy, to nie jest projekt dla purystów.
0: To nie jest projekt dla purystów, ale to jest projekt dla ludzi, którzy z otwartym umysłem na to i to, co czyni go też dodatkowo wartościowym, to oczywiście ta multimedialność i multidyscyplinarność tego projektu, czyli i wystawa, i wideo, i cała reszta.
1: Mariusz miał wspaniałych gości na płycie, czy ktoś z nich przyjedzie?
0: Tak, właśnie Adrian Utley, czyli gitarzysta zespołu Portishead wystąpi. Będzie tam również również basista Becka, który grał również w Nine Inch Nails, Charlie Draper, John Stainer, więc mamy taki, jak to określił Mike Flynn z Jazzwise Magazine, a supergroup of indie musicians, który pokaże tę właśnie

0: skład. Przyznaję się, że nie pamiętam wszystkich nazwisk w tym momencie, bo troszeczkę w radiu pamięć drętwieje czy truchleje, więc prosiłbym wszystkich, którzy są zainteresowani informacją na wejście na polishjazzfestival.com i tam pod każdym artystą zobaczycie dokładny line-up, jak również genezę tego projektu.
1: To ja jeszcze tylko dodam, że mamy taki plan, dogrywamy szczegóły, miejmy nadzieję, że się uda, żeby album, który będzie miał swoją przedpremierę w najbliższy czwartek w studio imienia Agnieszki Osieckiej, czyli wspólny album Stanisława Sojki i Tomasza Stańki z Archiwum Polskiego Radia, pojawił się też na Polish Jazz Festival w Londynie. Trzymamy kciuki, żeby tak było.
0: Byłoby to świetne.
1: Bardzo dziękuję, Łukasz Droździel.
0: Zapomniałem wspomnieć, że Leszek Możdżer wykona koncert Komedy również, także...
1: To dość ważna informacja.
0: Tak.
1: Dobrze, że zdążyliśmy.
0: Przepraszam, Leszek.
1: Dobrze, że zdążyliśmy.
0: I przepraszam, i Leszek Możdżer, z powodu tego, że w ten sam dzień jest Chopin Residue, tak jak i on, oni są po prostu dwoma oddzielnymi koncertami, potwierdził dzisiaj, że gościnnie pojawi się na Hammondzie, na klawiszach Hammonda razem z całą tą grupą Chopin Residue i również ich wesprze.
1: No będzie to w takim razie absolutnie unikatowe wykonanie tego bardzo, bardzo będącego dużym wyzwaniem dzieła. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

KF4 i Kanga, grupa Humble, jedna z gwiazd Polish Jazz Festival w Londynie. Trzymamy kciuki za sesję w Osieckiej jeszcze przed festiwalem. A dziś urodziny Tori Amos. Happy birthday. Tak grała w Osieckiej 9 lat temu.

To Beniamin, a za chwilę jeszcze Son of the Blue Sky. Wszystkie cztery miksy specjalne dokonane w Abbey Road z pierwszego albumu Wilków, dostępne tylko, o ile pamiętam, na takiej specjalnej wersji jubileuszowej kiedyś. Czynimy starania, żeby namówić Roberta Karlińskiego, żeby wrócił do tej płyty z udziałem muzyków, którzy ją nagrywali. Zobaczymy, na ile nam się to uda. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą listę osobistą. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Mec. Żegnamy się nagraniem, do którego teledysk kiedyś było mi dane zawieść, do MTV Europe. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
2: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
3: Tomasz Mann. Miłości.
2: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
1: Ciągle słucham starych przebojów.
4: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
2: Barbara Marcinik, polecam w wakacyjną jeszcze sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W całej Polsce tej nocy możliwe są ulewne deszcze i burze. W wielu gminach na Dolnym Śląsku zebrały się sztaby kryzysowe. Ocena ratingowa Polski utrzymana. Agencja Fitch podtrzymuje poziom A-F1. Raport Polaków, portret własny, pisany prawdopodobnie z pomocą AI, trafi pod lupę śledczych. Drugi stopień zagrożeń meteorologicznych dotyczących intensywnych opadów deszczu i burz obowiązuje w całej Polsce. Takie alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który ostrzega również przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Stany ostrzegawcze mają być przekroczone na południowym zachodzie Polski w

0: miastach dotkniętych powodzią sprzed 2 lat. Burmistrz gminy Leśna w Dolnośląskiem powołał sztab kryzysowy i ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Służby przygotowują się na ewentualne skutki gwałtownej ulewy, w tym na powódź błyskawiczną, mówi Sylwia Mowczko, inspektor od zarządzania kryzysowego.
1: Największym zagrożeniem są te małe potoki, Miłoszówka i Bruśnik. Boimy się po prostu, żeby nie było powtórki sytuacji z 2024 roku, gdzie właśnie najbardziej ucierpieli mieszkańcy, którzy znajdują się właśnie w pobliżu tych potoków. A że obserwujemy i mapy tutaj z panem burmistrzem, więc najbardziej zagrożonym rejonem są Sudety i Karpaty.
0: W związku z zagrożeniem podobne alarmy przeciwpowodziowe ogłosiły też inne gminy. Ich władze apelują do mieszkańców o zabezpieczenie mienia, domów oraz pojazdów. A burze docierają teraz nad Mazowsze, jak przekazał w TVP Info Karol Krocie z Państwowej Straży Pożarnej. Do 23 odnotowano ponad 300 interwencji. Agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A-F1, odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej, oraz A-F1, odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie negatywnym. Ministerstwo Finansów poinformowało, że według Fitch potwierdzeniem ratingu Polski jest duża, zróżnicowana i odporna gospodarka, korzyści wynikające z członkostwa w Unii, wiarygodna polityka pieniężna i kursowa oraz solidna pozycja zewnętrzna na tle innych krajów. Natomiast negatywna perspektywa odzwierciedla brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej, krajowe wyzwania polityczne i ryzyko przedwyborczego łagodzenia polityki fiskalnej, co zmniejszyło zaufanie Fitch do zdolności władz do wprowadzenia dodatkowych środków fiskalnych i ograniczenia wysokich deficytów. Prokuratura przyjrzy się raportowi Polaków Portret Własny. Chodzi o dokument w założeniu mający przedstawić strategię promocji marki Polska, który został opublikowany z licznymi błędami językowymi wskazującymi na użycie sztucznej inteligencji. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówi, że na razie trwają czynności sprawdzające związane z finansowaniem tego raportu.
2: Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości związanych z finansowaniem rządowego raportu pod tytułem Polaków Portret Własny. Sprawa została zarejestrowana. Na tym etapie mogę potwierdzić, że trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
0: A taka decyzja może zapaść do 30 dni. Opracowanie raportu miało kosztować 200 tysięcy złotych. W związku z jego publikacją pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski Barbara Mrus-Gorgoń złożyła rezygnację. Pierwszy raz niemiecki rząd dopuszcza możliwość zakończenia działalności domu rosyjskiego w Berlinie. Propagandowa placówka Kremla w centrum stolicy Niemiec jest krytykowana, zwłaszcza od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, ale dotąd kolejne rządy nie chciały jej zamykać.
3: Sytuacja zmieniła się w związku z sabotażem w Lipsku. Pierwszy raz przy niemieckiej infrastrukturze pojawił się uzbrojony dron. Tropy z lotniska w Saksonii prowadzą w kierunku rosyjskich służb. Gdyby na początku sierpnia ładunki zostały zdetonowane, eksplozja sięgnęłaby ukraińskiego samolotu wypełnionego amunicją. Niemiecki MSZ w ostatnich latach konsekwentnie odmawiało wypowiedzenia umowy na dom rosyjski, który w opinii ekspertów służy nie jako centrum kultury, ale jako baza dla szpiegów. Na pytania magazynu Der Spiegel resort pierwszy raz udzielił odpowiedzi w innym tonie. Według komunikatu w obliczu działań Rosji przeciwko niemieckim placówkom i organizacjom kulturalnym oraz w obliczu narastającej działalności hybrydowej Rosji, rząd Niemiec dokonuje kompleksowego przeglądu traktatowych podstaw działalności domu rosyjskiego. MSZ obawia się m.in. zamknięcia w odpowiedzi Instytutu Goethego w Sankt Petersburgu. Z końcem roku mija jednak termin obowiązywania umowy na placówkę w Berlinie. Jej wypowiedzenie do grudnia sprawi, że do połowy przyszłego roku dom rosyjski będzie musiał zniknąć z Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy zachmurzenie duże, na krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia. Opady deszczu na południu, w centrum i na wschodzie także burze. I w ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach maksymalnie od 17-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, przez 21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
5: Autopromocja.
6: Od gaci po hel.
7: Ta wycieczka to jakaś porażka.
6: Ależ skąd? Sukces! Dlatego przed nami trzeci etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
8: Pomogę.
6: Z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
9: Jak się idzie, panie Pawle?
10: Dobrze się idzie.
6: Codzienne niespodzianki i zagadki.
11: Jak się tutaj żyje?
12: Luksusowo.

0: bo nic się nie robi.
1: Ponad 300 kilometrów przygód.
2: Akcja. Uciekam i panowie?
0: Goniliście mnie trabantem.
3: Trabantem, szukaliśmy pana.
2: Umarłem.
3: Zdecydowanie.
1: Teraz pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
5: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: One, two, three, four. Mało obiektywnie.

22 sierpnia. Urodziny 65. świętuje Roland Jaime Orzabal de la Quintana, znany jako Roland Orzabal od lat. To

The Tipping Point, nagranie tytułowe z płyty zespołu Tears for Fears, czyli duetu Rolanda Orzabala i Kurta Smitha z 25 lutego 2022 roku. To wtedy ukazała się ta płyta, która, tak myślę, może być stawiana w równym rzędzie z najważniejszymi albumami zespołu z lat 80. I tak właśnie urodzinowo otwieramy to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu.

Nie zapowiedziałem tej piosenki, ale to są głosy, które znają państwo z Anteny Trójki od 20 lat niemal. Daga Gregorowicz, Dana Winnicka, czyli Daga Dana. Będę szczęśliwa. To jest

Zapowiedź nowego albumu zespołu Nagadana. Płyta będzie nosiła tytuł Lumen. Ukaże się, mam nadzieję, już wkrótce tej jesieni nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. A to pierwsza zapowiedź tej płyty. Daga Gregorowicz i Dana Winnicka opowiadały o tym albumie w audycji Nowe w piątek. Właśnie w ten piątek, 21 sierpnia. Na antenie Trójki. Kolejna nowość przed nami. Współgłosy.

Ten utwór nosi tytuł Lolo. A wcześniej była piosenka Usta. To Marcel Baliński, współgłosy, zapowiedź płyty, która też ma się ukazać, podobnie jak album zespołu Dagadana, już wkrótce tej jesieni 2026 roku. To teraz przed nami muzyka i rozmowa o albumie, który 21 sierpnia tego roku się już ukazał. A to ważna płyta. Płyta, którą odnalazł w archiwum Polskiego Radia mój gość Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Jest to zapis spotkań w studiu S4 w listopadzie i wcześniej w sierpniu 1988 roku. A w tym studiu spotkali się Stanisław Sojka i Tomasz Stańko.

0: To znak, że będziemy rozmawiali o kolejnej ważnej płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. I jest to album, który właśnie 21 sierpnia ma swoją premierę i nie bez powodu właśnie tego dnia się ta płyta ukazuje.
1: To bardzo miłe, co mówisz, że kiedy ja tu przychodzę, to znaczy, że coś ważnego się dzieje. A dziś właśnie ukazuje się płyta sygnowana dwoma wielkimi nazwiskami polskiej muzyki. Mówię muzyki, a nie mówię jazzu, czy soulu, czy popu, czy czegokolwiek. Sojka Stańko. To jest album, który Agencja Muzyczna Polskiego Radia właśnie wydaje. Jestem redaktorem tego wydawnictwa. Jestem bardzo, bardzo dumny i szczęśliwy, że udało się to zrobić. I wcale nie było to jakieś bardzo trudne, z wyjątkiem tego, że trzeba było na tę muzykę trafić, znaleźć ją i wykopać ją spod stosu tysięcy innych wspaniałych nagrań z Archiwum Polskiego Radia. A rocznica, tak, rocznicę dzisiaj mamy, pierwszą odejścia pana Stanisława. Niespodziewana śmierć rok temu podczas festiwalu w Sopocie. I wydało nam się, że no, rocznica oczywiście zawsze jest jakimś powodem, żeby o kimś wspomnieć, a tutaj na dokładkę mamy utwór, który zatytułowany jest Suita Zaduszna. Więc chociaż mamy sierpień i do zaduszek jeszcze trochę czasu, to wydało nam się, że można i tę rocznicę, i tę muzykę jakoś tego właśnie dnia w świat puścić.
0: To było spotkanie, wymieniłeś jedno nazwisko, czas wymienić drugie. Spotkanie Tomasza Stańko i Stanisława Sojki w studiach Polskiego Radia w drugiej dekadzie lat 80. Dobrze pamiętam, tak?
1: 88 rok, czyli schyłek Polski Ludowej. Bida z nędzą na ulicach, nastroje niespokojne. I dwa kolorowe ptaki spotykają się w studiu S4, sławnym polskim Abbey Road.
0: Żeby sobie... I obaj chyba też w takich momentach swych karier przełomowych w pewnym sensie, prawda?
1: Tak, chociaż w różnym znaczeniu, bo pan Stanisław był wtedy no, na początku swojej wspaniałej kariery bardzo uskrzydlony.
0: Wydaniu płyty na zachodzie.
1: Tak, i już bardzo, bardzo dobrze rozpoznawalny w Polsce. Z kolei pan Tomasz już był po pierwszych wspaniałych sukcesach jeszcze w latach 70., a nawet 60. Właśnie na zachodzie. Ogromny już wtedy dorobek miał. W Polsce czuł się, jak sam wspominał, troszkę pogubiony. Chociaż to nie jest dobre słowo. Po prostu nie do końca czuł, że może wykorzystywać swój ogromny potencjał. Borykał się też z problemami osobistymi. Różnego rodzaju, nie tutaj pora i czas, żeby o tym mówić. No niemniej mieliśmy obiecującego kota i starego lwa na pokładzie, którzy pod okiem pana Tadeusza Słudnika po prostu sobie improwizowali studiu i nagrali 13 krótkich utworów podczas dwóch takich improwizowanych sesji powiązanych tytułami. Pierwszy utwór nazywa się Suita Zaduszna, a tytuł wziął się z pory nagrania, bo to był listopad, więc tak im przyszło do głowy. I jest to rzeczywiście muzyka trochę melancholijna, taka bardzo uduchowiona. A utwór drugi, też suita, siedmioczęściowa dla odmiany, nosi przedziwny tytuł Medulla Oblongata. I ten tytuł nie znaczy zupełnie nic tak naprawdę. Poza tym, że jest taką zabawą, taką grą słowną. Podpytałem o to pana Tadeusza Słudnika na temat łacińskiego terminu medycznego medulla oblongata, czyli rdzenia przedłużonego. Gdzieś musieli, bo obaj byli bardzo oczytani, bardzo tak interesowali się masą różnych spraw. No więc gdzieś musiało im się w jakiejś gazecie, czy w jakimś magazynie, czy po prostu w jakimś atlasie, albo w jakiejś rozmowie usłyszanej.
0: Wpadło w oko.
1: Wpadło w oko i pomyśleli fajne słowo, bla, bla, bla. A tak, że lubili bawić się słowami, no to też przypominam słynną bla, bla, blule, prawda, Stanisława Sojki, a Stańko w środowisku jazzowym był przyzwyczajony do tego, że każde słowo można zniekształcić i zmienić w coś zabawnego. No więc tak powstała Medulla Oblongata, dwie suity, które teraz połączone, zebrane na jednym dysku, ukazują się w pięknej formie graficznej. No, przepiękna muzyka, co tu dużo gadać. Myślę, że miłośnicy Tomasza Stańko będą usatysfakcjonowani, bo to jest taki Stańko, jakiego lubią, improwizujący.

0: Gość trójki, gość audycji Mało Obiektywnie, Adam Domagała. Dobry wieczór, witaj przy Myśliwieckiej 357.
1: Dobry wieczór.
0: A skoro jesteś ze mną w studiu,

0: uwolniony, troszkę wariat. Natomiast miłośnicy Stanisława Sojki mogą być troszeczkę zdziwieni, że pan Stanisław gra free jazz w zasadzie. Tam nie ma form piosenkowych, chociaż zdarzają się czy to melodie, czy to akordy, które później pan Stanisław dopracuje i zamieni w swoje przeboje. Myślę, że można łatwo usłyszeć te fragmenty.
1: Odnajdziemy te ślady, tak?
0: Odnajdziemy te ślady tych myśli, które już się wtedy pojawiały, ale tutaj jeszcze zostały rzucone takiego kotła improwizacji. No więc powiedziałbym typowy Stańko i bardzo nietypowy Sojka.
1: I to są wszystko improwizowane utwory?
0: To są wszystko improwizowane utwory, głównie na fortepian i trąbkę. W kilku utworach pan Stanisław dograł jakieś krótkie, też improwizowane partie skrzypiec. Parokrotnie też coś zaśpiewał, ale bez słów, więc to są takie wokalizacje bardzo abstrakcyjne. Ale trzonem, fundamentem tej muzyki jest improwizacja trąbki i fortepianu.
1: Kompakt i winyl?
0: Oczywiście. Każdy z tych nośników ma swoją jakąś tam zaletę, większą od tego, co ma ten drugi nośnik. Mianowicie płyta kompaktowa jest po prostu dłuższa. Zmieściło się na niej 13 krótkich utworów, 6-częściowa suita zaduszna i 7-częściowa medula oblongada. Natomiast na płycie winylowej musieliśmy zrezygnować z jednej części meduli, bo po prostu się na stronę B płyty winylowej to nie mieściło. Za to płyta winylowa jest po prostu duża i do dużego opakowania zmieściły się duże reprodukcje genialnych, nie waham się tego słowa użyć, fotografii przyjaciela obu panów, Andrzeja Tyszko. Oba zdjęcia zrobione mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ta sesja się odbywała, chociaż oczywiście nie przy okazji tej sesji. Po prostu obaj się przyjaźnili z artystą i przy różnych okazjach się fotografowali. No więc każde z tych zdjęć można po prostu wyciągnąć z tego opakowania, z tego ich koperty. Jest wydrukowane na świetnej jakości papierze i wygląda pięknie, więc można to włożyć w ramki i powiesić na przykład na ścianie. Jeśli ktoś jest fanem Stańki, to jak najbardziej, jeśli Sojki to też, a jak ktoś obu, no to po prostu będzie miał dwa piękne, bardzo stylowe, bardzo takie strojne zdjęcia, którymi można biuro, dom, jakiekolwiek wnętrze przyozdobić.
1: Czy ta muzyka w sensie technicznym wymagała aż tyle pracy, co niektóre nagrania z lat 60., do których też dotarłeś?
0: Ta muzyka powstała, to jest ciekawy wątek, dlatego że lata 80. były generalnie czasem dramatu w polskim radiu, jeśli chodzi o jakość techniczną dokonywanych tutaj nagrań. O ile w latach 60., późniejszych latach 60., w 70. już w zupełności polskie radio było fenomenalnie dofinansowane.
1: Czyli wtedy byliśmy na czasie, tak?
0: Byliśmy na czasie. Znakomity sprzęt, świetne instrumenty, doskonali, świetnie opłacani realizatorzy, doskonałe magnetofony i taśmy do tych magnetofonów. Wszystko na najwyższym możliwym poziomie. I wszystko to jakby runęło jakby z nastaniem kryzysu w latach 80., a pod koniec PRL-u było już po prostu w dramatycznej ruinie, więc bardzo wiele nagrań pochodzących z tego czasu jest po prostu, nawet jeśli świetnie zagranych pod względem muzycznym, no to bywa po prostu źle nagrane pod względem technicznym. Czasem fortepian bywa rozstrojony, czasem czegoś nie słychać, czasem po prostu taśma bardzo, ale to bardzo ponadnormatywnie szumi, bo jest już tak zajechana, że nic się z tym nie dało robić. Natomiast w tym przypadku myślę, że ze względu na autorytet, jakim jednak Tomasz Stańko się cieszył w polskim radiu, jakby wydarzył się cud jednodniowy, czy właściwie dwudniowy. Zresztą pan Tadeusz Sudnik też był świetnym realizatorem i kolegą z zespołu Free Electronic Tomasza Stańko, więc i fortepian był nastrojony w S4, i taśma znalazła się wysokiej jakości, i mikrofony, wszystkie śrubki zostały dokręcone, i wszystkie drobne elementy też polutowane, czy co tam się z takimi elementami robi. I ta muzyka jest pierwotnie nagrana znakomicie. Rzeczywiście fortepian brzmi przepotężnie, jakieś przestery oczywiście się zdarzają, ale generalnie nie przeszkadzają słuchaniu muzyki, wręcz przeciwnie, pokazują tę siłę, tę energię, która spod palców pana Stanisława wypływała, wyskakiwała. I tak naprawdę Jacek Gawłowski, który robił współczesny mastering, w tym przypadku nie miał za dużo do roboty. Oczywiście musiał pewne elementy troszkę podmaskować.

0: upiększyć, ale rzeczywiście w porównaniu z innymi bardzo mozolnymi rekonstrukcjami, których zwykle dokonujemy, żeby stare nagrania brzmiały świetnie, tutaj było z górki.
1: Sojka, Stańko, 21 sierpnia 2026 roku, w rocznicę śmierci Stanisława Sojki, taka płyta. Co kto lubi? Wersja kompaktowa, wersja winylowa, streaming również, prawda?
0: Oczywiście, oczywiście.
1: Więc mogą państwo dotrzeć do tej muzyki, jak tylko państwo chcą, w dowolny, wybrany przez siebie sposób. A że warto do tej muzyki dotrzeć, to także nie musieliśmy specjalnie słuchaczy Trójki przekonywać. Adam Domagała.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ci bardzo za to spotkanie, za rozmowę i za ten kolejny skarb z naszego radiowego archiwum.
0: Widzimy się wkrótce.

Suita zaduszna, część druga i trzecia, a także Medulla oblongata, część szósta i siódma. To muzyka z płyty Sojka Stańko. Płyty, która właśnie 21 sierpnia w rocznicę śmierci Stanisława Sojki ma swoją premierę. A o tym albumie opowiadał Państwu Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia, redaktor tego szczególnego wydawnictwa. Koncerty przed nami. Weekend w Żelazowej Woli. Co Państwo na to? No, sporo zależy od pogody, ale z tego co wiem, organizatorzy są przygotowani i także na problemy z deszczem. 22 sierpnia, czyli już dziś w sobotę o 19, Dominik Wania i RGG, a 23 sierpnia, czyli w niedzielę o 19, Kasia Pietrzko i Sławek Jaskółkę. Ja wybieram się na sobotnie koncerty, szczególnie z tego powodu, iż trio RGG zaprezentuje na tym koncercie muzykę z płyty The Soul of Soil. To kompozycje Fryderyka Chopina w wykonaniu tria RGG. I za moment te utwory przedpremierowo na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Etiuda i dwa mazurki RGG z nowego albumu The Soul of Soil.

Łukasz Ojdana, fortepian. Maciej Garbowski, kontrabas. Krzysztof Gradziuk, perkusja. RGG Trio i The Soul of Soil. Ich nowa płyta z muzyką Fryderyka Chopina. Tak, to był Chopin, ale w wykonaniu na jazzowo. RGG. Jak było na tym koncercie na letniej scenie w Żelazowej Woli w sobotę, opowiem Państwu w następnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Zostajemy wśród nowości, a to zapowiedź kolejnej jesiennej płyty jednego z naszych ulubionych artystów od lat. Farewell, Bruce Cockburn.

The Blood of Others. Ten tytuł doskonale oddaje zawartość 39. albumu Bruce'a Cockburna, bo to piosenki artystów, którzy ukształtowali jego drogę.

drogę, którą idzie od ponad 50 lat już ten kanadyjski gitarzysta, kompozytor i wokalista. Płyta The Blood of Odes ukaże się 16 października. I kolejna nowość przed nami w audycji Mało Obiektywnie. Hazel Eyes to premiera z tego piątku, 21 sierpnia. Taki tytuł nosi nowa płyta Sama Smitha.

Pamiętają Państwo piosenkę do jednego z filmów z Jamesem Bondem? To już było kilkanaście lat temu chyba. Oj, zmienił mu się głos. Oj, zmienił. Sam Smith. Jego nowa płyta nosi tytuł Hazel Eyes i zawiera 12 piosenek. Wśród nich także i to najnowsze singlowe nagranie zatytułowane Constant Companion. Następny głos, dobrze Państwu znany od lat z anteny Trójki, z różnych zespołów, koncertów. I co ciekawe, mam wrażenie, że brzmi zupełnie jak w latach 80. I nie bez powodu tak brzmi.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Bodek Pezda, klawisze, produkcja, mix. Sławek Jabi Leniart, gitary. Marcin Ciempiel, bas. Artur Hajdasz, perkusja, gitary. Robert Gawliński, wokal, tekst. Lambda to zespół

Madame in Poland. Tu wszystko się zgadza i nie jest przypadkowe. W latach 80. bowiem Robert Gawliński przyjeżdżał do Krakowa na próby zespołu Made in Poland i jak się okazuje, po 40 latach historia zatoczyła koło. I mamy oto taką piosenkę zatytułowaną Lambda. Czy to jest początek czegoś więcej? No, czas pokaże. Na razie jest się czym cieszyć. Z pewnością Lambda, Madame in Poland to jedno z nowych nagrań dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie. I zostajemy wśród tych nowych utworów zapowiadających płyty, które mam nadzieję jesienią już będą nas cieszyć w całości. Kwartet Branforda Marsalisa, tak gra Central Park West, kompozycję Johna Coltrane'a.

Zapowiada nam się jesień pełna nowych, pięknych płyt. Kwartet Branforda Marsalisa zapowiada bowiem album Dedicated to You na 18 września. To Central Park West, przed chwilą kompozycja Johna Coltrane'a, a w niektórych utworach, jak widzę w zapowiedzi, także gościnnie przy mikrofonie pojawia się Diane Reeves. Oj, jest na co czekać, prawda? 18 września Dedicated to You, nowa płyta kwartetu Branforda Marsalisa. A tydzień później też premiera, którą będziemy z pewnością odnotowywać w audycji Mało Obiektywnie.

The Nearness of You i Soon I Will Be Done. Dwie piosenki z nowego albumu nagranego przez Liz Wright i pianistę Kenny'ego Banksa. 25 września premiera tej płyty. A kilka dni wcześniej już anonsowałem Państwu ten album. Beck powraca płytą Right Lonesome. Jest nowy singiel Disappearing Act.

Disappearing Act i Right Lonesome. To dwa nagrania z nowego albumu Becka. I to właśnie taki będzie tytuł tej płyty. Right Lonesome. Disappearing Act to najnowsze nagranie, najnowszy singiel promujący ten nowy album Becka Hansena. 12 piosenek znajdzie się na tej płycie w połowie września, premiera tego albumu. Na zakończenie naszego spotkania w audycji mało obiektywnie jeszcze dwa spojrzenia w muzyczny kalendarz. 21 sierpnia, urodziny Tomka Lipińskiego.

To tylko kilka słów i tytułowy To, czego pragniesz. Tomek Lipiński z najlepszymi życzeniami z Myśliwieckiej 357. Dwie piosenki z albumu artysty z roku 2015. A zanim się pożegnamy, to zaproszę Państwa jeszcze oczywiście do słuchania Trójki po drugiej. Nocna Polska i Tomasz Żonda przez dwie godziny na naszej antenie. Potem także Ranny Wzmacniacz i Grzegorz Hoffman. Warto z nami zostać. Na pożegnanie jeszcze jedna wizyta w kalendarzu muzycznym to rocznica śmierci Piotra Szkudelskiego, wieloletniego perkusisty zespołu Perfect, ale także uczestnika pamiętnej sesji Itching ze studia M1. Tytułowe nagranie zamknie nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie. Zbigniew Hołdys, Andrzej Urny, Andrzej Chleszczewski, Mirosław Rzepa, Jerzy Kawalec, Janusz Niekrasz, Wojciech Morawski i Piotr Szkudelski. To oni dwaj na perkusji w tym utworze. Do usłyszenia dziś w audycji mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobrej nocy.

0: Koniec.
1: Już?
0: Tak.
2: Autopromocja.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
3: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
7: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
8: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Przed nami kolejne spotkania.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Autopromocja.
9: Trójka.